0: Kierowcy nie zatrzymują się na znaku stop, ignorują czerwone, migające światło na przejazdach.
1: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku na pewno pomocne będą nagrania z rejestratorów pociągu. Przesłuchiwany będzie też maszynista. Mimo krytycznych głosów, m.in. z obozu PiS, prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję w środę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, Michale, jak pałac uzasadnia tę decyzję?
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
3: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno, łamaniu prawa, nad interpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
2: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
3: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
2: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
1: Jej kadencja upływa we wtorek. Niezbędne są kolejne badania. Prokuratura w Olsztynie prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni we wsi Skajbocy. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytania o przyczynę i mechanizm śmierci. Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna.
4: Przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła na ustalenie przyczyny zgonu tej osoby, ani też na potwierdzenie jej tożsamości. Dlatego też prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA. Również analizujemy przypadki zaginięcia osób z tego okresu i z tej okolicy.
1: Mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę w studni na jednej z posesji we wsi Skajboty. Prokuratura poinformowała, że sprawa jest badana w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ograniczenie strefy czystego transportu, audyt Urzędu Miasta i jednokierunkowa Starowiślna. To postulaty Komitetu Referendalnego przed zbliżającymi się przyspieszonymi wyborami na prezydenta Krakowa. Chociaż nie jest jeszcze jasne, kto będzie reprezentował Komitet Referendum, to inicjatorzy już stawiają twarde warunki, które muszą zostać spełnione, by uzyskać ich poparcie.
5: Mogę powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie nasza decyzja jako grupy co do przyszłości, jeżeli chodzi o udział w wyborach, które będą w sierpniu, ale jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przy tych postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
1: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. Jak podkreśla Hoffman, referendum nie miało na celu uderzyć w rząd Donalda Tuska.
5: To nie był atak na rząd Donalda Tuska, to nie było nasze mieszanie się w sprawy partyjne, ogólnopolskie, tylko nasz zryw oddolny. Tutaj chcieliśmy naprawić Kraków, innymi słowy. Aleksander Miszalski został odwołany nie przez to, że był z PO, nie mimo tego, że był z PO, tylko został odwołany dlatego, że był bardzo złym prezydentem miasta Krakowa. Chociaż prywatnie życzymy mu jako człowiekowi wszystkiego, co najlepsze w sferze prywatnej, zawodowej, poza tym budynkiem.
1: Aleksander Miszalski przestanie pełnić obowiązki prezydenta w momencie wpisania wyników referendów do dziennika urzędowego, co powinno wydarzyć się jeszcze w tym tygodniu. W tym temacie wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski z Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
6: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nie odwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
7: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
6: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
7: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
6: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak tak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
7: Znaczy, myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu

0: doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
1: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo. To ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
0: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej, i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy, czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
1: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane.
2: Dalszą część rozmowy wysłuchacie na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To jest szantaż i eskalacja, mówi szef ukraińskiej dyplomacji po groźbach ze strony rosyjskiego MSZ-u. Andrzej Sybicha apeluje do zagranicznych partnerów i placówek dyplomatycznych, by nie ulegać rosyjskim groźbom. Moskwa zapowiada zmasowane ataki na Kijów. Szef ukraińskiego MSZ-u odpowiada jednoznacznie. Podobne oświadczenia miały miejsce i wcześniej. Ich celem jest przede wszystkim zastraszenie. Rozmawiamy obecnie z naszymi partnerami o tym, że nie ma potrzeby ulegania temu rosyjskiemu szantażowi. Już to wszystko przechodziliśmy. Rosja próbuje wpływać na zachodnią mentalność. To kpienie z wysiłków na rzecz pokoju. Nie wykazują oni żadnych oznak do procesu pokojowego. Wręcz przeciwnie, eskalują.
3: Oni nie podają, nawpaki, oni eskalują.
2: Moskwa wezwała cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia Kijowa. Zapowiada serię uderzeń na ukraińskie budynki rządowe oraz obiekty przemysłu zbrojeniowego. Jak wynika z oświadczenia rosyjskiego MSZ-u, takie działania miałyby być odpowiedzią na jeden z ukraińskich ataków. Walczą z przemocą. Przedstawiciele różnych instytucji dyskutują o skuteczności systemu wsparcia rodzin, w których dochodzi do przemocy. Na specjalnej konferencji skupiono się na aktualnych problemach.
4: Zdarza się tak, że ta przemoc jest ukrywana. Niemniej jednak już mamy sytuację, że społeczeństwo, że sąsiedzi informują nas. W przypadku, kiedy nawet po sąsiedzku usłyszą, że dziecko głośniej krzyczy, nie tak jak na co dzień, tak? Wtedy podejmujemy działania.
2: Aneta Pola, policjantka z wrocławskiego Wydziału Prewencji. Słyszeliśmy, że dolnośląska policja zatrzymała tylko w tym roku ponad 500 osób w związku z przemocą domową. 2026 rok pod tym względem może być rekordowy. Skąd to wynika?
5: Ogólnopolskie kampanie Dzieciństwo bez przemocy na przykład są bardzo skuteczne i dzięki temu ta świadomość ludzi, obywateli wzrasta. Mamy niestety więcej zgłoszeń, ale też dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc większej ilości osób.
2: Mówi Daniel Łukacki, prezes Fundacji Non-Licet, wymiar sprawiedliwości i policja, pomoc społeczna czy oświata. Wszyscy łączą siły, żeby skuteczniej eliminować przemoc domową. Najlepszą receptą ma być edukacja, a nie dodatkowe zaostrzanie prawa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano to wydarzenie w Sosnowieckiej Mediatece pod hasłem Mama Pełna Mocy. Panie mogły wziąć udział i skorzystać z porad wizażystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
6: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam 2 niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka. dziecka i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
7: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko, i dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać, to jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
2: Według najnowszych danych w Polsce są ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem. Pierwszy miód w Białymstoku zebrany z miejskiej pasieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju, wyciągnął go prezydent Tadeusz Truskolaski.
8: Mogą żądlić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
2: Z roku na rok w białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. W 2025 było to ponad 210 kilo. Teraz miasto liczy na pobicie rekordu.
8: Cieszę się, że możemy po raz kolejny miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają. Nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
2: Dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miodobrania odbywają się średnio 4 razy w roku. Miód zebrany z miejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Ignacy Krasicki. Hymn do miłości ojczyzny. Ignacy Krasicki to XVIII-wieczny poeta, prozaik, publicysta, a także biskup warmiński i arcybiskup gnieźnieński. Tworzył w epoce oświecenia. Ten okres literacki cechuje wiara w naukę i rozum ludzki. Wiedza była największą wartością. Odrzucano wszelkie twierdzenia, których nie dało się potwierdzić poprzez doświadczenie, a także gusła i zabobony. Hymn do miłości ojczyzny jest jednym z najpopularniejszych utworów Krasickiego, jednak jego interpretacja może przysporzyć wielu kłopotów. Dzięki temu opracowaniu zrozumiesz, co autor miał na myśli i unikniesz stresu na lekcji języka polskiego. Posłuchaj tego nagrania do końca i dowiedz się, jakie ważne motywy pojawiają się w tym hymnie i czym charakteryzuje się jego budowa. Poznaj niezbędne minimum. Hymn do miłości ojczyzny to pierwszy utwór, który należy do polskiej liryki patriotycznej. Ukazał się w 1774 roku, czyli 2 lata po pierwszym rozbiorze Polski. W tym okresie pełnił funkcję narodowego hymnu. Ze względu na swoje przesłanie został także ustanowiony hymnem szkoły rycerskiej, założonej przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na początku drugiej połowy XVIII wieku. Głównym motywem w utworze jest miłość do ojczyzny. Jest to często poruszany przez Krasickiego temat. W swoich innych dziełach poeta skupiał się też na potępianiu ciemnoty, wiary w zabobony, a także lizusostwa i imprezowego stylu życia szlachty. Już sam tytuł hymnu może cię naprowadzić na właściwą interpretację utworu. Hymn to gatunek liryczny, wyróżniający się podniosłym stylem i pochwalnym charakterem. Przez poetów był uważany za świetny sposób na oddanie czci wartościom takim jak Bóg, honor i ojczyzna. Podmiotem lirycznym w utworze jest osoba kochająca ponad życie swój kraj, co dokładniej przedstawimy ci w dalszej części nagrania. Słuchaj uważnie, warto zaznaczyć, że nie sposób określić płci ani wieku podmiotu lirycznego, a także innych jego cech, a nawet poglądów. Bardzo możliwe, że autor uznał to za zbędne, mogące zaburzyć właściwy odbiór dzieła. A teraz właściwe streszczenie utworu. Analizę hymnu do miłości ojczyzny przeprowadzimy, skupiając się każdorazowo na 2 wersach utworu. Najpierw je przytoczymy, a następnie omówimy. Gotowy? Zaczynamy. Święta miłości kochanej ojczyzny. Czują cię tylko umysły poczciwe. Hymn rozpoczyna się apostrofą, czyli bezpośrednim zwrotem do osoby, idei, pojęcia lub wydarzenia. W tym przypadku adresowana jest do miłości, do ojczyzny, którą może poczuć jedynie pewna grupa osób. Uprzywilejowani do tego są poczciwi, czyli osoby życzliwe, kierujące się w życiu takimi zasadami jak poszanowanie tradycji, męstwo, cnota. Co ważne, w tym 2-wersowym fragmencie określono zarówno temat hymnu, jak i jego nadawcę oraz odbiorcę. Nadawca ceni sobie wartości takie jak honor, uczciwość i wierność. Uważa się, że może być nim sam autor, Ignacy Krasicki. Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, dla ciebie więzy pęta niezelżywe. Jak możesz usłyszeć, tekst ten napisany jest nieco archaicznym, no i zapewne czasem niezrozumiałym językiem. Nie martw się, to nic dziwnego, biorąc pod uwagę datę jego powstania. Zjadłe trucizny to trucizny jadowite, niesmaczne. Z kolei niezelżywe więzy i pęta to niewola, która nie stanowi dla podmiotu lirycznego obrazy, nie hańbi go. Wszystko dlatego, że jest więziony dla dobra i wolności ojczyzny. Warto zaznaczyć, że właśnie w tym utworze po raz pierwszy w historii polskiej literatury miłość do rodzimego kraju została utożsamiona z fizycznym cierpieniem i śmiercią. Obowiązkiem każdego patrioty powinno być, gdy jest to konieczne, przyjęcie bólu dla ojczyzny z uśmiechem na ustach. Pamiętaj też, że podkreślona tutaj została wartość i piękno ojczyzny. Podmiot liryczny uważa ją za doskonałość, której mogą zaszkodzić czyny ludzi chcących ją zniszczyć, jednak osoba mówiąca do tego nie dopuści. Będzie walczył za i dla ojczyzny, dopóki starczy mu sił. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny. Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe.
W tym fragmencie ważne jest wyjaśnienie, w jakim kontekście należy rozumieć czasownik kształcić oraz czym są rozkoszy prawdziwe. Poprzez kształcenie rozumiane jest tutaj udoskonalanie. Być może słowo rozkosz rozumiałeś instynktownie, ponieważ jest to znana ci liczba mnoga słowa rozkosz, która aktualnie brzmi rozkosze. W tych dwóch linijkach tekstu autor wciąż wychwala ojczyznę. Blizny poniesione w walce za nią są chwalebne, osoby walczące powinny być dumne z powodu ich powstania, a także szczęśliwe, że mogły wziąć udział w walce, służąc ojczyźnie. Za godną pochwały uważana jest także śmierć w obronie ojczyzny. Rodziny i bliscy poległych w walce, a także wszyscy obywatele powinni być dumni z takiej śmierci. W oczach autora Polska jest miejscem bezpiecznym. Możliwe jest odnalezienie w niej prawdziwego szczęścia. Jest to swojego rodzaju odpłata ojczyzny za trud poniesiony przez jej mieszkańców dla jej dobra. Byle cię można wspomóc, byle wspierać, nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Ostatnie dwa wersy utworu są kontynuacją myśli autora, że walka za ojczyznę jest powodem do dumy. Nieistotna jest cena, jaką przyjdzie zapłacić za ocalenie jej wolności. Powinno to stanowić nadrzędną wartość w życiu każdej osoby uważającej się za patriotę. Sam podmiot liryczny uważa się za patriotę, ponieważ jest człowiekiem, któremu nie straszna jest bieda lub śmierć, by okazać wsparcie Polsce. Ba, to nie wszystko. Dla autora oddanie życia za ojczyznę lub poniesienie obrażeń w walce o nią jest wyrazem prawdziwego, głębokiego patriotyzmu. Na takie poświęcenie nie zdobyłby się każdy, ponieważ, bądźmy szczerzy, takie podejście jest podszyte lekkim szaleństwem. Nieco wyprzedzając i nawiązując do środków stylistycznych pojawiających się w utworze, na których skupimy się za chwilę, warto zwrócić uwagę na to, że autor zastosował tutaj powtórzenia. Mają one na celu ukazanie emocjonalnego zaangażowania podmiotu lirycznego w przekazywaną przez niego treść. No dobra, czas na podsumowanie. Hymn do miłości ojczyzny można uznać za utwór jednowątkowy. Najważniejszym motywem, który się w nim pojawia, jest patriotyzm postrzegany jako nadrzędna wartość i cnota. Podobna tematyka poruszana jest m.in. w pieśniach Jana Kochanowskiego, który tworzył w renesansie, czy utworach Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, najważniejszych poetów romantyzmu, a więc epoki, która nadeszła po czasach twórczości Krasickiego. Ważnym wątkiem jest także ojczyzna. W tym przypadku również można zestawić twórczość Ignacego Krasickiego z dziełami Jana Kochanowskiego. Hymn do miłości ojczyzny może być wykorzystany przy pisaniu wypracowań na temat Polski i Polaków. Ten motyw występuje w wielu utworach pochodzących ze wszystkich epok, zarówno ze średniowiecza, jak i literatury współczesnej. Bardzo często wątek ten pojawia się także w sztuce. Utwór Krasickiego można wykorzystać również w wypracowaniach, które poruszają tematykę polskich hymnów narodowych. Hymniczne pieśni patriotyczne zaczęły pojawiać się w Polsce w XIII wieku. Były popularne także w okresie zaborów, m.in. Mazurek Dąbrowskiego czy Boże coś Polskę, a także w czasie I i II wojny światowej oraz okresu międzywojennego. Jak widzisz, hymn do miłości ojczyzny, choć jest utworem krótkim, to nie brak w nim treści. To bogactwo sprawia, że można śmiało wykorzystać go w wielu pracach pisemnych, które odnoszą się do walki o wolność, miłości do ojczyzny i kwestii patriotyzmu. Hymn do miłości ojczyzny stanowi nie tylko prawdziwą skarbnicę motywów, treści i przekazów, ale i środków stylistycznych. Pierwszym z nich, na który należy zwrócić uwagę, jest wspomniana wcześniej apostrofa, będąca bezpośrednim zwrotem do kogoś lub czegoś. W tym przypadku jest to umiłowanie ojczyzny. W hymnie obecna jest także anafora, czyli rozpoczęcie więcej niż jednego wersu od tych samych słów. Pojawia się w trzeciej i czwartej linijce w słowach dla ciebie. W utworze nie brakuje też powtórzeń, na przykład nie żal. W tekście znajdują się także personifikacje, czyli figury nadające przedmiotom nieożywionym lub zwierzętom ludzkie cechy. Poza tym pamiętaj, że w hymnie pojawia się wiele epitetów, to znaczy przymiotników, rzeczowników lub imiesłowów określających rzeczownik. W przypadku hymnu do miłości ojczyzny rolę epitetów najczęściej pełnią przymiotniki.
Hymn do miłości ojczyzny Ignacego Krasickiego można w skrócie nazwać programem patriotyzmu. Jest on bardzo radykalny, ponieważ wymaga od wiernych ojczyźnie obywateli całkowitego oddania i poświęcenia. Najprawdopodobniej na Krasickim wzorowali się pisarze z okresu romantyzmu, epoki, w której tendencje patriotyczne były wyjątkowo silne. W tym czasie nurt liryki patriotycznej przeżywał swój rozkwit. Co ważne, Krasicki jest uważany za prekursora romantycznego myślenia. Wróćmy jednak do jego hymnu. Według podmiotu lirycznego wierne służenie ojczyźnie nie powinno być uważane przez Polaków za przykry obowiązek. Obywatele mają być dumni z możliwości cierpienia za wolność swojej ojczyzny. Służenie jej powinno być uważane za największy zaszczyt, jakiego można doświadczyć w życiu. Świadczyło o prawdziwym oddaniu i męstwie. Hymn ten mógł mieć także na celu uświadomienie Polakom, że należy walczyć o ojczyznę i zjednoczyć się w trudnym dla niej czasie. Utwór powstał w momencie, gdy niebezpieczeństwo kolejnych rozbiorów stawało się coraz bliższe, dlatego konieczne wydawało się ogromne poświęcenie, by móc wyrwać kraj ze szponów zaborców. Co ciekawe, mimo upływu czasu hymn niewiele stracił na swej aktualności. Stanowi manifest prawdziwego patrioty, jednak można interpretować go bardziej metaforycznie, adaptując do dzisiejszych realiów i odzierając nieco z dramatyzmu. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Zakończyliśmy zasadnicze omówienie utworu. Zachęcamy Cię jednak do wysłuchania kilku dodatkowych ważnych informacji na temat analizowanego hymnu, dzięki którym będziesz mógł zaimponować nauczycielowi przy odpowiedzi ustnej lub podczas klasówki. Zwróć uwagę na budowę utworu, która jest stychiczna. Oznacza to, że nie podzielono go na strofy lub inaczej zwrotki. Składa się z 8 niepodzielnych wersów. Jest to 11-zgłoskowiec. W każdym z wersów występuje 11 sylab. Na pewno znasz lub poznasz w przyszłości więcej utworów tego typu. Może być to na przykład odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego, Monachomachia Ignacego Krasickiego, zauważ, że to jego kolejny 11-zgłoskowiec, czy Boska Komedia Dantego Alighieri. W hymnie do miłości ojczyzny pojawia się też średniówka, czyli wewnętrzny podział wersu po 5 sylabie. To stały układ w 11-zgłoskowcach pisanych w języku polskim. Utwór ma regularną budowę, cechuje go duża rytmiczność. Warto zapamiętać, jakie cechy mają rymy w tym hymnie. Są dokładne, żeńskie i nieparzyste. Układ ABAB, ABCC. Przy jego omawianiu warto, abyś przypomniał sobie, czym są rymy żeńskie. W rymach żeńskich występuje zgodność brzmienia samogłosek w przedostatniej i ostatniej sylabie. Omawiając hymn do miłości ojczyzny, warto wspomnieć także o innych utworach, które odgrywały rolę hymnów państwowych. Należą do nich m.in. Bogurodzica, która powstała w średniowieczu na przełomie XIII i XIV wieku, Mazurek Dąbrowskiego Józefa Wybickiego z roku 1797 oraz Rota Marii Konopnickiej z 1908 roku. Najważniejszym hymnem, który należy znać, jest Mazurek Dąbrowskiego. Zarówno on, jak i hymn do miłości ojczyzny są utworami powstałymi w tej samej epoce literackiej, w oświeceniu. Pisząc wypracowania na temat tego hymnu, można zwrócić uwagę także na utwory, w których ojczyzna ukazana jest jako coś mało znaczącego, wręcz żałosnego i godnego pogardy. Motyw ten pojawia się w pejzażu Stanisława Grochowiaka oraz w modlitwie dziękczynnej z wymówką Andrzeja Bursy. Są to utwory z nurtu literatury współczesnej, dlatego można w świetny sposób ukazać, jak na przestrzeni wieków kształtowało się postrzeganie ojczyzny, Polski oraz patriotyzmu. Ostatnią ważną informacją, którą każdy ambitny uczeń powinien zapamiętać, jest fakt, że hymn do miłości ojczyzny jest parafrazą pieśni do doskonałości Arystotelesa. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy będzie zgoda narodowa? Czy to w ogóle jest możliwe, żeby wyborcy różnych opcji politycznych, od Czarzastego aż po Brauna, podali sobie ręce?
2: Jednamy dzisiaj wyborców PiS-u z wyborcami Donalda Tuska.
3: Pani... A to się da?
4: To co pan tu na tej czapce tam ma napisane? Co
5: nie,
4: to?
5: Nie, PiS.
4: Myślałem, że to jakiś śnieg, jakiś taki coś.
5: Nie, to nie śnieg.
2: O, ale tak niechętnie, jak o, spojrzała pani wreszcie. No pięknie, no i o to chodzi, no czyli można.
3: Nie.
2: Nie.
3: Pojednanie wymaga przebaczenia w sercu, a nie tak. Powiedzieć, dobra, pojednamy
6: pani
3: się.
6: Jeba
3: Tusk, niech się
2: spierda.
3: Co?
7: No.
2: O, i pięknie.
7: Żeby było w Polsce lepiej.
6: No, w Polsce jest bardzo dobrze.
7: Nie, proszę panią, no nie.
3: To jest mój mąż.
2: Tak.
3: On jest pisowiec zatwardziały,
2: tak.
3: A ja nie. I żyjemy razem z
2: pani zgodnie. Na Donalda Tuska głosowała?
3: Tak.
2: Naprawdę?
3: Naprawdę.
5: Cholerę przyznałaś teraz. Tusk to jest czerwony pająk dla mnie.
2: Ale jest miłość mimo wszystko.
5: Miłość kaczek tataraku.
3: Jest.
1: Przy okazji tej zbiórki na dzieci dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters w czasie tego rekordowego streamu w kawalerce Łatwo Ganga, kiedy zbierano miliony, na oczach milionów widzów doszło do całej serii pojednań. Doda i Magda Gessler, Tede i Peja, Wardenga i Friz, a nawet Fagata i Oliwka Brazil. Skonfliktowani dotąd celebryci publicznie przebaczali sobie dawne urazy. No to ja też poszedłem z mikrofonem na ulicę Warszawy, żeby sprawdzić, czy skłóconym Polakom udzielił się trochę ten klimat miłości i pojednania. O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą.

0: słucha Adam Feder.
1: Jeżeli Doda zadzwoniła do Magdy Gessler i się pojednały, jeżeli Fagata i Oliwka Brazil doszły do jakiegoś tam porozumienia, no to może fan Tuska z fanem Kaczyńskiego też mogą się pogodzić. Z takim śmiałym założeniem wyszedłem na ulicę Warszawy, gdzieś tam w okolice Placu Szembeka. No to posłuchajcie.
2: Czy ktoś, kto głosował na Donalda Tuska, czy jest w stanie się z wyborcą PiSu tak pojednać, wie pani?
3: Nie.
2: Jednamy dzisiaj wyborców PiSu z wyborcami Donalda Tuska.
3: Pani... A to się da?
2: No właśnie, pani na kogo głosowała?
3: Proszę pana, ja nie będę mówić, bo nie chcę być hejtowana. Natomiast chciałabym przygotować ludzi do świadomego życia, czyli pojednanie wymaga przebaczenia w sercu po to, żeby podać rękę i zadośćuczynienia. Jak ja kogoś oszukałam, czy zabrałam komuś pieniądze, to przyszłam mu oddać. A nie powiedzieć, dobra, pojednamy się.
4: Tusk, niech się spierda, co?
2: Pani byłaby w stanie podać rękę komuś, kto na Donalda Tuska głosował?
4: Nie.
2: Nie. Ale dlaczego nie? Żeby Polska do przodu szła, to trzeba się jednoczyć Polak z Polakiem, a nie taka podzielona Polska. Wie pani, bo to jeden ciągnie w jedną stronę, drugi w drugą.
4: Proszę pana, Polska zawsze będzie podzielona.
2: Bo pani, która głosowała na Donalda Tuska na przykład, czy...
5: Nie, ja nie.
2: Czy jest w stanie się połączyć, pojednać?
5: Wie pan, ja się wychowałam przy Grunwaldzie, to ja nigdy nie będę na obce korzenie głosować, bo jeżeli nie będzie normalnych, prawdziwych, rodzimych korzeni i wiary, i Boga, i honoru, on z tego właśnie cały czas ma ten krzywy uśmiech i on z tego korzysta i to jest...
2: Ale czy pani jest w stanie się pojednać z wyborcami Donalda Tuska, podać rękę, przytulić...
5: A nie, to są często wspaniali Polacy, po prostu zgubieni. Ja bardzo dużo ludzi niestety pozyskałam, młodych ludzi pracujących po korporacjach. Oni się przekonali, że gdzieś się zgubili.
2: Ale to pani chodzi i pozyskuje, przekonuje pani, tak, że żeby do PiSu...
5: A ty co mają stanowisko? Znaczy, wie pan, jak do PiSu, do Prawicy Zjednoczonej, do tych, którzy chcą...
2: A, pani tak namawia, żeby...
5: Którzy chcą dobrze dla kraju i dobry byt mieć. Ale... I zdrowie umysłowe, bo oni są naprawdę pogubieni. Naprawdę mi bardzo dziękują ci ludzie, że się przebudzili.
2: A ci, co pani ich przekonała, żeby głosować na PiS? Co, i pani chodzi, przekonuje tych...
5: Nie, ja rozmawiam na co dzień, pokazuję realia.
2: No dobra, a pani z Donaldem Tuskiem by pani się pojednała, podała mu rękę?
5: Nie, ten człowiek już jest za stary dla mnie. Ja lubię świeżo, tak jak was, młodych ludzi, operatywnych, aktywnych.
2: No dobra, ale tak, żeby się pojednać, jak Polak z Polakiem, wie pani?
5: Nie, on nie jest Polakiem, on ma tylko obywatelstwo polskie. I mój tramwaj, dzięki.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: Zwyczajny przystanek autobusowy, siedzą zwyczajni ludzie, czekają na 525. Na początku nic nie wskazywało na to, że właśnie tam dojdzie do tej niewiarygodnej sceny, że właśnie tam podadzą sobie ręce wyborcy Donalda Tuska z wyborcą, no to chyba był nawet wyborca Grzegorza Brauna.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Pani jako wyborczyni PiSu jest w stanie się...
6: Ja nie jestem wyborczynią PiSu, proszę mnie nie obrażać. Proszę pana, o ile wyborcy PiSu nie będą mi ubliżać i wyzywać, że ja jestem nienormalna, bo ich nie toleruję, to ja się na nich nie gniewam. Ale oni są agresywni, po prostu to są ludzie nie do życia. Jak PiS odejdzie od władzy i nie będzie ten, to się wtedy ludzie pogodzą.
7: Proszę panią, jeśli powiedziałem, że teraz są złe rządy, to powiedziałem, że jestem idiota, pierdał. A na kogo pani głosowała? Ja mówię, ja na lewicę. Na co, że pan najnowszy dowcip?
2: Nie.
7: To pan powie tak, że Polacy w piekle na drugi dzień otworzą żabkę, na czwarty dzień otworzą imposta, a na siódmy dzień PSL porozumie się z Lucyferem. Bo oni zawsze, wszędzie muszą być.
2: Pan by Donaldowi Tuskowi podał rękę, pogodził się, wie pan?
7: Proszę pana, za co ostatnio zrobił, to nie. Zadłuża, proszę pana, tak, żebyśmy musieli przyjąć euro.
2: A z wyborcami Donalda Tuska? O, pani na kogo głosuje? Na Donalda Tuska?
8: Nie na Donalda Tuska, tylko na koalicję rządzącą.
2: Pani na koalicję, a pan na PiS?
7: Ja akurat jestem wyborcą partii prawicowych.
2: Czy wy jesteście w stanie podać sobie rękę jako Polak, Polakowi? Ja bardzo proszę, o taki gest.
7: Przepraszam bardzo.
2: Taki gest.
8: No.
2: I pięknie.
7: Żeby było w Polsce lepiej.
6: Bardzo dobrze.
7: Nie, proszę panią. No nie.
2: Właśnie, 48. Dziękuję bardzo. Piękny gest. Może coś będzie jednak z tego ugodzenia.
6: Na pewno nie będzie, dopóki Nawrocki będą mącić, nie będzie.
4: Najlepiej mi się
6: podobało, jak Krakowia się pogodziła tam na jeden dzień.
2: Z Wisłą, tak.
6: Z Wisłą.
2: Kibice.
6: No.
2: Przy okazji śmierci papieża. I się pogodzili, a potem znowu maczety poszły w ruch.
6: I dziś się kłócą.
1: Kibice Wisły i Krakowi przeszli razem przez miasto, a następnie wspólnie odśpiewali Barkę, ulubioną pieśń papieża Polaka. No ale rzeczywiście nie starczyło na długo tego zapału. Tak to bywa. Jeżeli kibic jest fanatyczny, nawet jak poda rękę, no to zaraz kopie nogą.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
2: Pojednałby się pan jako wyborca Donalda Tuska z wyborcą PiS-u, by się
9: pojednał. Na pogrzebie.
2: Nie pojednałby się pan?
9: Na pogrzebie bym się pojednał z nimi.
2: A dlaczego?
9: Na pogrzebie.
2: A dlaczego właśnie aż tak? Bo to wie pan, no przecież Polakami jest, wszyscy chcą dobrze dla Polski.
9: A kto jest Polakiem? Tusk?
2: A dlaczego właśnie z Donaldem Tuskiem nie? Nie można się pojednać właśnie, czy wie pan, i spróbować razem tę Polskę pchać do przodu?
9: No bo nie pcha Polski do przodu tylko.
2: Państwo może na Donalda Tuska głosowali?
10: Nie jesteśmy tacy durni, żeby głosować na tego pana.
11: Mówiliśmy, że nie głosowaliśmy na tego idiotę.
2: No. O, nie, bo tak szukam kogoś, żeby miał pan się tu z kim pojednać, wie pan, ale...
9: Lepiej.
2: O, pan na pewno głosował na Lewicę albo na Donalda Tuska. Dzień dobry.
12: Dziękuję.
2: Nie, no widzi pan, też nie. Nie ma się z kim pojednać w ogóle.
9: Tęczowego trzeba, jak coś tęczowego będą mieli, torbę czy coś, to wtedy.
2: Szukamy kogoś, kto na Donalda Tuska głosował.
13: Ja nikogo nie głosowała.
2: Pani na nikogo nie głosowała. Pan, który na PiS głosował, chciałby się pojednać z kimś, kto na Platformę. Pani głosowały na Platformę?
13: Nie.
2: Albo na Lewicę?
13: Nie.
2: Też nie. Czyli sami wyborcy PiS-u widzi pan tutaj.
13: No i bardzo dobrze, o to chodzi.
2: A dlaczego panie, to dziękuję panu, a dlaczego panie nie głosowały właśnie na Donalda Tuska? I...
13: Dlatego, że proszę pana...
14: Odpowiedzialny człowiek.
13: Całą Polskę sprzedam, trudno, może pójdę siedzieć na stare lata.
2: A to co pan tu na tej czapce tam ma napisane, co to?
15: Nie PiS.
2: A, myślałem, że to jakiś śnieg, jakiś taki coś.
15: Nie, to nie śnieg, po prostu jebać ten PiS i nasze specjalstwo jest tak ciemne, że po prostu można nas do torebki napisać, że są drobcy, wezmą to, te gówno jako drobcy.
1: To byli tacy najbardziej zatwardziali fani, okopani głęboko w tych okopach po obu stronach tej barykady politycznej. Niestety nie udało mi się ich zbliżyć do siebie, nie zawiązała się nić porozumienia.
2: Fagata się nawet z panią Oliwką Brazyl połączyła, nie wiem czy pan...
16: Tak. O, tak, widziałem to w telewizji. Jeśli jesteśmy Polakami, powinniśmy wszyscy tworzyć jedność. A poglądy polityczne, proszę pana, czy tam ideologiczne, zostawić tylko dla siebie. A nie, żeby one nas skłócały. Zwłaszcza, że przy granicy mamy przecież niebezpieczną wojnę.
2: No tak. Pani jako wyborca Donalda
16: dziękuję
2: Tuska. O, dziękuję. Czy pogodziłaby się z wyborcą PiS-u właśnie?
13: Nie, nie, absolutnie.
2: Dlaczego?
13: No, z Tuskiem na pewno nie. Ze względu na to, że nie nasz kraj zniszczył, to jest jedno. Smoleńsko też było przez niego. Ja oficjalnie mówię jak tego, no jejka. No o czym tu mówić w ogóle przede wszystkim?
2: Jak przez niego, że przez Tuska, Smoleńsk. A pan jest wyborcą Donalda Tuska na pewno. Bo ja godzę ludzi dzisiaj. Czy wy jesteście w stanie podać sobie ręce?
17: Jestem w stanie podać pani rękę.
2: Czy pani jako wyborca prawicowy i tu widzi pani... O, ale tak niechętnie jakby. O, spojrzała pani wreszcie. No pięknie, no i o to chodzi. No czyli można, widzi pani, jakoś tak łączyć ludzi, a nie dzielić.
17: Mają zdjęcie? Na przykład, i z panem na przykład.
2: O, bardzo proszę.
17: Dobra.
2: No i o to chodzi, widzi pani, można. Czyli no, mogą się Polacy łączyć. A pan na kogo zazwyczaj?
17: Bardziej w lewo, ale...
2: W lewo, czyli pan jest wyborcą lewicy, widzi pani. No.
13: Brak mi słów, po prostu. Naprawdę przede wszystkim.
2: No, ale, ale rękę pani podała, można.
13: No można,
2: nie trzeba się tak żreć, widzi pani.
13: No nie. Tu brawo dla was.
17: No. Miłego dnia.
2: Miłego dnia. O, trzymajcie się, dzięki. Fajna akcja, do zobaczenia.
1: Kolejne uściski dłoni, kolejna wzruszająca scena, ale to, co najbardziej takie poruszające, zostawiłem wam, jak zwykle, na koniec.
2: Pan na Tuska głosował na pewno, nie?
15: Nie jestem,
14: jestem
15: prawicowiec.
2: Ale właśnie, czy pan by... pogodził się z wyborcą Tuska, wie pan, a dlaczego nie?
15: Bo są zakłamani ludzie.
14: Nie ma takiej opcji.
15: To są komuchy teraz. Tusk też jest czerwony pająk dla mnie.
2: Ale żeby z wyborcami, wie pan, ktoś kto głosuje na Donalda Tuska, czy pan podałby rękę?
15: Nie będzie kompromisu.
2: Ale dlaczego właśnie, bo...
15: Bo się ludzie nie lubią, nie
14: nienawidzą. Ale ja panu powiem, ale teraz... jest kompromis, to jest mój mąż.
2: Tak.
14: On jest PiS-owiec zatwardziały, a ja nie. I jest, żyjemy razem
2: w zgodzie. Pani na Donalda Tuska głosowała?
14: Tak.
2: Naprawdę?
14: Naprawdę.
15: Cholero, przyznałaś teraz.
14: Politykę zostawia się na boku i można się pogodzić.
2: Telewizor oglądacie ten sam?
14: Nie.
15: Nie.
2: To Co, macie dwa telewizory?
12: Tak.
2: I co, czyli pan Republikę sobie tam załącza?
12: Albo 24.
2: A pani tam drugi. Albo... To rozwiązuje wtedy.
12: No, na inne filmy, ja inne filmy.
2: Ale jest miłość mimo wszystko.
12: Miłość kaczek tataraku.
1: No, słyszeliście, zdarza się, że fanka Tuska zakocha się w fanie Kaczyńskiego i vice versa i żyją sobie szczęśliwie. Nieprawdopodobne, a jednak możliwe. Kończymy dziś. Pamiętajcie, że ta zbiórka na leczenie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters nie kończy się. Tam licznik wciąż bije. A ja już dziś zapraszam was na kolejne Co Ludzie Powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co Ludzie Powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Komisja Badań Wypadków Kolejowych zbada przyczyny wypadku w Garbatce w powiecie obornickim na trasie łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zdarzenia samochodu ciężarowego i pociągu śmierć poniósł kierowca tira. Do wypadku doszło na przejeździe kategorii D, czyli takiego bez szlabanu, zabezpieczonego jedynie krzyżami Świętego Andrzeja i znakiem stop.
1: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
0: Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Ze wstępnych nieoficjalnych informacji tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich.
1: Z naszych szacunków wynika, że aż 99% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest z winy kierowców i dochodzi do nich wtedy, kiedy kierowcy nie zatrzymują się na znaku stop, ignorują czerwone, migające światło na przejazdach.
0: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku na pewno pomocne będą nagrania z rejestratorów pociągu. Przesłuchiwany będzie też maszynista. Mimo krytycznych głosów, m.in. z obozu PiS, prezydent powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję w środę. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, Michale, jak Pałac uzasadnia tę decyzję?
2: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
3: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno, łamaniu prawa, nad interpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
2: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
3: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
2: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
0: Jej kadencja upływa we wtorek. Niezbędne są kolejne badania. Prokuratura w Olsztynie prowadzi śledztwo po odnalezieniu ciała w studni we wsi Skajbocy. Przeprowadzona sekcja zwłok nie dała odpowiedzi na pytanie o przyczynę i mechanizm śmierci. Nie udało się też ustalić tożsamości zmarłego. Wiadomo jedynie, że był to mężczyzna.
4: Przeprowadzona sekcja zwłok nie pozwoliła na ustalenie przyczyny zgonu tej osoby, ani też na potwierdzenie jej tożsamości. Dlatego też prokurator zlecił przeprowadzenie dalszych badań, w tym też badań porównawczych DNA. Również analizujemy przypadki zaginięcia osób z tego okresu i z tej okolicy.
0: Mówi Daniel Brodowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie. Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę w studni na jednej z posesji we wsi Skajboty. Prokuratura poinformowała, że sprawa jest badana w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ograniczenie strefy czystego transportu, audyt Urzędu Miasta i jednokierunkowa Starowiślna. To postulaty Komitetu Referendalnego

0: Przed zbliżającymi się przyspieszonymi wyborami na prezydenta Krakowa. Chociaż nie jest jeszcze jasne, kto będzie reprezentował komitet referendum, to inicjatorzy już stawiają twarde warunki, które muszą zostać spełnione, by uzyskać ich poparcie.
1: Mogę powiedzieć, że nie wiem, jaka będzie nasza decyzja jako grupy co do przyszłości, jeżeli chodzi o udział w wyborach, które będą w sierpniu, ale jeżeli mielibyśmy popierać jakiegoś kandydata spoza naszego grona, to chcę podkreślić wyraźnie, nie poprzemy nikogo, kto przy tych postulatów naszych fundamentalnych nie będzie realizował.
0: Mówi Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum. Aleksander Miszalski z Koalicji Obywatelskiej został odwołany ze stanowiska prezydenta miasta. Jak podkreśla Hoffman, referendum nie miało na celu uderzyć w rząd Donalda Tuska.
1: To nie był atak na rząd Donalda Tuska, to nie było nasze mieszanie się w sprawy partyjne, ogólnopolskie, tylko nasz zryw oddolny. Tutaj chcieliśmy naprawić Kraków. Innymi słowy, Aleksander Miszalski został odwołany nie przez to, że był z PO, nie mimo tego, że był z PO, tylko został odwołany dlatego, że był bardzo złym prezydentem miasta Krakowa, chociaż prywatnie życzymy mu jako człowiekowi wszystkiego, co najlepsze w sferze prywatnej, zawodowej, poza tym budynkiem.
0: Aleksander Miszalski przestanie pełnić obowiązki prezydenta w momencie wpisania wyników referendów do dziennika urzędowego, co powinno wydarzyć się jeszcze w tym tygodniu. W tym temacie wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
2: Dzień dobry, a gościem jest Jarosław Krajewski z Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry panu redaktorowi, dzień dobry państwu.
2: Prezydent Krakowa odwołany, Rada Miasta nie odwołana, bo zabrakło kilku setek tam procenta. Nie powinna się ona jakoś podać do dymisji honorowo.
3: To byłoby chyba najlepsze rozwiązanie, dlatego że ten wynik referendum jest wiążący, jeśli chodzi o prezydenta Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. I to jest również ogromna przegrana i Donalda Tuska, i całej Koalicji Obywatelskiej.
2: No nie wiem, czy taka ogromna, wie pan, bo ogromna będzie dopiero jak PiS zdobędzie tytuł prezydenta Krakowa, a nie ponownie PO.
3: Ja nie powiedziałem, że odnieśliśmy my ogromny sukces jako Prawo i Sprawiedliwość, tylko mówię o tym, że niewątpliwie pan Miszalski był wprost popierany przez Donalda Tuska i nawet media w ostatnich dniach informowały o narastającej irytacji w środowisku Koalicji Obywatelskiej postawą pana Miszalskiego, czyli byłego prezydenta Krakowa.
2: To trudno jest znaleźć ludzi, którzy robią te żarty, nie żarty najwyższym funkcjonariuszom. No jak tak się składa, że głównie z obozu nierządowego?
3: Znaczy myślę, że to jest bardzo poważne obciążenie wizerunkowe dla premiera Donalda Tuska i ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że nawet jeżeli ta operacja wykraczałaby poza granice naszego państwa, to pełna determinacja i konsekwencja w działaniu doprowadziłaby nas jako państwo do szybkiego ustalenia sprawców, ponieważ trudno mówić tutaj o zabawie, dlatego że chodzi o sianie paniki i wprowadzanie ogromnego chaosu. A co za tym idzie? Za tym idzie obniżanie poczucia bezpieczeństwa ze strony każdego obywatela, jak i również brak zaufania obywatela do instytucji państwa.
2: To prawda, ale z ósmej strony, jeżeli nawet dotyczy zgłoszenie mieszkania pana prezydenta, ale jest to zgłoszenie, no, lege artis, bo straż pożarna, powiedzmy, czy czasem policja, no nie mają jakiegoś wielkiego czasu nieraz, żeby rozdrabniać to na czworo, to ja czuję się dobrze z tym, że nie nastąpiła taka sytuacja. Podchodzimy, już mamy wyważać drzwi, tam jest tabliczka Karol Nawrocki, o nie, nie wolno, to wiecie, to jest ważny polityk. No dobrze, że weszli.
3: Znaczy, zaraz, panie redaktorze. Po pierwsze, uważam, że oczywiście każdy incydent i każde zgłoszenie trzeba weryfikować. Na tym polega rola służb mundurowych i mówimy i o policji, i o straży pożarnej i o służbach ratunkowych. Mówimy o ratownikach medycznych. Jednak zwróćmy uwagę, że jeżeli na miejscu zdarzenia pojawiła się straż pożarna i ustaliła, że nie ma tam ani osób, których dotyczyłoby to zgłoszenie, a przyjeżdża następnie druga ekipa i ustala, że mimo tych ustaleń straży pożarnej, to my wyważymy drzwi do mieszkania rodzinnego prezydenta Karola Nawrockiego, to jest to nie tylko nieprofesjonalne, ale to też pokazuje, że działania polskiego państwa były nieprzygotowane na taki scenariusz, który występuje nie dopiero od wczoraj, bo pamiętajmy o tym, że od mniej więcej 2 tygodni wobec dziennikarzy Republiki, wobec redaktora Sakiewicza, czyli tutaj prezesa Republiki, te działania już mają charakter kaskadowy, czyli mówimy o działaniach, które są po prostu powtarzalne.
2: Aczkolwiek jeżeli są one bardzo dobrze przygotowane, to zakończę taką puentą, to znaczy, że są bardzo dobrze przygotowane.
0: Dalszą część rozmowy wysłuchacie na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To jest szantaż i eskalacja, mówi szef ukraińskiej dyplomacji po groźbach ze strony rosyjskiego MSZ-u. Andrzej Sybicha apeluje do zagranicznych partnerów i placówek dyplomatycznych, by nie ulegać rosyjskim groźbom. Moskwa zapowiada zmasowane ataki na Kijów. Szef ukraińskiego MSZ-u odpowiada jednoznacznie. Podobne oświadczenia miały miejsce i wcześniej. Ich celem jest przede wszystkim zastraszenie. Rozmawiamy obecnie z naszymi partnerami o tym, że nie ma potrzeby ulegania temu rosyjskiemu szantażowi. Już to wszystko przechodziliśmy. Rosja próbuje wpływać na zachodnią mentalność. To kpienie z wysiłków na rzecz pokoju. Nie wykazują oni żadnych oznak do procesu pokojowego. Wręcz przeciwnie, eskalują.
4: Oni nie podają, nawpaki, oni eskalują.
0: Moskwa wezwała cudzoziemców do jak najszybszego opuszczenia Kijowa. Zapowiada serię uderzeń na ukraińskie budynki rządowe oraz obiekty przemysłu zbrojeniowego. Jak wynika z oświadczenia rosyjskiego MSZ-u, takie działania miałyby być odpowiedzią na jeden z ukraińskich ataków. Walczą z przemocą. Przedstawiciele różnych instytucji dyskutują o skuteczności systemu wsparcia rodzin, w których dochodzi do przemocy. Na specjalnej konferencji skupiono się na aktualnych problemach.
5: Zdarza się tak, że ta przemoc jest ukrywana. Niemniej jednak już mamy sytuację, że społeczeństwo, że sąsiedzi informują nas w przypadku, kiedy nawet po sąsiedzku usłyszą, że dziecko głośniej krzyczy, nie tak jak na co dzień, tak? Wtedy podejmujemy działania.
0: Aneta Pola, policjantka z wrocławskiego Wydziału Prewencji. Słyszeliśmy, że dolnośląska policja zatrzymała tylko w tym roku ponad 500 osób w związku z przemocą domową. 2026 rok pod tym względem może być rekordowy. Skąd to wynika?
6: Ogólnopolskie kampanie Dzieciństwo bez przemocy na przykład są bardzo skuteczne i dzięki temu ta świadomość ludzi, obywateli wzrasta. Mamy niestety więcej zgłoszeń, ale też dzięki temu jesteśmy w stanie pomóc większej ilości osób.
0: Mówi Daniel Łukacki, prezes Fundacji Non-Licet. Wymiar sprawiedliwości i policja, pomoc społeczna czy oświata. Wszyscy łączą siły, żeby skuteczniej eliminować przemoc domową. Najlepszą receptą ma być edukacja, a nie dodatkowe zaostrzanie prawa. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano to wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły wziąć udział i skorzystać z porad wizażystek, dietetyków, czy wziąć udział w szafingu.
7: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka i zajmować się dzieckiem, najlepiej jeszcze nieszczęśliwa.
8: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko i dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać, to jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
0: Według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często jedynym opiekunem. Pierwszy miód w Białymstoku zebrany z miejskiej pasieki odważnie, bez pszczelarskiego stroju, wyciągnął go prezydent Tadeusz Truskolaski.
9: Mogą urządzić, ale chyba wyczuwają, czy ktoś się boi, czy nie. Jak widać, obyło się bez żadnego urządzenia, mimo że byliśmy bardzo blisko tego ula.
0: Z roku na rok w białostockiej pasiece pozyskuje się coraz więcej miodu. W 2025 było to ponad 210 kilo. Teraz miasto liczy na pobicie rekordu.
9: Cieszę się, że możemy po raz kolejny miodobranie rozpocząć, bo to jest wspaniała sprawa świadcząca o bioróżnorodności Białegostoku, że dbamy o naturę i o tym, że Białystok jest miastem, w którym pszczoły się świetnie mają. Nasze środowisko jest dla nich przyjazne, a jeżeli przyjazne jest dla pszczół, to przyjazne jest i dla człowieka.
0: Dodaje prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Miodobrania odbywają się średnio 4 razy w roku. Miód zebrany z miejskiej pasieki służy do celów promocyjnych Białegostoku.

0: Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, Paulina po tamtej stronie. O kim będzie ta historia?
2: Dzień dobry. Ta historia będzie o panu Krzysztofie, który nie powiedział tak naprawdę, o co chodzi. Mhm. Zostawił mnie z myśleniem w głowie o nim. Tak
1: z nadziejami, z planem, z tak filmem. Jest. Po prostu nie pykło w dwie strony tak samo.
2: Tak naprawdę w styczniu spotykaliśmy się parę razy. Później ucięliśmy kontakt na 5 miesięcy, w których ja do niego pisałam, cały czas zabiegałam. On się do mnie odezwał po tych 5 miesiącach. Pojeździliśmy na ryby, bo jestem wędkarzem, bo lubię spędzać czas na naturze, lubię spędzać czas aktywnie. Po czym zostałam totalnie dana i tak naprawdę zablokowana bez żadnej.
1: Ale tak po prostu
2: rozmowy.
1: Zablokował cię, naprawdę? Bez wyjaśnienia, dlaczego cię blokuje?
2: Wyjaśnił, no, że możemy być tylko kolegami, znajomymi, przyjaciółmi. I tylko tyle. No goś mnie olał, no. Nie lubię, jeżeli ktoś zwraca uwagę mi, nie mając pojęcia o życiu, o codziennych obowiązkach, o codziennych. Próbował we mnie gdzieś tam wzbudzić jakąś...
1: Geniusz porady. Wiem. I przez to deprecjonował twoją wartość, bo oczywiście wszystko robiłaś źle jego zdaniem, tak?
2: Ja wiem, że on miał dużo racji w tym. Oczywiście, że miał dużo racji. Ja się uniosłam, bo też on jest idealny i mówię, no co to jest w ogóle, że on będzie mi mówił takie rzeczy. Przemyślałam, faktycznie. Jestem bardzo nerwowa, jestem bardzo impulsywna, jestem...
1: No słyszę, ale fajna jesteś. Mi byś się podobała, ja lubię dziewczyny z takim charakterem.
2: Jestem, tak, ale jestem też bardzo osobą uczuciową i jeżeli oddaję komuś swoje serducho, jeżeli kogoś biorę do swojego życia, to biorę go na poważnie.
1: No, słyszycie, chłopaki? Więc jakby się nie udało, to Paulina wraca na rynek z odzysku i jest do wzięcia. Miasto tak. Sosnowiec, rozglądać się. Powiedz mi, czy ta znajomość została skonsumowana?
2: Przypnęliśmy się ze sobą i, okay. No i wszystko się posypało.
1: Ale od razu po tym pierwszym razie?
2: To znaczy,
1: bo jeżeli tak, to on jest tak zwany zaliczacz.
2: Po pierwszym razie w styczniu odwrócił się, no i tak naprawdę wróciliśmy tutaj do siebie. No co mam ci ukrywać? No ja lubię, chciałam, nie miałam faceta 5 miesięcy, więc też poleciałam, tak? No zrobiliśmy, tak. Zrobiliśmy. Jestem świadoma tego, co zrobiłam. Uważam, że jeżeli już tam gdzieś parę miesięcy temu zaczęliśmy coś, ja cały czas o nim, cały czas do niego.
1: Myślisz, że coś źle zrobiła, że była słaba w łóżku, albo że, wiesz, to jest fajny patent na...

0: Taki, wiesz, no więc no fajnie, tak, spotkać faceta, który się gdzieś tam zabierze, który ma wspólną pasję, z którym możesz porozmawiać o tym, co ty lubisz. No i tak się zakręciłam w tym wszystkim, nie? No i jak przyszedł czas blokowania i tego wszystkiego, to mówię, kurde, o co chodzi?
1: Dlaczego on tak nagle wszystko zblokował, tak?
0: Tak.
1: Bo pojawiła się inna dziewczyna, którą głuszy. I mogłabyś tylko przeszkodzić, bo pyka komputer, bo pyka telefon, bo są powiadomienia, a on w związku z tym, że jest polujący cały czas, to po prostu wykluczył cię. Odezwie się do ciebie, jak mu tam padnie wszystko. No. Krzysiu! Kochasz? Czy rzucasz
0: Paulinkę? Przynajmniej będę miała z głowy.
1: A ja cię, Paulinka, zapraszam poza antenę. Zaraz mi powiesz, jak wyglądasz. Dasz mi dostęp do swojego Facebooka.
0: Ja jestem ostatnio. Ja jestem zajebistą dupą.
1: Ja to ci zaraz powiem. No dobra, trzymacie kciuki za dziewczynę, a ja dzwonię.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry. O, niemiło będzie, widzę. Paweł Pawelec, Radio Vox FM i dziwnie witający się z nieznajomym Krzysztof po tamtej stronie. Witam cię.
1: No, ale słucham, co tam, o co chodzi?
2: No, witam. Ja nie w sprawie samochodu, nie chcę od ciebie pożyczać samochodu, ja dzwonię... No. Bo ja jestem prezenterem stacji, w której masujemy serca zranione i próbujemy dać szansę tym, którym się może czasami nawet wydaje, że jeszcze serduszko im puka w rytmie czacza do danej osoby. Złamałeś dziewczynie serce, łobuzie jeden. No, tak, to udałbym ci w tyłek. Strasznie długo każesz czekać na siebie. Dziewczyna mi tu pisze fajne rzeczy. Widziałem ją na Facebooku. Tyłek urywa. Co ty, gej jesteś?
1: Co ty, chłopie?
2: Taką fajną babę ci los dał, a ty się odwracasz od niej? Co, wariatka? Za niebezpieczna? Nie wierzysz w to, że mogłaby być przy tobie do końca życia? Życzą sobie się znaleźć?
1: Chyba za niebezpieczna, wiesz?
2: Niebezpieczna jest. Porozmawiałem z nią 3 minuty.
1: Po 3 minutach to nie można nic stwierdzić, wiesz?
2: Ale jak bratnia dusza, Krzysiek, wpadnie na bratnią duszę, to gadają ze sobą tak, jakby się znali z 5 lat. Ja ją świetnie rozumiem i w związku z tym właśnie wykorzystam.
1: No dobrze, ale nikt nie jest zepsuty tak jak ja i wiesz, to nie chcę komuś robić przykrości jakiś tam.
2: Czyli łobuz z ciebie jest jeszcze większy niż i to ją zakręciło.
1: Znaczy łobuz, no ja to jest tam swoje przeżyłem w życiu, wiesz?
2: Mam pytanie, czy mógłbyś się z nią jeszcze spotkać, wyjaśnić pewne sprawy, co jest możliwe, co nie? Może po prostu na seks od czasu do czasu, co?
1: Nie wiem, przemyślę to. Nie zależy mi na seksie.
2: Nie zależy ci na seksie?
1: Znaczy no, nie chodzi mi o mówienie.
2: To jakiś dziwny facet jesteś, nie? Ja mam dla ciebie większą propozycję. Może warto byłoby ją spróbować pokochać, co? Potęsknić za nią.
1: Nie wiem, wie pan co, jestem w tej chwili...
2: Paweł jestem. Dobra, ja ci nie chcę przedłużać czasu, tylko powiedz mi tak. Dasz szansę tej relacji? Umówisz się z nią? Odbierzesz telefon? Odblokujesz?
1: Tak, umówię się z nią, kupię...
2: Dobra, sukces, dziękuję, dziękuję, poczekaj, uwaga. Paula.
3: Ale to dzisiaj? Dzisiaj już?
1: Tak, dzisiaj, tak.
3: Ale ja, no, na co ja mam czekać?
1: Proszę?
3: Na co mam czekać? Dzisiaj już? Pytam się.
2: No
3: dzisiaj,
2: odblokuj telefon, ty nie czekaj, tylko ty, Paulina, zadzwoń. Jak będziesz czekała, aż facet zadzwoni, to się nie doczekasz.
3: Ja wiem.
2: Ty zadzwoń. Odblokuj telefon i numer i dogadajcie się. Coś ładnego i spadamy, bo tu się coś fajnego kroi. Jakąś prywatność dobre, trzeba tym ludziom zostawić.
1: Między sobą. Pozdrowionka, hej.
2: Cześć. No i co myślisz? Wyjdzie coś z tego, myślę.
3: Zobaczymy, czekamy, ale dziękuję. Jesteśmy w kontakcie.
2: To jesteśmy w kontakcie, pa, cześć.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
2: Moskwa grozi uderzeniami na Kijów.
3: Jest reakcja Ukrainy, ale także Polski.
2: Przyczynę ustali Komisja Badań Wypadków Kolejowych.
3: To po tragedii w Wielkopolsce ciężarówka zderzyła się z pociągiem.
2: Może być bardzo niebezpieczne.
3: Na Łąkach już pojawił się barszcz Sosnowskiego.
4: Jest wtorek, 26 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Moskwa ostrzega, Kijów odpowiada, Rosja zagroziła nowymi uderzeniami na stolicę i zaleciła cudzoziemcom, by opuścili centrum Ukrainy.
3: Na te zapowiedzi natychmiast zareagował szef ukraińskiego MSZ-u na linii na Kijów i nasz korespondent Ołech Biłecki. Ołechu, z Kijowa płynie jasna deklaracja.
5: Celem tych gruźb jest przestraszenie zachodnich dyplomatów, ale Ukraina sugeruje, że ten szantaż nie zadziała. O tym Andrii Sybiha powiedział podczas wspólnej konferencji z liderką białoruskiej opozycji Światłaną Cichanouską. Według jego oceny Rosjanie próbują wpłynąć na tak zwaną zachodnią mentalność. Jednak te próby nie są skuteczne. Przypomnę, przedstawicieli 70 państw, w tym Polski, pojawili się na miejscu uderzenia rosyjskiej rakiety w Kijowie. Świat ma działać odwrotnie do tego, co chce osiągnąć Kreml, podsumowuje minister Sybiha. Kijów, Ołech Biłecki.
2: A do słów płynących z Moskwy odniosła się już Warszawa. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne na Ukrainie będzie traktowany jako celowe, czytamy w komunikacie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
3: Komisja Badania Wypadków Kolejowych ustali przyczyny wypadku w Garbatce w powiecie obornickim. To na trasie łączącej Poznań i Piłę.
2: W wyniku zderzenia samochodu ciężarowego i pociągu zginął kierowca tira. Do tragedii doszło na przejeździe bez szlabanu, który zabezpieczony jest jedynie krzyżami Świętego Andrzeja i znakiem stop.
6: I właśnie przed tym znakiem stop każdy kierowca powinien się bezwzględnie zatrzymać i sprawdzić, czy nie nadjeżdża pociąg. W wyniku zdarzenia ucierpiało 18 pasażerów. Jedna osoba wymagała hospitalizacji.
3: Mówiła Anna Znajewska Pawluk z PKP PLK. Ze wstępnych nieoficjalnych informacji tir nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich.
6: Z naszych szacunków wynika, że aż 99% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych jest z winy kierowców i dochodzi do nich wtedy, kiedy kierowcy nie zatrzymują się na znaku stop, ignorują czerwone, migające światło na przejazdach.
2: W ustaleniu dokładnej przyczyny wypadku pomogą nagrania z rejestratorów pociągu. Przesłuchany zostanie też maszynista. W Polsce brakuje około 160 tysięcy pielęgniarek, wynika z najnowszego raportu polityki zdrowotnej. W Warszawie omawiali go eksperci i przedstawiciele ogólnopolskich związków zawodowych pielęgniarek i położnych.
3: Na spotkaniu w tej sprawie był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, z czego wynikają te braki i jakie pomysły ma środowisko medyczne na poprawę sytuacji?
7: Po pierwsze, coraz więcej pielęgniarek przechodzi na emeryturę i brakuje personelu na ich miejsce.
8: Umiejętności, odporność na stres i utrzymujemy się w zawodzie. Nam brakuje mechanizmu mentoringu dla młodych ludzi.
7: Powiedziała mi przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Środowisko ma więc kilka pomysłów, między innymi natury socjalnej, by zachęcić do zawodu.
8: Należy myśleć o szpitalach magnesach, przy których może byłoby przedszkole, żłobek, żebym dojeżdżając do pracy jako młoda pielęgniarka mogła wstawić dziecko i odebrać po wyjściu z pracy.
7: W piątek parlamentarny zespół do spraw pielęgniarek i położnych zajmie się ministerialnym projektem ustawy o tych zawodach. Środowisko zgłosiło do niego ponad 1000 poprawek.
2: Mateusz Kłostą, dziękujemy.
3: Miłośnicy spędzania czasu na świeżym powietrzu powinni mieć się na baczności.
2: Wraz z majowym słońcem powraca barszcz Sosnowskiego, jeden z najbardziej niebezpiecznych intruzów łąk i dzikich ogrodów.
9: Pod wpływem słońca i pod wpływem ciepła, no to możemy zostać dotkliwie poparzeni. Dotkliwie poparzeni i to są na takie wielkie, wielkie bąble. To są rany, które się bardzo trudno goją.
3: Mówił Jakub Wyka ze Stowarzyszenia Ficedula. Jeżeli podczas spaceru lub na działce natkniemy się na tę toksyczną roślinę, nie próbujmy usuwać jej samodzielnie, ale zgłośmy problem służbom, na przykład Straży Miejskiej.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
4: No dobra, ja jestem w stanie dzisiaj się zgodzić na określenie upały w kilku miejscach.
11: To nawet synoptyk.

0: na gorzowską informacyjną pigułę Voxa. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam. Dzisiaj będzie o zbiórkach krwi, ale także na rzecz szczeniaków w gorzowskich Azorkach, o wydarzeniach, które mają różne wersje. Chodzi o śmierć węgra na S3, będzie także o dronach. No i oczywiście o sensacyjnej wygranej Stali Gorzów. Twierdzą, że było inaczej. Rodzina węgra, który zginął na S3 w Lubuskiem, złożyła zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa przez prokuraturę w Gorzowie. Śledczy stwierdzili, że działania policjantów nie przyczyniły się do śmierci kierowcy tira. Jakub Orłowski, pełnomocnik rodziny, uważa, że postępowanie miało jednak wiele uchybień. Z tachografu wynika, że ciężarówka miała poruszać się do tyłu i do przodu.
1: To jest kwestia ustalenia, czy funkcjonariusz policji, jeżeli wsiadł do tego pojazdu, to w jaki sposób tym pojazdem się poruszał i w jaki sposób jego zachowanie wpłynęło na to, że ta osoba została aż klient przemielona. Pod kołami.
0: O tych informacjach nie mogę mówić, przekazuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.
2: Teraz w wypadku, gdy wpłynęło zażalenie i ten materiał dowodowy zebrany przez prokuratora oceni sąd.
0: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 22 listopada ubiegłego roku w okolicach Skwierzyna po 18-kilometrowym pościgu za ciężarówką. Kierowca miał 2,5 promila w organizmie.
3: Szczeniaki znalezione w lesie. Schronisko apeluje o pomoc. Aktualnie faktury opiewają na prawie 10 tysięcy złotych. Piątka szczeniąt wraz z matką zostały wyrzucone na granicy lasu. Trafiły do schroniska w Gorzowie. Inspektorzy trafili na więcej maluchów. Te niestety były już martwe. Te, które przeżyły, zarażone są parwowirozą. To choroba powodująca u psów m.in. uszkodzenie nerek. Dzienna opieka w lecznicy w przypadku tej choroby to w przypadku piątki zwierząt ponad 1000 złotych. Sprawę wesprzeć można na zbiórce. Znajdziecie ją na profilu facebookowym schroniska.
0: Dołącz do żołnierzy i oddaj krew. We wtorek na Starym Rynku w Gorzowie wojskowa akcja z atrakcjami. Okazją jest Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Przede wszystkim chodzi o to, by jak najwięcej osób oddało krew. Pojawią się żołnierze weterani, którzy walczyli w Iraku i w Afganistanie. Do tego mini wystawa 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będzie także strzelnica pneumatyczna, gdzie będzie można sprawdzić swoje umiejętności pod czujnym okiem instruktora. Akcja krwiodawstwa we wtorek w Centrum Gorzowa w godzinach od 8 do 13. Trzeba być pełnoletnim i zdrowym.
3: Ponad 23 tysiące metrów kwadratowych pod produkcję i magazyny. Taką halę wybuduje w Gorzowie firma BTS Development. Firma ogłosiła plany w swoich mediach społecznościowych. Obiekt zlokalizowany będzie 600 metrów od węzła trasy S3 Gorzów Północ. Podzielony został na 4 moduły w zależności od potrzeb najemców. Wysokość hali to 10 metrów. W projekcie przewidziano około 40 ramp przeładunkowych dla tirów. W hali będzie można prowadzić działalność produkcyjną, logistykę i dystrybucję.
0: Gorzowskie MZK ponownie zawiezie plażowiczów nad Jezioro Nierzem. W sobotę wraca sezonowa linia autobusowa 201. Autobus kurs zacznie na Lodyńskiej. Dalej jechać będzie m.in. przez Staszica, Matejki, Kosnierów Gdyńskich, Jagiełły, Pisuckiego, Szarych Szeregów, Walczaka, Różanki. Do zakończenia roku szkolnego autobus będzie kursował w soboty, niedzielę i święta, a od 29 czerwca codziennie, w dni pogodne. Dodatkowo linia zostanie uruchomiona również na Boże Ciało. Szczegóły na stronie MZK.
3: GZ Stal Gorzów objechała Lublinianę. W niedzielę pokonała Orlen Oil Motor 46-44. Sprawa rozstrzygnęła się w 14 wyścigu. Gorzowskim żużlowcom dwukrotnie udało się powstrzymać Bartosza z Marzlika. Sztuka ta w 13 biegu udała się Adamowi Betnarzowi, który zdobył 6 punktów z 3 bonusami. Świetnie spisał się Holder 13, Thompson 10, Polesztat 7+1, Przedpełski 6+3 bonusy, Paluch 4. W drużynie rywali zabrakło Fredrika Lindgrena. Po 14 biegu w obozie Stali zapanowała euforia, mówią menedżer Piotr Paluch i Paweł Przedpełski ze Stali.
4: Jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony. Rozstrzygnęło się wszystko w 14 biegu, tak jak chciałem i powiedziałem chłopakom, że jak ten bieg zremisuje się, uklęknę na torze, im podziękuję i to zrobiłem. Dogoniliśmy dzięki, no wiadomo, niektórzy pojechali lepiej, niektórzy gorzej, ale tworzymy monolit i to jest jedna wielka drużyna, która uzupełnia się punktami, jeżeli komuś nie wyjdzie, następny dogoni i dziękuję im wszystkim za walkę, za poświęcenie i za tą radość, którą sprawiają kibicom.
5: No i też Paweł w końcu się przełamał, ponieważ po raz pierwszy w tym sezonie wygrał bieg na Jancarzu. Czekaliśmy, ale było warto.
4: Było warto i wierzę, że to nie ostatni raz i nie tylko jeden bieg. I po tym 13 biegu czułem taką radość, tak się cieszyłem, że podziękowałem Adamowi. On wcześniej przepraszał mnie za te 2-0. Ja mówię: Adam, masz jeszcze jeden bieg. Zrobisz to i potrafisz to zrobić. I zrobił to i no, kibice oszaleli. My też, ale jeszcze nie tak bardzo, ponieważ jeszcze był 14 i 15 bieg, a po 14 biegu to już było dobrze.
6: Fajnie, fajnie. No, cieszę się, że te starty w moim wykonaniu są już lepsze. Też widać, że

0: Bo potrzebuję tutaj jazdy i mam nadzieję, że właśnie te punkty będą jeszcze coraz więcej dokładane z mojej strony.
1: Co się stało w pierwszym biegu, ponieważ wychodziliście na podwójne prowadzenie, ale gdzieś tam uciekł ten pierwszy ruch, no i stało się na ostatnie miejsce?
0: No właśnie czasem jest tak, że jak się za dobrze wystartuje, to nie ma później, że tak powiem, pola i takiej przestrzeni, żeby jakoś mieć drugą opcję, więc wystartowałem ok, ale gdzieś tam Kacper troszeczkę postawiło jego i to koło tylne mi nadstawił, więc za szeroko mnie, że tak powiem, wypchnęli, no i przeciwnicy, no i jakby już nie mogłem nic w pierwszym biegu z tego wyciągnąć, więc trochę mi szkoda tego.
1: Tak samo chyba w 10 biegu, ponieważ to nikt się nie spodziewał, że z Matiasem będziecie przez półokrążenie jechali przed Bartkiem, ale no potem troszeczkę się pogubiliście, z czego Bartek skorzystał.
0: No chyba za szybko, za daleko się wynieśliśmy w tym drugim łuku. No i Bartek to wykorzystał. Bartek jest piekielnie szybki i też tor chyba ten akurat zna jak najlepiej, więc no. No, no jakby pokazało to, że dziś ten jeden punkt był, każdy jeden był na wagę złota, więc tak naprawdę na wagę zwycięstwa, przepraszam. Więc no fajnie, że wygraliśmy, że to my dziś byliśmy lepsi i jedziemy dalej.
2: W niedzielę ostatni mecz pierwszej rundy spotkań w PGE Ekstralidze. Gazet Stal Gorzów zmierzy się na wyjeździe z Press Grupa Deweloperska Toruń. Początek o 17:00. Zostały ostatnie szlify, duże dronowe szkolenie już w czerwcu. W Gorzowskim Chemiku przygotowane jest już laboratorium. Po kursach są także instruktorzy. Szkoła do dyspozycji ma kilkanaście dronów. Technikum przy ZSTiO przy Czereśniowej bierze udział w pilotażowym programie MON. 30 uczniów weźmie udział w szkoleniu z obsługi dronów. 80% kosztów kursu pokryje ministerstwo, a zakończy się on państwowym egzaminem zgodnie z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Jednak poza ministerialnym projektem placówka od dawna szkoli też uczniów na swoją rękę, mówi Radosław Trzaskowski, koordynator kształcenia mundurowego w Gorzowskim Chemiku.
3: Generalnie na chwilę obecną jesteśmy na etapie już ukończonych kursów dla instruktorów. I tutaj może ja sprecyzuję, ja jestem koordynatorem w ogóle kształcenia mundurowego, natomiast koordynatorem samych kształceń dronowych jest tutaj już inny nauczyciel, który został wyznaczony, zresztą jest to instruktor z uprawnieniami w tej chwili, pierwszy instruktor, który ma uprawnienia do nadawania uprawnień pilota i operatora. Mamy dwie panie, które są już po przeszkoleniu, teraz będą tylko zdobywać w maju, będą odbywać kurs tutaj instruktorów, którzy mogą nadawać takie uprawnienia. No i tak, rozpoczęliśmy. Pierwsze szkolenie, które planujemy, takie bardzo duże, odbędzie się w czerwcu między 15 a 24. To będzie szkolenie dla naszej szkoły i dla szkoły z Słubic, czyli dla tych dwóch korpusów mundurowych. I planujemy tam podczas tego szkolenia przygotować do egzaminu, bo to jest jakby, są dwie różne rzeczy. My zgodnie z projektem mamy rocznie 30 uczestników przygotować, przeszkolić i jak przypomnę to, co mówiłem poprzednio, my w tamtym momencie już mieliśmy 40 osób z uprawnieniami przygotowanymi po egzaminach. W tej chwili mamy już prowadzimy przygotowania i najprawdopodobniej w czerwcu będziemy mieli około 150-160 osób, które będą przygotowane do egzaminu. Po przyjeździe zarezerwujemy im terminy egzaminów państwowych i najprawdopodobniej już będą posiadali uprawnienie, jeżeli oczywiście pozytywnie wszystko zaliczą, będą posiadali uprawnienia pilotów i operatorów. Idziemy szeroką falą, tak jak mówiłem, nie zatrzymujemy się tutaj. Chcemy tutaj, żeby to kształcenie też mundurowe było jak na najwyższym poziomie. No i w tym kierunku działamy cały czas.
2: Przypomnijmy, popularny chemik jest w gronie 16 szkół w Polsce, które załapały się do projektu MON. Zajęcia mają trwać do końca 2027 roku.
4: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
5: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj moim gościem jest Mariusz Sobkowiak, prezes Stowarzyszenia Novum. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Porozmawiamy sobie o różnych inicjatywach, które jako stowarzyszenie będziecie dla nas, mieszkańców, przygotowywać. No i jedną z takich inicjatyw od lat, już nawet straciłem rachubę, ale chodzi oczywiście o magazyn fantastyczny, opowieści fantastycznych Landsbergon, którego najnowszy numer już wkrótce, bo to w czerwcu tak powinien wyjść. To na jakim to jest teraz etapie? To już całość jest złożona, wszystkie teksty masz, czy jeszcze czekasz? Jak to wygląda?
6: Bardzo dobrze, że straciłeś rachubę, bo dzięki temu będę mógł poinformować, że w przyszłym roku wybije nam 10 lat, więc bardzo fajna, okrągła rocznica gorzowskiej fantastyki, więc w tym roku na pewno z redakcją będziemy kombinować, co wyjątkowego przygotować, co zrobić dla gorzowian z okazji tego dziesięciolecia, a w tym roku oczywiście dwa nowe numery. Najbliższy, numer 17, jest już zamknięty i gotowy właściwie. Teraz teksty, które wybraliśmy, opowiadania są w korekcie. Do końca maja zostaną przygotowane, złożone magazyn i w czerwcu, może już nawet na początku czerwca, będzie gotowy wersja papierowa i wersja cyfrowa dla wszystkich gorzowian.
5: Ile tych wydrukujecie tego magazynu?
6: Co roku zakładamy, że wydrukujemy co najmniej 100 egzemplarzy papierowych. Zwykle udaje nam się zwiększyć tę liczbę do 150, więc mam nadzieję, że w tym roku też 150 egzemplarzy uda nam się przygotować i będziemy, jak zawsze, je kolportować. Będą zupełnie za darmo do dostania w, no, chociażby w naszym mieście, w Gorzowie, w lokalnych bibliotekach i innych miejscach związanych z kulturą tutaj w Gorzowie, gdzie dokładnie będziemy informować na Facebooku Stowarzyszenia Novum jako wydawcy gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon.
5: Tradycją jest, że każdy numer ma swój temat przewodni. W tym numerze nie jest inaczej, tak? Space Opera.
6: Dokładnie.
5: Jest tym takim przewodnim tematem, czyli właściwie co?
6: Tak, Space Opera i podróże kosmiczne, bo trochę to jeszcze rozbudowaliśmy, więc zabieramy się razem z naszymi czytelnikami i razem z naszymi twórcami w podróż w kosmos, opowieści, które dzieją się w kosmosie, więc czeka nas tutaj dużo science fiction, w tym teksty, które można zaliczyć do hard science fiction, co mnie bardzo cieszy, z wysokim dość progiem wejścia.
5: Ktoś usłyszał jakieś hard science fiction, nie wszyscy nasi słuchacze muszą być oblatani w fantastyce.
6: O tak.
5: Proszę wytłumacz, co rozumiesz przez hard science fiction w porównaniu do zwykłego science fiction?
6: No tak, bo hard science fiction bardzo mocno oparte już jest na nauce i tutaj potrzeba jednak trochę wiedzy z tego zakresu, żeby wejść w to opowiadanie.
5: Czyli bardziej science niż fiction.
6: Bardziej science niż fiction. No dokładnie tak można byłoby to określić, bo mamy i bardziej miękką science fiction, czyli taką, gdzie wiedza z tego zakresu naukowego nie musi być taka rozbudowana, żeby łatwiej teksty czytać. W tym roku dostaliśmy bardzo sympatyczny tekst, który też pokazuje, że fantastyka jest dla każdego, bo najczęściej trafiają do nas jednak młodzi ludzie, bo ci młodzi ludzie się w fantastyce odnajdują, a w tym roku dostaliśmy tekst od pani w wieku, który można by było określić słusznym, jeśli nie sędziwym, pani na emeryturze, przesympatycznej gorzowianki, właśnie pani Jolanty Bilińskiej, która przysłała nam tekst bardzo ciekawy właśnie i ze względu na treść, i ze względu na formę, za którym bardzo mocno optowałem, aby go wydrukować, mimo że zdawałem sobie sprawę z tego, że on nie będzie dla każdego, właśnie ze względu na to, że mocno jest hard i trzeba tutaj trochę tej wiedzy i przygotowania teoretycznego, żeby się rozkoszować treścią. Ten próg wejścia będzie dość wysoki tutaj. Pani Jolanta napisała tekst, w którym chciała, trochę inaczej podeszła do opowiadania samego mistrza Stanisława Lema, opowiadania Terminus, takiego mocno mocno, no właśnie i naukowego, i wzbudzającego silne emocje, bo Terminus jest robotem, który jako jedyny przeżył katastrofę, w której zginęła cała załoga, a pani Jolanta chciała, aby ta opowieść trochę inaczej się potoczyła, chciała tą załogę ocalić, więc stworzyła opowieść, która może trochę przypominać, tak, bo powstała właśnie na podstawie natchnienia tym Terminusem, ale myślę, że zakończenie będzie dość, nie zdradzając go, jednak będzie bardziej optymistyczne. Natomiast ciekawa jest też forma tego opowiadania, bo w całości opiera się na krótkich raportach i analizach tego, co zapisało się na, jakbyśmy to nazwali, twardym dysku robota, który przeżył. Więc nie jest to lektura łatwa, ale jak już człowiek się wdroży, to jest w tym dużo przyjemności. Jestem bardzo ciekaw, jak gorzowianie odbiorą ten tekst i jak odbiorą go nasi recenzenci. To jest jeden z 6 tekstów, które planujemy w tym czerwcowym najbliższym numerze opublikować. Jeszcze nie chwaliliśmy się tym i nigdzie nie pisaliśmy, co w tym najnowszym numerze się znajdzie dokładnie, czyli jakie teksty, kogo teksty, więc po raz pierwszy.
5: Idealnie się składa, jesteśmy w studiu radiowym, zamieniam się w studiu.
6: Dokładnie, więc dla słuchaczy specjalnie Radia SK Gorzów jako pierwsi mogą się dowiedzieć, czego spodziewać się po tym najnowszym numerze gorzowskiego magazynu fantastycznego Landsbergon, czyli poza tym tą twardą fantastyką Jolanty Bilińskiej, która też będzie debiutować nie tylko w naszym magazynie, ale ogólnie jeśli chodzi o publikowanie fantastyki, więc ogromnie mnie to cieszy. Nawet ten tekst dostaliśmy nie od samej pani Jolanty, ale od jej znajomej, bo pani Jolanta się zastanawiała, czy się nada i czy wyjść z tym tekstem do ludzi, bo rzeczywiście no, nie jest to tekst łatwy, ale jest naprawdę bardzo dobry, świetny. Poza tym będzie też coś bardziej lekkiego, zabawnego, humorystycznego, ale też bardzo ważnego i mocno aktualnego, bo tekst napisany też przez gorzowianina, przez pana Wojciecha Gruszkę, gorzowski odlot, brzmi odlotowo, mimo że nawiązuje do problemu, z którym się borykamy tutaj w naszym mieście, czyli problemu z komunikacją publiczną, pociągami najczęściej, które albo się pojawiają, albo się nie pojawiają z dużymi opóźnieniami, więc teraz wyobraźmy sobie, że nastała nam tutaj era podróży kosmicznych i w Gorzowie znajduje się taki kosmoport i problemy nie zniknęły. Czyli znowu zastanawiamy się nad tym, czy na tego Saturna, tudzież Urana lub Wenus uda nam się z Gorzowa odlecieć, więc trochę natchniony tymi problemami, z którymi się borykamy. Taki humorystyczny tekst w przyszłości oparty. Wojciech Gruszka dla nas napisał. Bardzo fajny, bardzo gorzowski. Pokazał w ten sposób, że o takich problemach codziennych, z którymi borykają się mieszkańcy Gorzowa, które gdzieś ich tam uwierają, kłują w serce, można też bardzo przyjemny sposób napisać właśnie w formie beletrystycznej, w formie opowiadania, prozy, z którego można też się czasem pośmiać, bo co nam zostaje, więc w oczekiwaniu na kolejny spóźniony pociąg będzie można wyciągnąć sobie najnowszy Landsbergon i poczytać o tym, że spóźnimy się może tylko do Skwierzyny, a nie na Saturna, więc może będzie w tym też jakiś pozytyw. Poza tym mamy też oczywiście osoby spoza naszego miasta, bo od kilku już numerów przyjmujemy też teksty osób z Gorzowem niezwiązanych, co nam pozwala fajnie promować i samo nasze miasto, i gorzowską fantastykę poza jego granicami. A fakt, że dostajemy masę tekstów od ludzi z bardzo różnych miast Polski i też spoza granic, tak? Bo w poprzednim numerze publikowaliśmy pana z Rumunii, który przysłał nam swój tekst w języku angielskim. W tym najbliższym czerwcowym numerze z Krakowa napisał dla nas Adam, pan Adam Loraj. Opowiadanie neutralny, też bardzo sympatyczne i myślę też mocno związane z tym, o czym pisała właśnie Jolanta Bilińska, o czym wspomniałem, i też kolejni nasi autorzy, bo to też będzie tekst o robocie, który miał być odpowiedzialny za dobrostan załogi podczas podróży kosmicznej, ale okazuje się, że to jego neutralne, nieludzkie podejście wcale tak pozytywnie może na ludzi nie oddziaływać. Więc będzie sporo takich tekstów dotyczących podróży kosmicznych, ale w których pojawia się też motyw współpracy dobrej, bądź obarczonej pewnymi problemami, współpracy ludzi ze sztuczną inteligencją, z robotami. Poza tym tekstem z Krakowa...
5: Można powiedzieć też na czasie temat, jak najbardziej.
6: Poza tym tekstem z Krakowa będzie mianowicie też tekst osoby, która już się u nas pojawiła niejednokrotnie, więc pewnie znanej czytelnikom naszego magazynu. Michał Narożniak z Gorzowa napisał dla nas opowiadanie Harmonogram, w którym właśnie pojawia się też ten motyw współpracy ze sztuczną inteligencją podczas podróży kosmicznej, gdzie pojawia się też sporo korporacyjnego wyzysku akurat, czym Michał debiutował u nas, bo pierwszy tekst Michała właśnie też dotyczył tego zmagania się z bezduszną korporacją i z podobnym tekstem pojawi się w tym numerze. Poza tym mamy nowego gorzowianina, bardzo mnie to cieszy, bo bardzo lubię debiutantów, staramy się właśnie, żeby nasz magazyn był jak najbardziej otwarty, żeby nie zamykać się gdzieś tam w bańce swojego środowiska, tylko publikować i odkrywać coraz nowych autorów. Ja się obawiałem i przez te wszystkie lata wybije nam w przyszłym roku, tak jak mówiłem, 10 lat. Czy w pewnym momencie nie wyczerpie się ta formuła, w tym sensie, czy nie zabraknie nam autorów lokalnych, którzy mieliby do nas pisać, czy nie byłoby tak, że mamy ciągle te same nazwiska i ciągle te same osoby. I na szczęście okazuje się, że nie, 17 już numer, a mamy tutaj trzech nowych gorzowian w tym numerze, gdzie jest 6 opowiadań, więc połowa z nich to będą zupełnie nowe osoby związane z Gorzowem. Pan Mariusz Turski, który tutaj u nas w Gorzowie się uczył, napisał dla nas opowiadanie, którego tytuł, myślę, wiele gorzowianom też mówi, mianowicie Świnster. Tylko taką nazwę nadał w swoim opowiadaniu statkowi kosmicznemu, który wykorzystają bohaterowie opowiadania po to, żeby ze stacji kosmicznej odebrać pewnego tajemniczego gościa. To będzie opowiadanie bardzo mocno oparte na akcji, co mnie też ogromnie cieszy, bo ja osobiście wolę teksty filozoficzne, kameralne, w których może tej akcji dużo nie ma, a staram się, żeby jednak to, co publikujemy w naszym magazynie, było jak najbardziej różnorodne.
5: Bardzo Ci dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Mariusza Sobkowiaka.
4: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: zmiana od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Masz zakupy bez matematyki, tutaj się są koszyki, tańsze koszyki.
3: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
2: Sprawdź to sam, dzięki dał.
3: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: A cappuccino też za 7?
4: Też.
7: A flat white?
4: Też.
7: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Reklama.
12: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
13: Każde uderzenie w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowane jako celowe i zamierzone.
14: To odpowiedź polskiego resortu dyplomacji na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u. Moskwa wezwała obcokrajowców do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne.
13: A Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny. Zginęły 4 osoby i około 100 cywilów.
14: Domagają się wyższych pensji, godnych warunków pracy, o swoich postulatach chcą rozmawiać z zarządem.
13: Przed siedzibą Dino w wielkopolskim Krotoszynie trwa protest pracowników w tej sieci marketów.
15: Będziemy tutaj protestować, będziemy spać, zamierzamy tutaj zwracać uwagę na problemy właśnie pracowników Dino Polska. Jesteśmy w dwóch sporach zbiorowych, więc tych postulatów jest bardzo dużo.
14: Protest przed siedzibą Dino ma potrwać do jutra.
13: O przeprowadzeniu uderzeń na południu Iranu informuje amerykańskie dowództwo.
14: Zaatakowane zostały irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i łodzie, które próbowały stawić miny. Zniszczono dwie łodzie.
13: A Donald Trump przedstawił Teheranowi warunek zawieszenia broni.
14: Jak oświadczył, irański wzbogacony uran ma być zniszczony albo w samym Iranie, albo w USA lub innym akceptowalnym miejscu. Na razie nie wiadomo, czy zgodził się na to Teheran.
13: Cena ropy naftowej o poranku stabilna. Baryłka WTI kosztuje 91, a Brent 98 dolarów.
14: I to przekłada się na ceny paliw. Benzyna jest dziś o 4 grosze tańsza niż wczoraj, a olej napędowy o 10.
13: Za popularną 95 zapłacimy dziś na stacjach maksymalnie 6 zł 42 grosze, a za diesla 6,75.
0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM.
16: Dzień dobry.
4: Cześć.

0: Ej, co złapał, bo ja nie...
1: Co?
2: Co ty czego mówisz? Szukasz?
0: Gazety mi gwizdną. Wszystkie słuchaj, gazety proszę. Mi gwizdną.
2: Proszę.
0: Daj z obrazkami.
2: A Paweł szuka gazet, bo my o tej godzinie zazwyczaj szukamy w gazetach różnych ciekawych informacji i tego, co się działo. W Super Ekspresie dzisiaj inspiracja. Mhm. Jak się targować? A dokładnie jak się targować z policjantami, ponieważ pan został zatrzymany. Był oczywiście nietrzeźwy, to wiadomo, to już takie klasyczne.
1: Czy to ten 72-latek?
2: Nie, to 42-latek.
1: Bo wczoraj czytałem o 72-latku.
2: Tak. No i miał dostać mandat. Zresztą za alkohol to zabrane jest prawo jazdy, ale powiedział policjantom tak. Mam 1400 zł i dowód. Zróbcie tak, żebym miał tylko dowód. Sprytne.
1: Ja to znam. Ja to już słyszałem gdzieś.
2: Serio?
1: Tak, słyszałem ten tekst gdzieś.
2: To może gdzieś po prostu z internetu sobie wziął pan.
1: Ale co zrobili z tą informacją?
2: Dorobił się kolejnego zarzutu.
1: Taką okazję stracili.
2: No, słabo.
1: I Paweł, znalazłeś coś w tej gazetach?
0: Znalazłem, nie uwierzysz. Pola Wiśniewska, czyli ostatnia żona pana Wiśniewskiego.
1: Wczoraj mówiliśmy, że sprzedaje sukienkę, no.
0: Tak? Za 5000?
1: No na antenie o tym mówiliśmy.
0: Dobra, w porządku, napisali dzisiaj.
2: A masz te tabletki na pamięć dla Konrada? Bo widzę, że u ciebie
0: mam,
2: słabo.
0: Ale zapomniałem wziąć.
3: Pierwsza zmiana.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Wszyscy kochają panie przedszkolanki, panie nauczycielki w przedszkolu. One dzień wcześniej chcą na przykład, żeby przynieść coś w kropki. Albo żeby przynieść jakieś dziwne rzeczy.
4: I nie uwierzycie.
3: Kilogram kasztanów na następny dzień.
4: Tak, tatuś jest wtedy bardzo szczęśliwy. Nie uwierzycie. Ja miałem w swoim przedszkolu panią, o która się nazywała pani Irminka.
3: Tak?
5: To ta sama, do której będziemy dzwonić?
4: Nie, okoliczności chyba tak
3: bo my dzisiaj będziemy do pani Irminki z przedszkola właśnie dzwonić, tak. Bo ona wczoraj wystawiała przedstawienie.
5: Napisał jej mąż, Krystian. Wczoraj organizowała przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty. Poszło jej bardzo dobrze, a ona myśli, że słabo, bo miała małe niedociągnięcia. No jak słabo? Przecież to było najlepsze przedstawienie, jakie można było zobaczyć. Tak jest, dzwonimy w takim razie do Irminy.
6: Halo?
5: Dzień dobry, Mariusz Kowalski, Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach. Czy ja z panią Irminą rozmawiam?
6: Tak.
5: Pani Irmino, dzień dobry. Ja przepraszam za ten poranny telefon, ale ja tak pomyślałem sobie, że ja muszę jednak do pani zadzwonić, podziękować pani za to, za to przedstawienie z okazji Dnia Mamy.
6: Ojejku, dziękuję bardzo.
5: Wie pani, to było naprawdę wspaniałe. Znaczy, ja nie widziałem całego, nie zdążyłem, żeby całe to zobaczyć. Żona wzruszona do teraz w ogóle to wspomina. I chciałem podziękować.
6: Dziękuję, jestem bardzo zaskoczona. Bardzo mile.
5: Wie pani, ja jestem dyrektorem w Teatrze imienia Stefana Żeromskiego. Czy byłaby możliwość taka, żeby pani wystawiła to przedstawienie u nas na deskach teatru?
6: Ale przepraszam, wie pan co, znaczy, bo ja jestem tylko pomocą, więc to trzeba by rozmawiać z naszą panią dyrektor.
5: No ale to pani organizowała, tak? Pani to reżyserowała, czy jak to wyglądało? Bo ja dostałem informację, że to pani reżyserowała.
6: Nie. To ja tylko pomagałam jakby. To nasza pani, która tutaj jest ze mną, tak? Współorganizująca.
5: No to razem byśmy pani oczywiście tutaj zaprosili do nas, bo myślę, że warto. Myślę, że warto to u nas na deskach wystawić.
6: Ojejku, ale to... Znaczy, nie wiem, czy my o tym samym mówimy, szczerze powiem, ponieważ ja wczoraj miałam przedstawienie u nas w przedszkolu.
5: Tak, dokładnie.
6: Aha, dobra. Z dzieciakami.
5: Tak, z dzieciakami. Tak, no. Wydaje mi się, że po prostu to zasługuje na większą sławę.
6: Ojeju. Bardzo mi miło. Wie pan co, no ja teraz się spieszę, wychodzę do pracy. No nie wiem, możemy być w kontakcie.
5: Jasne.
6: No i tyle, tak? Nie wiem. Porozmawiam z tą panią właśnie naszą współorganizującą. Mhm. No i co? No i jesteśmy otwarte, tak?
5: Słuchaj, to jeszcze porozmawiaj z Krystianem, bo on cię zgłosił do Radia Vox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi.
6: Ojejko.
4: Pani Irminko, wzruszający spektakl, naprawdę.
6: Dziękuję bardzo.
4: Rodzice wzruszeni. Dzieci rozkleiły dorosłych.
6: Jejku, bardzo, bardzo dziękuję, jestem w szoku. A w ramach mój mąż.
3: Tak, to twój mąż, a w ramach prezentu 500 na prezent marzeń dla ciebie.
6: Jejku, bardzo wam dziękuję, po prostu byłam wczoraj tak przejęta, to było moje pierwsze przedstawienie, jeżeli chodzi o
5: nie widzieliśmy, ale świetnie, było na pewno wspaniałe.
4: Świetnie, dobrani aktorzy na pewno.
6: Dziękuję, to moje dzieci, naprawdę jestem wzruszona, się popłakałam, dziękuję mojemu mężowi.
3: Dobrego dnia ci życzymy, utul męża.
6: Dziękuję, ściskam was mocno, naprawdę, no, najwspanialszy prezent z okazji dnia matki, dziękuję.
5: Dzięki, cześć.
6: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie, wspaniałe radio i całą ekipę.
5: Dzięki,
4: przekażemy.
7: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: cześć, witam serdecznie. Czy jak mówię do teściowej mamo, to też muszę ja tego powiem. Pozdrawiam wszystkie mamy i wszystkiego najlepszego. Jaro z Lublina.
1: Musisz, oczywiście. To na pewno nie zaszkodzi, a może ci pomóc.
2: Tylko chryzantemy.
3: No właśnie, jak kupisz chryzantemy, to lepiej się nie pokazać.
1: Paweł, jakie chryzantemy?
2: Bardzo lubię. Od rana z Vox FM.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
9: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
15: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
17: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
18: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
19: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
21: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
1: Jest zdecydowana odpowiedź polskiego MSZ.
23: Moskwa grozi uderzeniami na Kijów.
1: Nie będzie to uciążliwe dla mieszkańców, zapewniają urzędnicy.
23: To w Krakowie, gdzie odwołano prezydenta miasta.
1: Ponad 20 zespołów z całego Dolnego Śląska.
23: Za nami droniada i o tym powiem na koniec.
3: Jest godzina 7, to czas na wiadomości. Vox FM, które przygotowali, przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
1: Polskie MSZ stanowczo odpowiada na groźby Moskwy. Kreml zapowiada zmasowane ataki na Kijów i zalecił opuszczenie miasta przez cudzoziemców i dyplomatów.
23: Rosyjskie siły planują ataki na centra decyzyjne i obiekty wojskowe w ukraińskiej stolicy. Tak szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow mówił w rozmowie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
1: Jak na te groźby odpowiadają Warszawa i inne stolice? O tym nasz reporter Michał Rawa.
24: Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne będziemy traktowali jako celowy i zamierzony. To głos polskiego MSZ-u. Do tych słów z Warszawy dołączają się też przedstawiciele Unii Europejskiej. Zastępczyni szefa unijnej delegacji w Ukrainie Kateryna Maternowa podkreśliła, że dyplomaci Unii nigdzie się nie wybierają, a te groźby to oznaka słabości i desperacji Moskwy. Miniona noc w większości ukraińskich regionów minęła spokojnie. Eksplozje było jednak słychać w Charkowie, Chersoniu czy Zaporożu. Jedna osoba zginęła, a 3 zostały ranne po ostrzale obwodu odeskiego.
23: To jednak dużo mniej intensywny atak w porównaniu z ostatnimi dniami. Do jednego z największych ostrzałów doszło w noc z soboty na niedzielę. Rannych zostało około 100 osób, 3 zginęły.
1: Kraków, choć bez prezydenta będzie funkcjonować normalnie, zapewnia sekretarz miasta Antoni Fryczek. To po odwołaniu Aleksandra Miszalskiego, o czym w referendum zdecydowali mieszkańcy.
23: Na linii nasz krakowski reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, jak będzie funkcjonować miasto w najbliższym czasie?
0: Trzęsienie ziemi w magistracie nie oznacza, że mieszkańcy muszą się bać o swoje urzędowe sprawy. To komunikat, który płynie z siedziby władz Krakowa. W momencie, gdy wynik referendum zostanie wpisany do dziennika urzędowego, władzę w Krakowie sprawować będzie sekretarz Antoni Fryczek.
2: Do czasu powołania komisarza miasto funkcjonuje przynajmniej w tym swoim podstawowym zakresie, który się odnosi do potrzeb i usług, jakie świadczymy mieszkańcom.
0: Najpewniej w sierpniu odbędą się przyspieszone wybory, które zdecydują o tym, kto przejmie władzę w Krakowie do końca kadencji, którą pełniłby Aleksander Miszalski, czyli w przybliżeniu przez najbliższe 2,5 roku.
1: Według naszych nieoficjalnych informacji komisarzem może zostać Piotr Kempf, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, lub Stanisław Kracik, wiceprezydent w gabinecie odwołanego Aleksandra Miszalskiego.
23: Decyzję podejmie premier Donald Tusk.
1: A o referendum w Krakowie Jan Wróbel porozmawia dziś z Piotrem Guziałem, członkiem Zarządu Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej.
23: To właśnie on ponad dekadę temu próbował odwołać również w referendum prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz.
1: Początek porannej rozmowy Vox FM, minutę po 8 na naszej antenie, a także na voxfm.pl.
23: Rośnie liczba naruszeń i skarg dotyczących danych osobowych. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o ponad 40%.
1: To świadczy o większej świadomości, ale też o większej liczbie cyberzagrożeń, przyznaje prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
7: Phishing, wykorzystujący życie, które toczymy w pośpiechu, często naiwność, brak naszej wiedzy powoduje, że ludzie tracą na przykład swoje pieniądze.
23: Eksperci podpowiadają, by zachować większą ostrożność, nie należy udostępniać danych bez zastanowienia, nie można klikać w podejrzane linki i nie powinno się publikować zdjęć dzieci.
1: Na koniec jeszcze Jaworzno, gdzie zakończyła się droniada. W turnieju wziął udział 24 dwuosobowe zespoły z całego Śląska. Młodzież sprawdziła się w zadaniach ratowniczych.
11: Aldona Rosner, prezeska Fundacji PBL Academy. Jedna z konkurencji polega na odnalezieniu osób zaginionych, flight to rescue, a druga na dostarczenie przesyłki do celu, pokonując wcześniej tor przeszkód.
12: Simona Smugowska, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego w Jaworznie.
25: Czego to nauczy tych młodych ludzi?
12: Po pierwsze, oswoić z technologią. W tej chwili technologia, drony, roboty wszelkie, to jest codzienność i my musimy się z tym nauczyć żyć.
23: Zadania wymagały nie tylko precyzyjnego pilotażu dronu, ale również współpracy, komunikacji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu.
26: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
27: Cieplutko, lubię to.
28: Dobre informacje pogodowe przed nami, bo dzisiaj naprawdę bardzo ciepły dzień, a nawet można by było powiedzieć, że upalny, przynajmniej na zachodzie, bo tam Zielona Góra Gorzów Wielkopolski może być dzisiaj prawie 30 stopni.
29: Nawet 30 może się pokazać na termometrze w Zielonej Górze czy Wrocławiu, także są upały oficjalnie.
27: To jest 26 w centrum, a 9

0: Kochana mamo, w dniu twojego święta twoja córeczka o tobie pamięta. Za twą miłość, za serce i trud, niech uśmiech twój rozjaśnia świat wzdłuż i wszerz. Żyj nam 100 lat w szczęściu i bez chmur.
1: A gdzie jest rym do trud?
0: Aha. Chmur.
2: To takie
1: chmur,
2: dziecięce było. Sama
0: dobra,
2: pisałaś?
1: ChatGPT ci to napisał, przyznaj się.
0: Ojeju, ale wiecie co, ja już się wierszyków napisałam, bo jak byłam mała, to nie było ChatGPT.
1: Moi
0: i
1: drodzy,
0: już teraz
1: dzień mamy,
0: wyręczam.
1: Jak słyszycie, w pełni. Przypominamy, że na voxfm.pl możecie załatwić prezent dla swojej mamy. My jeszcze przed godziną 9 taki prezent rozdamy.
0: Ale polecamy nie tylko tam załatwiać prezent dla swojej mamy, polecamy jednak w kwiaciarni, czy tam w jakiejś perfumiarni.
2: Tak, ale
0: czy
2: pamiętajcie,
0: tam
2: śniadane własnoręcznie zrobione i zaniesione mamie do łóżka, to jest ten moment, to jest bardzo fajna rzecz.
0: Tak, mamie do łóżka.
1: Zaniosłeś?
0: Mama już
1: wstałeś o 3:00, pojechałeś do baby?
2: Nie mieszkam z mamą.
3: Właśnie o tym mówię.
0: Mama jest już dawno na nogach, zanim ty zdążysz zrobić to śniadanie.
1: Poza tym ktoś słusznie zauważył, że mamy wstają w Dzień Matki dużo wcześniej, żeby przygotować się na przyjazd
2: no
1: swoich
2: tak
1: dzieci.
2: Ciasta robią.
0: A, no
2: piekło
0: tak
2: ciasta. No to wiadomo, że dzieciaki przyjadą.
1: 6986 9869. Drogie mamy, ja mam pytanie do was. Co jest najlepszym prezentem na Dzień Mamy?
2: Co jest najlepszym prezentem?
0: Święty spokój.
1: Wiedziałem, że to powiesz. Pamiętajcie też, że dużo lepsze od życzeń z ChatGPT jest pojawienie się, zadzwonienie do mamy,
2: tak,
1: jeżeli nie możecie się pojawić, ale zaskoczyć
0: nie,
1: ją.
0: Ale zadzwońcie i powiedzcie jej taki wierszyk. Kochana mamo, w dniu twojego...
1: To ja już wolę to.

0: Najnowsza zmiana.
1: Od rana
0: z Vox FM.
2: A co to jest, jakiś twój kolega?

0: Cześć, z tej strony Agnieszka. Myślę, że najlepszym takim prezentem w dniu mamy byłby wasz czas, dzieciaki, i spędzenie go z nami, mamami. Oprócz tego, gdybym zobaczyła błysk w pokoju moich dzieci, tak posprzątane na tip-top, to bym chyba padła. Żadne kwiaty tego nie zastąpią.
1: Nie no, tyle to nie.
2: Nie no, to dzieci musicie brokat rozrzucić po pokoju, to wtedy mama błysk zobaczy.
3: Albo zróbcie ognisko na środku pokoju.
4: O nie!
3: Gdzie błysk?
1: Nie wiem, czy wiecie, ale Paweł to mówi z własnego doświadczenia, bo on kiedyś zrobił.
3: Spaliłem mieszkanie, no ale dostaliśmy inne, większe. To były dawne czasy.
2: Czy to było w ramach prezentu na dzień mamy?
3: Nie, w ZPT. Robiłem coś, budaprenem kleiłem i zajęcia praktyczno-techniczne. Dziękuję za uwagę. No i zrobiłem nowe mieszkanie.
1: Mamy dzień mamy i się pytamy, co jest najlepszym prezentem na taki dzień mamy?
2: Moim zdaniem wierszyk Laurka, nic tego nie zastąpi. To jest najlepsze. Mój syn wstał dziś wcześniej, żeby zrobić mi kawę do łóżka i usłyszałam, że ma najlepszą mamę na świecie. No, ale to ciekawe, bo akurat ma tylko jedną mamę, więc
3: nie
2: co miał powiedzieć?
3: Nie, no,
2: nie
3: ale
2: ma
3: wiesz,
2: porównania.
1: Ja myślę, że nie kłamał.
3: Już jest,
1: nie,
3: no,
2: dlaczego miałby kłamać?
3: No przestań, już tu widzi. No,
2: no tak, syn ma 20 lat, to już swoje widział, swoje przeżył.
1: 608-698-69 jest też SMS. Ja polecam przyjść na stoisko, kupić polską truskaweczkę pyszną i bukiecik zdrowia dla mamy gotowej. I ja tutaj nie jestem pewien.
3: Truskaweczkę.
2: Dlaczego?
1: No bo po truskawce to wiesz, co się tu...
3: Nie no,
5: pierwsza
3: to się...
5: zmiana.
1: Nie spędzicie czasu razem.
3: To się myje. To truskawki się myje przed podaniem. No co ty.

0: 7.30 i tak to jest ta pora, kiedy Rysio zadaje pytanie.
1: Dlaczego kobieta raz w miesiącu gotuje obiad w 5 garnkach?
0: 609-869-869 to musi być jakaś mama.
2: To będzie jakaś awantura.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklam.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
3: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brykomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
3: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
3: No jasne.
5: No jasne, że w Brykomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brykomana. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Reklama. 7.31 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
10: To pierwsze tego typu ostrzeżenie meteo w tym roku.
11: Synoptycy ostrzegają przed upałami w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Temperatura może tam wzrosnąć do 30 stopni.
10: Lekarze przypominają o odpowiednim nawodnieniu i nakryciu głowy.
11: Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu bez wody zdatnej do picia.
10: W jednym z wodociągów wykryto bakterie z grupy coli.
11: Z tego powodu w szkole w Leśniewie dziś odwołano lekcje. Jutro około 500 uczniów weźmie udział w zajęciach zdalnych.
10: A mieszkańcy nie zostali bez pomocy.
11: Taka sytuacja utrzyma się jeszcze co najmniej 2 dni. Przekonuje, że czuje się tak jak 50 lat temu, mimo tych zapewnień nie uniknie badań lekarskich.
10: Amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa czekają dziś doroczne testy medyczne.
11: Zdrowie zbliżającego się do 80 amerykańskiego przywódcy od wielu miesięcy jest tematem spekulacji.
10: Były burmistrz Ursynowa Piotr Guział będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM, początek minuty po 8.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Za nami udany dzień dla polskich tenisistów. W komplecie awansowali do drugiej rundy Rolanda Garrosa.
10: Iga Świątek gładko wygrała z Emerson Jones 6-1, 6-2. Ogromną sensację sprawiła Maja Chwalińska, wygrywając Qin Wen Zhen. Anotujący ostatnio gorsze tygodnie Hubert Hurkacz w 4 setach wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem.
11: Chicago Fire potwierdza zainteresowanie Robertem Lewandowskim.
10: Do tej pory najwięcej mówiono o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej.
11: Rozmowy z odchodzącym z Barcelony Lewem potwierdził trener drużyny grającej w MLS.
10: Bartosz Nowak najlepszym piłkarzem Ekstraklasy.
11: Nagrody przyznano podczas gali w Warszawie. Zawodnik GKS-u Katowice odebrał też nagrodę dla pomocnika sezonu.
10: Za najlepszego trenera po raz drugi z rzędu uznano Nilsa Fredrikssona, który z Lechem Poznań obronił Mistrzostwo Polski.
11: A z kolei w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców w ligach europejskich zdecydowanie wygrał Harry Kane.
10: Napastnik Bayernu strzelił w tym sezonie 36 goli i o 9 trafień wyprzedził Erlinga Haalanda z Manchesteru City.
13: Pierwsza zmiana.
14: Od rana z Vox FM.
9: Pytanie od Rysia, przypomnimy.
15: Dlaczego kobieta raz w miesiącu gotuje obiad w 5 garnkach?
9: 609-869-8869.

0: 1, 2, 3, 4
1: Poszło.
0: To przypomnij pytanie od Rysia.
2: Dlaczego kobieta raz w miesiącu gotuje obiad w 5 garnkach?
3: Bo spodziewa się gości.
0: Bo ma nierówno pod garem.
1: Nierówno pod
0: bo
1: garem.
0: Bo potem cały miesiąc musi czekać, aż chłop łaskawie umyje te garnki.
1: Bo to ogarnia.
0: By wypomnieć mężowi, że wstawił za małą kuchenkę, brakuje 5 gaźnika.
3: Ma mało kres, po prostu.
0: Ojeju, wiecie co? Nie, już, to już przesada.
1: Tak, bo ma taki okres w życiu.
3: Tak,
1: rozumiem.
3: Dużo poprawnych odpowiedzi z tego, co zauważyłem głównie od pań.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego kobieta raz w miesiącu gotuje obiad w 5 garnkach? Bo tak. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopcy.

0: dłonie Twe.
1: A właśnie możecie swoją mamę w daleką podróż wysłać do hotelu. Proszę bardzo, zapraszamy voxfm.pl.
2: A już myślałem, że chciałaś się mamy pozbyć.
1: Nie, no, proszę cię.
3: Gdzie? Wynagrodzić mamie te trudy. Będziemy przed godziną 9 rozdawać jakiejś mamie, której dziecko zgłosiło na voxfm.pl, więc zachęcamy do tego
1: bo
3: bardzo.
1: Bo mamie trzeba dać w końcu odpocząć.
2: Trzeba dać, to prawda, bo przecież całe życie haruje przy nas, całe życie nam pomaga, podtyka, naprawia, reperuje, ceruje, radzi.
3: Stoi nad nami i no. Ględzi, i gada.
2: I ostrzega.
3: I właśnie, i ostrzega, i gada, i mówi, a teraz się śmiejesz, ale tak jak jest. Dorośniesz, no bo... to mi podziękujesz.
2: I zrozumiesz, bo teraz to jesteś głupi jak but.
1: No, no i właśnie, tak, i pytanie to... jest, czy jak dorośliście, to zrozumieliście.
3: I co to takiego? 609-869-8669.
2: Pytanie konkretne, w czym mama miała rację?
3: Tak, tak. Co zrozumieliście dzięki mamie? Moja mama na przykład powtarzała, że dom to nie hotel. I to jest tak, akurat no. Prawda, bo dom to tak nie było. Hotel, bo no. Za hotel raz zapłacisz i masz z głowy, no. Tak jest. A za dom co miesiąc
1: mało
3: rachunek
1: tego,
3: przychodzi.
1: Hotelu taniej czasami jest.
4: Pierwsza zmiana.
1: 609-869-869. Piszcie i dzwońcie.

0: Moja mama powtarzała, że w kościach będzie strzykać na zmianę pogody. No i miała rację, tyle że nie strzyka, tylko napie...
1: Czyli mama była w lepszej formie fizycznej, ewidentnie.
0: Słuchacz, jak słychać po 30.
1: W czym mama miała rację? 6098 69 czekamy na wasze odpowiedzi.
2: Krótka odpowiedź, we wszystkim.
1: Tak, na przykład nie siedź na zimnym, bo wilka dostaniesz?
2: Tak, też
1: nie,
2: tak.
0: Ja cały czas czekam.
1: Okay. Na tego wilka?
0: Tak.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Autopromocja.
3: Daj mamie odpocząć.
4: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
3: Wejdź na boxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
4: Daj mamie odpocząć.
3: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
4: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny?
3: O, taki. Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media

0: światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tak dla Ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czyli na odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Reklama.
7: PiS chce dymisji szefa MSWiA.
8: To w związku z fałszywymi alarmami.
7: Groźny pożar w zachodniopomorskim.
8: Płonęły poddasze szeregowca.
7: Za chwilę poranna rozmowa Vox FM.
8: Zaprasza Jan Drubel.
9: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
7: Prokuratura rusza ze śledztwem. PiS żąda politycznych konsekwencji.
8: I zapowiada wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego.
7: To potem jak służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do rodzinnego mieszkania prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Z tym tematem Michał Skolimowski.
10: Zdaniem wiceprezesa PiSu Przemysława Czarnka minister spraw wewnętrznych i administracji powinien stracić stanowisko, bo nie panuje nad służbami.
11: Tak samo pan premier Donald Tusk i rzeczywiście nie nadają się do tego, żeby sprawować te bardzo odpowiedzialne funkcje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, albo sami stoją za prowokacjami.
10: MSWiA zapewnia, że w przypadku mieszkania rodziny prezydenta wszystkie służby zadziałały prawidłowo. Sprawa jest wyjaśniana, wdrożono też nowe procedury, dodaje rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
12: Tak, aby algorytmy podczas wysłania i otrzymania zgłoszenia przez służby ratownicze mogły w bardziej precyzyjny i skuteczny sposób potwierdzać informacje.
10: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu należącym do matki prezydenta wszczęła też prokuratura.
8: Michał Skolimowski, dziękujemy.
7: Groźny pożar w zachodniopomorskim w Przedsławiu pod Szczecinem płonęły poddasze szeregowca.
8: Ogień pojawił się około 2 w nocy. Ucierpiał strażak, który z rozciętą dłonią trafił do szpitala.
13: W wyniku pożaru doszczętnemu spaleniu uległy 3 z 4 poddaszy, natomiast te czwartej tak jest na tyle uszkodzone, że do zamieszkania się nie nadaje.
7: Mówił Przemysław Grzybowski ze Straży Pożarnej w Policach. Nikt z mieszkańców nie ucierpiał.
8: A z nami już Jan Wrubel i jego gość. Zapraszamy na poranną rozmowę w Vox FM.
14: Bardzo dziękuję, a ta poranna rozmowa będzie z Piotrem Guziałem, człowiekiem, któremu nie udało się obalić przed laty Hanny Gronkiewicz-Waltz w referendum warszawskim. No panie Piotrze, w Warszawie się nie udało, a w Krakowie się udało. 0-1, jest pan twarzą porażki Warszawy w starciu z Krakowem.
15: Absolutnie żadnej porażki tutaj nie mogę przyjąć na siebie, bowiem każde referendum to jest ogromne zwycięstwo mieszkańców danej miejscowości, a w szczególności jak do niego w ogóle dochodzi, bowiem referenda są tak skonstruowane w Polsce, że zdecydowana większość w ogóle nie dochodzi do skutku, bo nie udaje się zmobilizować na tyle mieszkańców, przeciwników, aktywistów, żeby zebrać podpisy do tego, żeby referendum się odbyło. W Warszawie no to było wielkie święto demokracji. Przypomnę, że to było prawie 1/4 miliona podpisów. Nigdy w historii Warszawy nie udało się w tak krótkim czasie zebrać tyle podpisów w jakiejś sprawie. To jest zaangażowanie mieszkańców. Przy tej okazji toczy się przecież dyskusja w każdej takiej miejscowości na temat tego, czego w mieście brakuje, co można zmienić, co można ulepszyć. Tak samo było w Warszawie. No, skutki referendum warszawskiego są odczuwalne do dziś. Ówczesna prezydent Gronkiewicz-Waltz pod wpływem swojego otoczenia, swoich PR-owców, a być może też i z własnej mądrości, no kompletnie zmieniła podejście do spraw. Aktywiści, miejsce, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zaczęły zyskiwać na znaczeniu, a takim najbardziej skrajnym pozytywnym przykładem zmian poreferendalnych to jest przecież wybudowanie obwodnicy Warszawy, tunelu przez Ursynów, gdy Donald Tusk, ówczesny premier, podjął decyzję, żeby przeznaczyć środki na taką obwodnicę. Wcześniej nie było to w planie, nie mieściło się w budżecie.
14: A
15: dlaczego przez Ursynów? No bo ja byłem ówczesnym burmistrzem Ursynowa, no i to chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że na tym Ursynowie też mogą się dzięki prezydentom Kim Czwalc dziać pozytywne rzeczy. Więc referendum, święto demokracji. Nie porażkę.
14: W Warszawie i w Krakowie widać było taką zależność, mimo upływu lat, że niewiele więcej osób idzie na referendum niż osób, które podpisują wniosek o referendum. To ciekawe chyba spostrzeżenie socjologiczne, że są ludzie tacy aktywni, a reszta nie jest właśnie aktywna. No jak się przebić przez tą skorupę? I zapytam pana od razu, pytanie dotyczy już nie Warszawy, Krakowa, lecz kraju. Widać, że jest wielu chętnych na nowe referenda. Czy im się uda przebić skorupę? Mamy minutę.
15: Oczywiście, że im się uda przebić skorupę. Czasy się zmieniły. 2013 rok, gdy organizowaliśmy referendum w Warszawie, które prawie zakończyło się odwołaniem prezydenta, zabrakło 3%, przypomnę, no to był inny czas też dla naszej aktywności zewnętrznej, naszej czy obywateli. Social media, dzisiaj te kanały decydują o sukcesie polityka bądź o jego porażce. Pokazały to Stany Zjednoczone, pokazują to kraje Unii Europejskiej, pokazuje także Polska. Prezydent Miszalski przegrał, bo też i social media są znacznie mocniejsze, i Hanna Gronkiewicz-Waltz dzisiaj by też przegrała. Po tym wniosku posypią się kolejne wnioski referendalne w Polsce. To jest oczywiste. Opozycja wobec różnych włodarzy będzie zachęcona tym sukcesem krakowskim, ale też sukcesem Zabrza. Bo przecież w tej kadencji też odbyło się referendum o odwołanie prezydent Zabrza. Zatem będzie tych referendów więcej, a na ile skuteczne, to zależy od postawy włodarzy. Prezydent Miszalski był arogancki. Prezydent Miszalski nie budował wokół siebie koalicji na rzecz obrony. Przecież premier Donald Tusk kiedyś w 2013 roku bronił niemalże każdego dnia Hanny Gronkiewicz-Waltz. W sprawie prezydenta Miszalskiego jakoś tak się nie zaangażował. Lewica. Lewica w 2013 roku stanęła murem za Hanną Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i przyczyniła się do jej obrony.
14: Wtedy mówiło się, że lewica przez zaniechanie, ale o tym już, o tych szczegółach i przyszłości Polski, wielu polskich miast, w kontynuacji.

0: Z zewnątrz trzeba wejść już do studia, to jest klimatyzacja.
1: Już, tak.
0: Żyć nie da, za gorąco jest.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Julia Kren.
1: Konrad Piłowarski.
0: A co z deszczem? Ja zamawiałem deszcz.
3: Nie będzie.
0: Paweł Pawelec.
1: Dzień dobry.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.

0: Moja mama mówiła, że jak nie będę się uczył, to będę kopał rowy. No i jestem operatorem koparki.
1: Czyli jak zwykle, mama miała rację i my tutaj szukamy szczegółów. W czym dokładnie mama miała rację?
0: 609-869-869. Dzwońcie, piszcie. Co, mamy jakiś telefon?
2: A czy jest telefon?
0: A, no to...
3: Cześć, Wiola. Moja mama zawsze mówiła, jak będziesz miała swoje dzieci, to zobaczysz. A teraz błagam ją, żeby odwołała tą groźbę.
4: Z tej strony Kasia Smysłowicz. Tak, ja zrozumiałam. Moja mama zawsze powtarzała, jak będziesz mieć własne dzieci, to zrozumiesz. I teraz mam własne dzieci i zrozumiałam.
0: Tak, sporo jest takich telefonów. Moja mama miała rację w tym, że moje dzieci będą gorsze niż ja. Ktoś też tak napisał.
2: Gorsze niż ja.
1: Monika napisała, moja mama nauczyła mnie tego, że obiad będzie gotowy dopiero jak ziemniaki się ugotują.
0: O, to jest bardzo słuszna rada.
2: Moja mama mi zwracała uwagę, żebym trochę zbastowała, bo jeszcze się w życiu narobię i miała rację.
0: Narobiła się. Mi moja mama mówiła, że jak będę dorosła, to będę mogła robić, co chcę. No i jestem dorosła.
2: I?
0: Ale w międzyczasie znalazłem żonę i jest jeszcze gorzej.
2: Aj!
1: Pierwsza zmiana. Ale ja nie wierzę. Nie wierzę, że żona nie mówi. Nie, no rób, co chcesz!

0: Tomko Paweł z tej strony. Moja mama zawsze mi mówiła, że jak się nie będę uczył, będę zbierał śmieci na ulicy. No ja jestem kierowcą śmieciarki.
1: No właśnie, mi mama też mówiła, pracujesz, że jak nie będę się uczyła, to będę zbierała puszki. I nie wiem, skąd ona wiedziała, że te butelkomaty będą stały, ale rzeczywiście ma rację. Dzisiaj chodzę i zbieram puszki.
2: I nie jesteś kloszardem, tylko jesteś biznesmenką.
3: Mamy tak zawsze mają rację, tylko niestety tę rację dopiero później odkrywamy.
2: To prawda, moja mówiła mi na przykład, obejrzyj matkę, to będziesz wiedział, jaką będziesz miał żonę, nie? Jeśli chodzi o córkę.
1: I co, sprawdziło się?
2: No nie dojrzałem, wiesz, teraz już nie będę żałował.
1: Moja też mówiła, że nie tylko pewnie moja, że pieniądze nie rosną na drzewach. No i niestety miała rację. Dzisiaj szef mówi podobnie, że trzeba do pracy jednak przyjść.
2: Zainwestuj w czereśnie.
3: Mateusz napisał, mama mówiła, ucz się, bo będziesz w lesie pracował. I pracuje w lesie jako operator maszyn leśnych.
1: Te mamy to kurczę, bardzo one ładnie, chyba ze szklanej kuli wróżyły.
2: Mama ostrzegała.
3: No i jeszcze, to jest ważna informacja, bo chyba każda mama mówiła to, żeby nie siadać na betonie, bo wilka dostaniesz.
2: No i
3: Iwona napisała,
2: że
3: spełniło się.
1: Tak?
2: Ma wilczurka?
3: Nie, jej mąż ma na nazwisko Wilk.
4: Pierwsza zmiana.

0: kiedy byłyśmy z siostrą niegrzeczne, mama mówiła, ażeby wasze dzieci były gorsze od was. Nie przewidziała tego, że będzie pilnować wnuki.
1: Słodka zemsta z czasem.
0: Po prostu wróciło jak bumerang.
2: Tak. Dzisiaj świętujemy dzień mamy. Pamiętajcie o tym, żeby najlepiej się pojawić u swojej mamy, złożyć jej życzenia, dać prezent. Ewentualnie, jeżeli nie możecie, to zadzwonić
1: ucałować
2: przez telefon.
1: Tak jest, cokolwiek. Powiedzieć kilka ładnych słów.
0: A jeżeli chcielibyście, żeby się wybrała do hotelu, to my rozdajemy takie zaproszenia. voxfm.pl, tam zgłaszajcie swoje mamy.
1: Tak możecie też odkupić winy.
3: Pierwsza zmiana. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: plus jeden gratis. A wszystkie ręczniki kuchenne Queen, drugi tańszy produkt, 50% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Reklama.
7: 8.30, Marta Kiermasz, Dawid Osysko zapraszają na wiadomości Radia Vox FM.
8: Jedna osoba nie żyje, 3 zostały ranne w rosyjskim ostrzale obwodu odeskiego. Uszkodzona została infrastruktura cywilna.
9: Eksplozje było słychać w Charkowie, Chersoniu, Sumach, Mikołajowie i Zaporożu. Tam działa obrona przeciwlotnicza. W innych regionach noc minęła spokojnie.
8: Zamojska prokuratura bada przyczynę katastrofy Dromadera. Samolot gaśniczy rozbił się na początku maja podczas akcji w Puszczy Solskiej.
9: Na jakim etapie jest dochodzenie, mówi Rafał Kawalec z zamojskiej prokuratury.
10: Aktualnie w sprawie zabezpieczana jest dokumentacja, przesłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego. Dotychczas przeprowadzone dowody aktualnie nie pozwalają na wskazanie jednoznacznej przyczyny tego wypadku.
8: W katastrofie zginął 65-letni doświadczony pilot Andrzej Gawron.
9: Zachowanie izraelskich żołnierzy wobec aktywistów płynących z pomocą dla strefy Gazy powinno być przedmiotem śledztwa. Domagał się tego w rozmowie z prezydentem Izraela Isaaciem Herzogiem premier Kanady.
8: Mark Carney przywołał nagranie udostępnione przez ministra Ben-Gwira. Widać na nim, jak prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych i klęczących na ziemi uczestników rejsu z pomocą humanitarną.
9: Wcześniej to zachowanie potępił polski MSZ i wydał Ben-Gwirowi 5-letni zakaz wjazdu do Polski.
8: W kalendarzu koniec maja w wyższych partiach Tatr nadal zalegają płaty śniegu i lodu.
9: Trzański Park Narodowy ostrzega, że na wielu szlakach jest ślisko i miejscami niebezpiecznie, ale nie ma już zagrożenia lawinowego.

0: Oj tak, mamie Angeliki przyda się odpoczynek, bo ona codziennie dużo sportu uprawia. Prawda, Angelika?
1: Oj, prawda, prawda. Aż nawet chyba za dużo.
2: Ja widziałem przed chwilą, że niedługo startuje Tour de Pologne. Może by ją zgłosić, tak?
1: Taki relaks jej dać, taki relaks jej dać.
2: Jest też kobiecy.
3: Kobiecy jest?
0: Tak. Okay, to opowiadaj, o co chodzi z tym sportem?
1: No, biega. Moja mama... Nie, biega nie. Moja mama z racji tego, że chciała po prostu mi pomóc, abym mogła wrócić do pracy, postanowiła opiekować się w szczególności moimi małymi dziećmi, bo jedno już chodzi do szkoły. No i z racji, że niestety nie ma prawa jazdy, znaczy miała kiedyś, ale obecnie nie jeździ. Nie chce jeździć.
3: Alkohol, wiemy, no.
1: No tak, tak. Po imprezie straciła chęć do jazdy samochodem. Nie, no, żartuję. I postanowiła dojeżdżać do nas do domu około 8 kilometrów codziennie na rowerze. Wow. Właściwie codziennie, bo oczywiście jak była taka zima dość mocna, no to dojeżdżała.
0: No to trudno. No, babcia chce się zajmować, trudno.
2: Sprawiła się jej opony zimowe do roweru?
1: Publikowanie. Słucham?
2: Sprawiła się jej opony zimowe do roweru?
3: No, to co?
1: Tak, tak, łańcuchy jej dołożyłam.
0: A jak ona do was przyjeżdża, to tak dajesz jej pół godziny, żeby sobie posiedziała, odpoczęła, przecież nic wzięła?
1: Nie, przy moim rocznym dziecku to tak ciężko. Prysznic, odpoczynek. Od razu do roboty, na spacerek i chodź za maluszkiem.
3: Wiem, o co chodzi.
2: Czy ty już życzenia mamie złożyłaś dzisiaj?
1: Z samego rana wysłałam kartkę, już tak, ale oczywiście kwiatek dla niej jeszcze czeka i
0: bo oczywiście
1: mały prezencik.
3: W kwiatarni.
0: Mama pedałuje już do ciebie, tak?
1: Mama, tak, będzie za około godziny, dokładnie. Tak.
3: To na pomału te 8 myślę, kilometrów że... robi.
0: Zdecydowanie.
1: Więc myślę, że jest już na pewno w starcie, że tak powiem.
0: Zdecydowanie potrzebny jest jej odpoczynek, więc 2000 zł na wyjazd do hotelu dla
1: dziękuję.
0: Was.
1: Dziękuję.
3: Damy.
1: Dziękuję serdecznie, na pewno się ucieszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
4: Daj mamie odpocząć.
2: Zapraszamy na voxfm.pl. Też możecie taki prezent swojej mamie sprawić.

0: Słuchajcie, sezon na szczupaka trwa. Jak tam wasze połowy?
1: No weź, przestań, ja się nie znam na rybach.
2: Jakie połowy, ludzie? Dla mnie sezon na rybę to jest 24 grudnia, wtedy jest karp i to jest sezon na ryby. I koniec.
1: A dla mnie latem, jak gdzieś pojedzie się na dworze. No bo wiesz, na Mazurach to bardzo drogo jest.
2: Ty jeździsz na ryby?
1: Jeżdżę, ale jeść.
2: A, że tylko jeść, nie łowić.
1: Spokojnie, chciałem cię uspokoić.
2: No ja myślałam, że to może ty
1: ten
2: byłeś.
1: Łowi, o, ten
0: 52-latek wybrał się w Elblągu na łowienie ryb. No i policjanci go przyuważyli na ulicy Mazurskiej w Elblągu i tak patrzą na niego, a sprawdzimy, czy ma kartę wędkarską. No bo wiecie, trzeba mieć pozwolenie. No, no tak. I podeszli do niego, patrzą, obok niego stoi samochód, sprawdzają dokumenty. No zakaz prowadzenia pojazdu.
1: Okay.
0: Zajazdę po pijaku.
1: Ale może stał ten samochód tutaj.
2: Dobra, mamy to.
1: No. Dobre, to jest raz, no.
0: No ale on taki jakiś bardzo, bardzo pobudzony był, jakoś tak nie chciał z nimi gadać, tak
2: co,
0: się ruszał.
2: Oczy wielkie, patrzył wielkimi oczami.
1: Wszystko go cieszyło.
0: Wszystko przeszukali. Patrzą, a w plecaku jest jakiś biały proszek.
1: Dobra.
0: No to on mówi, że...
2: Mąka, drożdżówki będzie
0: nie,
2: robił.
0: Nie, nie, nie. Barwnik do robaków na ryby.
1: Proste. Taka... karmił robaki, żeby żywsze były. Znaczy
0: otóż
1: kolor
0: nie.
1: Miał lepszy.
0: Otóż nie, była to amfetamina.
1: O, widzisz.
2: Ale... Kurczę, ale mieli złoty strzał. Myślę, że premia się należy
1: policjantom. Ale jak sobie zorganizował, patrz, wypoczynek. Proszę, takie rozrywki i na ryby.
0: 3 lata pozbawienia wolności mu grozi, ale do tej pory nie wiem, czy miał kartę wędkarską, czy nie.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
1: Jak on się po tym proszku musiał cieszyć, jak coś złowił.

0: la la, teeny weeny string bikini.
1: This is your night. I będzie godzina 9, a po 9 w Radiu Vox FM oczywiście tradycyjnie już kochaj albo rzucaj, dajcie radioodbiorniki głośniej, bo Pawele, co powiada, co dziś?
2: Barbara do mnie napisała, ludzie, ja nazywam się Baśka, a druga połówka ma na imię Karolina. Mamy po 37 lat, problem polega na tym, że od dłuższego czasu nie układa nam się, nie doceniałam jej, przyznaję, nie pomagałem w wielu sprawach, a od jakiegoś miesiąca wyraźnie pojawiła się inna kobieta w jej życiu.
3: Ujujuj.
4: Po 9 szczegóły.
5: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
6: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Reklama.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
13: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
12: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
14: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
15: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
16: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
17: Zaprawy?
16: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
17: No, dobrej jakości.
16: A jaka?
17: No, niedroga.
16: I dokąd po nią pojedziemy?
17: Do Bricomana.
18: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
19: Na kolei w Wielkopolsce nadal ogromne utrudnienia.
20: No to po wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką.
19: Decyzja premiera jeszcze w tym tygodniu.
20: Kraków będzie miał komisarza. Posłuchajcie, kto może nim zostać.
19: W wiadomościach też wielkie święto wszystkich mam.
20: Dziś 26 maja, czyli Dzień Matki.
21: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
19: Wykolejony skład wciąż blokuje tory. Nad ranem zakończyły się działania śledczych po śmiertelnym wypadku kolejowym w Garbatce, Wielkopolsce.
20: Jak wiecie z Vox FM, wczoraj po południu na niestrzeżonym przejeździe tir uderzył wiodący szynobus. Kierowca ciężarówki zginął na miejscu.
22: Zakończyliśmy przede wszystkim szczegółowe oględziny pociągu oraz ciężarówki biorącej udział w tym wypadku. Cały ten teren został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, która teraz będzie zajmować się tą sprawą.
19: Mówił nam Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Utrudnienia na kolejowej trasie Poznań-Piła mogą potrwać nawet 3 dni.
20: Nieoficjalnie mówi się, że kierowca ciężarówki nie wyhamował przed poprzedzającym przejazdem znakiem stop.
19: Stanisław Kracik albo Piotr Kemp.
20: Jak nieoficjalnie dowiedzieli się nasi reporterzy, jeden z nich ma zostać komisarzem Krakowa po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
19: Łączymy się więc ze stolicą Małopolski na linii Katarzyna Snakowska, która zna szczegóły. Kasiu?
23: Stanisław Kracik jest wiceprezydentem Krakowa, jednym z 4 w tej kadencji. Piotr Kemp to polityk PSL-u, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Według naszych nieoficjalnych informacji decyzję, kto zostanie komisarzem Krakowa do czasu wyboru nowego prezydenta, już jutro ma podjąć premier. premier Donald Tusk. Na razie Krakowem rządzi sekretarz miasta Antoni Fryczak, a wybory muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
19: Katarzyna Smakowska, dziękujemy.
20: Sławomir Cęckiewicz krytykuje decyzję prezydenta. Karolu, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób cię do tego namówił, nie tłumaczy tego błędu, pisze w sieci były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
19: To po tym, jak Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego prezesa Sądu Najwyższego i to wbrew głosom z obozu PiS.
20: Dotychczasowy prezes Izby Karnej obejmie nową funkcję jutro. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, jak pałac uzasadnia tę decyzję?
0: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz tłumaczył, że przy wyborze pod uwagę wzięto zawodowy dorobek Zbigniewa Kapińskiego, jego osiągnięcia oraz postawę.
1: Jest tym prawnikiem, tym sędzią, który sprzeciwiał się i mówił to głośno, łamaniu prawa, nadinterpretacją przepisów prawa przez obecnie rządzących.
0: Kandydaturę sędziego Kapińskiego w kontekście jego udziału w procesie lustracyjnym Lecha Wałęsy krytykowali m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i były szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz. Na pytanie o te głosy rzecznik prezydenta odpowiada.
1: Wówczas sąd apelacyjny nie dysponował tymi wszystkimi dokumentami, o których wiemy dzisiaj.
0: Zbigniew Kapiński zastąpi na stanowisku Małgorzatę Manowską, która nie ubiegała się o reelekcję.
20: Kadencja upływa dzisiaj.
19: Mieszkańcy Bieszczad i części Podkarpacia zapowiadają: weźmiemy sprawy w swoje ręce.
20: Chodzi o obecność niedźwiedzi coraz bliżej ich domów. Ludzie boją się o swoje bezpieczeństwo i czekają na działanie władz.
19: Czy odstrzał niedźwiedzi może rozwiązać problem? Odpowiedzi na to pytanie szuka nasz reporter Mateusz Chłystun w swoim reportażu Coraz bliżej siebie.
3: 5 lat temu zaczęły się pokazywać w miejscowości w zabudowaniach.
4: Tu jest ulica, to ich nie odstrasza? Że tu jest...
3: Nic ich nie odstrasza. Policja ma takie zalecenia, włączają sygnały. No to co robi niedźwiedź? Niedźwiedź sobie staje na dwóch łapach, patrzy co się dzieje, nie? One nie reagują. Niedźwiedź reaguje tylko na proch.
20: Reportaż Mateusza Chłystuna znajdziecie na SMPL.
19: Opiekują się, przytulają, dbają, pocieszają. Dziś mają swoje święto.
20: W Dniu Matki sprawdziliśmy, czego życzą swoim mamom najmłodsi mieszkańcy Zielonej Góry.
24: Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mamy. I dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
25: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
26: Wyjazdu.
19: Dlaczego?
26: Żeby miała odpoczynek, żeby miała najlepszy dzień.
20: Życzenia dla mam zebrała nasza reporterka Ola Kanoniak.
27: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
21: Jeżeli chodzi o ten wyjazd, to można załatwić mamie wyjazd na voxfm.pl. Zapraszamy serdecznie. Tymczasem pogoda idealna do właśnie takich wyjazdów.
19: Gorąco, ciepło i można to słowo odmieniać przez wszystkie przypadki, bo 30 stopni dzisiaj pojawiło się już, bo mamy na to dowody SMS-owe 6098-69869, że tyle stopni jest już w Polsce.
21: Pamiętajcie, jest jeszcze za wcześnie, żeby narzekać. Poczekajcie chociaż jeszcze z jeden dzień, żeby...
19: Jeszcze z godzinkę.
21: Albo godzinkę przynajmniej.
27: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
21: Dopiero później na upały będziemy narzekać.
19: Julia Chren.
21: Konrad Piwowarski.
19: Dzień dobry.
21: Za chwilę Kochaj albo rzucaj.

0: want you. I tak jest z Barbarą, a propos Karoliny.
1: 14 minut po godzinie 9, czas na Kochaj albo Rzucaj, Barbara i Karolina.
2: Co no. poszło nie tak?
0: No, mówiąc krótko, Barbara poznała Karolinę, jak czytam, dawno temu, ponad 9 lat temu. No i wszystko było okej, tylko Barbara zapomniała, że o związek to trzeba się całe życie starać. Mhm. Okazało się, że tamta robiła obiadki, tamta sprzątała, a gdy ona ją prosiła, by jej pomogła, to wiecznie odpowiadała, że jest zbyt zmęczona. I tym podobne drobne przestępstwa spowodowały, że Karolina znalazła sobie inną kobietę.
1: Inna kobieta tutaj weszła do gry.
0: Tak, tak, grubo, wiesz, kopnęła w drzwi i weszła w
1: Rozumiem,
0: życie.
1: Że Barbara ma w planie się zmienić.
0: Mm-hmm. Nie no, zemścić, a zmienić.
1: To dzwoń, niech opowiada o tej zmianie.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
0: Witam serdecznie. Paweł jest do Barbary. Cześć, Baśka.
4: Cześć.
0: Będziemy rozmawiać...
4: O Karolinie.
0: To wielka miłość?
4: Dla mnie tak.
0: A kiedy powstała i w jakich okolicznościach, Basiu?
4: 9 lat temu. Zaczęło się przez portal internetowy od głupich żarcików. No i zaczęliśmy sobie tak pisać, poznawać się. Po 3 miesiącach doszło do pierwszego spotkania. Coś zaiskrzyło. Zauroczyliśmy się, byliśmy ze sobą.
0: Byłyście przez 9 lat?
4: Tak.
0: Mieszkaliście razem, rozumiem?
4: Oczywiście, no mieszkamy do dzisiejszego dnia.
0: A, no to jak to? To do czego ja jestem potrzebny, kiedy ty dalej mieszkasz z Karoliną?
4: Zaczął się między nami nie układać, wyszły zgrzyty. Ona poznała jakąś koleżankę, której chciała niby pomóc też w związku, a wyszło inaczej.
0: To znaczy?
4: No zaczęły ze sobą pisać, nie ukrywam, że pracujemy razem, co też na przykład dla mnie to jest ciężkie. Tak od słowa do słowa, nagle niby zakochanie, zauroczenie, twierdzi, że już mnie nie kocha. Nie kochałam mnie już od, można powiedzieć, iluś tam lat, co nie wydaje mi się, bardzo to boli.
0: Czyli zdradziła cię.
4: Można pełny powiedzieć, że po części tak.
0: Po części czy w całości? Baśka, nazywaj sprawy po imieniu. Sypiają ze sobą, spotykają się ze sobą?
4: Sypiać nie sypiają, spotykać dokładnie też nie wiem, bo nie daje mi tej informacji takiej, ale bardzo często ze sobą piszą, rozmawiam przez telefon.
0: Basia, czyli nie masz dowodu na to, że Karolina jest zakochana w tej kobiecie i chciałaby cię zostawić, tylko dowiedziałaś się, że ona ciebie nie kocha.
4: Po rozmowie, no to wychodzi na to, że niby twierdzi, że coś do niej czuje, ona do niej też i no i że niby chcą spróbować.
0: Jak tam ta dziewczyna ma na imię?
4: Martyna. Ja po 9 latach chciałabym to naprawić. Nie mówię, bo święta też nie byłam.
0: No, rozrabiałaś coś?
4: Nie. Zdradzić jej nie zdradziłam na pewno. Jeżeli o to pytasz, nie pomagałam jej w obowiązkach domowych, nie wspierałam ją.
0: W czym? Kiedy potrzebowała twojej pomocy najczęściej?
4: Podchodziła do bardzo ważnego egzaminu, w którym po części też próbowałam ją wspierać, ale ta koleżanka, jest obecnie, z którą piszę, chyba ją bardziej pocieszyła niż ja.
0: Czyli była w tych miejscach, w których ciebie zabrakło. Jakie to
4: dokładnie.
0: Ważne. No tak, czyli to jest brak wsparcia w związku, to prawda, bo to są rzeczy dla niej ważne, a ciebie tam nie ma. No o, jaka jest sytuacja? Ona chce się wyprowadzić?
4: Tak, chce. Powiedziała, że chce się wyprowadzić, ale że niby potrzebuje czasu na ogarnięcie.
0: A tamta dziewczyna nie jest w związku?
4: Tamta dziewczyna była w związku, z tego co mi wiadomo.
0: Też z dziewczyną czy z chłopakiem?
4: Z dziewczyną. Niby od tamtego tygodnia nie są razem i od tamtego tygodnia wszystko zaczęło się to właśnie dziać. Nie wierzę też w takie coś, że można się zakochać w miesiąc, aczkolwiek no...
0: Można.
4: Może i można, ale nie znają się dokładnie. Praktycznie ona o niej nic nie wie.
0: Ale tak ją zafascynowała, że jest gotowa zaryzykować.
4: No tak.
0: Przykre jest to, że ci powiedziała, że od pewnego czasu, od kilku lat nie kocha cię. No to musiało zaboleć.
4: No bardzo.
0: Ja ci nie gwarantuję, że ona powie, że cię kocha. Ona się tylko dowie, że ty walczysz o nią.
4: Dokładnie.
0: Karolino, jak mi odpowiesz, kiedy zapytam, czy jesteś gotowa naprawdę zostawić Baśkę dla nowej dziewczyny? Dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Czy ten pociąg nie odjechał za daleko?
1: 609-869-869 to pytanie do was. Czy tutaj będzie miłość, czy już poszła?
0: Czy Karolina
1: sobie
0: wróci do Barbary, czy jednak pójdzie do Martyny?

0: Melec, uważaj na siebie. Wchodzisz między trzy kobiety. Może bezpieczniej byłoby trzymać się na odległość.
1: Kto wie, ile tych kobiet tam tak naprawdę będzie.
2: O, aż tak.
0: Myślisz? No,
1: o, tak się zastanawiam.
2: Robert napisał, ten pociąg nie odjechał. On już dotarł do stacji końcowej.
1: Końcowej.
2: I stacja
1: końcowej
2: jest zamknięta, tego ktoś dodaje.
0: No właśnie, bo...
1: No, a mogłoby się wydawać, że dwie babeczki to taki idealny związek, a tu jednak, proszę, kłócą się, jak są również z chłopem.
2: Mówisz to z satysfakcją.
1: A, tak samo.
0: Chyba żaden związek nie jest idealny, a ty się cieszysz, że masz tyle pracy, bo nie rozumiemy.
1: Nie, po prostu nie ma idealnych związków. To trzeba.
2: Dobra,
1: są tylko
2: Basia zorientowała
1: troski.
2: Się, że... No Karolina to już jej nie kocha, właściwie to Karolina jej to powiedziała.
1: To jest najgorsze, słuchajcie, po 9 latach dowiedzieć się, że od kilku lat ktoś cię już nie kocha. Masakra, nie? Prosto w twarz.
0: Poza tym, że już jej nie kocha, to kocha kogoś innego.
1: No tak.
0: Kocha Martynę.
1: Tak, tym ktośiem jest 26-latka, młodsza od Barbary. No i Karolina zostawia dla tej młodszej. Bardzo chętnie by ją zostawiła. Tylko tutaj ja czytam, ale nie chcę wszystkiego, nie dopytałem.
2: No bo Basia chce dalej walczyć, tak?
1: Nie, tak, Baśka kocha Karolinę, przeprasza za to, że była leniwa, że była ospała, że była nieaktywna, że tak naprawdę już jadła ze stołu pana, no, częstowała się tym związkiem.
0: Musisz zadzwonić.
1: No pewnie, że dzwonię już.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Słucham.
1: Dzień dobry do Karoliny, jeśli dobrze się dodzwoniłem.
4: Tak.
1: Cześć Karolina. Na ratunek miłości do ciebie dzwoni Pawelec. Cześć. O, proszę bardzo, brak odwagi. Zadam ci pytanie, czy to była Karolina?
4: Tak.
1: Powiedz mi, dlaczego się tak nieelegancko zachowała i rozłączyła?
4: Nie wiem, obecnie też jest w pracy, więc może...
1: To nie ma żadnego znaczenia, odebrała telefon.
4: Ja wiem, ale mogła wyczuć, że zadzwonili z radia, pomimo tego, że powiedziała mi sama, że zgłosiłam się do radia.
1: Wysłałem jej SMS-a.
4: No zobaczymy, czy odpowie na nią.
1: Z prośbą, by powalczyła o związek, bądź miała odwagę powiedzieć, dlaczego chce go zakończyć. Bo chciałabyś pewnie usłyszeć, że nie ma ratunku.
4: Tak.
1: Karolina pracuje, prawda?
4: Tak.
1: Powinna wynająć mieszkanie i zaprosić do tego mieszkania młodszą od siebie o 11 lat Martynę. No bo to, co teraz ma miejsce, jest chore, Baśka.
4: No i to nie jedna osoba mówi.
1: Bo ty ją kochasz i jej wybaczasz.
4: No tak.
1: Myślę, że daliśmy jej dużo czasu. Myślę, że teraz trzeba znowu zadzwonić. Przyciszam cię, Basiu. No. I dzwonię do Karoliny. No i może być wzburzona, nie dziwię się. Albo być tchórzem i nie odebrać telefonu.
5: Osoba, do której dzwonisz, ma wyłączony telefon, bądź jest niedostępna.
6: No nie!
1: Niestety, nie odbierze. Karolino, chciałaś porozmawiać, ale no niekoniecznie o Barbarze, gdy się zorientowałaś, że dzwoni Pawelec z Vox FM. Karolino, więc informacja jest taka, że jak najszybciej powinnaś zmienić miejsce swojego zamieszkania na to przytulne gniazdko z Martyną, lat 26. Namawiam, to co się dzieje teraz jest chore. Mówisz bezpośrednio, prosto w twarz Basi, że jej nie kochasz i mieszkasz z nią, zajmując jej życie kawałkiem swojej osoby. Twoja pomoc tej Martynie w związku przerodziła się w uczucie. Bądź uczciwa i zamieszkaj z Martyną. Pracujesz, możesz wynająć mieszkanie. Nie musi być tak komfortowe i ekskluzywne jak to z Baśką. Jakiekolwiek, ale twoje z Martyną. Nie dręcz Baśki codziennym przebywaniem, bo ona patrzy na ciebie, patrzy na osobę, którą kocha, która ją rani. Dzień w dzień. Jeśli nie jesteś w stanie posłuchać tego, co ma Basia ci do powiedzenia i nie wierzysz w to, że mogłoby być tak, jak było 9 lat temu, kiedy żeście się poznawały, jeśli nie chcesz, by pierwsza wasza podróż nad morze, czy Międzybrodzie, czy weekend tam majowy, bądź to, co się działo w Bielsku po raz pierwszy, kiedy żeście się widziały, miało kontynuację, to zakończ to. Basiu, chcesz coś dodać?
4: No, bardzo mi przykro, że nie odebrała tego telefonu, nie powiedziała tak naprawdę swojej szczerości, jeżeli chodzi o to,
1: Ona nie chce być szczera, dlatego nie chce rozmawiać. Ona musiałaby kłamać, bądź mieć odwagę zakończyć coś. A ona sama jeszcze nie bardzo wie, jak sama zauważyła się, czy tam to się coś wykluje z tego związku, czy nie. Znają się krótko. Pamiętaj, to ona ciebie chce opuścić, więc musi opuścić miejsce wasze gniazdko. To ona decyduje o tym, że będzie teraz kochać, chodzić za rękę z kimś innym. W związku z tym to ona ma się spakować i wyprowadzić.
4: Na pewno do tego dojdzie.
1: Ten wygodny układ będzie jej pasować. Może to potrwać. To cię zniszczy.
4: Ani jedna, ani druga nie mają gdzie iść.
1: Tamta jest za młoda i mieszka z rodzicami.
4: Nie, z byłą dziewczyną.
1: No to niech się przeprowadzi tam. To będzie niezłe piekiełko.
4: No nie przeprowadzi się, bo niestety, ale Martyna jej tego nie zaproponuje.
1: Czyli ukrywa Karolinę przed swoją dziewczyną wciąż, tak? Tam to jeszcze nie wie.
4: Szczerze nie wiem.
1: Nie kontynuuj.
4: Nie chcę w tym uczestniczyć, co nie chcę nawet żyją w trójkę. Ja chcę po prostu spokoju odpocząć, bez nerwów, bez stresów.
1: Trzymaj się, byłem niepomocny, ale przynajmniej mam nadzieję, że nabrałaś odwagi do działania.
4: Dokładnie. Cześć, pa.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
0: I z tego, co słyszę, to zapewniłeś dziewczynie spokój.
1: No nie wiem.
0: Zawsze coś.
2: Czyli ta porażka może przerodzić się w sukces.
1: Dziękuję,
2: jak zwykle.
1: Dziękuję, na razie drugi dzień sukcesu.
0: Vox FM.pl, tam się możecie zgłaszać do Pawelca i kochaj albo rzucaj, wraca jutro.

0: końca.
1: Nie, chciałbym zagrać znów powerbank.
2: Zapraszam na voxfm.pl, można głosować i tam sobie odsłuchać jeszcze raz ten refren.
1: Tak, jeżeli jeszcze nie zdążyliście się nauczyć go na pamięć, to będzie dobra okazja.
2: A dzisiaj promieni słońca łapać będzie można, okazji wiele, słonecznie w całym kraju, upalnie wręcz. Paweł, ale ja chciałem trochę zmienić temat.
1: Proszę nie wystawiać kiełbasy na słońce, bo to przecież to się zepsuje.
3: To się suszy wtedy, suszona jest bardzo dobra.
2: Czy ty byś mógł zostać twarzą kiełbas?
3: No, mógłbym ewentualnie, jakby...
2: Ale jaka to byłaby kiełbasa?
3: No, na pewno nie golonka,
1: bo golonka ma włosy takie, to...
3: Golonka to nie kiełbasa, to mięso.
1: Tak,
3: ale
1: przepraszam.
3: Na przykład kiełbasa niezwyczajna, poleca Pawelec, to nie, dobre.
1: Nie, znaczy, nie, bardziej tak musisz, kiełbasa niezwyczajna.
2: Ta. Że jakaś podwawelska.
3: Kiełbasa niezwyczajna.
2: No właśnie, bo Skorin został twarzą kiełbasy, moi drodzy.
3: Stało się.
1: Tak, będzie można kupić taką skolibasę, można powiedzieć.
3: Yeah, baby. Duże pęto.
2: Pierwsze. Koniec.
4: Reklama.

0: przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
2: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
3: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmetyczne.

0: Popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
1: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
2: Reklama.
3: Konrad Baranowski. Pijany agresor zaatakował seniora, został ujęty przez świadków zdarzenia. 40-latek trzeźwiał w areszcie, w poniedziałek usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 22 przy Chrobrego w pobliżu Kwadratu. 65-latek wyszedł na spacer z psami. Zwrócił uwagę mężczyźnie, który głośno się zachowywał. Ten zaczął go szarpać i grozić. Senior przewrócił się. Napastnik oddalił się, ale przy torowisku doszło do kolejnej awantury z grupą świadków zdarzenia, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
4: Ta grupa obezwładniła tego człowieka. On usłyszał dwa zarzuty. Jeden związany z uszkodzeniem ciała, drugi z groźbami. Wstępne badanie wykazało, że ma ponad 2 promile.
3: Po zebraniu całego materiału sprawa trafi do sądu, który ukarze agresora. Urodziny Azorków i Dzień Dziecka 7 czerwca w gorzowskim schronisku. Szykuje się moc atrakcji. Dochód trafi na potrzeby czworonogów. Do zdobycia ciekawe vouchery i niespodzianki. Tradycyjnie będzie można zabrać psy na spacer. Chętne osoby w dniu imprezy powinny przyjść wcześniej, bo co roku tworzy się spora kolejka. Będą domowe wypieki, dmuchańce dla dzieci, malowanie buziek, tatuaże, loteria z nagrodami oraz koło fortuny dla najmłodszych. Urodzinowa feta 7 czerwca w schronisku przy Fabrycznej w godzinach od 13 do 17. Osoby, które chcą się wystawić czy coś przekazać, mogą się zgłaszać do Azorków. Więcej na voxfm.pl.
5: Gorzów pełen słońca i bardzo ciepło, bo na termometrach mamy już 20 stopni. Ciśnienie 1028 hektopaskali, jakość powietrza dobra, ale myślę, że śmiało można wychodzić na spacery i można zabrać mamy ze sobą, bo dzisiaj mają swoje święto. Taki spacer i gdzieś na przykład na lody, myślę, że to będzie fajny pomysł.

0: Vox FM. Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
1: masz. Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Schauma kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
5: Blik. Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
6: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
7: Chcesz dać swojej rodzinie to, co najlepsze? Spokój, przestrzeń i dom, który będzie waszą ostoją spokoju. Nowe osiedle dębowe w Skwierzynie. Już w sprzedaży 20 domów w zabudowie bliźniaczej. Odległość od Gorzowa zaledwie 20 minut jazdy samochodem. Bez pośredników, w bezkonkurencyjnej cenie. Oferta dostępna na www.luxpark.pl.
8: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Pomidory kiściowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz 11,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
12: Vox FM.
0: Vox FM.
12: Gorzów.
13: Trzy mieszkania doszczętnie spłonęły. Mamy nowe informacje z Przesławia w Zachodniopomorskiem. Jeden z podejrzanych jest w rękach policji, a chodzi o atak maczetą w Siedlcach. Jest krystalicznie czyste i zupełnie za darmo. W jednej z bełchatowskich podstawówek zamontowano poidełko z wodą.
14: Godzina 10 już minęła, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
13: Rozpoczynam od wypadku w Kujawsko-Pomorskim. Zablokowana jest droga krajowa nr 25 w Brzozie pomiędzy Inowrocławiem i Bydgoszczą. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe i ciężarówka. Na razie nie wiadomo, czy w tym zdarzeniu ktoś ucierpiał. Strażacy dogaszają pożar szeregowców w Przesławiu w Zachodniopomorskiem. Ogień zaczął się rozprzestrzeniać około 2 w nocy. Choć został opanowany około 6, to strażacy wciąż dogaszają tlące się poddasza. To tragedia, która dotknęła zarówno samych mieszkańców, jak i ich sąsiadów.
15: Myślę, że wszyscy powinni cieszyć się, że nie doszło tak naprawdę do tragedii. Nadal emocjonalnie jestem związany z tym miejscem i mój przyjaciel zadzwonił. Brzmiało z przejęciem, że po prostu zwyczajnie budynki się palą.
16: Się zajmuję ogrodem. Z tą myślą, gdzie pojechałem rano, żeby podlać. No i się okazało, że straż podlała. Takie nieszczęście.
17: Pożar prawdopodobnie od fotowoltaiki, ale to nie jest jeszcze potwierdzone. 6 rodzin. Praktycznie nie mają do czego wrócić, bo wszystko zostało zalane wodą albo spalone.
13: Ogień opanował około 500 metrów kwadratowych, a w działaniach uczestniczyło ponad 40 strażaków. 3 mieszkania z 5 nie nadają się do zamieszkania. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Atak maczetą w Siedlcach. Jeden z podejrzanych jest już w rękach służb. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Drugiego wciąż szuka policja. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Romanówka na spokojnym osiedlu Rozkosz w Siedlcach.
18: 40-letni mężczyzna został zaatakowany przez 2 mężczyzn. Ze wstępnych ustaleń wynika, że do ataku użyto narzędzia przypominającego maczetę, Poszkodowany z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala.
13: Mówi komisarz Ewelina Radomyska z Siedleckiej Komendy. Na razie policja zatrzymała jednego z domniemanych sprawców ataku. Został aresztowany na 3 miesiące. To kolejne takie zdarzenie w Siedlcach. Do podobnego ataku doszło w marcu. To kolejna zadyma i szkodzenie wizerunkowi miasta. Tak prezydent Rzeszowa Konrad Fiołek reaguje na inicjatywę jednego z radnych. Jacek Strojny zapowiedział wniosek o referendum dotyczące odwołania włodarza. Zarzucił m.in. próbę przeprowadzenia zamiany działek miejskich po zaniżonej wartości, utajnienie planu ogólnego, a także liczne kontrowersje wokół kluczowych inwestycji miejskich. A tak Konrad Fiołek odpowiada na zarzuty.
3: Prawdziwych powodów do referendum w Rzeszowie oczywiście nie ma. Więc chodzi tu tylko i wyłącznie o ogromne ego pana Strojnego. Szkoda tracić czasu na zadymy. Rzeszów musi korzystać z szansy, która się pojawia. Pracować powinniśmy wszyscy wspólnie na rzecz jego rozwoju, a nie rozrabiać.
13: Dziś ten temat może zdominować obrady sesji Rady Miasta Rzeszowa. Zadbanie o zdrowie i ekologię. Uczniowie szkoły podstawowej nr 12 w Bełchatowie mogą korzystać ze specjalnego poidełka.
19: Każdy organizm żyjący potrzebuje wody, a teraz jest ona za darmo w naszej szkole.
20: Bardzo smaczna.
21: To będzie nie tylko dla zdrowia, bo przecież świeża, zdrowa woda, ale również ekologicznie, ponieważ ograniczymy zużycie plastikowych butelek. I myślę, że i dla przyrody, i dla zdrowia takie poidełko będzie dobrze służyło.
13: Z uczennicami Hanią i Zosią, a także dyrektor szkoły Renatą Oleszczyk rozmawiał Rafał Różycki. Woda ma certyfikat jakości i spełnia surowe wymogi. To pierwsza szkoła w Bełchatowie z poidełkiem, ale na pewno nie ostatnia. Chętni mogą zgłaszać się do miejscowego magistratu.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: No to wtorek z piękną pogodą nam się zapowiada prawie w całej Polsce. Te wyjątki, no to północ kraju, gdzie termometry pokażą około 22-24 stopni. No i północny wschód, Suwałki, okolica tradycyjnie najchłodniej 20 i tam może popadać deszcz. Na pozostałą obszarze kraju temperatury bardzo, bardzo wysokie. 25-26, a nawet 30 stopni na Dolnym Śląsku. Dzisiaj termometry mogą pokazać. No i poza tym, że tam, gdzie jest przesmyk suwalski, popada deszcz, to bez deszczu.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
14: No to po pierwsze, dla mam wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj 26 maja, gdyby ktoś się jeszcze nie zorientował, gdyby do kogoś ta wiadomość dnia nie dotarła. No a po drugie oczywiście w rytmie hitów gramy. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry, zapraszam do 14.

Bad Memories i Meduza w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut po godzinie 10, no to mamy już wtoreczek, to już jest znacznie fajniejszy dzień tygodnia niż poniedziałek jednak, to trzeba przyznać. Dzisiaj 26 dzień maja, Eweliny, Pauliny, Filipa i Angeliki imieniny, dla świętujących urodziny oczywiście także najlepsze życzenia, ale 26 dzień maja w tym roku, poza tym, że to wtorek, już nie poniedziałek, to już jest plus, ma jeszcze większy plus, taki dodatni po prostu plus, czyli Dzień Matki dzisiaj przepada. W sumie, dlaczego Dzień Matki nazywa się Dniem Matki, a nie Dniem Mamy? To nie wiem, trzeba jakąś ustawą chyba zmienić i tyle. W każdym razie, w okazji tego ważnego święta mamy naszą zabawę, która nazywa się Daj Mamie Odpocząć. No i z tej właśnie okazji 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla mamy by się zdało, prawda? Zapraszam na Vox.fm.pl, tam do naszej zabawy możecie się zgłosić. No i oprócz kwiatków dzisiaj taki fajny prezent mamie może uda wam się wręczyć. A muzycznie modelki z Włodarskim w Vox.fm już za chwilę. Stefan F. teraz.

Czwarte miejsce w ostatnim notowaniu bez listy świadczy o tym, że piosenka cały czas się podoba, bo jest naprawdę fajna. Don't You Worry Your Love, Illenium i Ellie Goulding w Vox FM w rytmie hitów. 27 minut i godzina 11 będzie. Wracając do tematu bez listy, to oczywiście w piątek, bardzo przyjemny dzień tygodnia, o godzinie 17 kolejne notowanie wystartuje. A jakby ktoś miał ochotę podecydować, jak to notowanie ma wyglądać, to zapraszam voxfm.pl. Są piosenki, które są notowane, są propozycje, są plusy, minusy. Miłej zabawy zatem życzę. Przy głosowaniu oczywiście i przy słuchaniu także, bo w rytmie hitów zagramy już za chwilę dalej największe gwiazdy muzyki tanecznej lat 90. Był taki projekt, nazywał się Love Message. I już za chwilę w Vox FM. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
4: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Szukasz karmy i akcesoriów dla zwierząt? Vet Art zaprasza do nowej lokalizacji w Gorzowie przy ulicy Krótkiej 6. Sklep zoologiczny znany z Wojcieszyc, teraz w centrum Gorzowa. Zapraszamy również w soboty. Vet Art, Krótka 6. Wszystko dla Twojego pupila.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25 do

0: zyskuj codziennie z Biedronką.
1: Reklama.
2: Spalony budynek przy Targowej w Gorzowie do uratowania? Policja zbiera materiał dowodowy, by ustalić przyczynę pożaru w hali trampolin. Na zmianę pracują inspektorzy i śledczy. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego rozpoczął techniczną akcję ratowania zabytkowej hali. Cztery podpory od frontu mają zabezpieczyć ścianę przed zawaleniem. Część została już rozebrana. Chodzi o to, by ochronić trafostację, która znajduje się obok. Działania prowadzą też śledczy, a te nie należą do łatwych, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
3: Biegły był, takie wstępne czynności wykonał, ale no, żeby szerzej tutaj w większej skali to wykonywać, no to musi być bezpiecznie, a tam nie jest bezpiecznie.
2: Przypomnijmy, to skutki pożaru, do którego doszło w niedzielę wcześniej rano. Spłonęło 3000 metrów kwadratowych. Rowerowe derby, masa rowerowa i inne rowerowe atrakcje. Gorzów kolejny rok z rzędu przystępuje do rywalizacji o rowerową stolicę Polski. Zabawa zaczyna się 1 czerwca. Gorzowianie będą mogli kręcić kilometry dla swojego miasta w niedzielę zaraz po północy. Wzorem poprzednich lat odbędzie się nocny przejazd. 13 czerwca odbędzie się 12-godzinny wyścig na terenie Big Gorzów. Dużo dziać będzie się 20 czerwca. Tego dnia masa rowerowa przejedzie z Górczyna na Stadion Żużlowy. Nowością będą gravelowe derby lubuskie. Żeby wziąć udział w rywalizacji rowerowa stolica Polski, należy zainstalować na telefon aplikację Aktywne Miasta. A po więcej newsów zaglądajcie na voxfm.pl.
4: W Gorzowie zapowiada się dzisiaj gorący dzień, bo na termometrach mamy zobaczyć 29 stopni, a więc w nasłonecznym miejscu będzie o wiele, wiele goręcej, więc szukajcie cienia, ochłody gdzieś w okolicach fontan, czy gdzieś nad akwenami, tylko pamiętajcie o rozsądku i bezpieczeństwie, to podstawa. Kierowcy, to dotyczy także Was.

0: Autopromocja.
1: Daj mamie odpocząć.
0: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
1: Wejdź na foxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
0: Daj mamie odpocząć.
1: I świętuj jej dzień razem z FoxFM.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
6: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
8: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
10: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
12: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was

0: Korn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
1: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
0: Reklama.
2: Vox FM Gorzów.
3: Nasze ustalenia potwierdzają się. Stanisław Kracik zostanie komisarzem w Krakowie. Od kilku dni jest nieuchwytny. Policja ściga sprawcę ataku na bulwarze nadmorskim w Gdyni. Kwiatki, dzbanuszki i wierszyki. Posłuchajcie, jak na dzień mamy przygotowały się dzieci z Radomia.
4: 11 już minęła. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
3: Potwierdzają się nasze nieoficjalne informacje. To Stanisław Kracik zostanie komisarzem Krakowa. Dotychczasowy wiceprezydent miasta potwierdził to w rozmowie z naszym reporterem. Oficjalną rekomendację Kracika przygotowuje już wojewoda małopolski. Dokumenty trafią do premiera Donalda Tuska.
5: Jest taki zwyczaj, że wojewoda zwraca się z takim wnioskiem do pana premiera o powołanie komisarza i rekomenduje tam osobę, która w opinii wojewody mogłaby dobrze wypełniać takie obowiązki. Ja taki wniosek w tym momencie proceduję i nie jest tajemnicą, że nazwiskiem, które w tym wniosku się znajdzie, będzie pan Stanisław Kracik.
3: Mówi wojewoda Klęczar. Zdaniem wojewody to właśnie Stanisław Kracik będzie osobą, która może zagwarantować płynność w funkcjonowaniu miasta. Oficjalnie decyzja dotycząca nazwiska komisarza w Krakowie ma zostać podana do jutra. Do tego czasu władzę w mieście sprawuje sekretarz Antoni Fryczek. Sprawca wciąż nieuchwytny. Nożownik zaatakował dwie osoby w Gdyni, obie trafiły do szpitala. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło na bulwarze nadmorskim w Gdyni w nocy z soboty na niedzielę. Nieznany sprawca miał zaatakować dwie osoby przedmiotem przypominającym nóż. Mamy już część dowodów, policjanci nadal pracują nad sprawą, mówi nam Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej w Gdyni.
6: Zabezpieczyli ślady mogące mieć znaczenie dla prowadzonego postępowania oraz monitoring z okolicy miejsca zdarzenia.
3: Poszkodowani odnieśli powierzchowne obrażenia, funkcjonariusze obecnie nadal szukają sprawcy i ustalają szczegóły. Kraje arabskie Zatoki Perskiej nie będą już tarczą dla amerykańskich baz w regionie, oświadczył najwyższy duchowo-polityczny przywódca Iranu. USA nie będą już miały w regionie bezpiecznego portu, napisał w serwisie Telegram Mocztaba Chamenei. Stany Zjednoczone utrzymują znaczną obecność wojskową w regionie Zatoki Perskiej. Liczebność wojsk szacowana jest na 40 do 50 tysięcy żołnierzy. Czy kompromis między dobrem przyrody a bezpieczeństwem ludzi jest możliwy? To pytanie w swoim reportażu Coraz bliżej siebie stawia nasz reporter Mateusz Chłystun, który odwiedził Podkarpacie i Bieszczady. Po tym jak niedźwiedź śmiertelnie ranił kobietę w Płonnej, na mieszkańców regionu padł blady strach. Tym bardziej, że drapieżniki odwiedzają nie tylko wsie przy gęstych lasach.
7: Południe, południowy wschód, no to okej, tam niedźwiedzie nikogo nie dziwią, ale w Polańczyku bywały kiedyś?
8: Nie, nigdy. Nigdy, jak już człowiek żyje trochę tam.
9: Nigdy tutaj.
10: Nie widziałem niedźwiedzia, nie słyszałem, żeby on tu chodził.
11: Staramy się doradzać. Na wszystkich terenach leśnych, przy wszystkich miejscach, gdzie są turyści, przygotowaliśmy takie specjalne tablice, gdzie są zwykłe, dobre rady. Jak się zachować? Co zrobić, żeby się nie spotkać z tym niedźwiedziem? Bo my nie starajmy się spotkać z niedźwiedziem. Ani on tego nie chce, ani tak naprawdę my. My nie chcemy bliskiego spotkania. Każdy, kto przeżył bliskie spotkanie z niedźwiedziem, wie, że nie ma w tym naprawdę nic miłego.
3: Usłyszał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun od mieszkańców Polańczyka nad Soliną i Mateusza Świerczyńskiego, leśnika z Cisnej. Czy wyjazd w Bieszczady jest obecnie bezpieczny? Posłuchajcie reportażu Coraz bliżej siebie na SE.pl. Piosenki, wierszyki, kwiatki i mnóstwo laurek. Radomskie maluchy gotowe na dzień mamy. Sprawdziliśmy, co najmłodsi przygotowali na ten wyjątkowy dzień.
12: Dam kwiatki na dzień mamy. Zrobiliśmy dzbanuszki, laurkę. Będziemy mówić razem z wszystkimi dziećmi. Wierszyki będziemy śpiewać.
13: Bardzo kochamy swoje mamy!
3: A my życzymy wszystkim mamom, aby ta miłość trwała po wsze czasy.
4: Na nóżkach dzisiaj do mamy można nawet podreptać, bo pogoda po prostu zachęca.
3: Albo zabrać na plażę na przykład.
4: O tak, tak. Chociaż nad morzem dzisiaj będzie prawie najchłodniej. Prawie 22-24 stopnie, bo najzimniejsze miejsce dzisiaj w Polsce, no dodatkowo jeszcze z deszczem, to Suwałki. Tam 20 stopni, ale im bardziej na południe, to już 26-27 i teraz skręcamy na zachód. I tutaj widzimy Wrocław, widzimy Zielona Góra, 30 stopni maksymalnie.
3: Fantastycznie.
4: 4,5 minuty po godzinie 11. To kolega już dzisiaj wszystko powiedział.
3: Ja kończę, zapraszam na 12 w imieniu Małgosi Łukowskiej.
4: Dawid Osesko, dziękujemy bardzo. A my, proszę Państwa, świętujemy Dzień Mamy i dajemy mamie odpocząć. Kto zainteresowany, zapraszamy na voxfm.pl.

0: No po prostu są takie hity, do których zawsze miło się wraca. I to jeden z nich, to jest Miracle i Fragma w Vox FM w rytmie hitów.
1: Daj mamie odpocząć.
0: A to właśnie już dzisiaj, wtorek, 26 dzień maja. Dzień mamy jest napisany w kalendarzu. Ja dzwonię teraz do Marty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Mama Danusia, niezwykle pracowita osoba.
2: Niezwykle.
0: No, no, 70. Nie, poczekaj. Można mówić, czy nie można mówić? Ile lat
2: można
0: mama?
2: Mówić. Można tak? Mówić.
0: No to ile masz lat, skoro można mówić? Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Żart. Marta, nie obrażaj się. Nie rozłącza się tylko. To naprawdę głupi żart prowadzącego.
2: Nie.
0: Moja mama, piszesz, ma 78 lat. Uwaga, pracuje na pół etatu w księgowości.
2: Tak jest.
0: Ogarnia ksefy, te wszystkie inne dziwne ustrojstwa, które w międzyczasie się potworzyły?
2: Jest taką bardziej już pomocą, takiej głównej księgowej.
0: Taki mentor, tak? Jak ktoś nie wie, to idzie do mamy Danusi i pyta się, jak trzeba zrobić.
2: Tak jest, ale jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że moja mama pracuje w jednej firmie 52 lata. Pierwsza i ostatnia praca.
0: No pięknie, ale właśnie, przez to, że twoja mama jest taka pracowita, pojawia się problem, że od dawien dawna nigdzie nie wyjechała.
2: Nie chce. Ona wszystko dla dzieci oddaje.
0: To trzeba to zmienić.
2: Ja też tak uważam.
0: Super. Jeżeli nasze zdania są zgodne, to w takim razie 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu dla twojej mamy, żeby się zrelaksowała, żeby ten ołówek zostawiła. Te wszystkie
2: rzeczy. Nie, nie.
0: Czy wizyta u mamy już była dzisiaj?
2: Nie, bo ja jestem z Olsztyna, a mama w Piszu mieszka.
0: Aha. Aha,
2: także okay. Będę dzwoniła za jakąś godzinkę, półtorej z życzeniami. Wiesz, ja jak jestem na telefonie.
0: No i świetnie, to jeszcze dodatkowo oprócz życzeń także prezent i od ciebie, i tak troszeczkę też od Vox FM wraz z życzeniami także od całej naszej redakcji. No przede wszystkim, że no, tyle lat w jednej firmie, to też jest przy okazji imponujące. Niezły wynik, niezły.
2: Tak jest. A czy ja mogę pozdrowić to jeszcze teściowo swoją?
0: A no tak, bo jakby nie było, to też mama.
2: To też jest mama, tak. Pozdrawiam teściowo Krysię.
0: Ale pozałatwiane. Dzięki. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa.
3: Dobry dzień do wszystkich.
2: Zdrawiamy.
1: Dajmy mi odpocząć.
0: Ale piękny dzień dzisiaj, co? To komu trzeba jeszcze taki prezent wręczyć? Dajcie znać na voxfm.pl. Oh, mamma mia. Oh. Fresh the sound. Oh, yeah.

0: WNW. Na jeszcze Kaszmir w piosence Bad w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut pozostało do godziny 12. No i już pół wtorku będzie za nami, ale ten dzień, no umówmy się, wcale nie musi się szybko kończyć, bo to dzień bardzo specjalny. W końcu to jest dzień mamy, jakby nie było. No i z tej właśnie okazji kilkanaście minut temu do Danusi, mamy Marty i córunia Martusia załatwiła właśnie 2000 zł na relaksik w hotelach, aby sobie wyjechała mama, odpoczęła i tak dalej, i tak dalej. Ale mamy jeszcze parę takich prezentów. Kto zainteresowany, to odsyła na naszą stronę voxfm.pl. Tam wszystkie szczegóły znajdziecie. No i do zabawy także się zgłosicie. Króciutka przerwa, a po niej mirami seksualna.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny.
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz tani, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
6: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje na dzień mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start, pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl / Eneo Pewność.
15: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
16: Uwaga! W Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Reklama.
17: Karolina Łopacińska-Wojciechowska. Jest tylko jedna i dzisiaj ma swoje święto. Mama dba, wychowuje, pociesza. Zawsze jest obok, gdy jej potrzebujemy. Mamy zasługują na wszystko, co najlepsze. Warto o tym pamiętać codziennie, ale już na pewno 26 maja. W dniu mamy zapytaliśmy najmłodszych Lubuszan, czego życzą swoim mamom.
18: Wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy. Dużego zdrowia i miłości, słodkości, uśmiechu.
19: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
20: Wyjazdu, żeby miała odpoczynek, żeby miała najlepszy dzień.
17: Jest super pogoda, więc można zabrać mamę na spacer i na przykład na lody. Prezenty nie są tak ważne, jak czas spędzony z mamą. 9 medali z międzynarodowych regat przywieźli młodzi gorzowscy kajakarze. W Bratysławie rywalizowali młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi. Najwięcej, bo 4 medale wywalczył Mateusz Augustyniak z AZS-u AWF Gorzów. Złoty w dwójce na 1000 metrów, 2 srebrne w dwójce na 500 i w czwórce na 500 oraz brąz w jedynce na 500 metrów. 2 srebrne krążki przywiózł Maciej Bargiel z G-Power z klubowym kolegą Bartoszem Kulpą i Pawłem Szotem. Złoto i srebro dla Adama Kuścińskiego z Gorzowskiej Admiry. Z kolei złoto i brąz zdobyła także juniorka młodsza G-Power Julia Kamieniecka. Gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic możecie także przeczytać na naszej stronie voxfm.pl. Pogoda dzisiaj naprawdę nas będzie rozpieszczać, no jeżeli lubimy ciepło, bo jest ostrzeżenie, że dzisiaj naprawdę będzie upał 30 stopni, więc warto zaopatrzyć się w wodę, okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem, szukać cienia, ewentualnie gdzieś usiąść w pobliżu fontan, a takie mamy w Gorzowie, w Parku Kopernika, na Starym Rynku, czy też na przykład na Kwadracie.
1: Vox FM. Gorzów.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Kto zwalcza ból?
8: Fundary!
7: Kto?
8: Fundary!
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Tylko w ten wtorek świeżaki zapraszają was do Biedronki. Po 50% zwrotu na kartę Moja Biedronka.
12: Kup 3 różne warzywa i 3 różne owoce na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 50% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit 1 zwrot o maksymalnej wartości 40 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie. Biedronka.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
14: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: 3, 17, 40.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
22: Vox FM.
0: Vox FM.
22: Gorzów.
23: Śmiertelny wypadek z udziałem karetki. Krajowa 77 pod Przemyślem jest zablokowana. Ogromny pożar w Wielkopolsce. W Przemęcie pali się hala z oponami. A na zachodzie kraju przed smog lata i ostrzeżenia synoptyków przed upałem.
24: Na zegarach jest godzina 12 w studio. Witamy Małgosię Łukowską. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
24: I zapraszamy na wiadomości Vox FM.
23: Jedna osoba zginęła, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala. To po wypadku osobówki z karetką pogotowia na obwodnicy Przemyśla. Pojazdy zderzyły się na skrzyżowaniu Alei Solidarności z Zadwórzańską. Karetka jechała na sygnałach do wezwania. W tym samym czasie 83-letni kierowca Forda skręcał w ulicę Zadwórzańską i doprowadził do zderzenia pojazdów. Ambulans uderzył jeszcze w latarnię i przewrócił się na bok, mówi Karolina Kowalik z Policji w Przemyślu.
25: W tym zdarzeniu zginął kierujący samochodem osobowym. Dwóch ratowników trafiło do szpitala na badania. Kierujący karetką pogotowia był trzeźwy. Odcinek w miejscu zdarzenia jest nieprzejezdny.
23: W pobliżu miejsca zdarzenia mogą tworzyć się korki. Krajowa 77 została zamknięta, a policjanci kierują na objazdy. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Czarny, gęsty dym nad Przemętem we Wielkopolsce. Jest apel do mieszkańców, by nie otwierali okien. Płonie hala magazynowa, w której miały znajdować się m.in. opony. Jedna osoba została poszkodowana. Szybko trafiła jednak pod opiekę lekarzy, a jej życiu nic nie zagraża. Jak powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej, największy ogień udało się już ugasić.
1: Na miejscu pracuje jednak wciąż około 15 zastępów Straży Pożarnej, tak by przelać pogorzelisko, teren objęty pożarem, doprowadzić do całkowitego ugaszenia tego pożaru. W hali doszło do rozstrzelnienia zbiornika z przepracowanym olejem silnikowym.
23: Okoliczności pożaru będą wyjaśniać śledcze. Na zachodzie nawet 30-stopniową upałę. IMGW wydało pierwszy stopień pogodowych alertów. Dziś praktycznie w całym kraju pogoda iście wakacyjna. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
2: Po południu termometry mają pokazać 30 stopni w pasie od Szczecina przez Zieloną Górę aż do Wrocławia. Alerty obowiązują częściowo w zachodniopomorskim i na Dolnym Śląsku, ale głównie w Lubuskim. Prawie 30 stopni na południu, południowym wschodzie i w centrum Polski. Upałów nie będzie za to na Pomorzu i Suwalszczyźnie. Tam możliwy nawet deszcz. Jutro tak wysokie temperatury mają ustąpić. Najcieplej będzie w Małopolsce, około 25 stopni.
23: Relacjonował Michał Rawa, dziękuję. Na koniec jeszcze Poznań, gdzie stanął Dobromat. To inicjatywa Stowarzyszenia dla Świata. Jak mówi jedna z działaczek, Justyna Janiec-Palczewska, to zwykła szara skrzynka, ale o wielkiej mocy.
3: Można wrzucić swoje okulary. One wpadają tutaj do tego pojemniczka. Okulary korekcyjne, niecylindryczne. Okulary plusy, minusy i okulary przeciwsłoneczne.
23: A okulary do Afryki zabiorą ze sobą poznańscy okuliści, którzy na miejscu będą prowadzić badania, mówi lekarka Izabela Rybakowska.
8: Jest tam bardzo duży problem zapaleń spojówek, bardzo dużo zaniedbań z powodu zaawansowanej jaskry. Nie są to schorzenia takie typowe jak w Europie, są to schorzenia powikłane stanami zapalnymi. Pacjenci chorują na gruźlicę, chorują na AIDS.
23: Okulary można oddawać w siedzibie stowarzyszenia przy ulicy Kramarskiej na Starym Rynku, a okuliści polecą do Afryki już w listopadzie.
22: Wiadomości sportowe w Vox FM.
23: Kamil Majszak właśnie walczył o awans do drugiej rundy French Open. Jego rywalem jest Chilijczyk Alejandro Tabilo. No i sprawdzam teraz, mamy wynik 6-1, 2-1 właśnie dla Tabilo. No, trzymamy kciuki, żeby Kamilowi się udało, bo w niedzielę mecze otwarcia wygrały Magdalena i Magdalena French, a wczoraj ze zwycięstw cieszyli się Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. ŁKS Łódź i Polonia Warszawa uzupełniły grono drużyn w barażach o awans do piłkarskiej ekstraklasy, a w nich zagrają też Wieczyste Kraków i Chrobry Głogów. Szansę na powrót do ekstraklasy stracił wczoraj Ruch Chorzów, który niespodziewanie przegrał ze Zniczem Pruszków. Przypomnę jeszcze, że bezpośredni awans wywalczyła Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. A koszykarze New York Knicks pokonali na wyjeździe Cleveland Cavaliers 130-93. To był czwarty mecz w ramach finału konferencji wschodniej NBA, a tym samym New York Knicks po raz pierwszy od ponad ćwierć wieku zawalczą o mistrzostwo ligi.
24: Piękna pogoda. No oczywiście nie wszędzie jak to u nas, prawda? To już mogło się też w wiadomościach mówiła, że północny wschód, a Suwalszczyźnia dokładnie najchłodniej, 20 stopni deszcz może popadać. Na pozostałą obszarze kraju bardzo, ale to bardzo dużo słońca. No ale te ostrzeżenia w maju, to powiem ci, zaskoczyłaś mnie.
23: Chyba się cieszę.
24: No tak, dużo tak. Osób. Tylko wiesz, bardziej się zastanawiałem, że i wydawało mi się, że bardziej prawdopodobne są takie ostrzeżenia przed burzami, a nie przed upałami w maju. A są.
23: Bo to podobno jeden z gorętszych majów w ogóle w historii. Nie wiem, czy tak się mówi, majów?
24: No, ci, którzy tam mieli kalendarz do 2012 roku.
23: To właśnie coś było z tym.
24: A, to coś z tym. 5:12. Dziękujemy. Poprosimy o 13:00 o kolejne wiadomości. Vox FM, wersja hitów. Gramy już teraz DJ Antoine.

R.I.O. i Party Shaker w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut po godzinie 12, wtorek, 26 dzień maja. Potwierdzamy i powtarzamy informację, że dla zachodnich granic naszego kraju od godziny 13 będzie obowiązywało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami, proszę Państwa. Do godziny 19, więc jeżeli komuś zrobiło się za gorąco, to ja postanowiłem poszukać niezachodu. No i oczywiście udało się znaleźć, a konkretnie ten najchłodniejszy dzień maja, który miał miejsce, no nie tak dawno. No co prawda maj jest ciężko do siebie porównywać, no bo wiadomo, że ten początek maja różny jest, potem jeszcze ogrodnicy, zimna zośka i tak dalej, ale jeżeli zerknie się w pomiary fachowców od pogody właśnie, to okazuje się, że najchłodniejszy dzień majowy to był 4 maja 2011 roku w Toruniu. Wtedy to w klatce meteorologicznej zanotowano 7,2 stopnia na minusie, żeby nie było, a przy gruncie temperatura w tym czasie spadła do ekstremalnych minus 11. A dzisiaj plus 30.

topki, miły pan i Defis za wszystko i za nic w Vox FM w rytmie hitów. 26 minut i już godzina 13 będzie, a za moment spotkamy się z pewnym takim zjawiskiem muzycznym, które miało miejsce, no będzie 30 lat temu prawie, bo to był rok 98. Wtedy to Modern Talking postanowili z Eric Singletonem nagrać nową wersję You're My Heart, You're My Soul. Czym się ta wersja różniła od tej oryginalnej z lat 80? Ano tym, że Eric dograł jakże popularne właśnie wtedy rapowane zwrotki. No, starzy parkietowi wyjadacze na pewno pamiętają to nagranie. Modern Talking, Eric Singleton, You're My Heart, You're My Soul. Już za chwilę w Vox FM.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim. Ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na yasumi.pl.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Chcesz dać swojej rodzinie to, co najlepsze? Spokój, przestrzeń i dom, który będzie Waszą ostoją spokoju. Nowe osiedle dębowe w Skwierzynie. Już w sprzedaży 20 domów w zabudowie bliźniaczej. Odległość od Gorzowa zaledwie 20 minut jazdy samochodem. Bez pośredników, w bezkonkurencyjnej cenie. Oferta dostępna na www.luxpark.pl.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
12: Reklama. Gorąca sesja przed gorzowskimi radnymi. Dzisiaj na tapetę wzięty będzie prezydent, radna Anna Kozak i najprawdopodobniej gorzowska stal. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Rajcy dyskutować i głosować będą o absolutorium dla prezydenta Jacka Wójcickiego. Oceniana będzie realizacja budżetu i perspektywy ekonomiczne miasta. Radni zdecydują także o tym, czy Anna Kozak powinna pozostać wiceprzewodniczącą Rady Miasta. Na stanowisko wskazana została na początku kadencji przez Koalicję Obywatelską, ale niedawno opuściła klub. Nieoficjalnie w porządku obrad pojawić może się także kolejne wsparcie finansowe dla stali Gorzów. Sesja rozpocznie się o godzinie 14 w MCK przy Hawelańskiej. Derby, masa i inne rowerowe atrakcje. Gorzów kolejny raz powalczy o rowerową stolicę Polski. Zabawa zacznie się w poniedziałek. Gorzowianie będą mogli kręcić kilometry już w niedzielę, zaraz po północy. Wzorem poprzednich lat odbędzie się nocny przejazd. W planach 12-godzinny wyścig na terenie Big Gorzów i masa rowerowa przejedzie z Górczyna na Stadion Żużlowy. Nowością będą gravelowe derby lubuskie. Mówi Sandra Kwiatkowska z Wydziału Sportu Urzędu Miasta.
13: Będzie to taki wyścig z Gorzowa do Zielonej Góry i z powrotem. I w tym samym czasie z Zielonej Góry także wystartuje taki wyścig. Wyścig ten profesjonalnych kolarzy będzie też startował ze Stadionu Żużlowego i u nas w Gorzowie i w Zielonej Górze.
12: Żeby wziąć udział w rywalizacji, rowerowa stolica Polski, należy zainstalować na telefon aplikację Aktywne Miasta. No i oczywiście wybrać Gorzów. Kierowcy, jeżeli udajecie się w stronę granicy polsko-niemieckiej. A2 zakorkowana, wczoraj zielone świątki, tiry nie jeździły, więc teraz jest ciasno i tłoczno, a pogoda bardzo przyjemna, gorąca. Jest ostrzeżenie, dzisiaj 30 stopni upału, pierwszy raz w tym roku. Odpowiednio się zabezpieczcie.

0: autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: Od dziś w Superekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Superekspresie.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027. Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach, płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
4: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
5: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
6: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
7: Tak się robi dzień mamy. To jej należy się korona.
8: A już od poniedziałku w Kauflandzie bukiet 13 pięknych róż, różne kolory, tylko 5,99. A pyszne praliny Lind. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
11: Zaprawy?
10: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
11: No, dobrej jakości.
10: I jaka?
11: No, niedroga.
10: I dokąd po nią pojedziemy?
11: Do Bricomana.
12: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
13: Skoczysz do Carrefoura?
14: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
0: Reklama. Vox FM.
15: Vox FM.
0: Gorzów. Gorzów.
16: Wiemy, kto będzie komisarzem Krakowa. Te informacje potwierdził przed chwilą premier Tusk. W Belgii śmiertelny wypadek z udziałem szkolnego busa. Nie żyją 4 osoby. Znamy skład naszego zespołu na najbliższe mecze towarzyskie. Kogo Jan Urban powołał do polskiej kadry, powiemy już za chwilę.
13: 13 już minęła, to czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
16: To już oficjalne. Stanisław Kracik będzie komisarzem w Krakowie. Decyzję w tej sprawie ogłosił przed chwilą premier Donald Tusk. Powołanie nowego zarządzającego miastem było konieczne w związku z wynikiem referendum. A przypomnijmy, w niedzielę mieszkańcy stolicy Małopolski zdecydowali o odwołaniu dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
15: Późnym latem odbędą się wybory na nowego prezydenta. Do tego czasu rolę komisarza będzie pełnił Stanisław Kracik, kiedyś wojewoda wielkopolski, dzisiaj wiceprezydent Krakowa. On na te kilkanaście tygodni przejmie wszystkie kompetencje i obowiązki prezydenta miasta Krakowa. Panu prezydentowi Miszalskiemu dziękuję za to, co zrobił.
16: Wybory na nowego prezydenta miasta muszą się odbyć w ciągu 90 dni od odwołania poprzedniego włodarza. Aleksander Miszalski oficjalnie przestał pełnić funkcję prezydenta dziś po godzinie 11. W dzienniku urzędowym opublikowano już wyniki referendum. Teraz Belgia i śmiertelne zderzenie szkolnego minivana z pociągiem. To w miejscowości Buchenhout na północy kraju. Z niewiadomych jeszcze przyczyn kierowca minivana wjechał na przejazd, gdy szklabany już się opuszczały. Maszynista próbował zatrzymać pociąg, ale nie udało mu się uniknąć zderzenia. Tamtejsze media podają, że zginęło dwoje uczniów, jeden z nauczycieli i kierowca minivana. Kondolencje rodzinom ofiar złożyły już belgijskie władze. Pogorzelcy po pożarze w Przedsławiu w Zachodniopomorskiem mają zapewniony dach nad głową. Schronienie znaleźli u swoich rodzin oraz sąsiadów, ale na miejscu od rana działają pracownicy socjalni, mówi dyrektor Gminnego Środka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie Dorota Krzywicka.
17: Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc finansową na pewno, pomoc terapeutyczną, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, czyli jakby wszystkimi tymi rzeczami, czym ośrodek dysponuje.
16: Ośrodek czeka teraz na sygnał od samych poszkodowanych, czego najbardziej potrzebują. Co ważne, lokalna społeczność jest bardzo zżyta, dlatego sąsiedzi jako pierwsi zaoferowali swoją pomoc.
18: Przyjechałem w nocy, bo mieszkam niedaleko, chciałem zobaczyć, czy wszystko z nimi w porządku, ratować ich też, ale na szczęście się okazało, że wszystko z nimi w porządku.
19: To ważna sprawa, bardzo dobra rodzina.
20: Teraz przed osobami, które tutaj mieszkały i przed nami wszystkimi, przed społecznością, zadanie do wykonania. Takie zadania, myślę, że powinny inspirować do tego, żeby chcieć żyć i się nim cieszyć.
16: W nocnym pożarze szeregowców ucierpiało 5 rodzin, a 3 z 5 lokali całkowicie nie nadają się do użytku. Toruńscy taksówkarze przeciwni nowym zasadom ruchu na starówce. Mowa nie tylko o słupkach, które blokują wjazdy na ulice przyległe do głównego deptaka, ale też zakazy. Swój sprzeciw wyrażają ci, którzy przez nowe zasady nie są w stanie podjechać bezpośrednio pod hotele, by odebrać z nich klientów, mówi jeden z przedstawicieli toruńskich taksówkarzy Jacek Koszelak.
21: Nam potrzebne jest nie więcej jak 10 minut. Nie więcej, bo my nie będziemy tam stać, my nie będziemy tam jako postój używać tego. My po prostu chcemy tylko wjechać, zostawić klienta lub odebrać klienta i wyjechać. I taka jest tutaj nasz cel, żebyśmy po prostu mogli w tym mieście pięknym, turystycznym tych naszych turystów obsłużyć.
16: Prezydent Torunia na wczorajszym spotkaniu z mieszkańcami starówki obiecał, że przyjrzy się sprawie i odniesie do wniosków taksówkarzy. Bułka, Kochalski, Grabara na bramkę, Bednarek, Pyrka, Kędziora w obronie. To część powołanej przez Jana Urbana polskiej kadry na mecze z Ukrainą i Nigerią. Wśród biało-czerwonych nie zabraknie też Roberta Lewandowskiego. A przypomnijmy, po porażce w finale branży długo dyskutowano nad przyszłością lewego w kadrze. Mecze z Ukrainą już w niedzielę na stadionie we Wrocławiu, spotkanie z Nigerią 3 czerwca na Stadionie Narodowym.
13: Na mapie IMGW, gdzie są ostrzeżenia, są żółte plamy. Plamy, które oznaczają ostrzeżenie przed upałami. O 13 zaczęło to ostrzeżenie obowiązywać i obowiązywać będzie do godziny 19, kiedy słoneczko już, prawda, będzie kładło się do snu.
16: Do 19?
13: No, aż do 19, też się zdziwiłem. To tak, południowe granice Szczecina, Gorzów, Zielonogóra, Leszno i Legnica, tam właśnie koło 30 stopni dzisiaj najcieplej i to ostrzeżenie. A tak, deszcz tylko na północnym wschodzie, w okolicach Suwałki, tam najchłodniej 20. I nad morzem też takie 24, 22, tak to 25, 28. Nieźle, nieźle. Stąd rozumiem, Ogosiu, twój uśmiech.
16: No oczywiście, że tak, zazdroszczę wszystkim, zwłaszcza tym nad morzem, bo mają tam taką chłodną bryzę do tego.
13: Tutaj Kołobrzeg widzimy na telewizorze właśnie. Pięknie. W podglądzie. Są parawany, są osoby, które się falają. Pozdrawiamy, zazdrościmy.
16: No zazdrościmy przede wszystkim.
13: W rytmie hitów gramy.

Bianca Piękna i Buffalo przed chwilą w Vox FM w rytmie hitów. Na zegarze aktualnie mamy 17 minut po godzinie 13. I wtorek, 26 dzień maja. Przypominamy o naszej zabawie, która jest zatytułowana Daj mamie odpocząć, bo przecież dzisiaj mamy dzień mamy. No i jeżeli trzeba właśnie tutaj komuś podpowiedzieć, jakie to prezenty dzisiaj być powinny, no to my tutaj spieszymy z pomocą. Daj mamie odpocząć to zabawa, w której dla własnej mamy możecie zgarnąć 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu. A wiadomo, jeżeli chodzi o wypoczynek, to każdej mamie się należy. Na voxfm.pl wszystkie szczegóły znajdziecie, a że dzisiaj dzień mamy, no to do roboty, do roboty! My w rytmie hitów gramy dalej. Rihanna S&M już za chwileczkę. Chwilę później coś z nowości na naszej billi liście. DJ Ilham i Digi Digi. A już teraz Velvet Chemistry.

0: Call My Name, Shouse w Vox FM w rytmie hitów. No, jeżeli ktoś ma dzisiaj koniec pracy o godzinie 14, to no, pojawiają się pomalutku dobre informacje, bo do godziny 14 to już tylko 24 minuty pozostałe. Do godziny 14 oczywiście w rytmie hitów jak najbardziej grać będziemy. Bass Hunter, hit sprzed lat o tytule Dota, pojawi się na naszej antenie już za moment. A dzisiaj 26 dzień maja, dzień mamy. Pomysłu brakuje, spokojnie, jest Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Daj mamie odpocząć.
1: Podziękuj swojej mamie i wygraj dla niej 2000 zł na wymarzony wypoczynek w hotelu.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, dlaczego to twoja mama zasługuje na relaks i chwilę tylko dla siebie.
1: Daj mamie odpocząć.
2: I świętuj jej dzień razem z Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
14: Jak tak, to Allegro.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: dzienne 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do wtorku świeża ćwiartka kurczaka, pakowana próżniowo Kraina Mięs, tylko 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości, jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Bez matematyki, tu tańsze są koszyki. Tańsze koszyki.
2: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
1: Sprawdź to sam, czeki dał.
2: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
3: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Reklama.
9: Kilka tysięcy gorzewian znów bez ciepłej wody. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Elektrociepłownia modernizuje magistrale, by poprawić bezpieczeństwo oraz skuteczność systemu ciepłowniczego. Mieszkańców kilku osiedli czekają czasowe przerwy w dostawie ciepła. Dzisiaj do wieczora utrudnienia w budynkach przy ulicach Wróblewskiego i Piłsudskiego. W nocy od godziny 3 ciepło zostanie wyłączone przy kilkunastu ulicach, m.in. szereg szeregów obrońców pokoju Armii Krajowej, Senderowej czy Batalionu Zośka. Dotyczy to także budynków w rejonie Walczaka, Grota Roweckiego i Jedwabniczej. Problemy będą także w Wawrowie. Ekipy techniczne mają robić wszystko, by gorzewianie jak najmniej odczuli skutki prowadzonych prac. Remont peronu i nowy przystanek Zyska Kostrzy nad Odrą dzięki budowie łącznicy kolejowej. Umowa na jej zaprojektowanie została podpisana. Inwestycja to nie tylko budowa 860-metrowego odcinka torów. Przybudowany będzie peron numer 5 dworca w Kostrzynie. Powstanie także przystanek w sąsiedztwie nowego szpitala o roboczej nazwie Kostrzyn Północny. Budowa łącznicy jest okazją, żeby rozwiązać kłopoty komunikacyjne w samym mieście. Mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna.
10: Linia kolejowa 273 dzieli miasto na dwie części, więc jeżeli budowie tych łącznic będą towarzyszyły rozwiązania bezkolizyjne skrzyżowań dróg kolejowych z ulicami naszego miasta, no to wtedy jest okej. Tylko to musi być razem uwzględnione.
9: PKP PLK chce zlecić projekt budowy bezkolizyjnego skrzyżowania, które zastąpiłoby przejazdy kolejowo-drogowe przy Sikorskiego, ale najpierw trzeba znaleźć na to pieniądze. Do tematu z pewnością będziemy wracać. Pogoda naprawdę rewelacyjna. Upał. Termometry mają pokazać maksymalnie 30 stopni. Jakość powietrza bardzo dobra, więc spędzajcie czas na świeżym powietrzu. Miejsca z ochłodą przydadzą się. Noc też ciepła, bo 16 stopni. Kolejny dzień nieco chłodniejszy, ale też bardzo przyjemny. Kierowcy rozważni na drogach, bezpiecznie. Skupiajcie się na tym, co dzieje się w danym momencie.

0: to promocja.
1: Śpisz? Śpisz!
2: A, co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś.
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano we voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
14: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
13: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
15: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
16: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
17: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
20: No wiem.
19: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
20: Ej, to już przesada.
19: No co, tego poziomu nie da się przebić.
21: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
22: Szukasz karmy i akcesoriów dla zwierząt? Vet Art zaprasza do nowej lokalizacji w Gorzowie przy ulicy Krótkiej 6. Sklep zoologiczny znany z Wojcieszyc, teraz w centrum Gorzowa. Zapraszamy również w soboty. Vet Art, Krótka 6. Wszystko dla twojego pupila.
23: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
24: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego. Z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
25: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
26: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń.
0: dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama. Vox FM Gorzów.
2: Może uniknąć kary dożywocia. Skazany za zabójstwo chce uciec do Norwegii, by skrócić odsiadkę. W Kijowie trwa międzynarodowa narada w sprawie wsparcia Ukrainy w dalszej wojnie z Rosją. Za bohaterskie gaszenie Puszczy Solskiej odznaczenia nagroda odebrało dziś kilkuset strażaków.
3: Na zegarze 14 w Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Małgorzata Łukowska. Posłuchajmy.
2: Zamordował 26-latkę, po czym uprowadził ich córkę. Dziś zapadnie prawomocny wyrok w głośnej sprawie Norwega Ingerbrita G. Mężczyzna jest oskarżona o zabójstwo kobiety w Oświęcimiu w 2022 roku i ucieczkę z córką za granicę. W pierwszej instancji został skazany na dożywocie, co zaskarżyło jego obrońca. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
4: Ingerbrit G., obywatel Norwegii, miał zabić swoją 26-letnią partnerkę i porwać ich córkę Mię. Obrona domaga się uniewinnienia mężczyzny w zakresie uprowadzenia dziecka, uchylenia wyroku w części dotyczącej zabójstwa i ponownego rozpatrzenia sprawy. Sprawa jest prowadzona z wyłączeniem jawności, to ze względu na dobro dziecka.
2: Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o odbycie kary w swojej ojczyźnie. W Norwegii nie obowiązuje jednak dożywocie, a to oznacza, że jeśli podtrzymany zostanie wyrok sądu pierwszej instancji, to mężczyzna spędziłby w więzieniu maksymalnie 21 lat, mówi sędzia Maciej Czajka.
5: Jeżeli zostałaby orzeczona kara albo w wymiarze przekraczającym maksymalny wymiar kary w ustawodawstwie norweskim, albo w sposób, który nie przewiduje prawo norweskie, to wówczas ten wyrok będzie dostosowany do tamtejszego prawa, a więc w praktyce nie będzie mógł przekroczyć granicy takiej, jaka jest maksymalną granicą pozbawienia wolności za tego typu przestępstwo w prawie norweskim.
2: Przypomnijmy, po morderstwie 26-latki Norweg uprowadził swoje dziecko i uciekł z nim za granicę. Ostatecznie został zatrzymany w Kopenhadze, a duński sąd wyraził zgodę na jego ekstradycję do Polski. Moskwa grozi, a sojusznicy zbierają się w Kijowie na szczycie miast i regionów. Udział w spotkaniu biorą 24 państwa, w tym Polska. Omówiona ma być w nim dalsza międzynarodowa współpraca i wsparcie Ukrainy. Szczyt odbywa się po rosyjskich groźbach o zwiększaniu ataków na ukraińską stolicę. Placówki dyplomatyczne zapowiedziały, że nie opuszczą miasta. O szczegółach nasz ukraiński korespondent Ołych Biłecki.
26: Przedstawiciele zachodnich dyplomacji nie opuszczą miasta i nadal zostaną w Ukrainie mimo gruźb z Rosji. Tak wczorajsze wypowiedzi Siergieja Ławrowa komentuje ambasador Unii Europejskiej w Kijowie Katarina Maternowa. Apel do obcokrajowców opuścić ukraińską stolicę ona nazywa sztuką hipokryzji i dodaje: nie jest to oznaka siły, ale wskazuje na rozpacz Rosjan. Na gruźby z Rosji odpowiadają także w ambasadach państw Europy. Francuska placówka dyplomatyczna wydała oświadczenie, w którym ocenia retorykę Rosjan jako niedopuszczalną. Ambasada Francji nadal zostaje w Kijowie i kontynuuje działalność w zwykłym trybie. Czytamy we wpisie. Ambasada Polski w Kijowie także nie zamierza wprowadzać żadnych zmian w swojej działalności, mimo zapowiedzi z Moskwy. Kijów, Ołech Biłecki.
2: Odznaczenia otrzymali za oddanie i pracę. Strażacy, którzy gasili ogromny pożar Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie, zostali dziś docenieni. Medale i awanse wręczono podczas odprawy strażaków w Łukowej.
27: Temperatura na pewno była bardzo wysoka, było bardzo duże zadymienie. Momentami widoczność spadała do minimum. Każdy robił to, co do niego należało.
2: Przypomina tę trudną akcję druh Tomasz Kucharz z OSP w Księżpolu. Z kolei Marcin Malinowski z OSP w Pisklakach dodaje.
28: No, dzieci nie widziałem i rodziny przez tydzień czasu. Córka po 5 dniach mnie nie widziała, mam 3-letnie dziecko. Tylko obudziła się rano, zapytała o godzinie 6. Tata, jest? Odznaczenie. Jest. I poszła spać dalej. A pierwsze dni to mnie nie widziała.
2: Pożar Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 hektarów lasu. Akcja gaśnicza trwała tydzień. Podczas dzisiejszych uroczystości odznaczonych i awansowanych zostało łącznie około 600 strażaków. Każdego dnia zajmują się niepełnosprawnymi dziećmi. To opieka 24 godziny na dobę. I to dla nich zorganizowano wydarzenie w sosnowieckiej mediatece pod hasłem Mama pełna mocy. Panie mogły skorzystać z porad wizerzystek, dietetyków, czy też wziąć udział w szafingu.
29: Aneta, mieszkam w Katowicach. Mam dwóch niepełnosprawnych synów. Zdrowa mama to zdrowa rodzina. Potrzebujemy być nieosądzane, potrzebujemy być wspierane i zauważane, ale jako kobiety. Nie tylko jako mama, która musi siedzieć w domu zaniedbana, brzydka i zajmować się dzieckiem. najlepiej jeszcze nieszczęśliwe.
6: Aneta Twaruk, Stowarzyszenie Aloha, jesteś ważny. Wszyscy o tym mówią, zwłaszcza w samolocie, że najpierw trzeba samemu maskę założyć tlenową, żeby potem uratować dziecko, i dokładnie tak jest też w opiece. Trzeba o siebie zadbać, to jest bardzo ważne, bo to przekłada się na relacje z całym otoczeniem i na opiekę nad tą osobą z niepełnosprawnością również.
2: Według najnowszych danych w Polsce jest ponad 4 miliony osób z niepełnosprawnościami. Dla wielu z nich to właśnie mama jest głównym, a często też jedynym opiekunem.
1: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
7: 5 minut po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zapraszam na wtorkowe popołudnie razem z nami. Dzień mamy dzisiaj. Zatem wszystkim mamom na dzień dobry. Najlepsze życzenia, a te personalne już za chwilę. Zaczniemy festiwal waszych pozdrowień na naszej antenie, bo przecież dzisiaj antena należy do was. Jeżeli chcielibyście usłyszeć swoje życzenia dla waszej mamy, wysyłajcie głosówki do nas, na nasz messenger VoxFM Gorzów 101.7. Tam czekamy na wasze wiadomości w formie audio. No i za chwilę będziemy pozdrawiać wasze mamy. Enrique Iglesias, Swedish House Mafia i Boys, tak się witamy.

0: Boys i Najpiękniejsza Dziewczyno. Kwadrans po godzinie 14 i słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Najpiękniejsza Dziewczyno, o to akurat dedykacja dla każdej mamy na tym świecie. A propos mamy i życzeń, pierwsze z nich już teraz przypominamy. Zasady naszej zabawy są następujące. Wy wysyłacie do nas głosówkę na Messengerze, na nasz profil facebookowy lokalny Vox FM Gorzów 101.7, a my później wasze życzenia emitujemy. No to pierwsze z nich już teraz proszę posłuchać.
1: Mamo, zanim nauczyłem się mówić, uznałem twój głos. Był jak światło w ciemnym pokoju, jak ciepło, które nie pytało o nic. To ty nie spałeś, gdy ja spałem spokojnie. To ty płakałaś po cichu, żebym ja mógł się uśmiechać głośno. Boję się tylko jednego, że za rzadko mówię, jak bardzo cię kocham, bo nie ma na świecie drugiego serca, które biłoby dla mnie tak długo, tak cierpliwie, bezwarunkowo. Dziękuję ci, mamo, za miłość, której nie da się zapomnieć. Dziękuję ci za to, że jesteś. Kocham cię bardziej, niż potrafię opisać słowem. Piotr dla mamy Krystyny.
0: Pozdrawiamy mamę Krystynę i dziękujemy Piotrkowi za piękne życzenia. Kolejne za chwilę.
2: To jest gdzie?

0: I na More Than Friends 21 po 14 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Czas na kolejne życzenia dla mamy, tym razem od Adriana. Posłuchajcie.
1: Wszystkiego najlepszego dla najlepszej mamy na świecie. Dziękuję za twoją cierpliwość i ogromne serce. Życzę ci dnia pełnego słońca i odpoczynku, na który tak bardzo zasługujesz. Kocham cię, mamo.
0: Dziękujemy za piękne życzenia. Czekamy na kolejne. Wysyłacie głosówki na nasz Facebook lokalny Vox FM Gorzów 101.7. Tak na Facebooku możecie nas znaleźć. Każde życzenia dzisiaj wyemitujemy.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk, 27 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Pierwszy zestaw, czyli piękny bukiet kwiatów i voucher do jubilera Magar już odebrany. A my mamy kolejne życzenia dla mamy, tym razem od Ani.
1: Najlepsza życzonka dla naszej mamusi Urszulki. Dziękujemy jej, że jest taką ciepłą, najukochańszą, najbardziej troskliwą osobą na świecie. Kochamy ją najmocniej.
0: Pozdrawiamy mamę. Wszystkie mamy pozdrawiamy. Dzisiaj będziemy to robić bez przerwy. Przypominamy, nasza antena dzisiaj jest wasza. Wysyłajcie swoje głosówki z życzeniami na nasz lokalny Facebook Vox FM Gorzów 101.7.
2: To jest dzień z Vox FM.

0: Eileniu mi Ellie Goulding, Don't Want Your Love. 22 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przypominamy, że dzisiaj czekamy na wasze życzenia dla waszych mam. Możecie je wysyłać przez tak zwaną głosówkę na naszego lokalnego messengera Vox FM Gorzów 101.7. To jest nasz profil na Facebooku. No i dzisiaj bardzo dużo od panów mamy tych życzeń dla mam, co jest piękne w ogóle. Kolejne takie życzenia od Tomka.
1: Bez ciebie, mamo, nie wiem, co bym zrobił. Nawet bym się nie urodził. Serce swoje mi oddałaś, całe życie mnie wspierałaś. Mam nadzieję, że usłyszysz te życzenia, bo są szczere, bez wątpienia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, niekończących się możliwości. Na płótno pędzlem przenosisz swoje przemyślenia. Są piękne, bez wątpienia. Życzy syn Tomek z rodziną.
0: Dziękujemy za kolejne życzenia dla mamy. Przypominamy, że oprócz tego, że przejmujecie naszą antenę dzisiaj przez cały program do godziny 17, to mamy jeszcze kwiaty, a także vouchery do jubilera Magar. I najlepsze z tych życzeń właśnie takim zestawem nagrodzimy. Wpadajcie na naszego Facebooka Vox FM Gorzów 101.7. Czekamy na wasze życzenia, a tymczasem krótka przerwa, a po niej wiadomości lokalne.
2: To jest

0: Autopromocja. Reklama.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Dubaj. Bogactwo. Piękno. Władza. I sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Chcesz dać swojej rodzinie to, co najlepsze? Spokój, przestrzeń i dom, który będzie waszą ostoją spokoju. Nowe osiedle dębowe w Skwierzynie. Już w sprzedaży 20 domów w zabudowie bliźniaczej. Odległość od Gorzowa zaledwie 20 minut jazdy samochodem. Bez pośredników, w bezkonkurencyjnej cenie. Oferta dostępna na www.luxpark.pl.
7: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę 30 maja zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę. Pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Szukajcie cienia i ochłody. Do wieczora w Lubuskiem będzie upalnie. Karolina Łopacińska, Wojciechowska, oto szczegóły. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie. Chodzi o 13 powiatów, w tym o gorzowski, międzyrzecki, słubicki i sulęciński. Prognozowana temperatura wyniesie od 28 do 30 stopni Celsjusza. To pierwsze tak wysokie liczby w tym roku. W nasłonecznionych miejscach będzie jeszcze goręcej. Trzeba mieć przy sobie wodę, chronić głowę i oczy. W Gorzowie cień i ochłodę można znaleźć w parkach czy przy fontannach, na przykład na Starym Rynku, w Parku Kopernika, czy na skwerze przy kwadracie. Lubuskie na czerwono. Leje się żar z nieba, opadów deszczu ostatnio nie było za wiele, więc ściółka sucha jak wiór. W lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Leśnicy są w pełnej gotowości, bo w takich warunkach łatwo zapruszyć ogień, mówi Paweł Wcisło z Lubuskich Lasów Państwowych.
13: Wilgotność ściółki leśnej spadła poniżej 10%. To są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
12: Zatem nie rozpalamy ognisk, grillów, nie palimy papierosów. Jeżeli w lesie zauważymy ogień, trzeba natychmiast zadzwonić na numer alarmowy 112. W tak suchych warunkach pożar rozprzestrzenia się błyskawicznie. W przypadku wysokiego zagrożenia pożarowego nadleśnictwa mogą wprowadzić zakazy wstępu do lasów. Jednak upały muszą się utrzymywać minimum kilkanaście dni. Bądźcie ostrożni. Pogoda dla większości super, rewelacyjna, bo słońce, błękit nieba, można się opalać, łapać promienie słoneczne, aktywniać witaminę D, ale na przykład dla ogrodników czy rolników to niestety oznacza gorsze uprawy. a dla nas wyższe ceny za niektóre produkty. Tak to niestety bywa w przyrodzie. Kierowcy rozważni na drogach, bezpiecznie.
3: Vox FM.
7: Vox FM Gorzów.
3: Vox FM Gorzów.

0: Mr. President i Coco Jumbo. 8 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przypominamy, że dzisiaj przejmujecie antenę. Wysyłacie do nas w formie głosowej wiadomość na naszego Messengera z życzeniami dla mamy, a my je emitujemy. Mogą być krótkie, mogą być długie. Krótkie na przykład od Michała. Uwaga.
1: Cześć, mamusiu, wszystkiego najlepszego, kocham cię bardzo.
0: Krótko, zwięźle i na temat. Ale mogą być też dłuższe.
2: Mamo, te życzenia można powiedzieć dla ciebie w każdej chwili, ponieważ są po prostu prawdą. Ale dzisiaj chciałabym, żebyś szczególnie je usłyszała. Życzę ci spokoju, dobrego zdrowia i czasu tylko dla siebie, żebyś nie musiała się niczym martwić, a każdy dzień był dla ciebie lekki i spokojny, ponieważ jesteś wyjątkową osobą. Wszystkiego dobrego. Życzy Martyna.
0: No i proszę, można? Można, dołączamy się do życzeń. Czekamy na kolejne. Wszystkie bez wyjątku wyemitujemy dziś.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alitos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
7: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodową i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodową i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
8: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam to, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś bukiet 11 róż, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 6,99 przy zakupie dwóch. Raffaello 150 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Ptasie mleczko Feder 340 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama. Vox FM.
14: Gorzów.
15: Stanisław Kracik komisarzem Krakowa będzie włodarzem miasta aż do najbliższych wyborów. M-Obywatel bije rekordy popularności, to najczęściej pobierana aplikacja tego typu w Europie. Dlaczego kierowca minivana nie zatrzymał się przed przejazdem, to bada policja po śmiertelnym wypadku w Belgii.
16: Na zegarze 15 w Vox FM to czas na wiadomości. Zapraszam Małgorzata Łukowska, posłuchajmy.
15: Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa. Stanisław Kracik został powołany przez premiera na komisarza miasta. Jak mówi, czuje się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach, a przez 3 miesiące swoich rządów chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
17: Nie akceptowałem nigdy stagnacji i jeżeli przyjmowałbym takie założenie, to bym się tego zadania nie podjął. Myślę, że uda nam się państwa pozytywnie zaskoczyć tymi zmianami, o których zdążyłem z panią dyrektor, z panem sekretarzem podyskutować.
15: Do dziennikarzy po raz pierwszy do odwołania wyszedł też Aleksander Miszalski. Podkreślił, że to po jego prośbie Stanisław Kracik został komisarzem. Były prezydent miasta odniósł się też do powodów, które jego zdaniem sprawiły, że został odwołany.
18: Nie byliśmy w stanie wytłumaczyć naszych racji i naszych argumentów, że gdzieś zawiodła komunikacja, począwszy od wprowadzenia strefy czystego transportu, przez wytłumaczenie krakowianom, skąd się wziął dług miasta i jak funkcjonuje jego finanse, przez wytłumaczenie, że ludzie, których byłem oskarżany, jakoby byli moimi koleśniami, w większości w ogóle nie pracują w magistracie.
15: Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni, aż do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. Belgijskie służby ustalają przyczynę tragicznego zdarzenia szkolnego minivana z pociągiem. Do zdarzenia doszło na północy kraju. Zginęły 4 osoby, 2 uczniów, opiekun i kierowca. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co wiadomo o okolicznościach tego wypadku.
13: Wiadomo, że minivan wcześniej poruszał się drogą równoległą do torów i to z niej zjechał na przejazd, mimo opuszczonych rogatek i czerwonych świateł. To wszystko potwierdzają nagrania z kamer monitoringu. Pociąg zbliżał się do stacji oddalonej o jakiś kilometr, nie jechał więc z pełną prędkością, ale mimo to siła uderzenia była ogromna. 4 osoby zginęły, 5 uczniów zostało też poważnie rannych. Minivan należał do szkoły specjalnej.
15: Kondolencje po tragedii złożyły już belgijskie władze, a także m.in. szefowie Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. To wielki dowód zaufania do tej aplikacji, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
14: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw, szybko i skutecznie połączyć się z administracją, a jednocześnie liczyć na szybkie załatwienie sprawy.
15: W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym z online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty bez wychodzenia z domu, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
19: Najczęściej, jak widzimy, niestety, korzystamy z tej funkcji, gdzie każdy chciałby zobaczyć zero, czyli weryfikacja naszych punktów karnych. Już mamy ponad 31 milionów razy wykorzystano te funkcje. Jak również często sprawdzamy historię pojazdu. To jest 10 milionów.
15: 12 milionów użytkowników oznacza, że mObywatel jest najpopularniejszą tego typu aplikacją w Europie. Po ostatniej aktualizacji można dodatkowo dodać prawo wykonywania zawodu farmaceuty i fizjoterapeuty, a w najbliższym czasie ma pojawić się funkcja sprawdzania wpisów w bazie KRS. Nowe twarze w kadrze Jana Urbana. Znamy powołania na towarzyskie mecze biało-czerwonych z Ukrainą i Nigerią. Na czele zespołu bez zmian Robert Lewandowski. Ale w kadrze sporo debiutantów, m.in. wśród napastników, komentuje szef redakcji sportowej Superekspresu Przemysław Ofiara.
20: Karol Czubak, najlepszy polski strzelec ekstraklasy. Taka nagroda dla niego to powołanie do reprezentacji. Jest również Mateusz Żukowski, superstrzelec Magdeburga. Drugoligowy niemiecki zespół, przypomnę, 17 goli w ostatnim sezonie drugiej Bundesligi Mateusza Żukowskiego.
15: Przemysław Ofiara zwraca też uwagę na nieobecnych w kadrze. Z powodu kontuzji nie ma Metiego Kesza, ale nie tylko.
20: Nie ma Jakuba Modera, to też duże nazwisko, którego zabrakło. Nie ma też Łukasza Skorupskiego, do tej pory podstawowego bramkarza reprezentacji Polski, bo wśród bramkarzy Bułka, Grabara i Kochalski.
15: Reprezentacja w czwartek zacznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie 3 dni później, czyli w niedzielę, zagra towarzysko z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie Polacy podejmą Nigerię.
21: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
22: 5 po 15. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami David Guetta, Dede Negra, a także Bebe Rexha. Tak, zaczniemy granie. Vox.

Feverexa i Faithless No Religion, kwadrans po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Niektóre rzeczy w naszym programie są stałe, na przykład to, że zawsze po 15 zaglądamy na gorzowskie drogi, więc musimy sprawić tak, żeby tradycji stało się zadość. Zaczynamy od zawarcia najwięcej samochodów od strony fabrycznej i przemysłowej przed rondem Świętego Jerzego. Most Lubuski dzisiaj od zawarcia w kierunku ronda Santockiego. Owszem, uczęszczane, ale te korki wczoraj na przykład były zdecydowanie większe. W centrum postoicie na pewno przy katedrze, a także przy dojeździe do ronda Kosynierów Gdyńskich. Dodajemy dzisiaj Kosynierów Gdyńskich na większej części jej długości. Słowiańska, Roosevelta i Andrzejewskiego. Dzisiaj tędy też ciężko przejechać. Zdecydowanie więcej samochodów dzisiaj przed rondem gdańskim. Rondo Górczyńskie, Rondo Barlineckie, powiedzmy nieźle. Wylotówki z Gorzowa całkiem dobrze. I na Kostrzyńskiej, i na Kasprzaka, i na Kłodawę. Potem już jedzie się całkiem dobrze. Hasła dnia? Brak.

Mik po polsku, 26 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O pogodzie pogadamy, 28 aktualnie w Gorzowie. Jeszcze prawdopodobnie o 1 stopień będzie cieplej. W nocy pięknie, w najniższym punkcie 16. Jutro ochłodzenie, 22 stopnie. Ochłodzenie i 22 na plusie. To takie ochłodzenie, to my lubimy. 21 w czwartek, piątek 25, sobota 24 i niedziela granice 25 stopni. W niedzielę niestety wracają do nas chmury, z których popada i ten deszcz prawdopodobnie utrzyma się do połowy czerwca. Będzie sporo chmur, ale temperatury powyżej 20 każdego dnia, co na pewno cieszy. Ciśnienie 1025 hektopaskali. Jakość powietrza w Gorzowie jest dobra, warunki biometeo są korzystne i do jutra takie pozostaną.

0: Sibul i Wonderland, 24 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Szanowni, jeśli chcecie dla swojej mamy zgarnąć piękny bukiet kwiatów, a także voucher do jubilera, to czekamy na wasze głosówki na naszym Messengerze. Wysyłajcie życzenia dla swoich mam. Każde z tych życzeń wyemitujemy dzisiaj. Jeszcze trochę czasu jest. Vox FM Gorzów 101,7. Tak, proszę szukać nas na Facebooku. Czekamy na wasze wiadomości.
1: Reklama.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
3: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To hit okazje na dzień mamy z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy, tylko 13,99 kupując dwa opakowania. A we wtorek Raffaello 150 gramów, drugie gratis.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
13: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
1: Reklama.
17: Praktyki i badania. Studenci i naukowcy Gorzowskiej Uczelni będą działać w nowoczesnym Centrum Kompetencji Dronowych. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Obiekt za 200 milionów złotych powstaje w Strzelcach Krajeńskich. Akademia imienia Jakuba Sparadyża podpisała porozumienie i została jednym z partnerów projektu. Co zyska? Mówi rektor Elżbieta Skorupska-Raczyńska.
18: Nasi studenci będą odbywać praktyki, a nasi badacze będą prowadzić swoje badania. Jestem przekonana, że będzie się to wiązało z rozwojem nowych kierunków, specjalności.
17: We wrześniu gotowy ma być pierwszy etap ośrodka. Montowane są anteny, które zmapują przestrzeń nad miastem. Powstanie obszar do oblotów i testowania bezzałogowców komercyjnych i militarnych, mówi Mateusz Karkoszka, sekretarz Strzelec.
19: Jest to ogromna szansa dla tworzenia wizerunku dronów i branży dronowej jako przemysłu przyszłości. Dzisiaj ten rynek rośnie najszybciej, biorąc pod uwagę różne rynki w naszym kraju.
17: Centrum dronowe w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim ośrodkiem w północno-zachodniej Polsce. Tragiczny finał poszukiwań 33-letniego Gorzowianina. Odnaleziono zostało ciało mężczyzny. Według policji na ten moment nic nie wskazuje na zdarzenie o charakterze kryminalnym. Prokurator zdecydował się przeprowadzić sekcję. Mateusz, przypomnijmy, widziany był ostatnio 17 maja w Ciechówku. Od tamtej pory, po zgłoszeniu przez rodzinę, mundurowi go poszukiwali. Apel o pomoc w poszukiwaniach. Apel o pomoc pojawił się 19 maja. Wokół Ściechowa koncentrowała się akcja poszukiwawcza służb. Piękny, słoneczny i ciepły dzień w Gorzowie. Tak ma być do końca dnia. Upalnie, bo synoptycy zapowiadają przecież nawet 30 stopni. Pamiętajcie, dbajcie o siebie. Poziom wody w organizmie musi być odpowiedni. Łapcie promienie słoneczne, ale z rozsądkiem. Noc też przyjemna, bo mamy zobaczyć 15-16 stopni. Jutro nieco chłodniej, ale nadal przyjemnie.

Melanie C, I Turn To You, 11 przed 16, słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Kilka tysięcy gorzowian, cały czas bez ciepłej wody. Dzisiaj do wieczora utrudnienia w budynkach przy ulicy Wróblewskiego i Piłsudskiego. Całe szczęście, że ciepło na zewnątrz. Aaron Chupa, Little Sis Nora, u nas też gorące granie. Za chwilę Vivat i Damian Force.

0: Giant Force, Jordan Grace, I Feel Love. 4 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa. O 16.00 wiadomości z kraju i ze świata, a my wrócimy z Pitbullem.
1: Reklama.
2: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry, Kostrzyńska 1.
8: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Yasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiej oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
9: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Askana i Park 111 oraz magar.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Askana. Od 12 do 17 czekają na Was.

0: i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
1: Szukasz karmy i akcesoriów dla zwierząt? VetArt zaprasza do nowej lokalizacji w Gorzowie przy ulicy Krótkiej 6. Sklep zoologiczny znany z Wojcieszyc, teraz w centrum Gorzowa. Zapraszamy również w soboty. VetArt, Krótka 6. Wszystko dla twojego pupila.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
7: 25 lat więzienia za zabójstwo i uprowadzenie dziecka zapadł wyrok w sprawie oskarżonego Norwega. Droga kolejowa Poznań-Piła zamknięta aż do czwartku, to po wczorajszym zderzeniu pociągu i tira. Za jego brak mandat. Od czerwca dzieci mają obowiązek jeżdżenia w kasku.
8: Małgorzata Łukowska zaprasza na wiadomości Vox FM. Jest 16, zróbmy głośniej i posłuchajmy.
7: Nie dożywocie, a 25 lat więzienia za zabójstwo w Oświęcimiu. Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył karę dla Ingebirta G., oskarżonego o zabójstwo 26-latki i porwanie ich córki. Musi też zapłacić po 200 tysięcy złotych dziecku i ojcu zamordowanej kobiety. Rozprawa ponownie była niejawna, a wyrok dla Norwega jest już prawomocny. Najwcześniej w czwartek uda się przywrócić ruch pociągów na trasie Poznań-Piła. To po śmiertelnym wypadku w Garbatce, niedaleko Obornik. Wczoraj na niestrzeżonym przejeździe tir dosłownie wbił się w jadący szynobus. Kierowca ciężarówki zginął. Pasażerom mimo wykolejenia składu nic poważnego się nie stało. Na miejscu trwa podnoszenie drugiego członu wykolejonego pociągu, mówi nam Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie.
9: Jak ta operacja się zakończy, to pojazd będzie przetransportowany do stacji i Rogoźno. No i w kolejnym etapie będzie ten skład przekazywany do naszego punktu utrzymania taboru, tak aby z tego miejsca zdarzenia został on w całości usunięty.
7: Podnoszenie pociągu ma zakończyć się jeszcze dzisiaj, ale to nie oznacza automatycznego odblokowania trasy.
9: Po usunięciu składu będzie sprawdzane torowisko, w jakim zakresie ono jest uszkodzone. Na pewno została uszkodzona też sieć trakcyjna. W optymistycznym wariancie będzie to czwartek, natomiast na ten moment ciężko jednoznacznie to doprecyzować.
7: Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj po południu i jego przyczynę ustala Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Nieoficjalnie mówi się, że kierowca tira nie wyhamował przed przejazdem. Zginął na miejscu. Jeden pasażer pociągu trafił do szpitala z obrażeniami głowy. Obowiązkowy kask na rowerze czy hulajnodze. Zmiany wchodzą w życie już za tydzień. Dokładnie od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia będą miały obowiązek jazdy w kaskach. Za złamanie przepisów rodzicom będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. A jakie jeszcze zmiany wprowadzą nowe przepisy? No tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Kaski będą musiały mieć również dzieci do 7 roku życia, które są przewożone w fotelikach, przyczepach i wózkach rowerowych z wyjątkiem konstrukcji wyposażonych w pasy bezpieczeństwa. Policja zachęca nie tylko dzieci do jazdy w kaskach.
11: Zalecamy, aby z tych kasków korzystali wszyscy. To, że mamy powiedzmy 17 lat i nie założymy kasku, to nie znaczy, że ta nasza głowa jest twardsza.
10: Mówi Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji. Mundurowi zachęcają również, by odpowiednich nawyków nauczyć jak najwcześniej.
12: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
13: Ja tylko na Skate Park zakładam.
10: Według danych Instytutu Transportu Samochodowego z zeszłego roku tylko 6% użytkowników hulajnóg elektrycznych nosi kaski.
7: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Szpitalne oddziały zmieniły się w salon piękności. Fundacja Piękny Dzień Mamy zorganizowała w Bydgoszczy akcję dla pań, które codziennie są przy swoich ciężko chorych dzieciach. Na co dzień nie mają czasu myśleć o sobie, więc ktoś pomyślał o nich. Wolontariusze zajrzeli do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i do Szpitala Dziecięcego.
14: Te mamy są na oddziałach nie dzień, nie dwa, nie tydzień, a są miesiącami, a czasami latami. To są bohaterki. Mogą skorzystać z fryzjerki, z wizażystki, z makijażystki. Mamy masażystę. Opowiadają nam też swoją historię. Czasami pojawiają się łzy. Pojawia się to też to najpiękniejsze słowo, dziękuję.
15: Co tu się wydarzy?
16: Mama zażyczyła sobie właśnie plecionki z warkoczy. Ma być fajnie, wygodnie.
17: Super. Dzięki temu możemy się poczuć jak kobiety. Możemy trochę odpocząć. Możemy zapomnieć chociaż na moment, że jesteśmy w szpitalu.
7: A z organizatorką akcji Julią Rozborowską, a także fryzjerami i mamami rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski.
0: 101,7
6: Vox FM Gorzów.
15: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę rozpoczyna Pitbull, za chwilę Ekipa i Chapel Roan.
18: Not working hard, yeah, right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Vox FM to jest dzień w rytmie hitów.
1: O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło, kiedy podarowałaś mi swoją miłość. O, jak miło.

0: Chapel Rowley, Good Luck Babe. Kwadrans po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Mama jest tylko jedna i jest najlepsza na całym świecie. Mama dba, mama wychowuje, mama pociesza, zawsze jest obok, gdy potrzebujemy. Mamy zasługują na wszystko, co najlepsze. Warto o tym pamiętać codziennie, a dzisiaj to już w ogóle. W dniu mamy zapytaliśmy najmłodszych Lubuszan, czego życzą swoim mamom. Uwaga, będzie słodko.
1: Wszystkiego najlepszego z okazji dnia mamy. Dużego zdrowia i miłości. Słodkości, uśmiechu.
2: Zdrowia, dużo uśmiechu, trochę czasu dla siebie.
3: Wyjazdu, żeby miała odpoczynek, żeby miała najlepszy dzień.
0: O, i to jest pięknie, idealnie w punkt. Jeżeli chcielibyście przesłać swojej mamie życzenia, możecie to zrobić z naszą pomocą. Wystarczy wejść na naszego Facebooka VoxFM Gorzów 101.7 i wysłać do nas głosówkę z życzeniami, a my gwarantujemy, że każdą z nich dzisiaj wyemitujemy. Jeszcze mamy troszkę czasu. Spieszcie się, czekamy na wasze życzenia dla waszych mam.
4: To jest dzień z VoxFM.

0: 24 po 16 i słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Petycja niczego nie zmieni. Bike park w Gorzowie do likwidacji. W internecie podpisało się ponad 200 osób. Jak argumentują obrońcy obiektu, tor do downhillu jest kilkaset metrów od gorzowskich murach, a niczego innego podobnego w Gorzowie nie ma. Można by go zalegalizować. Urzędnicy odpowiadają, nawet budując garaż na własnym podwórku, trzeba zmieścić się w wymogach formalnych. Więcej na ten temat Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
1: Obiekty powstałe bez wymaganych zgód i poza obowiązującymi procedurami podlegają likwidacji, szczególnie wtedy, gdy pojawiają się kwestie związane z bezpieczeństwem ludzi albo ochroną terenów objętych szczególną ochroną przyrodniczą.
0: Przypomnijmy, na torze przy Dąbroszyńskiej w listopadzie ubiegłego roku zginął 17-latek. Ten i cztery inne budowle zlikwiduje firma za nieco ponad 40 tysięcy złotych. Nielegalne tory znajdują się także w Parku Słowiańskim, w Parku Czechówek i na terenie gorzowskich Muraw. I wy się dziwicie, że młodych w Gorzowie nie ma.
2: To jest dzień.
3: To jest dzień z Vox FM.

0: Reklama. Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
1: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w mini formie.
2: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
3: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na pokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Pokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Pokaro. Salony łazienek Pokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
6: Harmonizer.
7: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Askana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
0: Reklama.
8: Konrad Baranowski. Trwa ratowanie hali po pożarze w Gorzowie. Na razie decyzja o rozbiórce nie zapadła. Przy Targowej stopniowo przywracane jest zasilanie do hali numer 2, w której znajdują się sklepy, m.in. duży salon meblowy. Pod ścianą frontową zabytkowego budynku pojawiły się podpory, które ją ustabilizowały. Tył hali jest w lepszym stanie niż przód. To zasługa mocniejszej konstrukcji, która przystosowana była pod suwnicę, mówi Katarzyna Piechocka, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
9: To zniszczenie konstrukcji jest tak duże, że na ten moment jeszcze jesteśmy w tej akcji ratunkowej samego obiektu po pożarze. Ewentualne decyzje w sprawie czy naprawy, czy rozbiórki to dopiero jak zakończymy odciążenia konstrukcji.
8: Hala trampolin, przypomnijmy, spłonęła w pożarze, który wybuchł w niedzielę rano. Z płomieniami walczyło 26 zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał. Lubuski finał Pucharu Polski w piłce nożnej w Gorzowie. W środę o trofeum powalczą Odra Bytom-Odrzański i Lechia Zielona Góra. Kibice na trybuny. Starcie o godzinie 17 na stadionie przeolimpijskiej. Finał zapowiada się interesująco, bo zagrają w nim drużyny należące do czołówki lubuskiego futbolu. W drodze po puchar pokazały wysoką formę i determinację. Wcześniej, bo o godzinie 12:00 zostanie rozegrany finał 5. edycji rozgrywek o puchar prezesa LZPN-u Steelą Gorzów kontra Akademia Piłkarska Macieja Murawskiego Zielona Góra. Wstęp na mecze wolny. Więcej newsów na voxfm.pl. Walencja, Florencja, Cagliari, Barcelona. Do żadnego z tych miejsc dzisiaj nie trzeba było wyjeżdżać, żeby poczuć się jak w środku ciepłego lata. W Gorzowie blisko 30 stopni odczuwalnej. Dwa tygodnie temu jeszcze potrafiły się przytrafić przymrozki w nocy. Chciałem jedynie zauważyć. W tym nie powinny, ale jutro mimo słońca w sporych dawkach będzie dużo chłodniej. Termometry pokażą około 20 stopni.

Long Junior, kolorowa sukienka. 12 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Kochani, ponieważ nasze dzisiejsze popołudniowe spotkanie powoli dobiega końca, to dziękujemy wszystkim za życzenia, które przesłaliście swoim mamom. No i przy okazji jeszcze raz mamom składamy najlepsze życzenia. Do godziny 17 jeszcze Ina, Hot, za chwilę Kaigo i Sabrina.

0: Sabrina i Boys, 4 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego popołudnia. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie napój jogurtowy Actimel 12 buteleczek 14,99 z Kaufland Card Extra. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra 8,59 za sześciopak przy zakupie dwóch. Cztery sześciopaki na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.

okazję. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneco w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubranie.

0: mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodowo mi Kłodawa.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Chcesz dać swojej rodzinie to, co najlepsze? Spokój, przestrzeń i dom, który będzie waszą ostoją spokoju. Nowe osiedle dębowe w Skwierzynie. Już w sprzedaży 20 domów w zabudowie bliźniaczej. Odległość od Gorzowa zaledwie 20 minut jazdy samochodem. Bez pośredników, w bezkonkurencyjnej cenie. Oferta dostępna na www.luxpark.pl.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Reklama.
5: Vox FM Gorzów.
6: W więzieniu spędzi 25 lat, a nie dożywocie. Jest prawomocny wyrok dla Norwega oskarżonego o zabójstwo 26-latki. Od tragedii w Oświęcimiu zaczniemy. Jasna deklaracja rządu w sprawie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.
7: Na pewno nikt na nikogo nie będzie nakładał cenzury.
6: To za chwilę, a na koniec jeszcze sport. Wiemy, kiedy na kort wyjdzie Iga Świątek.
8: Jest 17. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
6: Prawomocnym. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Inge Birgit G., oskarżony o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, tłumaczy rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
9: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
6: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, ciało 26-latki znalazł w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. Nie będzie żadnej cenzury, deklaruje rzecznik rządu Adam Szłapka w sprawie Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. O zakaz wypowiedzi publicznych dla polskiego astronauty apelowała prezes Polskiej Agencji Kosmicznej. Chodzi m.in. o komentowanie działań Polsy. Pismo trafiło także do części ministrów.
7: Ja myślę, że ta sprawa musi zostać w całości wyjaśniona między zainteresowanymi stronami. Nikt tutaj żadnej cenzury z całą pewnością nie będzie wprowadzał. Pewnie wymaga wyjaśnienia, bo chodzi o bardzo duży projekt, który jest realizowany przez Polską Agencję Kosmiczną.
6: Polsa zarzuca Uznańskiemu-Wiśniewskiemu kwestionowanie zaangażowania agencji w realizację programu IRIS-2 i stwierdzenie, że projekt, tu cytat, nie służy państwu polskiemu, lecz rządom Niemiec i Francji. Astronauta z kolei twierdzi, że żądanie zakazu wypowiedzi to m.in. próba cenzury. Zaznacza też, że jego słowa o wspomnianym projekcie zostały wyjęte z kontekstu. O 300% rośnie z roku na rok liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. To zatrważające dane z najnowszego raportu dużurnet.pl, zespołu, który zajmuje się wykrywaniem tego rodzaju treści w ramach NASK. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, proszę powiedz, o jakich konkretnie treściach mowa?
10: Chodzi o materiały wytworzone przez AI na podstawie prawdziwych zdjęć, które rodzice publikują w sieci, nie mając świadomości, co może wydarzyć się potem.
11: Drodzy rodzice, nie publikujcie materiałów swojego dziecka, bo na podstawie materiału waszego dziecka mogą powstać bardzo realistyczne obrazy.
10: Tłumaczy i apeluje Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl. Pożywkę dla cyberprzestępców dostarczają też często same dzieci, te oczywiście nieco starsze.
11: Nastolatki korzystają z aplikacji nudyfikujących, rozwierają swoje koleżanki, kolegów i te materiały wrzucają do internetu.
10: Specjaliści starają się śledzić późniejsze działania użytkowników sieci, którzy dzielą się takimi materiałami, często kierując konkretne sprawy na policję. Mają też jednak bardzo ważny i prosty apel. Chrońmy swoją prywatność.
6: Zielona Góra i okolice na czerwono. W lasach obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Leśnicy są w pełnej gotowości, bo w takich warunkach niewiele trzeba, by doszło do zaprószenia ognia.
4: Wilgotność ciułki leśnej spadła poniżej 10%. To są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
6: Mówi Paweł Wcisło z Lasów Państwowych w Zielonej Górze. W przypadku wysokiego zagrożenia pożarowego nadleśnictwa mogą wprowadzić zakaz wstępu do lasu, jednak upały muszą się utrzymać minimum kilkanaście dni. I jeszcze sport. Iga Świątek zagra jutro w samo południe, poinformowali organizatorzy wielkoszlemowego French Open. Polska tenisistka w drugiej rundzie turnieju zawalczy z Czeszką, a więcej informacji za pół godziny w wiadomościach sportowych.
8: Czekamy nieubłaganie. A co tam w pogodzie? Co tam tej nocy, drodzy Państwo? No ja widzę, że trochę deszczu będzie. Warszawa, Łódź, Lublin, Toruń, również tam może popadać deszcz. No i na termometrach tak od 12 stopni w Zakopanem i w Suwałkach do maksymalnie 17, przepraszam, w Rzeszowie. A co na jutro widzisz, Kasiula?
6: Wiesz co, jutro też będzie ciepło, chociaż nie aż tak jak dzisiaj. Temperatury bardziej takie ludzkie, 20 stopni, 21, 17 na północy, tam będzie najchłodniej i deszcz na południu.
8: O!
2: To jest dzień.
8: Ale zanim jutro, to jest dzień, to jest wtorek, to jest 26 maja i to jest bardzo ważna data, drodzy Państwo. Jeżeli jeszcze nie macie prezentu dla swojej mamy, a uważacie, że nikt tak bardzo jak ona nie zasługuje na odpoczynek, no to ostatnia szansa na to, by dać mamie odpocząć, właśnie z Vox FM, voucher na wypoczynek w hotelu o wartości 2000 zł. Tak, czeka. Czeka być może właśnie na waszą mamę. Vox FM.pl, tam ostatnia szansa, by mamę zgłosić. 5 po 17, gramy!

0: Oj tak, odpoczynek to by się nam wszystkim mamom przydał. Ciepłej kawy, pustego kosza na pranie, no i takiego prawdziwego odpoczynku. O takim odpoczynku marzy na pewno mama Ewy. Cześć, Ewunia.
1: Cześć, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Zgłosiłaś swoją mamę, bo mówisz,

0: Pracujesz na poczcie od samego rana, kołem gospodyń wiejskich kręcisz i jeszcze masz czas na zajęcia się wnukami w tym wszystkim.
1: No to się wszystko zgadza. No.
0: To jak ty to wiążesz koniec z końcem? Powiedz, bo ja to zachodzę w głowę, jak to się robi.
1: A ja sama nie wiem.
0: Te mamy to mają supermoce, co?
1: Tak, tak.
0: Ewa, myślę,
1: moja na pewno.
0: Ewa, myślę, że możesz swojej mamie powiedzieć, że wysyłasz ją na taki naprawdę wielki, prawdziwy odpoczynek za to wszystko. Bo tak się składa, że voucher o wartości 2000 zł do hotelu na naprawdę wielki wypoczynek leci do ciebie, droga Kasiu.
1: Ja!
0: A ty wiesz, kto ci to załatwił? No to jeszcze pozdrawiajcie się, dziewczyny, nawzajem. Możecie mówić, co chcecie. Antena jest wasza. Ewa, Kasia, proszę bardzo.
1: No to ty pierwsza, mamo.
2: Dziękuję ci, jak nie wiem co. Ja się będę tymi wnukami zajmować, jak wrócę z tego odpoczynku. Jeszcze bardziej.
1: Cieszę się, mama. Bardzo cię kocham.
0: Ewa, pamiętaj, kto ci to załatwił.
2: Ja was też. Dzięki wam bardzo.
1: Nie ma za co.
3: Daj mamie odpocząć.
0: Ach, właśnie tak to się robi. Piękny dzień, piękny.

19 minut po 17. W dzień mamy jeszcze przepiękny SMS, przyszedł pod 6098 69 869, który muszę przeczytać. Chciałabym złożyć życzenia wszystkim kobietom, które nie mogą być na tą chwilę mamami ze względów medycznych i życzyć im, żeby ich marzenie jak najszybciej się spełniło. Oczywiście podpisujemy się pod tymi życzeniami rękami i nogami i ściskamy was wszystkie mamy bardzo mocno. Hej Fonsi!

0: Od DJ-ego D'Agostino nie może być jeszcze lepsze. No to właśnie przekonaliśmy się, że może. W dodatku Busted Kids, no i mamy Gigi Duck Mix w Vox FM na chwilę przed 17.30. Za moment wiadomości Vox FM. Zróbmy głośniej i bądźmy razem. Vox FM.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Od dziś w Super Ekspresie startuje poradnik Finanse Seniora. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą lokatę, które obligacje warto kupić, gdzie bezpiecznie trzymać oszczędności i jak nie dać się oszukać. Poradnik Finanse Seniora. Od dziś w Super Ekspresie.
0: Reklama. To już 17.30. W Vox FM to czas na wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
3: Koniec utrudnień po śmiertelnym wypadku na Krajowej 77. Na obwodnicy Przemyśla zderzyły się osobówka i karetka pogotowia. Zginął kierowca Forda, a dwóch ratowników medycznych trafiło do szpitala. Teraz trasą przejedziecie już bez przeszkód. Zarzuty dla myśliwego, który miał przywłaszczyć prawie 2 miliony złotych. Tomasz P., zdaniem prokuratury, w 2024 roku miał defraudować pieniądze z konta koła łowieckiego w Szczecinie. W tym czasie był skarbnikiem, a lista przewinień jest dłuższa.
4: Podejrzanym przedstawiono zarzuty ukrycia przywłaszczenia dokumentacji finansowej oraz trzeci zarzut dotyczy posiadania broni palnej i amunicji bez pozwolenia.
3: Mówi prokurator Julia Szoza z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Grozi mu za to 10 lat za kratami. W kilkunastu latach przerwy wrócił 11-godzinny rejs statkiem po trawie kanałem Elbląskim. Zainteresowanie jest spore.
5: Kultowy rejs wrócił na całej trasie. Jest tak duże zainteresowanie, że musieliśmy kolejne statki dostawić, więc już jest po dwa albo trzy na ten jeden w miesiącu rejs.
3: Mówi Marta Moszczyńska z Elbląskiego Biura Żeglugi Ostródzkiej. 11-godzinny rejs odbywa się w ostatni czwartek miesiąca, najbliższy już za dwa dni z Ostródy do Elbląga.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
3: Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Maja Chwelińska i Hubert Hurkacz już jutro rozegrają mecze drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Rywalizacja kobiet startuje o 11:00. Nie wiadomo jeszcze, o której zagra Hurkacz. Z Rolandem Garrosem pożegnać musiał się za to Kamil Majszek. Zamiast mundialu zostały sparingi. Jan Urban ogłosił powołanie na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście jest Robert Lewandowski, ale też kilku debiutantów, m.in. Karol Czubak czy Mateusz Żukowski.
7: Chcemy dać szansę nowym twarzom, ale niezbyt wielu, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, jeśli będzie zbyt wielu, nie wiem, debiutantów, to wszystko powoduje, że nie ma zrozumienia, nie ma płynności gry i tak dalej. Natomiast my w dalszym ciągu chcemy zgrywać tą reprezentację.
3: Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie trzy dni później zagra z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię.

0: To Sigma i Nobody to Love w Vox FM na 20 minut przed godziną 18, ale czas leci. Tu Vox FM, tu gramy w rytmie hitów niezmiennie. W programie To jest dzień jeszcze m.in. Winę i Rise Up. Thomas Gray i Rumors również się pojawi. Teraz chwila przerwy, a później gramy.
1: Vox FM. Reklama.

0: Na przykład lodówka Bosch 186 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Teraz za 2099. Promocja jeszcze tylko dzisiaj. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama, w Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
2: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają

0: Popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
1: Szukasz karmy i akcesoriów dla zwierząt? Vet Art zaprasza do nowej lokalizacji w Gorzowie przy ulicy Krótkiej 6. Sklep zoologiczny znany z Wojcieszyc, teraz w centrum Gorzowa. Zapraszamy również w soboty. Vet Art, Krótka 6. Wszystko dla twojego pupila.
2: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania.
0: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
11: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
12: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
11: A może ekspres do kawy, automatyczny.
12: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
11: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
12: No.
13: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
14: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
15: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
16: 3-5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Askana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Askana. Galaktyka dobrej zabawy.
0: Reklama.
10: Vox FM.
0: Vox FM.
10: Gorzów.
18: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa rosyjskiego ambasadora. Od tego zaczynamy. Sprawa jest pilnie wyjaśniana, zapewnia szef MSWiA. Chodzi o wtargnięcie służby do mieszkania matki Karola Nawrockiego po fałszywym alarmie. A na koniec zapowiedź pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Posłuchajcie. Jest 18. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Ambasador Rosji wezwany do MSZ. Usłyszał zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji oraz przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych. Rzecznik resortu Maciej Wewiór zaznaczał, że skoro Rosja, jak sama deklaruje, nie prowadzi wojny, to zasięg celów powinien być ograniczony do militarnych. Rosyjski ambasador miał przyjąć stanowisko strony polskiej. Działanie MSZ było skoordynowane z innymi partnerami europejskimi. A ja przypomnę, Rosja przeprowadziła w niedzielę zmasowany atak na Kijów i region stołeczny, zabijając 4 i raniąc około 100 cywilów. Do tego tematu będziemy wracać. Najczęściej to zorganizowana akcja, za którą stoi wiele osób. Tak szef MSWiA komentuje fałszywe alarmy, w wyniku których służby są wzywane do domów polityków i osób związanych z opozycją. A ostatnie siłowo weszły do mieszkania należącego do matki prezydenta. Sprawa jest pilnie wyjaśniana, zaznacza Marcin Kierwiński.
19: Bardzo intensywne śledztwo policji, CBZC, pionów śledczych, także przy wsparciu innych służb. Myślę, że bardzo, bardzo szybko wrócimy do Państwa z informacjami, ale pamiętajcie proszę i to zastrzegam, że tego typu proceder, te fałszywe alarmy, to najczęściej jest zorganizowana akcja.
18: Śledztwo w sprawie fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta wszczęła też gdańska prokuratura. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieustalona osoba za pośrednictwem aplikacji Alarm 112 zgłosiła rzekomy pożar oraz zagrożenie życia dziecka.
20: Dyspozytor numeru 112 z WCPR Radom wobec niemożności skontaktowania się ze zgłaszającym zadysponował przyjazd odpowiednich służb, to jest Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji, celem uchylenia zagrożenia. Na miejscu, z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
18: Relacjonuje Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Sprawca fałszywego alarmu w domu rodziny Karla Nawrockiego grozi 8 lat więzienia. Z kolei politycy Prawa i Sprawiedliwości żądają dymisji szefa MSWiA. Zapowiedzieli wniosek o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Londyn nakłada sankcje na firmy kryptowalutowe, które mają pomagać Kremlowi w pozyskiwaniu pieniędzy na wojnę przeciwko Ukrainie. Brytyjski rząd zaznaczył, że śledzi i zamyka kanały, które podtrzymują finansowo wojenną machinę Putina. Pakiet wchodzi w życie natychmiast. Uwaga kierowcy, wypadek pod Radomskiem, utrudnienia w kierunku Gdańska. W rejonie Stobiecka-Szlacheckiego zderzyły się auto osobowe i ciężarówka, mówi Dariusz Kaczmarek z Policji w Radomsku.
2: 58-letni mężczyzna najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, w wyniku czego uderzył w tył poprzedzającego go pojazdu ciężarowego marki Renault, którym kierowała 59-letnia kobieta.
18: Mężczyzna z niewielkimi obrażeniami został przewieziony do szpitala. Kierowcy w tym miejscu muszą liczyć się z utrudnieniami. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia będą spotkania i dyskusje ekspertów. Drugi dzień będzie już otwarty dla publiczności. Tu przygotowano pokazy, warsztaty i wykłady o bezpieczeństwie. A wśród atrakcji m.in. czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Bardzo ciepły dzień za nami i zbliża się też wyjątkowo ciepła noc. Termometry wskażą nawet 15 stopni w nocy, także będzie dość ciepło i sucho. Deszcz popadać może jedynie w Kujawsko-Pomorskiem i Włódzkiem. Tam może się troszkę zachmurzyć w ciągu nocy. Jutro słońce na północy, na południu za to cieplej. Niestety tutaj mogą pojawić się i deszcze, i burze. Czwartek już spokojniejszy, temperatury około 20. Fox FM.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
2: masz. Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Prestiżowy punkt sprzedaży Brookbed Design, Ogrodowo i Kłodawa. Kostki brukowe, płyty tarasowe, palisady, ogrodzenia oraz wszystko, co w ofercie Brookbed w Ogrodowo i Kłodawa. Teraz projekt za złotówkę.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Siergiej Szypiłow. Rosyjska bestia, która odebrała życie 14 kobietom. Posłuchajcie historii maniaka z Archangielska.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wiosna już jest w Ceneko. Norweska moda z drugiej ręki, a w niej ekscytująca kolekcja wiosenna już czeka na Ciebie. Modne fasony i wyjątkowe okazje. To idealny moment, by odświeżyć garderobę, dodać energii codziennym stylizacjom i postawić na wygodę oraz jakość. Odwiedź sklep Ceneko w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Przemysłowa 10 przy Nowa Park. Sprawdź nowości, promocje i wybierz ubrania, które podkreślą Twój charakter każdego dnia. Ceneko. Poczuj wiosnę w swoim stylu.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Metal Bauchrostowski. Malowanie proszkowe ogrodzeń, konstrukcji oraz innych elementów stalowych. Realizujemy detale do 13 metrów długości. Oferujemy również wycinanie laserowe blach płaskich rur i profili. Metal Bauchrostowski. Cychry. Kostrzyńska 1.
6: Chcesz dać swojej rodzinie to, co najlepsze? Spokój, przestrzeń i dom, który będzie waszą ostoją spokoju. Nowe osiedle dębowe w Skwierzynie. Już w sprzedaży 20 domów w zabudowie bliźniaczej. Odległość od Gorzowa zaledwie 20 minut jazdy samochodem. Bezpośredników w bezkonkurencyjnej cenie. Oferta dostępna na www.luxpark.pl.
7: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was kosmiczne studio rakiet XXL, gwiezdna gra terenowa, niezwykła astrobańka mydlana oraz kosmobuźki i tatuaże. Do tego gwiezdne przekąski, popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
1: Vox FM Gorzów.
12: Moskwa grozi Ukrainie atakami na Kijów. Polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Co padło na rozmowie? Od tego zaczniemy. W wiadomościach wrócimy do Garbatki. Trwa usuwanie storów rozbitego pociągu. A na koniec jeszcze salony piękności na szpitalnych oddziałach. Posłuchajcie. Jest 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Spotkanie już się odbyło. Miało związek z groźbami ze strony Kremla. Chodzi o zapowiedź ataków na Kijów oraz apel o ewakuację m.in. placówek dyplomatycznych.
13: Ambasador usłyszał od nas wyraźne wezwanie z strony Rosji do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji i po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
12: Mówił rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór i dodawał, że na podobny ruch zdecydowało się wiele europejskich stolic.
13: To było uzgodnione, skoordynowane działanie z innymi krajami. My nie zgadzamy się z takim zastraszaniem, z takimi groźbami wobec dyplomatów.
12: MSZ zapewnia też, że ma przygotowane plany działania na wypadek rosyjskiego ataku na polską placówkę dyplomatyczną w Kijowie. Trwa usuwanie storów rozbitego pociągu w Garbatce pod Rogoźlem. Wczoraj około 15 skład wjechał w ciężarówkę stojącą na przejeździe. Od rana służby podnoszą pociąg, a więcej wie Ari Habir.
14: Według naszych nieoficjalnych ustaleń prawdopodobnie dziś pociąg będzie usunięty z torów. W wyniku wypadku uszkodzono także linię trakcyjną i torowisko. Spowodowało to utrudnienia na linii Poznań-Piła. Pracujemy nad przywróceniem ruchu, mówi Dariusz Kaszyński ze spółki Koleje Wielkopolskie.
15: W optymistycznym wariancie będzie to czwartek, natomiast na ten moment ciężko jednoznacznie to do
10: doprecyzować.
14: Pociągi dalekobieżne kierowane są objazdem przez Bydgoszcz lub Krzyż. Dla pociągów regionalnych wprowadzono komunikację zastępczą.
12: Od 1 kwietnia w Polsce utonęło już 30 osób. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa alarmuje. Najczęściej do tragedii dochodzi na jeziorach i zalewach. Dlatego WOPR przypomina o zasadach bezpieczeństwa nad wodą.
15: Wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska. Druga kwestia, nie przeceniamy swoich umiejętności. To jest główna przyczyna utonięć, więc zawsze staramy się mierzyć siły na zamiary. Nie oddalamy się zbytnio od brzegu. Uważamy też na różnego rodzaju zabawki, na przykład materace dmuchane.
12: Mówi Karol Rożanowski z WOPR i dodaje, że w przypadku konieczności wezwania pomocy należy poinformować ratownika lub zadzwonić na numer 112 czy 984. Ważne, żeby możliwie jak najbardziej precyzyjnie podać swoją lokalizację. Statystyki już są dramatyczne. Do 26 maja, do dziś, utonęło o 6 osób więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Już 12 milionów Polaków korzysta z mObywatela. Dziennie do aplikacji loguje się około 1,5 miliona z nas. To wielki dowód zaufania do mObywatela, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
16: Polacy nie tylko polubili, ale zakochali się w aplikacji mObywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw, szybko i skutecznie połączyć się z administracją, a jednocześnie liczyć na szybkie załatwienie sprawy.
12: W mObywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, mStłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty bez wychodzenia z domu. Szpitalne oddziały zamieniły się w salon piękności. Fundacja Piękny Dzień Mamy zorganizowała w Bydgoszczy akcję dla pań, które codziennie są przy swoich ciężko chorych dzieciach. Na co dzień nie mają czasu myśleć o sobie, więc ktoś pomyślał o nich.
17: Te mamy są na oddziałach nie dzień, nie dwa, nie tydzień, a są miesiącami, a czasami latami. To są bohaterki. Mogą skorzystać z fryzjerki, z wizażystki, z makijażystki, mamy masażystę. Opowiadają nam też swoją historię. Czasami pojawiają się łzy. Pojawia się to też to najpiękniejsze słowo. Dziękuję.
12: Z Julią Rozworowską, organizatorką akcji, rozmawiał Dawid Olszewski. Wolontariusze zajrzeli do Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 i do Szpitala Dziecięcego. W Słubicach, drodzy słuchacze, temperatura zaskakuje. Cały czas 29 stopni tam na termometrach. Tak właśnie widzimy, nawet zbliża się to do 30, mimo już wieczornych godzin. Nieco chłodniej jest w Ustce, to jest najzimniejsze miejsce w kraju, to 17 stopni. Noc będzie bardzo ciepła i deszczowa w centrum kraju. Łódzkie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, uważajcie, może popadać. A jutro dość ciepło i słońce wszędzie, poza południe, tam burze.

nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Reklama.
1: Strzelce Krajeńskie świętują. Już 30 maja wielkie wydarzenie. Strzelce 740. Start o godzinie 14 z atrakcjami i wspólną zabawą na Stadionie Miejskim. Ponadto koncerty z Kolima i Kombi oraz urodzinowy tort. Widzimy się już w najbliższą sobotę w Strzelcach. Wydarzenie dofinansowane z Funduszu Małych Projektów realizowanego przez Euroregion Pro Europa Wiadrina w ramach programu współpracy Interreg Via Brandenburgia Polska 2021-2027.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka. Tylko 15,99 za 1 kg. Aż 38% taniej. A kawa Dallmayr Classic ziarnista i mielona. Jedynie 29,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Nadchodzi. Przygotuj się na mocne uderzenie. Niesamowita kolekcja rowerów Cross od światowej klasy polskiego producenta. Najwyższa światowa jakość w niespotykanej stylistyce. Rewelacyjne ceny, które miażdżą konkurencję. Przyjdź, przekonaj się. Winsport, wyłączny dystrybutor rowerów marki Cross w Gorzowie, zaprasza do swojego salonu przy ulicy Słonecznej 6. Przyjmij uderzenie nowej kolekcji.
4: Kocha za nic, wybacza wszystko. Rozumie jeszcze więcej. Mama. W Dzień Matki podaruj jej wyjątkowy upominek z salonu jubilerskiego Magar. Tylko teraz promocja minus 20% na biżuterię oraz minus 15% na zegarki damskie przy zakupie od 199 zł. Salony jubilerskie Magar, Panorama, Ascana i Park 111 oraz magar.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
7: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
6: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
7: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.

0: Reklama.
1: Mama, niby to tylko dwie sylaby, a ile w nich miłości? Czas to nagrodzić. Podaruj mamie choć chwilę wytchnienia z bonami podarunkowymi do Jasumi. Idealne także dla mam małych bobasków. Zapraszają gabinety Jasumi w Gorzowie przy ulicy Pocztowej i Wyszyńskiego oraz w Słubicach, ulica Kopernika 23D. Więcej na jasumi.pl.
2: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki, tańsze koszyki.
4: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
3: Sprawdź to sam, check it out.
4: A na dzień mamy bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Jako profesjonalista w budowie ogrodów wybieram Ogrodową i w Kłodawie. Mają wszystko. Solidną podbudowę, płyty tarasowe, kostkę brukową i kamienie ozdobne. Towar od ręki i konkurencyjne ceny. Dlatego polecam ich także swoim klientom. Ogrodową i Kłodawa.
5: Z porządkowaniem ogrodu jesteś daleko w lesie? Zapraszamy do sklepu Las i Ogród w Sulęcinie po niezbędne urządzenia, kosiarki, pilarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki, elektronarzędzia, łuparki i rozdrabniacze do gałęzi. Las i Ogród, Sulęcin, Młynarska 5. Telefon 95-755-9292.
6: Uwaga, ziemianie! Już w sobotę, 30 maja, zapraszamy na międzygalaktyczną przygodę pełną zabawy, uśmiechu i niezapomnianych atrakcji w Galerii Ascana. Od 12 do 17 czekają na Was.

0: popcorn i wata cukrowa. Podarujcie swoim dzieciom niezwykły czas pełen wspólnych odkryć. Galeria Ascana. Galaktyka dobrej zabawy.
1: Szukasz karmy i akcesoriów dla zwierząt? VetArt zaprasza do nowej lokalizacji w Gorzowie przy ulicy Krótkiej 6. Sklep zoologiczny znany z Wojcieszyc, teraz w centrum Gorzowa. Zapraszamy również w soboty. VetArt, Krótka 6. Wszystko dla twojego pupila.
2: 3, 17, 40.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Vox FM, FM Gorzów.
7: Tymczasowo zastąpi prezydenta Krakowa. Inwestycje w mieście będą kontynuowane, zapewnia Stanisław Kracik. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też sport. Polacy niemal w komplecie przeszli do drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Przed nami kolejne mecze, a na początek wypadek. Uwaga, kierowcy, zróbcie głośniej. Jest 20. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Uwaga kierowcy, S5 w Dolnośląskiem zablokowana. Między węzłami Krościna a Żmigród doszło do kolizji cysterny. Droga w kierunku Poznania jest zablokowana. Dla kierowców wyznaczono objazd. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane, rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok. Do niedawna pełnił on funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Szczegóły Olek Ruszkowski.
8: Gwiazdożyć nie będę, zapowiada Stanisław Kracik i jednocześnie mówi, że najważniejsze będzie dla niego płynne kontynuowanie takich inwestycji jak remont torowiska przy Teatrze Bagatela czy dokończenie remontu ulicy Tynieckiej. Jednocześnie niewiele ma zmienić się w zakresie korekty kontrowersyjnej strefy czystego transportu.
9: Wchodzimy w fazę wakacji i na pewno myślę, że piekielnie dynamicznej kampanii wyborczej, więc chyba nie czas i miejsce, żeby tego typu operacje w tej chwili podejmować, bo one byłyby skazane na fiasko.
8: Stanisław Kracik poinformował też, że nowy plan ogólny miasta ma się, jak sam to nazwał, średnio. To będzie jeden z punktów dyskusji na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, która już jutro.
7: Jak ujawnił odwołany Aleksander Miszalski, to na jego prośbę Stanisław Kracik został mianowany komisarzem miasta. Tymczasem partia Razem ogłosiła już, że kandydatką na prezydenta z ich ugrupowania będzie Aleksandra Owca, radna Krakowa. Od ponad 2 tygodni nie kontaktuje się z rodziną, może przebywać ze starszym od siebie mężczyzną. Policja poszukuje 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej z Warszawy. Z ustami funkcjonariuszy wynika, że dziewczyna wyjechała z miasta.
10: Trop urywa się za nią w Kielcach, gdzie może przebywać w towarzystwie 22-letniego mężczyzny, którego poznała wcześniej. Wszystkie osoby, które widziały dziewczynkę po 11 maja, prosimy o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji.
7: Mówi Jakub Paceniak ze śródmiejskiej policji. Mundurowi opublikowali wizerunek 15-latki na swoich stronach. Na pewno jeszcze w tym roku. Po 23 latach wróci obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednim przepisem, mówi rzeczniczka resortu Anna Szumańska.
11: Projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Nie ma absolutnie żadnych szans, aby nowe regulacje zaczęły obowiązywać z początkiem czerwca. Planujemy, że nowe przepisy zaczną obowiązywać do końca bieżącego roku.
7: Obecnie w apteczkę muszą być wyposażone jedynie L-ki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Iga Świątek, Magdalinet, Magdalena Fręch, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz rozegrają mecze drugiej rundy wielkoszlemowego French Open. Wszystkie te spotkania już jutro, zaczynają się o 11:00, a z Rolandem Garrosem pożegnać musiał się niestety Kamil Majszek. Zamiast mundialu sparingi. Jan Urban ogłosił powołanie na towarzyskie mecze z Ukrainą i Nigerią. Na liście są debiutanci, m.in. Karol Czubak i Mateusz Żurkowski, ale też wielkie nazwiska, jak na przykład Robert Lewandowski.
12: No wydaje mi się, że nie przyjechał po to, żeby być tylko z nami. Znając Roberta, będzie chciał grać w jednym i w drugim spotkaniu. Zobaczymy, jak to rozwiążemy.
7: Reprezentacja Polski w czwartek rozpocznie zgrupowanie we Wrocławiu, gdzie 3 dni później zagra z Ukrainą. Z kolei 3 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie podejmie Nigerię. Bardzo ciepły dzień za nami. W Słowicach nadal 29 stopni. W Ustce już się trochę ochładza, tam 16. Dzisiejsza noc będzie ciepła, ale deszczowa, zwłaszcza w centrum kraju. Uwaga, łódzkie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie. Tutaj może popadać. Jutro natomiast ten deszcz przeniesie się na południe. On może przyjść do Was razem z burzami. Także ostrożnie. Zachód, wschód i północ Polski ciepło i bez deszczu. W czwartek już sucho wszędzie.

ra, znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
8: Rosja grozi atakami na Kijów, Polska odpowiada. Tematem zajął się nasz reporter, zaczniemy od jego relacji. W wiadomościach też odwołanie komendanta wojskowego szpitala w Lublinie, w tle nieprawidłowości. A na koniec 11-letnia bohaterka. Dziewczynka z brzegu uratowała własną mamę. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora. To reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenie ewakuacji, m.in. placówek dyplomatycznych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: To było krótkie i konkretne spotkanie, relacjonował mi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji.
10: I po drugie, do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
9: Polska nie jest jedynym państwem, które wezwało rosyjskiego przedstawiciela. Na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. I w tym, jak słyszę, nie ma przypadku.
10: To było uzgodnione, skoordynowane działanie.
9: Bo jak zaznacza rzecznik resortu dyplomacji, nie ma zgody na zastraszanie i groźby, także wobec dyplomatów.
8: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Warszawa i Londyn zacieśniają współpracę. Jutro Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznaczał premier Donald Tusk.
11: Historia uczy nas ostrożności i sceptycyzmu, jeśli chodzi o skuteczność traktatów, ale muszę powiedzieć, że kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
8: Mówił szef rządu. Istotnym elementem porozumienia z Wielką Brytanią ma być cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Podobny traktat o wzmocnionej współpracy i przyjaźni Polska podpisała rok temu z Francją. W tle możliwe nieprawidłowości. Komendant szpitala wojskowego w Lublinie został odwołany. Informację potwierdziło nam Ministerstwo Obrony Narodowej. O tym Bartek Ważny.
12: Dyrektor szpitala wojskowego w Lublinie został dziś odwołany ze stanowiska. Stwierdza w dość lakonicznym komunikacie przesłanym do naszej redakcji Biuro Prasowe MON-u. Nieoficjalnie pułkownik Aleksander Michalski stracił stanowisko z powodu między innymi nieprawidłowości przy organizacji Zakładu Medycyny Wojskowej i Katastrof. Pułkownik Michalski obejmował stanowisko od 2020 roku.
8: Zakład Medycyny Wojskowej i Katastrof oficjalnie działa w szpitalu od kwietnia tego roku. Nie jest jeszcze w pełni wyposażony. Pozyskiwany jest kolejny sprzęt, tworzone są nowe scenariusze szkoleń i przystosowywane pomieszczenia szkoleniowe, zwłaszcza sala symulacji. To będzie największa inwestycja w Gdyni od około 50 lat. Miasto ogłosiło przetarg na projekt remontu estakady Kwiatkowskiego. To droga o strategicznym znaczeniu dla obronności Polski, bo łączy gdyński port z resztą kraju. Trasa powstała w latach 70. ubiegłego wieku, jest dziś w opłakanym stanie i co chwilę przechodzi doraźne remonty. Na jej modernizację rząd planuje przeznaczyć około 500 mln złotych. Projektowanie ma potrwać 1,5 roku. Przetarg na roboty budowlane zaplanowano na przełom 2027 i 2028 roku. Na koniec jeszcze niezwykłe spotkanie po bohaterskim wyczynie 11-latki. Dziewczynka z brzegu uratowała nieprzytomną mamę. Zadzwoniła pod 112 i bez zawahania wykonywała polecenia dyspozytorki do czasu przyjazdu karetki. 11-latka, jej mama i operatorka numeru alarmowego miały okazję się dziś spotkać.
13: Zuzia zachowała się perfekcyjnie, naprawdę wzorowo, przekazała wszystkie konkretne informacje. No i dzięki temu mama mogła otrzymać bardzo szybko pomoc. Mama może być naprawdę bardzo dumna ze swojej córki.
14: Dla mnie nie było
2: było aż takie to trudne, stresujące, nawet troszkę bardzo. Troszkę się bałam.
3: Ogromnie jestem dumna z córki, bardzo. Przede wszystkim to ona jest bohaterką.
8: Zuzia przyjęła dziś oficjalne podziękowanie od wojewody opolskiego, ratowników i policji. Za nami bardzo ciepły dzień, no nawet nie do końca za nami, bo w Słupicach nadal 28 stopni w tym momencie. Noc będzie oczywiście chłodniejsza, ale nie dużo. 15 stopni w centrum kraju, 15 na południu, 13 na zachodzie i północy, tam najchłodniej, ale za to w centrum kraju może popadać deszcz, także kierowcy uważajcie. Jutro bez deszczu w centrum i na północy, temperatury około 20 stopni, popada i zagrzmi na południu Polski.
4: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
14: Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko w ten wtorkowy wieczór. To jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn publicystyczny. Czegoż dzisiaj się spodziewać? Trochę pomiksujemy, będą i wieś, i z Kostrzyna, tam i w okolicach sporo się ostatnio dzieje. Rozmawiałem na miejscu z burmistrzem Andrzejem Kuntem, ale także z rzeczniczką Parku Narodowego Ujście Warty, to akurat w Słońsku. Wracamy też do tematu tłumaczenia transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza Polską i co wspólnego ma z tym Gorzów. A żeby uczcić końcówkę prac modernizacyjnych wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Wrócimy do mojej rozmowy z Andrzejem Schmidtem, jej dyrektorem. Zapraszam.
4: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
15: Andrzej Kunt, z miasta Kostrzyn nad Odrą.
16: Przystanek kolejowy i kwestia tego, że pod swoją opiekę, w swoją linię kolejową chcą ją włączyć Niemcy. Nawet nie pytam o jakieś opinie, bo wiadomo, że są środowiska, które szybko na coś takiego zareagują, natomiast pytanie, w jaki sposób to może pomóc Kostrzynowi, no bo wiem, że pan, jak i Rada Miejska tutaj ten pomysł poparł.
15: To można powiedzieć, że jest nic nowego w naszym kraju. Już takie sytuacje są, że przystanki po naszej stronie są włączone jako przystanki do obsługi linii kolejowych, także obsługiwane przez stronę niemiecką. U nas sytuacja jest taka, że od lat 90. mamy bezpośrednie połączenia Kostrzyn-Berlin. Tych połączeń na dobę jest czasami blisko 20, czasami 20 w każdą stronę. W Niemczech jest taki rodzaj biletu, który jest biletem miesięcznym na wszystkie linie kolejowe i taki miesięczny bilet, ten bilet niemiecki, on kosztuje 69 euro i jest na terenie Niemiec. Natomiast w Kostrzynie to jest Kistin Kit, czyli to jest Kostrzyn, tylko po drugiej stronie mostu. Natomiast przez to, że jest rzeka i granica, a z drugiej strony granicy jest przystanek, no to ten bilet kosztuje już nie 69 euro, tylko o 60 euro więcej. Nie ma tutaj żadnych, moim zdaniem, dziwnych rzeczy, ani żadnych podtekstów, tylko jesteśmy w Europie, jesteśmy w środku Europy. Te pociągi tak jeżdżą i tak jak wspomniałem, w ilości bardzo duże, tak kolejka podmiejska czasami wręcz, jeżeli jest 20 połączeń na dobę w jedną stronę, 20 w drugą. I że oczywiście decyzja będzie należała do strony niemieckiej. To nie jest tak, że my tutaj mamy jakiś wpływ na to bezpośredni. Natomiast wydaje się, że stanowisko jest nasze czytelne. Jeżeli jest to możliwe, aby można było z tego niemieckiego biletu miesięcznego na całe terytorium Niemiec korzystać za 69 euro, a nie za 129, no to myślę, że to nie jest nic złego, aby ten przystanek był właśnie wliczony jako przystanek dla właśnie tego biletu niemieckiego. Nic więcej, tu nic więcej nie ma.
16: Strona niemiecka podnosi, że właśnie w Kitz mają problem już z miejscami parkingowymi, no bo właśnie Polacy gdzieś tam przyjeżdżają, parkują i stamtąd jeżdżą, żeby troszkę oszczędzić na biletach. A ja chcę pana zapytać od strony jakby właśnie tej polskiej, czy nie obawia się, że pan, że wpłynie to jeszcze bardziej na problemy parkingowe w okolicach przystanków zamkowych?
15: Parkingowe problemy są chyba wszędzie. Ja nie znam miasta, żeby nie było problemów parkingowych, a podróżuję dosyć często. My oczywiście będziemy ten problem starali się rozwiązać i niezależnie od tego, czy jest ten bilet, czy go nie ma, to i tak będziemy musieli ten problem rozwiązać. Zresztą staramy się, gdzie tylko jest to możliwe, te parkingi budować. Jeżeli chodzi o dworzec nasz, to też jeszcze przed tym w ogóle pomysłem, przed tą informacją, że przed wizytą naszego burmistrza, mówię naszego w sensie miasta partnerskiego, Zero, który wyszedł z taką inicjatywą, żeby wprowadzić ten właśnie Kostrzyn jako przystanek dla linii kolejowych niemieckich, dla tego biletu właśnie, to my już mieliśmy decyzję podjęliśmy na temat rozbudowy naszych parkingów, bo ten problem już jest. Natomiast w Kielc akurat jest tak, że tam wybudowano bardzo duży parking i może wcześniej był jakiś problem, ale nie teraz. Więc jakby ten argument nie do końca jest taki prawdziwy. Natomiast my oczywiście ten problem będziemy starali się rozwiązać, jak tylko to się da. Przeznaczamy duży teren na budowę parkingów. Niekoniecznie, mówię, jeszcze raz podkreślam, z powodu tego biletu, bo mówię, decyzja była wcześniej, zanim ten bilet się, ta szansa na bilet się pojawiła. Więc to jest po naszej stronie, a jeżeli będzie ten bilet wprowadzony, czy ten nasz przystanek będzie wliczony jako tą sieć objętą biletem miesięcznym niemieckim, no to będzie jakby dodatkowy argument ku temu, aby jeszcze bardziej skupić się na rozwiązywaniu tego problemu.
16: Tutaj wspomniał Pan właśnie o rozbudowie infrastruktury parkingowej. Słyszałem, że na Jana Pawła II bodajże duży parking będzie powstawał.
15: Tak jest, już tam przygotowujemy teren i w przyszłym roku ten bilet, ten parking tam powstanie.
16: Muszę zapytać o jeszcze jeden przystanek. Zawsze jak przejeżdżam w okolicach Kostrzyna, to nasuwa mi się takie pytanie, teraz mam okazję je zadać. Czy Kostrzyn tęskni za przystankiem Woodstock?
15: Nie wiem, to by trzeba było mieszkańców spytać. Ja nie odbieram żadnych takich, szczerze mówiąc, sygnałów ze strony mieszkańców. Pewnie zdania są podzielone, ale to już minęło lat 7?
16: 6. Mhm.
15: Tak, bo 2019 był ostatni festiwal. Proszę sobie wyobrazić, że osoby, które miały wtedy lat 18, już mają prawdopodobnie inne problemy przed sobą do rozwiązania. Nie wiem, nie robiliśmy takich badań, ale też na spotkania z mieszkańcami, czy oficjalnych, czy normalnych rozmowach, jakoś nie stwierdziłem jakiegoś szczególnego żalu z powodu tego, że nie ma festiwalu. Przez kilka lat to prawdopodobnie byłoby i tak niemożliwe z powodu budowy mostu na rzece Warcie. I bez festiwalu życie było bardzo trudne w tym czasie, a tak to byłby to problem ogromny. Więc przez te lata jakoś tak może i trochę odwykliśmy od tej myśli o festiwalu. A tak naprawdę to festiwal przestał być organizowany z powodu pandemii oczywiście. W roku 2020 w marcu, jak wiemy, u nas się pojawił zagrożenie, a potem stan epidemii. No i przez ten czas nie można było takich imprez organizować, a jak już można było, i to już, czy to rygory sanitarne, czy te przepisy, które uzależniały przeprowadzenie imprezy masowej, jak już można było robić imprezy masowe właśnie od tych przepisów sanitarnych, no były takie ostre, że można było zrobić coś niedużego, ale na pewno nieduży festiwal, tak jak był w Kostrzynie nad Odrą. Jak to stare powiedzenie mówi, dwa razy o tej samej rzeki się nie wchodzi. Ja myślę, że możliwe, bo takie sygnały wiem, że Woodstockowicze, no tak umownie nazywają, wspominają nas dobrze. Natomiast ani takiej propozycji nie mieliśmy, ani ze strony mieszkańców, ani ze strony organizatora, aby do tego wrócić.
16: Mam jeszcze dwa pytania, tylko sprawdzę, czy są. O kontrolę granicznej chciałem zapytać, dlatego że w sąsiednim powiecie, w zasadzie słubickim, jakby no tutaj troszeczkę zaczynają władze powiatów, władze samych Słubic narzekać na te kontrole graniczne, na korki tym spowodowane. Czy wy w Kostrzynie no też w granicznej miejscowości to odczuwacie?
15: Tak, ale różnica między nami a Słubicami jest ogromna. Tam jest jedno miasto przydzielone mostem, natomiast my tutaj nie. I powiem szczerze, że większy problem, jeżeli mówimy o korkach, o trudnościach, o cierpieniu jakiegoś związanych z przejazdem przez granicę, wynika ze stanu mostu i z tego, że tam jest ruch wahadłowy. Natomiast nie z samych odpraw. Ja nie spotkałem się z nikim, kto by podnosił problem jakichś utrapień komunikacyjnych spowodowanych kontrolami. Nie. Stanem mostu tak, bo to jest prawdziwy problem. Natomiast te kontrole, które u nas się odbywają, one według mnie nie stanowią problemu w tej chwili. Mhm. Bo nie jest to taki wyraźny problem. Ale nad tym mostem też się pracuje.
16: Mhm. O żłobek chciałem zapytać, bo gdzieś nawet do Gorzowa dotarło, że z tym żłobkiem

0: minuty. Więc i termin, a przede wszystkim termin narzucony na wykonanie tej inwestycji był naszym zdaniem zbyt krótki, a gdybyśmy nie dotrzymali terminu, nie zrealizowali inwestycji właśnie w narzuconym terminie, no to groziłoby to koniecznością zwrotu całej dotacji. Natomiast zgodnie z aktualnymi przepisami możliwe jest łączenie przedszkoli ze żłobkami i jak możliwe, że nad taką decyzją popracujemy, zwłaszcza, że znamy tendencje demograficzne. W zasadzie to się już nie mówi o kryzysie, tylko o katastrofie demograficznej. I być może akurat tak się złożyło, że w perspektywie kilku najbliższych lat to na pewno tych dzieci będzie mniej i w przedszkolach. W związku z tym któreś z przedszkoli może przejąć też funkcję żłobku przedszkola. To kiedyś bywało, jest to znowu dopuszczalne. A to będzie tylko zależało od tego, czy będzie takie zapotrzebowanie, czy nie.
1: I ostatnie pytanie o obwodnicę, bo tutaj no, pojawiały się informacje, że w sierpniu tak naprawdę mogą się już te wstępne projektowe prace zakończyć. Czy te terminy są niezagrożone? Czego można się spodziewać, jeśli chodzi o obwodnicę?
0: Według pana dyrektora, który tutaj nadzoruje, czy będzie zarządzał całą tą budową, termin, aby zakończyć pracę projektową w sierpniu i złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę do pana wojewody, na dzisiaj zagrożony nie jest, ale my znamy życie i wiemy, że może się pewne problemy się zawsze mogą pojawić. I jeden z problemów jest taki, że na przykład zmiana technologii samej budowy może spowodować to, że będzie konieczność zajęcia szerszego pasa pewnej ulicy, nazywa się ulicą Namyślińską, tam jest bruk, który jest pod nadzorem konserwatora. To jest nowa rzecz, konserwatora zabytków. Nowa rzecz całkiem się pojawia. Są stanowiska archeologiczne, więc my musimy być przygotowani i na to, że te terminy się mogą wydłużyć, jak to, bo to mówię, nigdy nie jest tak, że można z góry wszystko przewidzieć. Zwłaszcza na tak wielkiej budowie, albo na jakichś przebudowach jakichś terenów czy obiektów, prawda? Tam zawsze są jakieś niespodzianki. Ale według tej wiedzy, którą ja mam, to jak do tej pory takich zagrożeń niedotrzymania tej części terminów, bo tam jest tak właśnie, że najpierw zaprojektowanie, te projektowanie ma się skończyć właśnie w sierpniu, że to jest ten termin zagrożony. Takiej informacji nie mamy.
1: Według takiej najbardziej optymistycznego scenariusza, w którym roku mogę się
0: w roku 2029, aczkolwiek wiem od pana prezesa Intercolor, który jest wykonawcą tej inwestycji, że jeżeli już tylko dostaną to pozwolenie na budowę, to będą się starali jak najbardziej skrócić ten termin, no bo taki mają swój plan.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: Jolanta Gaczyńska, zastępca dyrektora do spraw przyrodniczych w Parku Narodowym Liście Warty.
1: Głośno ostatnio jest o tym w wielu środowiskach, jeżeli chodzi o poszerzenie tej strefy ochronnej, tej strefy wolnej od polowań, bo to jakby pojako można nazwać. No i tak naprawdę o jak dużym terenie mówimy, jeżeli chodzi o poszerzenie tej strefy, o stworzenie tej strefy ochronnej?
3: No, trzeba podkreślić, że to nie jest to samo, co wiele się słyszy takich wypowiedzi, że Park Narodowy Liście Warty zostaje powiększony. Park swoją powierzchnię nie zmienia, nie zmienia się też powierzchnia otuliny parku, tylko zmienia się obszar właśnie ochrony zwierząt. Do tej pory ten obszar ochrony to było około 9% powierzchni otuliny. No, teraz jest ta strefa znacznie rozszerzona, tak żeby odsunąć polowania na ptactwo od granic parku przynajmniej o ten kilometr. Czyli ta strefa teraz to będzie ponad 6000 hektarów.
1: Muszę dopytać dla formalności, czy to wszystkie gatunki ptaków, wszystkie gatunki zwierząt, to jest generalny zakaz polowania w tej strefie?
3: Tak? Znaczy generalnie, no stricte polowań jako takich w strefie ochrony nie będzie i po to jest ta strefa tworzona. Z drugiej strony to też jest ważne, żeby ta ochrona była prowadzona czynna zgodnie

0: z tym, co się dzieje wokół parku i zgodnie też z potrzebami lokalnego społeczeństwa, więc w strefie nadal będzie można wykonywać wszystkie prace związane z turystyką, z udostępnianiem parku pod tym kątem. No, tak samo rolnicy będą normalnie swoje działania mogli prowadzić. Jedynym ograniczeniem to są właśnie polowania. Ale to też nie jest do końca tak, że nic tam nie będziemy w tym zakresie robić. Nadal będą prowadzone odstrzały redukcyjne, sanitarne tych zwierząt łownych, a przede wszystkim będzie też prowadzona walka z gatunkami inwazyjnymi, tak samo jak na obszarze całego parku. To jest jedno z zadań ochronnych. I zadania ochronne są po to wprowadzone, żeby ten przedmiot ochrony w parku, w naszym parku są to tereny związane z ptakami wodno-błotnymi, czyli to ptactwo jest przedmiotem ochrony w naszym parku. No i te zadania ochronne, ich wykonywanie muszą zapewnić właśnie odpowiednie siedliska, odpowiednie warunki dla tych migrujących i dla tych lęgowych ptaków, które wybrały sobie to miejsce, jakim jest nasz park.
1: Mhm. Rozumiem, że nawet jak dojdzie do tych wyjątkowych sytuacji, czyli gdzieś do odstrzału redukcyjnego, czy jakby tych specjalnych wyjątków, czyli ASF i tak dalej, jakby tutaj odpukać by się panoszył, to już nie będzie wolna amerykanka, jak do tej pory, że każdy z uprawnieniami może przyjechać na polowanie, tylko to już będzie ze związkiem łowczym gdzieś lokalnym.
0: Znaczy, nie, no generalnie za te wszystkie zadania będzie odpowiadał teraz park, czyli albo będą to pracownicy parku, albo będą to osoby uprawnione, upoważnione do wykonywania tych czynności.
1: Czyli to będzie u Was wewnątrz, to wtedy odpowiada za to straż parku? Jak to wygląda właśnie?
0: To różnie. No, w parku też pracują osoby, które do tej pory też były prowadzone te odstrzały redukcyjne, też były prowadzone odstrzały gatunków inwazyjnych. I to są osoby, które mają do tego uprawnienia, są zatrudnione tutaj, no ale też są zlecane na zewnątrz te zadania i też to wykonują tak samo, jak jednym z zadań ochronnych, tej ochrony czynnej jest wypas na odpowiednich warunkach, wypas i koszenie łąk. I to też jakby za te zadania ochronne odpowiada park, ale one są realizowane przez podmioty zewnętrzne, przez rolników. Odpowiednio są zawierane umowy i rolnicy te zadania ochronne nam pomagają wykonywać. I tak samo będzie w tym przypadku. Część na części obszaru parku będą wykonywali pracownicy, a tam, gdzie będzie potrzeba, będą odpowiednie zezwolenia wydawane i będziemy się wspomagali zewnętrznie.
1: Mhm. Tutaj muszę wrócić, bo niedawno była dosyć burzliwe posiedzenie Rady Gminy w Witnicy. Mhm. Tam między innymi rolnicy właśnie wykazywali obawy o to, że no, skoro teraz nie będzie odstrzału, no to zwierzyna im będzie tam rozdeptywać pola i tak dalej. No tutaj częściowo te wątpliwości rozwialiśmy, mam wrażenie, przy pierwszym pytaniu. Natomiast właśnie pytanie, no bo teraz park będzie tak naprawdę odpowiadał za odszkodowania.
0: Tak. I tu się nic nie zmienia w tej kwestii. Pracownicy parku będą szacowali te szkody, rolnicy będą mogli je zgłaszać, będą szacowane i odszkodowania będą płacone przez park, tak? No nie wiemy, jaka będzie skala tych odszkodowań. Nie mamy jeszcze w tym zakresie jakby takiej wiedzy. To wszystko będzie zależało od lokalnych uwarunkowań, od warunków przyrodniczych, od tego, co się będzie wokół zadziewało. No myślę, że po pierwszym tym roku będziemy już bogatsi o jakąś wiedzę wstępną, już szacowania tych odszkodowań, ale tym wszystkim będą się pracownicy parku zajmowali i park też będzie wypłacał te odszkodowania.
1: Mhm. Tutaj wspominała Pani, no to nie jest zresztą tajemnicą, że jakby park słynie z ptaków, jakby też rzadszych gatunków. Ile w ogóle gatunków ptaków i ile takich zagrożonych, rzadszych w ogóle jest tutaj do zobaczenia?
0: No w parku mamy ponad 280 gatunków ptaków. Z tego ponad 170 gatunków to są gatunki lęgowe. No i w tym też występują gatunki zagrożone. na przykład wodniczka, wąsatka, rybitwy, tak, podróżnicze, mój ulubiony ptak, bardzo piękny, kolorowy. Także to jest bardzo ważne, żebyśmy i powstanie tej strefy to jest jakby takie wzmocnienie ochrony tego terenu. No, nie możemy zapomnieć, co jest przedmiotem ochrony tego parku. Na przelotach jesienią możemy tu spotkać dziesiątki tysięcy przelatujących gęsi. To miejsce jest dla nich takim miejscem odpoczynku. Dla wielu gatunków to jest też miejscem wyprowadzania lęgu i też żerowania. Więc no, nasze warunki klimatyczne się bardzo zmieniają, więc my też musimy jakby zwracać uwagę i pomagać tej przyrodzie i mieć z tyłu głowy, że to nie jest tylko dla nas, ale też dla przyszłych pokoleń.
1: Mhm. Tutaj wymieniła Pani kilka gatunków ptaków, w tym tego ulubionego. Tutaj co prawda nie dałem pola do przygotowania się, ale czy są inne gatunki, które na przykład przyjeżdżają właśnie turyści, czy spotykają się z Państwem, czy Państwo z nimi i są takie gatunki, które podkreślacie, że tutaj są, właśnie wskazujecie, żeby ich wypatrywać?
0: Wiele tych gatunków jest naprawdę... Wczesną wiosną, już teraz to już troszeczkę jest za późno, ale przyjeżdżają tutaj ludzie, na przelotach możemy spotkać bataliony. Bardzo ciekawe i fajne ptaki, które są właśnie typowo związane z takimi terenami i jak one się tu zatrzymują i możemy te spotkać i wtedy, kiedy one tokują, to jest przepiękne widowisko. Każdy samiec batalionu ma inny kolor. Nie ma dwóch takich samych samców o takim samym ubarwieniu. Więc to jest bardzo ciekawe. No, tak samo oglądanie tych gęsi, ta ilość, jak one rano wylatują na żerowanie, czy wracają do parku pod wieczór. Należy też pamiętać, o których godzinach możemy przebywać w parku, o tym nie możemy zapominać, ale na pewno te obserwacje są po prostu bardzo cenne dla wielu turystów, dla wielu mieszkańców, którzy też jakby z tym miejscem się utożsamiają i też wiedzą, że czują taką potrzebę, że musimy o tą przyrodę tutaj dbać.
1: Mhm. No właśnie, wspomniała Pani o tym, żeby pamiętać, w jakich godzinach możemy tutaj przybywać, no to teraz taka powiedzmy pula informacji dla turysty. Chcę odwiedzić Park Narodowy Ujście Warte. W jakich godzinach mogę przybywać, jak się zachowywać, o czym pamiętać?
0: Najlepiej zawsze przed taką wizytą zaplanować sobie tą wizytę na naszej stronie internetowej. Wszystkie regulaminy, zarządzenia związane z udostępnianiem są umieszczone, więc należy się z tym zapoznać. No, przede wszystkim musimy też pamiętać, że wiele z tych ptaków, odwiedzając nasz park, ale nie tylko ptaków i różnych zwierząt, potrzebuje w różnych okresach spokoju i należy pamiętać, żeby nie schodzić ze szlaków, bo czasami zapominamy w ferworze tego, że chcemy zdobyć jakąś cenne trofeum w postaci zdjęcia i chcemy koniecznie tą naszą obserwację udokumentować i zapominamy, że może nie należy schodzić ze szlaków, że musimy się zachowywać odpowiednio, nie płoszyć zwierząt, nie płoszyć tych ptaków. Wiele tych ptaków robi, tak jak na przykład czajki, robią gniazda na ziemi. I no, jeżeli coś jest na ziemi, to też tak, żeby drapieżnik nie mógł tego wypatrzeć. No i dla nas to też jest jakby utrudnione zadanie i my też często nie widzimy, że tam gdzieś w tej niskiej roślinności, gdzieś tam właśnie na tej ścieżce żwirowej znajduje się gniazdo. No i możemy zrobić szkody. Co prawda, no, przyroda nie jest taka do końca bezbronna, bo na przykład właśnie czajki, które się gnieżdżą na ziemi, pierwszym takim rzeczą, który chroni przed drapieżnikami, przed nieproszonymi gośćmi, to są właśnie kolor, takie kryptyczne ubarwienie tych jaj, które pozwala ukryć to gniazdo. A drugą rzeczą, jeżeli taki intruz zbliża się do gniazda, no to dorosłe ptaki próbują odciągnąć się od gniazda, gdzieś dalej tego nieproszonego gościa i na przykład czajka potrafi udawać, że ma złamane skrzydło i na pieszo gdzieś tam sobie oddalać się coraz dalej, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby ten drapieżnik chciał upolować ją, no bo ona też człowieka traktuje jak drapieżnika, nie wie, po co my się tam zbliżamy do tego gniazda, nie wie, że chcemy zajrzeć, zobaczyć, co tam jest, czy nieświadomie się zbliżamy, więc ona próbuje jakby ratować to swoje potomstwo. No, a my jesteśmy tutaj tylko gośćmi i korzystamy z tego piękna natury, z tego, że możemy to obserwować, podziwiać i no i musimy pamiętać właśnie, żeby zachowywać się tak jak goście, z poszanowaniem tego, co mamy.
1: Przyłapujecie turystów na jakichś takich kardynalnych przekroczeniach regulaminu, na jakieś te, nie wiem, może ktoś tu przyjeżdża i brzydko mówiąc zostawia te puszki po piwie gdzieś, pety jeszcze brzydziej mówiąc.
0: No tak. Nie, na szczęście ta świadomość społeczeństwa jest coraz większa. Ja od jakiegoś czasu też obserwuję, że coraz więcej ludzi ma potrzebę i chęć przebywania w tym naszym środowisku takim naturalnym, że czerpie z tego przyjemność i coraz więcej ludzi korzysta i ta świadomość jakby też się troszeczkę zwiększa wśród ludzi. Wiadomo, że zawsze będą wyjątki i tego chyba nie unikniemy, ale chyba coraz mniej jest takich sytuacji. No śmieci wszędzie się zdarzają i to też jest jednym z zadań naszych ochronnych, dbać o to, żeby tych śmieci tutaj nie było. A ptaki są bardzo przedziwne. Ja taką obserwację niedawno, jak zaczęły bociany do nas wracać, bociany białe, i jak jadę do pracy, to tych gniazd jest bardzo dużo. No i tak sobie któregoś dnia właśnie jadę do pracy i patrzę, jak tam pan bocian przyniósł kawał takiej wielkiej folii do gniazda i próbuje ją tam właśnie utykać, więc no niestety, nawet coś, co nam by się wydawało, że to jest śmieć, no ale ptaki gdzieś tam próbują to wykorzystać na przykład do budowy gniazd, a to też nie zawsze dobrze się kończy, bo często też jakieś sznurki czy jakieś właśnie różne rzeczy próbują wykorzystywać i pisklęta kręcą się gdzieś tam w tym gnieździe podczas wychowywania, no i zdarza się, że gdzieś tam się zaplącze piskle i potem nie może albo wylecieć, albo po prostu na tyle się gdzieś tam zawinie w te różne rzeczy, że no, traci niestety życie. Więc my mamy naprawdę ogromny wpływ na nasze otoczenie, nasze codzienne wybory, właśnie nasze decyzje wiążą się z tym, jak wygląda świat wokół nas. No, ingerencja człowieka w tereny te naturalne jest bardzo duża i musimy sobie z tego zdawać sprawę i musimy odpowiedzialnie z tego korzystać i mieć gdzieś z tyłu głowy właśnie, że nie zawsze my jesteśmy najważniejsi. Ale też ważną jest rolą to, żeby pogodzić tą czynną ochronę z potrzebami lokalnymi ludzi, bo oni też tutaj żyją i nie możemy też przedkładać zawsze wszystkiego ponad. Mhm.
1: Jeszcze tylko o turystów, ale to bardziej od waszej strony. Czy wy macie jakieś metody pomiarowe?
0: Tak,
1: ile turystów? No właśnie.
0: Tak, mamy metody.
1: W jaki sposób to liczycie?
0: Mamy zamontowane liczniki. Chociaż ja ostatnio współpracujemy też z Uniwersytetem w Poznaniu, z tym Wydziałem Turystyki, gdzie oni też jakby pomagają nam tutaj w tych naszych obserwacjach turystów i jakby też wspólnie podglądamy potrzeby tych turystów. Tak jak już mówiłam, ta presja turystyczna naprawdę się zwiększyła i widać, że ludzie chętnie korzystają z odwiedzania naszego parku. Te liczniki są montowane ruchu turystycznego w różnych takich naszych newralgicznych punktach turystycznych, na szlakach, na ścieżkach. Ale ja właśnie z tych naszych obserwacji wynika, że no oczywiście to musi być gdzieś zamontowane, albo jakaś mata, albo jakiś czujnik. I jak gdzieś to tam widać mimo wszystko w terenie, no to jak ktoś widzi jakąś czarną matę, a może zrobić krok, to przejdzie nad tym licznikiem, więc ja uważam, że te nasze pomiary turystów są mocno niedoszacowane. No ale rocznie, w zeszłym roku mieliśmy ponad 65 tysięcy turystów, z tych liczników, więc trzeba to gdzieś tam troszeczkę pomierzyć i też ze sprzedaży biletów, bo mamy ten ośrodek swój muzealno-edukacyjny, który też cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Cały czas staramy się tą ofertę i turystyczną, i edukacyjną wzbogacać, zachęcać. Teraz niedawno po naszym muzeum powstał taki quest, gdzie turyści, bo wiadomo, jak ktoś już odwiedzi raz ośrodek muzealny, co prawda za pierwszym razem nie da się wszystkiego tutaj zgłębić i poznać i za każdym razem coś nowego się odkrywa, ale też staramy się, żeby każdy mógł tu wracać, a zwłaszcza ci lokalni mieszkańcy tutaj i turyści, to miejsce, żeby ich tutaj przyciągało i żeby identyfikowali się z nim. Więc różne rzeczy wymyślamy, między innymi właśnie ten quest, gdzie całe rodziny mogą sobie go rozwiązać, mogą przejść po wystawie i zdobyć pieczątkę, zdobyć jakąś drobną nagrodę i wspólnie pogłębić całą rodziną swoją wiedzę. Mnóstwo różnych warsztatów, wykładów otwartych organizujemy. W tym roku w ogóle obchodzimy jubileusz 25-lecia powstania parku. Jesteśmy najmłodszym parkiem, ale mamy już 25 lat. 1 lipca skończymy. I z tego tytułu też bardzo dużo różnych imprez szykujemy. Mieliśmy już tutaj imprezę związaną z obchodem Dni Mokradeł. Teraz będziemy mieli w lipcu taki festyn otwarty też dla rodzin, mnóstwo różnych edukacyjnych atrakcji, także zapraszamy też. Różne konferencje, także dzieje się cały czas, więc myślę, że to ta bogactwa oferta, ta oferta jest bardzo bogata dla turystów, dla odwiedzających to miejsce. I cały czas myślimy, co by tu jeszcze zrobić.
1: Proszę o tym festynie jeszcze kilka słów powiedzieć.
0: 4 lipca będziemy mieli tutaj festyn. Wszystkie imprezy nasze są zawsze odpowiednio wcześnie ogłaszane na stronie internetowej, a przede wszystkim na Facebooku, oplakatowane. Staramy się też jakby informacje wcześniej dotrzeć z tą informacją do mediów. To będzie bardzo fajne wydarzenie. Różne stoiska edukacyjne, różne gry, zabawy, koncert nawet będzie. Także myślę, że dużo atrakcji będzie i dużo instytucji, które chce jakby z nami świętować ten jubileusz powstania parku.
1: To tak na koniec pytanie, takie już troszeczkę pół żartem, pół serio, ale jak trafiała Pani na turystów, to z jakiego takiego najdalszego zakątka Polski Pani się zeszła?
0: O, to nie tylko z zakątka Polski, bo...
1: A może nie świata?
0: No, nasz park to jest taki, ma rangę taką międzynarodową, jest objęty ochroną w ramach konwencji Ramsar, więc jakby... to znaczenie parku jest bardzo duże. W Europie to też jedno z takich nielicznych miejsc, gdzie możemy obserwować te ptaki, gdzie właśnie one się zatrzymują wiosną i jesienią migrując. Więc przyciąga wielu turystów, a ta turystyka taka ukierunkowana ma coraz większe znaczenie w Polsce i nie tylko, myślę, że w ogóle na świecie. Więc no, ta rzesza odwiedzających jest bardzo dużo. Ciężko mi powiedzieć, bo chyba z całej Polski. Ale wie pan co, ja ostatnio jak mieliśmy taki, mamy cykl wykładów co sobotę, od jesieni do wiosny mamy takie wykłady tematyczne. I to się odbywa właśnie w okresie takim, dlatego że to są wieczorne spotkania w Ornitowie, więc musi być oczywiście odpowiedni nastrój i klimat na to spotkanie. I mnie na przykład bardzo zdziwiło, że ludzie potrafią przyjechać na takie jedno spotkanie, które trwa gdzieś koło 2 godzin maksymalnie, potrafią przyjechać do nas z Poznania na jedną konkretną imprezę. Więc no... to też to wymaga trochę poświęcenia, żeby przyjechać akurat na 18. Często ta pogoda niestety nie dopisuje, więc no to tak troszeczkę się cieszy powodzeniem, a nas cieszy to, że jest taki odbiór pozytywny tych działań i że widzimy, że no, jeżeli coś robimy, to chyba dobrze, skoro mamy tylu gości i tylu chętnych. Czasami jak robimy imprezy, to na przykład jak mieliśmy Noc Sów, też co roku to organizujemy, no to z przykrością musieliśmy już odmawiać, bo to są już takie tematyczne warsztaty i wyjścia z grupami w teren, więc musimy jakoś ograniczyć tą liczbę. Jak już dochodzimy do ponad setki osób, które się zapisały, no to niestety musimy mówić, że no, że proszę, prosimy na inną imprezę, którą będziemy organizować, ale teraz już niestety nie ma miejsc. Także i ze Śląska, jak jeżdżę sobie właśnie w weekendy czy w dni wolne do parku, to też mnie zadziwia właśnie bogactwo na parkingach tych różnych rejestracji właśnie i z Dolnego Śląska, i ze Śląska, zachodniopomorskie, lubelskie ostatnio, ale też właśnie z Finlandii ostatnio stał na parkingu naszym kamper, więc gdzieś tam się turyści zatrzymali, więc no z różnych stron, i świata, i Polski.
1: Poza Europy się zdarzają? Trafiła pani kiedyś?
0: Szczerze mówiąc, ja nie, ale myślę, że może i tak. Ciężko powiedzieć, ja nie trafiłam na taki spoza Europy.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: Konrad Baranowski, to jest nasza rozmowa, a moim i Państwa gościem dzisiaj mocno medycznie, ale też z aspektami sportowymi będzie rozmowa pan Andrzej Schmidt, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gorzowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No i właśnie zaczniemy od takiego tematu, o jedną z funkcji, które pan wcześniej pełnił, no bo tutaj w ubiegłym roku chyba 40-lecie pracy w ochronie zdrowia, jeżeli mnie pamięć nie myli. Jedną z tych funkcji była między innymi funkcja dyrektora jeszcze w szpitalu wtedy miejskim przy ulicy, no, warszawskiej, szpitalnej, jakby to
4: chyba... Nie, to był szpital wojewódzki.
3: To było też wojewódzki.
4: To był też,
3: no to
4: szpital.
3: Tym bardziej.
4: Mieliśmy dwa szpitale wojewódzkie. Jeden nazywał się Wojewódzki przy Warszawie, okay. Przy warszawskiej, a ten na Dekerta się nazywał Szpital Wojewódzki w budowie. Zawsze się tak nazywa.
3: Właśnie, coś takiego. Właśnie nie byłem pewien, taki jest takie zjawisko efektu Mandeli, bo byłem pewien, że to miejskie, bo chyba później były pomysły, żeby to jeszcze zachować, tak, i na miejski, tak, przerobić. Tak, może tak, dlatego. Tak. Może. I to chyba świętej pamięci Jakuba Derecha Krzyckiego.
4: Tak,
3: nie,
4: tak,
3: czy nie,
4: bo Kuba był po mnie rzeczywiście dyrektorem.
3: Dokładnie, więc gdzieś tam takie wątki w przestrzeni publicznej krążyły. No ale żeby do brzegu jakby zmierzać, chodzi o to, że ostatnio spory zgrzyt między wojewódzkim szpitalem właśnie w Gorzowie przy Dekerta a lubuskim NFZ-em, ponieważ no, jak co roku są rozliczenia, no i są te jakby rachunki do opłacania, prawda, za nadrefundowane, że tak się wyrażę, nadkontraktowe zabiegi, które były przeprowadzone. NFZ, brzydko mówiąc, wisi szpitalowi w Gorzowie 45 milionów, no ale NFZ, według gorzowskiego szpitala, NFZ nie do końca z tą liczbą się zgadza. No i teraz zostały pokazane rozliczenia, no i wiadomo, NFZ zapłaci za te nielimitowane jakby świadczenia, natomiast te, które są limitowane, no to już tam wystawili cennik. Jakieś na przykład urologiczne 50%, ginekologiczne 60% i tak dalej, i tak dalej. No i pana jako byłego dyrektora zapytam, jak pan to wspomina, właśnie tego typu starcia z NFZ?
4: Źle wspominam. Źle wspominam. Byłem dyrektorem również szpitala wojewódzkiego na Dekerta przez 3 lata. Od 2008 do końca 2011, i walka z tak zwanymi nadwykonaniami, a w zasadzie nie z tymi nadwykonaniami, tylko z płatnościami za te nadwykonania, zawsze w NFZ-cie z NFZ-em odbywała się, i muszę powiedzieć w ten sposób. Dla mnie pojęcie nadwykonań jest sprawą obcą, no bo przecież nie łapaliśmy ludzi na ulicy i nie robiliśmy czegoś takiego, że ma pan wprowadzoną protezę biodrową na przykład z jednej strony, wie pan co, to my panu okazjonalnie wstawimy drugą, czy pan potrzebuje, czy nie, pan będzie pan miał na zapas.
3: Prawda? Tak.
4: Nie ma czegoś takiego jak nadwykonania. Wykonujemy wszystkie świadczenia medyczne, począwszy od zabiegów operacyjnych, przez diagnostykę, po leczenie zachowawcze, czy nawet profilaktykę. Wykonujemy tylko i wyłącznie u pacjentów, czyli u ludzi chorych, bo tam innych ludzi niż pacjentów nie leczymy. Więc jakie może być nadwykonanie? Jakie może być nadwykonanie? W jaki sposób można w ogóle zaplanować, że będziemy potrzebowali na przykład w tym roku wszczepić powiedzmy 500 sztuk protez biodrowych, albo że będziemy potrzebowali zrobić 1000 stentów? W jaki sposób można przewidzieć, Oczywiście jest statystyka i mówi, średnio statystycznie jest tylu i tylu pacjentów. No dobrze, ale może ten rok nie będzie statystycznym. Może będzie w jedną stronę lub w drugą stronę. Co to znaczy nadwykonanie? Leczymy tylko i wyłącznie pacjentów potrzebujących. I uważam, że wszelka dyskusja powinna być tylko i wyłącznie ze strony NFZ-u z świadczeniodawcą na poziomie robicie to źle lub robicie to dobrze. Jeśli robicie to źle, poniżej standardów jakościowych, poniżej standardów na przykład wykorzystywania środków medycznych, kupujecie tandetę. Chińczycy się nie obrażą, jak tutaj powiem, że chińską tandetę kupujecie, bo to już to nie jest aktualne, ale używamy ciągle takiego stwierdzenia. Zamiast kupować coś dobrego w świetnych firmach, w związku z tym nie dostaniecie za to 1000 zł, tylko dostaniecie 500 zł, no bo chcielibyście, żeby wam zapłacić jak za Mercedesa, posługujecie się częściami od Poloneza. Tylko i wyłącznie taka powinna być dyskusja. Natomiast szpital leczy, leczył i będzie leczył tylko i wyłącznie ludzi chorych. Co to za nadwykonania? No to zróbmy w ten sposób. Jeśli ktoś nam określi, że możemy przyjąć 500 zawałów, chociaż akurat tutaj mówimy o rzeczach nielimitowanych, ale posługujemy się przykładami tylko i wyłącznie ekstremalnymi. Powiedzmy, że ktoś nam dał 500, limit 500, to czyli 501, jeśli taki dyrektor ma być uczciwy wobec swoich pracowników, bo nie każe im pracować za pół darmo, za 50%, jeśli nie chce zadłużać jednostki, powinien 501 powiedzieć, proszę pana, nie mamy możliwości pana przyjąć, proszę się iść leczyć w NFZ-cie. Nie w naszym szpitalu, tylko w NFZ-cie. NFZ jest tylko i wyłącznie przekaźnikiem środków publicznych. Środki publiczne są w dużej części wypracowywane przez z podatków nas wszystkich, czyli potencjalnych pacjentów. Nie tylko z podatków, ale również naszej pracy, bo to są wszystko, rząd nie ma żadnych dodatkowych źródeł i nie ma specjalnej fabryczki u siebie produkującej pieniądze. W związku z tym to są środki tylko i wyłącznie przez nas, przez wszystkich Polaków wypracowywane i przekazywane na nasze potrzeby. Możemy zrobić wszystko. W mieście możemy wybudować kolejny most i powiedzieć, przepraszam bardzo, ale dziennie przypuszczamy tylko 100 samochodów za darmo, pozostałe są już nadlimitowe, wszyscy muszą zapłacić, mimo tego, że powstaje to z naszych podatków. No, będę walczył, cały czas walczyłem i będę nadal walczył, że nie ma czegoś takiego jak nadwykonania, nie ma czegoś takiego jak limitowania, zawał sprzed limitu z zawałem poza limitem tak zwanym jest dokładnie, kosztuje tyle samo, czyli może być różnica w cenie, no bo różne czynności można wykonywać. U jednego trzeba założyć 5 stentów, u innego trzeba założyć w czasie tego samego działania przywracania do zdrowia 1 stent, w związku z tym ta różnica może tutaj pochodzić. Ja od dłuższego czasu jestem w ogóle już zwolennikiem tego, żebyśmy powrócili do budżetów globalnych, a nie do tego, że słynna w sposób niesłynny zupełnie agencja AOTMIT, która wycenia wartość poszczególnych świadczeń, wycenia to oczywiście księżycowo, tłumacząc się, my tylko i wyłącznie posługujemy się danymi przesyłanymi przez świadczeniodawców, co nie jest prawdą, bo dobrze o tym wiemy, że coś jest wyceniane na przykład na 1000 zł i nagle się okazuje, że no sami widzimy, że to jakaś durna wycena, dajmy 1200 zł. No albo jest rzeczywista wycena, albo nie ma. Albo z drugiej strony mówimy, no tak, ale wy tego dużo robicie, to nie 1000 zł, tylko dajmy wam 800 zł, bo wy sobie tam ilością nadrobicie. To jest bzdura. Ja uważam, że powinniśmy mieć, w tej chwili już mamy tak mocno wypracowany w ochronie zdrowia system sprawdzania jakości, sprawdzania ilości. Wiemy, jak już się posługujemy tą statystyką, że średnio statystycznie ten szpital przyjmował, robił na przykład 2000 porodów, w związku z tym możemy zaplanować, że ma takie środki dostać. Będzie miał trochę mniej, będzie miał trochę więcej. Okej, będziemy dyskutowali w rozliczeniu, ale nie następnego roku, tylko w rozliczeniu powiedzmy za 2 lata. Następny rok dajemy im za to, na to, żeby na przykład dorównali się do pewnego poziomu statystycznego lub udowodnili, że wzrasta potrzeba w danej dziedzinie, chociażby na przykład w geriatrii. świadczenia w geriatrii 20 lat temu, a teraz to jest zapotrzebowanie zupełnie inne, bo jesteśmy starzejącym się, niestety starzejącym się środowiskiem. I uważam, że powinno się po prostu takiemu szpitalowi, rzucam w powietrze, oczywiście proszę nie się do cyferek nie przywiązywać, mówimy mu, wasz budżet na ten rok to jest 250 milionów złotych, czy 500 milionów złotych, czy miliard złotych. Wiemy, że statystycznie wykonywaliście w takich i takich dziedzinach to, w związku z tym musicie przynajmniej w minimum to wykonać. Jeśli nie wykonacie minimum tego, a sprawdzimy i jakość, i ilość, bo mają metody kontrolne NFZ, bo to powinna być tylko i wyłącznie instytucja kontrolująca, a nie narzucająca swoje widzimisię, ilu mamy leczyć. I wtedy skontrolować, czy robią to dobrze, to łatwo skontrolować jest. Co do ilości, jeszcze łatwiej, bo możemy w Excelu im przesyłać co miesiąc dane, co tam jest. I oczywiście świat się zmienia, zmieniają się technologie, zmieniają się potrzeby. Jeśli byśmy chcieli wprowadzić coś nowego, widzę szpital w Gorzowie, który otworzył torakochirurgię. Dostajecie od nas zgodę, dostajecie jakiś wstępny budżet na to, bo stwierdzamy, że potrzeba rzeczywiście tutaj jest. Po tym roku stwierdzimy jeszcze raz, czy to wam wystarcza, czy nie. Będziemy negocjowali cenę, ale nie będziemy mówili, że macie wykonać 100 zabiegów czy 200. Będziemy mówili o tym, że macie operować w sposób rzetelny, zgodnie z najnowszą wiedzą i z wykorzystaniem najnowszych możliwości technicznych, farmakologicznych, jakichkolwiek innych, które jesteśmy jako lekarze zobowiązani do tego, żeby stosować. To moglibyśmy pewnie tutaj rozmawiać, a ja bym pana mógł zagadać już naprawdę do następnego dnia, do rana, ale proszę mi wierzyć, nie mogę się z tym godzić, że łatwo przyjmujemy do wiadomości, że jest wojna za naszą granicą, w związku z tym nikt w tej chwili, nawet pacyfiści nie mówią, nie róbmy, nie kupujmy czołgów. Wszyscy mówią, pacyfizm pacyfizmem, ale bezpieczeństwo tego narodu i tego kraju jest w tej chwili priorytetem. Ale dlaczego się nie mówi o rzeczy, która jest równie ważna, a może nawet ważniejsza, chociaż naciski w tej chwili są na te zbrojenia w sposób logiczny. Ale bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, czyli nas wszystkich, jest zawsze najistotniejszą rzeczą. Możemy się kłócić, czy w następnej kolejności, nie wiem, jest nauka, w następnej kolejności, czy jest oświata, czy kultura, czy cokolwiek innego. Ale zdrowie, myślę, że u każdego rozsądnego człowieka zawsze powie na pierwszej lub drugiej pozycji dzisiaj, w zależności od tego, co będzie nam przyświecało. I oszczędzanie na zdrowiu przecież nie szpitala, tylko na zdrowiu pacjentów jest haniebne i uważam, że nie przystoi żadnemu rządowi.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
3: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasza rozmowa dzisiaj prawna tematyka, a moim i Państwa gościem jest pan mecenas Oskar Chłatki. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
3: Padł temat właśnie tego wyroku NSA z 20 marca, o którym na samym początku sobie na szybko wspomnieliśmy. Jak pan uważa, to był błąd w systemie, w cudzysłowie, no bo nie chce mi się wierzyć, czy to było pierwsze takie odwołanie do NSA po gdzieś tam odrzuceniu wniosku o transkrypcję, czy jak zmieniło się jakoś nastawienie sędziów z NSA, jakby z czego wynikł ten wyrok, jak powstał wszechświat, w którym się aktualnie poruszamy?
5: No rozumiem. Wcześniej, no kluczowa esencja to jest ta swoboda przemieszczania się, tak? Mamy swobodę przepływu kapitału i swobodę przemieszczania się. I były tam wcześniej wyroki NSA, które mówiły o tym, że no, że właściwie tutaj ta transkrypcja, tam chodziło o dziecko adoptowane bodajże. To nie jest możliwe, bo to nie ma żadnego wpływu i wcześniej jakby stanowisko NSA, Naczelnego Sądu Administracyjnego było takie, że to nie ma jakby wpływu, no w ogóle te administracyjne kwestie nie mają wpływu na swobodę przemieszczania się, bo mówili o tym, no że mamy przecież dowód osobisty i w związku z tym możemy przekroczyć sobie granicę i to nie wpływa na swobodę przemieszczania się, tak? No ale ta jakby tutaj wątpliwość nastała przy okazji tej pierwszej sprawy, która teraz jakby jest z Warszawy i tam jednak się zastanowili, czy to jednak nie jest tak, że to jest jakieś naruszenie tej swobody przemieszczania się i złożyli to pytanie do słynnego TSUE. No i Cue im odpowiedział właśnie w ten sposób, że tak, że to jest naruszenie takiego swobody przemieszczania się, no bo jeżeli nie ma żadnego innego dokumentu, no to choćby ten podstawowy dokument może dawać jakieś podstawy do tego, że jak mam podjąć decyzję, żeby się przemieścić na stałe z powrotem do Polski, no to razem z małżonkiem, czyli moja rodzina, no to wtedy, jeżeli nie mam żadnego dokumentu, no to mam naruszenie tej swobody przepływu. A jeżeli mam jakiś dokument, jedyny jaki powstanie w tym momencie, i mam, miejmy nadzieję, że to jednak technicznie wejdzie, jakoś przeforsujemy to, no to wtedy właśnie ta swoboda przepływu nie będzie naruszona i będziemy mogli dalej wszyscy razem w Unii Europejskiej swobodnie się przemieszczać, niezależnie od tego, czy jakie mamy tutaj preferencje i w jakim związku pozostajemy faktycznie.
3: No tak, no bo w zasadzie w tym momencie przekraczając granicę na przykład Niemiec, tak, z Polską, zmieniała się kompletnie gdzieś tożsamość prawna tych dwóch osób wobec siebie, tak? W Polsce już byli kompletnie innymi ludźmi formalnie.
5: Ja sobie myślę, jakie absurdy jeszcze dalej z tego mogą wyjść, bo w tym momencie gdyby, oczywiście ja nie mówię o naszych klientach, tak, bo oni są w trwałym związku, tak, no ale możemy sobie myśleć, że jakaś bigamia może powstać w tym momencie, tak, że tutaj jeden przekracza granicę i zawiera tutaj związek małżeński, tak, w Niemczech już będzie bigamistą, w Polsce będzie legalny, tak, bo tutaj takiego małżeństwa zwykłego z kobietą, no to jest absurd, no wchodzimy w absurd i dlatego podaję takie skrajne przykłady, które nie dotyczą oczywiście
3: moich klientów, niemożliwe.
5: Ale one są możliwe, tak? To samo robi z drugiej strony teraz w USA, dzieląc włos na czworo, tak? W tym momencie, że ktoś się gorzej poczuje jako numer jeden czy numer dwa, czy tam... dlatego ten bój ideologiczny w tym momencie, ofensywa ideologiczna trwa i argumenty takie już padają, że społeczność LGBT, jakiś czytałem dzisiaj artykuł z rana, jakiś pod anonimowy już nagle przedstawiciele partii rządzącej koalicji obywatelskiej robią się anonimowi w wywiadach i anonimowo...
3: To się często zdarza.
5: I tutaj oni mówią już o tym, że to w sumie nie jest duża społeczność, że te głosy mogą nie mieć znaczenia w wyborach i tak dalej. No przepraszam bardzo, jak był Kaplor Nawrocki, to akurat wszystko na żyletki szło i każdy głos powinien się liczyć, a jeszcze bardziej, tym bardziej jakby głos tej społeczności, która wcale nie jest mała, nie wcale trzeba być gejem, żeby, przepraszam, czy inną osobą z LGBTQ+, żeby mieć takie, a nie inne poglądy, prawda? I tutaj też pojawiam się, że z tego wszystkiego nawet zdarzają się, że te osoby spod tęczowej flagi nawet głosują czasami na prawicowe partie. Okej, dobrze. Ale to nie znaczy, że tylko oni chcą swoich praw. Jest rzesza ludzi w Polsce, która uważa, że jesteśmy zacofani cywilizacyjnie i musimy to jak najszybciej nadrobić, tak? No a tutaj jest realna rzecz, która udało się ją wywalczyć i to powinno być wprowadzone jak najszybciej. Mhm.
3: Troszeczkę musimy popuścić jakby tutaj naszej wyobraźni i przeskoczyć etap biurokratycznej blokady, jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego. Powiedzmy, że te dokumenty, te transkrypcje będzie można już wykonać i tu nie będzie żadnych przeszkód. Czy wy jako prawnicy też gdzieś na przykład macie informacje ze środowiska firm ubezpieczeniowych, prawda? Gdzieś, jeżeli chodzi o sprawy spadkowe, czy ten nie będzie problemu żadnego z uznaniem tej transkrypcji przez te firmy? Czy to jest tak jakby defaultowo, z automatu, czy gdzieś jeszcze mogą na późniejszych etapach przeszkody?
5: Jest najtrudniejsze pytanie tak naprawdę, tak? Bo oczywiście to wszystko trzeba przemyśleć, przekonsultować. Ja też będę się spotykał z moimi kolegami z branży i tutaj jakby to będzie się jeszcze wykowało w boju. Nie jestem panu w stanie powiedzieć, jakie realne skutki ten dokument może mieć na terenie Polski, tak? Nie chciałbym powiedzieć czegoś, z czego za chwilę będę się wycofywał, tak? Bo naprawdę to jest teraz jeszcze na gorąco analizowane, do czego właściwie ta transkrypcja może się w rzeczywistości przydać, no ale ZUS już podobno jakby też wskazał, że będzie w swoim systemie akceptował tych małżonków, powiedział, że nie widzi żadnego problemu. Także te instytucje no, będą musiały się jakby nagiąć do polskiego jakby dokumentu z polskim orłem. Wydaje mi się, że tak, tak. Inne aspekty takie bardziej grube cywilnie w tym sensie, to na tym trzeba było się zastanowić, tak? To takie już jakby stricte dla małżeństwa polskiego, tak? W tym sensie, jeśli chodzi o dziedziczenie, to bo wiadomo, że w polskim prawie małżonek dziedziczy, tak? Czy ten małżonek będzie mógł dziedziczyć? Ostatnio miałem rozmowę z notariuszem na ten temat, bo oni też w tym momencie się zastanawiałem, bo to różne akty notarialne, jak to do systemu ksiąg wieczystych i tak dalej wprowadzać. Wszyscy powinni jakby się na tym głęboko zastanowić, jak to wejdzie w życie.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane i rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok.
1: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami.
0: Stanisław Kraciek mówi o sobie jako o rzemieślniku, który ma zadanie do wykonania. Jak zdradził komisarz, plan ogólny ma się średnio.
1: Plan ogólnie ma się średnio, natomiast będziecie Państwo mogli o stanie przygotowań posłuchać na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Godzina 18, zapraszamy. Tam jeszcze są dwa inne, KSC4 i tor motocyklowy, więc o wszystkim pewnie będzie rozmowa.
0: Stanisław Kracik to były poseł, burmistrz Niepołomicy i wojewoda Małopolski. Do niedawna pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Komisarzem będzie do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, a to powinno się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Polski MSZ przygotowany na wypadek rosyjskiego uderzenia w naszą ambasadę w Kijowie. Moskwa wzywa do ewakuacji cudzoziemców i placówek dyplomatycznych i ostrzega przed atakami w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie ukraińskiej stolicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To jaki jest plan na wypadek zagrożenia?
2: Plan jest, ale resort nie chce mówić o szczegółach. Zaznacza jednak, że polska placówka funkcjonuje w warunkach wojennych nie od dziś, a nasi dyplomaci już nieraz udowodnili swoją odwagę. MSZ wyraźnie zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa na Ukrainie będzie traktowane jako celowy i zamierzony. W związku z groźbami Kremla niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji. Przekaz Berlina jest jasny. Nie damy się zastraszyć i dalej będziemy wspierać Ukrainę. Podobny sygnał płynie z Brukseli. Tam unijna dyplomacja wezwała rosyjskiego chargé d'affaires.
0: Głos w sprawie rosyjskich gruźb zabrał też Kijów. To bezczelna prowokacja i potwierdzenie, że Kremlowi zależy na przedłużaniu wojny, oświadczył szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha. To już prawomocne. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżona o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, tłumaczył rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
3: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
0: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, ciało 26-latki znalazło w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. O 300% rośnie z roku na rok liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. To zatrważające dane z najnowszego raportu dużurnet.pl, zespołu, który zajmuje się wykrywaniem tego rodzaju treści w ramach NASK. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun, który wie, o jakich konkretnie treściach mowa.
4: Chodzi o materiały wytworzone przez AI na podstawie prawdziwych zdjęć, które rodzice publikują w sieci, nie mając świadomości, co może wydarzyć się potem.
5: Drodzy rodzice, nie publikujcie materiałów swojego dziecka, bo na podstawie materiału waszego dziecka mogą powstać bardzo realistyczne obrazy.
4: Tłumaczy i apeluje Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl. Pożywkę dla cyberprzestępców dostarczają też często same dzieci, te oczywiście nieco starsze.
5: Nastolatki korzystają z aplikacji nudyfikujących, rozwierają swoje koleżanki, kolegów i te materiały wrzucają do internetu.
4: Specjaliści starają się śledzić późniejsze działania użytkowników sieci, którzy dzielą się takimi materiałami, często kierując konkretne sprawy na policję. Mają też jednak bardzo ważny i prosty apel. Chrońmy swoją prywatność.
0: Relacjonował i donosił Mateusz Chłystun. Bardzo dziękujemy. Tragiczne statystyki. Od 1 kwietnia utonęło o 6 osób więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Takie dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W całym kraju w ten sposób straciło życie już 30 osób, a gdzie najczęściej dochodzi do utonięć, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Najczęściej do śmiertelnych wypadków dochodzi na jeziorach i zalewach. To 3/4 wszystkich utonięć w kraju. W wodzie giną przede wszystkim mężczyźni. Z 30 ofiar w tym roku tylko 4 osoby to kobiety. WOPR jak co roku przypomina o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.
7: Wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska. Nie przeceniamy swoich umiejętności. To jest główna przyczyna utonięć, więc zawsze staramy się mierzyć siły na zamiary. Nie oddalamy się zbytnio od brzegu. Uważamy też na różnego rodzaju zabawki, na przykład materace dmuchane.
6: Mówi Karol Różanowski z WOPR. W przypadku konieczności wezwania pomocy należy poinformować ratownika, zadzwonić na 112 lub na numer WOPR 984.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. A teraz wracamy jeszcze do tematu Krakowa i do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Bardzo dziękuję, a ta poranna rozmowa będzie z Piotrem Guziałem, człowiekiem, któremu nie udało się obalić przed laty Hanny Gronkiewicz-Waltz w referendum warszawskim. No panie Piotrze, w Warszawie się nie udało, a w Krakowie się udało. 0-1, jest pan twarzą porażki Warszawy w starciu z Krakowem.
9: Absolutnie żadnej porażki tutaj nie mogę przyjąć na siebie, bowiem każde referendum to jest ogromne zwycięstwo mieszkańców danej miejscowości, a w szczególności jak do niego w ogóle dochodzi, bowiem referenda są tak skonstruowane w Polsce, że zdecydowana większość w ogóle nie dochodzi do skutku, bo nie udaje się zmobilizować na tyle mieszkańców, przeciwników, aktywistów, żeby zebrać podpisy do tego, żeby referendum się odbyło. W Warszawie no to było wielkie święto demokracji, przypomnę, że to było prawie 1/4 miliona podpisów. Nigdy w historii Warszawy nie udało się w tak krótkim czasie zebrać tyle podpisów w jakiejś sprawie. To jest zaangażowanie mieszkańców. Przy tej okazji toczy się przecież dyskusja w każdej takiej miejscowości na temat tego, czego w mieście brakuje, co można zmienić, co można ulepszyć. Tak samo było w Warszawie. No, skutki referendum warszawskiego są odczuwalne do dziś. Ówczesna prezydent Gronkiewicz-Waltz pod wpływem swojego otoczenia, swoich PR-owców, a być może też i z własnej mądrości, no kompletnie zmieniła podejście do spraw. Aktywiści, miejsce, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zaczęły zyskiwać na znaczeniu, a takim najbardziej skrajnym, pozytywnym przykładem zmian poreferendalnych to jest przecież wybudowanie obwodnicy Warszawy, tunelu przez Ursynów, gdy Donald Tusk, ówczesny premier, podjął decyzję, żeby przeznaczyć środki na taką obwodnicę. Wcześniej nie było to w planie, nie mieściło się w budżecie. A dlaczego przez Ursynów? No bo ja byłem ówczesnym burmistrzem Ursynowa, no i to chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że na tym Ursynowie też mogą się dzięki prezydentowi Gronkiewicz-Waltz dziać pozytywne rzeczy. Więc referendum, święto demokracji, nie porażka.
8: W Warszawie i w Krakowie widać było taką zależność, mimo upływu lat, że niewiele więcej osób idzie na referendum niż osób, które podpisują wniosek o referendum. To ciekawe chyba spostrzeżenie socjologiczne, że są ludzie tacy aktywni, a reszta nie jest właśnie aktywna. No jak się przebić przez tą skorupę? I zapytam pana od razu, pytanie dotyczy już nie Warszawy, Krakowa, lecz kraju. Widać, że jest wielu chętnych na nowe referenda. Czy im się uda przebić skorupę? Mamy minutę.
9: Oczywiście, że im się uda przebić skorupę. Czasy się zmieniły. 2013 rok, gdy organizowaliśmy referendum w Warszawie, które prawie zakończyło się odwołaniem prezydenta, zabrakło 3%, przypomnę. No to był inny czas też dla naszej aktywności zewnętrznej, naszej, czyli obywateli. Social media, dzisiaj te kanały decydują o sukcesie polityka, bądź o jego porażce. Pokazały to Stany Zjednoczone, pokazują to kraje Unii Europejskiej, pokazuje także Polska. Prezydent Miszalski przegrał, bo też i social media są znacznie mocniejsze, i Hanna Gronkiewicz-Waltz dzisiaj by też przegrała. Po tym wniosku posypią się kolejne wnioski referendalne w Polsce. To jest oczywiste. Opozycja wobec różnych włodarzy będzie zachęcona tym sukcesem krakowskim, ale też sukcesem Zabrza. Bo przecież w tej kadencji też odbyło się referendum o odwołanie prezydent Zabrza. Zatem będzie tych referendów więcej, a na ile skuteczne, to zależy od postawy włodarzy. Prezydent Miszalski był arogancki. Prezydent Miszalski nie budował wokół siebie koalicji na rzecz obrony. Przecież premier Donald Tusk kiedyś w 2013 roku bronił niemalże każdego dnia Hanny Gronkiewicz-Waltz. W sprawie prezydenta Miszalskiego jakoś tak się nie zaangażował. Lewica. Lewica w 2013 roku stanęła murem za Hanną Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i przyczyniła się do jej obrony.
8: Wtedy mówiło się, że Lewica przez zaniechanie.
0: Dalsza część rozmowy Jana Wróbla do znalezienia na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To najpopularniejsza aplikacja rządowa w Europie. Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. W aplikacji można skorzystać z aż 47 różnego rodzaju usług. W studiu był Jakub Krzyżak, który wie, która z nich jest najpopularniejsza.
10: Weryfikacja liczby punktów karnych. Z tej opcji skorzystaliśmy już ponad 31 milionów razy. Na drugim miejscu znalazła się weryfikacja historii pojazdu, ale portfel usług jest znacznie szerszy, przypomina minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Rodzice dziecka mogą od kilku tygodni zarejestrować nowonarodzone dziecko. Jest w chwilach też trudnych, takich jak stłuszka.
10: Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. Dziennie do aplikacji loguje się ponad 1,5 miliona użytkowników, mówi wiceszef resortu Dariusz Standerski.
12: Zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
10: Po ostatniej aktualizacji w mObywatelu można odnaleźć pozwolenie wykonywania zawodu fizjoterapeuty i farmaceuty, a wkrótce do listy usług ma dołączyć baza rejestru KRS.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. To wyjątkowe miejsce do świętowania Dnia Mamy. Tam wiele kobiet dostaje szansę, aby mieć dzieci. Zaglądamy do Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki, ponieważ 26 maja obchodziliśmy Dzień Matki. Jak podkreśla profesor Michał Krekora, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii, w ubiegłym roku urodziło się w Polsce 20 tysięcy dzieci z in vitro i jest to powód do satysfakcji. Jednocześnie w całym kraju na świat przychodzi coraz mniej maluchów, a kobiety często to odkładają macierzyństwo na później.
13: Jeszcze nie mieliśmy do końca wybranego imienia, ale jak już mąż zadecydował, to zostaje Adrianna chyba. Bardzo fajnie być mamą. Już mamy jedną córeczkę, 3-latka, także wiemy, z czym to się je.
14: Najpiękniejsza jest. Ma na imię Pola, waży 2,590. Bycie mamą jest najpiękniejszą, co może na mnie spotkać. Już 7 lat temu zostałam pierwszy raz, bo mam w domku 7-letniego Fabianka.
13: Wielkie szczęście zostać mamą. Nie każda może. Nie każda ma takie szczęście.
15: Niech to będzie przekaz w Dniu Matki. Michał Krekora, Centrum Zdrowia Matki Polki. Nie odkładajmy pewnych decyzji na później, bo później może być nigdy.
0: Mamy i maluchy w łódzkim szpitalu odwiedziła z mikrofonem Ela Piotrowska.
16: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
17: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam w gorzowskim magazynie informacyjnym. Jak zawsze mamy dla Was przygotowane sporo materiałów, a bo będzie oczywiście o dalszych pracach związanych z halą po pożarze na gorzowskim Zawarciu. Nadzór budowlany działa, policjanci, aktualne informacje. Będzie także o bike parku, petycji i odpowiedzi urzędników. Zajrzeliśmy także do Kostrzyna. Opowiemy o zbliżającej się rywalizacji rowerowej i termomodernizacji SP numer 21.
18: Trwa ratowanie hali po pożarze w Gorzowie. Na razie decyzja o rozbiórce nie zapadła. Przy Targowej stopniowo przywracane jest zasilanie do hali numer 2, w której znajdują się sklepy, m.in. duży salon meblowy. Pod ścianą frontową zabytkowego budynku pojawiły się podpory, które ją ustabilizowały. Tył hali jest w lepszym stanie niż przód. To zasługa mocniejszej konstrukcji, która przystosowana była pod suwnicę, mówi Katarzyna Piechocka, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
19: Wykonawca wykonał zabezpieczenie ściany przed dalszym wychyleniem, przed dalszym wyboczeniem, zamontował przypory. Został w tej chwili, wiem, że jest przywracane zasilanie do hali numer 2, żeby już te punkty handlowe mogły normalnie wrócić do normalnej działalności i dalej będziemy się zastanawiać w sprawie odciążenia konstrukcji z tych elementów, które uległy największemu zniszczeniu podczas pożaru, także będziemy próbowali odciąć tę konstrukcję stalową. My nie mówimy na tym etapie o rozbiórce. My mówimy na tym etapie jeszcze o stabilizacji tej ściany, żeby nie doszło do katastrofy budowlanej. My nie mówimy na tym etapie o rozbiórce obiektu. My mówimy o zabezpieczeniu obiektu budowlanego przed gwałtownym, zniszczonym, niezamierzonym zdarzeniem. Tak? Bo straty, jakby ten... To zniszczenie konstrukcji jest tak duże, co zresztą widać, że na ten moment jeszcze jesteśmy w tej akcji ratunkowej samego

0: no, w dużo lepszym stanie.
1: Hala Trampolin, przypomnijmy, spłonęła w pożarze, który wybuchł w niedzielę rano. Z płomieniami walczyło 26 zastępów straży pożarnej. Nikt nie ucierpiał.
2: Twierdzą, że było inaczej. Rodzina Węgra, który zginął na S3 w Lubuskiem, złożyła zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa przez prokuraturę w Gorzowie. Śledczy stwierdzili, że działania policjantów nie przyczyniły się do śmierci kierowcy tira. Jakub Orłowski, pełnomocnik rodziny, uważa, że postępowanie miało jednak wiele uchybień. Z tachografu wynika, że ciężarówka miała poruszać się do tyłu i do przodu.
3: Liczymy na to, że w ramach podziału władzy sąd uwzględni nasze zażalenie i skieruje tę sprawę ponownie do prokuratury. Uważamy, że zostały popełnione rażące błędy w ocenie materiału dowodowego. Doszło do właściwie wypaczenia istoty prowadzenia postępowania. Pominięto szereg czynności dowodowych, które powinny być przeprowadzone, a poza tym ta wersja, która została ustalona, w sposób zasadniczy odbiega od informacji, która została podana przez prokuraturę w ramach oficjalnego komunikatu. Uważam, że jest to informacja, która w jakiś sposób może wprowadzać w błąd co do istotnych okoliczności sprawy, ponieważ materiał dowodowy wygląda w naszej ocenie zupełnie inaczej niż w sposób, który przedstawia prokuratura. Uważamy, że ta sytuacja i ocena działań funkcjonariuszy policji powinna być zdecydowanie inna. Zdarzenie, które miało miejsce, wyglądało zupełnie inaczej niż przedstawia to prokuratura i miało charakter naszym zdaniem ekstremalny w stosunku do skutków i sposobu zachowania funkcjonariuszy policji. Naszym zdaniem wynika, że pojazd poruszał się w dwóch kierunkach, najpierw do tyłu, później do przodu. Możemy zadać pytanie, w jaki sposób odpowiedzialność ma ponosić osoba, która zostaje przejechana przez 30-tonowy pojazd, właściciel czy posiadacz tego pojazdu, który leży na ziemi. To powstaje pytanie, jak kierowca, który zostaje wyciągnięty z kabiny, ponosi odpowiedzialność za to, że został przejechany przez pojazd, z którego go wyciągnięto. To kto siedział w tym pojeździe? A przecież nie on. W tej sytuacji to jest kwestia ustalenia, czy funkcjonariusz policji, jeżeli wsiadł do tego pojazdu, to w jaki sposób tym pojazdem się poruszał i w jaki sposób jego zachowanie wpłynęło na to, że ta osoba została, nasz klient, przemielony pod kołami ciężarówki, w której się poruszał. Postępowanie tak należy ocenić jako prowadzone w sposób niedbały, mający na celu niezgromadzenie całości materiału dowodowego. W aktach sprawy nie znajdują się zapisy z czarnej skrzynki, którą można było naszym zdaniem zabezpieczyć z tego pojazdu. Sposób przesłuchania policjantów budzi też wątpliwości. Kwestia dotycząca jakości i opinii biegłego, szkiców poglądowych, zdjęć, które znajdują się w aktach sprawy. Naszym zdaniem, ja uważam, że mam wieloletnie doświadczenie, że nie tak wyglądają akta sprawy rzetelnie prowadzonej, dotyczącej zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł człowiek. Tutaj naszym zdaniem doszło do takiej sytuacji, że w związku z niekontrolowanym ruchem ciężarówki, która toczyła się z wzniesienia delikatnego, na którym doszło do tego zdarzenia, doszło do poświęcenia życia człowieka versus jakby uszkodzenie pojazdu funkcyjnego. I taka naszym zdaniem jest sytuacja, by uniknąć kontaktu ciężarówki z pojazdem, doszło do przemieszczenia ciężarówki, najechania tej ciężarówki na naszego klienta. Zresztą na ogólnie dostępnych zdjęciach widać, że jego ciało znajduje się na końcu tego zestawu. No to proste pytanie, jak ciało kierowcy, który został wyciągnięty z kabiny, znajduje się na końcu tej naczepy, jeżeli auto miało poruszać się w tył. Że to postępowanie było prowadzone w sposób niedbały. Wyciągnięte wnioski są sprzeczne z zebranym materiałem dowodowym. Ten materiał dowodowy, którego nie udało się zabezpieczyć, i tak powinien prowadzić do innych zupełnie konkluzji. I kwestia oceny dowodów ma być równa, bo prawo ma być równe wobec wszystkich. To jest jakby naczelna zasada, która powinna panować w zdrowym społeczeństwie. Równość wobec prawa. Jeżeli te procedury nie są przestrzegane, to pojawia się kwestia relatywizmu, który może powodować, że jedne postępowania będą prowadzone w sposób bardziej wnikliwy, inne mniej i z tego tytułu może dochodzić do wypaczeń w ocenie dowodów, która później ma

0: formę takich komunikatów, które naszym zdaniem nie odpowiadają temu, co znajduje się w aktach sprawy i dodatkowo naruszają dobra osobiste osoby zmarłej, bo w naszej ocenie kierowca tej ciężarówki, nawet jeżeli był pod wpływem alkoholu, to nie może ponosić odpowiedzialności za to, że został przejechany przez ciężarówkę. To są dwa odrębne zdarzenia, dwa byty prawne i dwie sytuacje, które są niezależne od siebie.
1: O tych informacjach nie mogę mówić, przekazuje Jacek Wasilewski z gorzowskiej prokuratury.
2: Jest to przedmiotem ustaleń postępowania przygotowawczego i ja mogę tylko zapewnić, że prokurator wziął również takie okoliczności pod uwagę, natomiast czy te okoliczności zmieniają ocenę, którą prokurator dokonał, czy też te okoliczności nie wpływają na to postanowienie i postanowienie było słuszne, to o tym będzie decydował sąd.
1: Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 22 listopada ubiegłego roku w okolicach Skwierzyna po 18-kilometrowym pościgu za ciężarówką. Kierowca miał 2,5 promila w organizmie.
3: Petycja niczego nie zmieni. Bike Park w Gorzowie pójdzie do likwidacji. W internecie podpisało się około 220 osób. Jak argumentują obrońcy obiektu, tor do downhillu jest kilkaset metrów od gorzowskich muraw, a innego w Gorzowie nie ma. Można by go zalegalizować. Urzędnicy odpowiadają, nawet budując garaż na własnym podwórku, trzeba zmieścić się w wymogach formalnych, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.
4: Rozumiemy, że mieszkańcy chcą mieć w mieście miejsca do aktywności, do rekreacji, do sportu i takie potrzeby są dla nas ważne. Trzeba jednak pamiętać, że każda tego typu infrastruktura musi powstawać zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Istnieją konkretne procedury dotyczące m.in. legalizacji obiektów, uzgodnień środowiskowych czy odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników. Dotyczy to zarówno dużych inwestycji miejskich, jak i działań podejmowanych przez mieszkańców. Jeżeli ktoś chce wybudować na swojej posesji garaż czy inne zabudowanie, również musi spełniać określone wymogi formalne. To samo jest w przypadku tego typu torów czy tras rowerowych. Obiekty powstałe bez wymaganych zgód i poza obowiązującymi procedurami podlegają likwidacji, szczególnie wtedy, gdy pojawiają się kwestie związane z bezpieczeństwem ludzi albo ochroną terenów objętych szczególną ochroną przyrodniczą. Naszym obowiązkiem jest reagowanie w takich sytuacjach i działanie zgodnie z prawem.
3: Przypomnijmy, na torze przy Dąbroszyńskiej w listopadzie ubiegłego roku zginął 17-latek. Ten i cztery inne budowle zlikwiduje firma za nieco ponad 40 tysięcy złotych. Nielegalne tory znajdują się także w Parku Słowiańskim, w Parku Czechówek i na terenie gorzowskich Muraw.
1: Wielkie zmiany przed szkołą na Piaskach w Gorzowie. Szkoła podstawowa nr 21 przejdzie gruntowną termomodernizację. Magistrat ma dzięki temu oszczędzić na energii. Trwają prace projektowe. Do wymiany są okna, ogrzewanie, rury kanalizacyjne. Rewolucja nie ominie sali gimnastycznej. Budynek szkoły ma blisko 40 lat i zaczyna się sypać. Niestety odczują to uczniowie i nauczyciele. Godziny zajęć będzie trzeba wydłużyć. Na szczęście szkoła jest otoczona zielenią, mówi Iwona Turczyńska, dyrektorka szkoły.
5: Oj, to będą ogromne zmiany. Będą wymieniane okna, będzie docieplenie całego budynku, wymiana ogrzewania, rur kanalizacyjnych. To wszystko niestety już koło 40 lat ma się ku upadkowi zmierza. Sala gimnastyczna też rewolucję przejdzie, bo będą też wymienione okna, dach docieplony, ogrzewanie. Zostanie nam tak naprawdę tylko wymiana parkietu, ale chcemy zostać przy parkiecie, ponieważ wiemy, że jest to najlepsze podłoże, jeżeli chodzi o jakieś sportowe wyczyny na stawy. Ortopedzi wszyscy chcą u nas ćwiczyć popołudniami, grać w piłkę, bo najmniej są narażeni właśnie na jakieś ubytki, nie wiem, wypadki, bo jest jednak ta amortyzacja. Do kwietnia 2028 roku, czyli 2 lata.
3: I w jaki sposób na komfort uczniów będzie to wpływało w tym czasie?
5: No, będzie trochę utrudnione, będziemy musieli wydłużyć lekcje. Na szczęście mamy segmenty w szkole i będziemy mogli się przemieszczać. A poza tym jesteśmy tutaj krzewicielami lekcji outdoorowych, czyli bardzo dużo mamy lekcji na dworze, bo mamy tak usytuowaną szkołę, że jest mnóstwo zieleni, mnóstwo miejsc, klas pod chmurką, więc żeby tylko pogoda pozwoliła, to naprawdę pozwolimy wykonawcom robić to jak najprędzej.
1: Wszystkie prace mają zostać przeprowadzone do kwietnia 2028 roku. Łączny koszt projektowania, robót budowlanych oraz usługi zarządzania w przypadku inwestycji to ponad 33 miliony złotych. Remont peronu i nowy przystanek ze Skakostrzy nad Odrą dzięki budowie łącznicy kolejowej. Umowa na jej zaprojektowanie została podpisana. Inwestycja to nie tylko budowa 860-metrowego odcinka torów. Przebudowany będzie peron numer 5 dworca w Kostrzynie. Powstanie także przystanek w sąsiedztwie nowego szpitala o roboczej nazwie Kostrzyn Północny. Budowa łącznicy jest okazją, żeby rozwiązać kłopoty komunikacyjne w samym mieście. Mówi Andrzej Kunt, burmistrz Kostrzyna.
6: Te łącznice są tylko częścią inwestycji kolejowych, jak będą w naszym mieście i w ogóle w naszym województwie, w naszym regionie. One nie mogą być rozpatrywane same, w oderwaniu od pozostałych. A wszystkie razem służą temu, aby kolej była dostosowana do większych prędkości, aby te łącznice poprawiły komunikację Gorzowa z Wrocławiem, ze Szczecinem, aby w mieście poprawiła się w ogóle komunikacja dla mieszkańców i dla tych, którzy przez miasto przejeżdżają. Bo, szanowni Państwo, musimy o tym pamiętać, że te łącznice nasilą ruch kolejowy w mieście. Przez linię kolejową 273 dzisiaj już przejeżdża nie na dobę, bo w nocy, raczej mniej, tylko w tych godzinach aktywności, około 47 składów. Te 16 to są składy towarowe. Jeżeli przyjmiemy optymistycznie 10 minut na zamkniętego przejazdu na każdy przejazd, no to mamy 8 godzin zamkniętych przejazdów. Jeżeli dołożymy kolejne pociągi, no to oczywiście zostaną złamane wszystkie jakby zasady dobrego funkcjonowania miasta. Kolej dzieli, linia kolejowa 273 dzieli miasto na dwie części i byłyby oderwane te części od siebie i dla mieszkańców, i dla obszarów gospodarczych też jest ważne, bo przez te przejazdy przejeżdżają setki tirów na dobę, więc to nie może jedno drugiemu przeszkadzać. Więc jeżeli budowie tych łącznic będą towarzyszyły rozwiązania bezkolizyjne, skrzyżowań dróg kolejowych z drogami, z ulicami naszego miasta, no to wtedy jest okej. Tylko to musi być razem uwzględnione. Muszą być bardzo dokładnie zbadane uwarunkowania środowiskowe, bo te łącznice bardzo ingerują w środowisko. To jest, będą budowane przy ujściu Warty do Odry. Wiadomo, jako te 25% wód płynących w Polsce to przepływa przez Kostrzyn. I tutaj te wody, jak Państwo wiecie, czasami są duże. I dlatego ta inwestycja musi być pod każdym względem tak przeprowadzona, tak zrealizowana, aby nie zwiększała niebezpieczeństwa powodzi. Ono musi być bezpieczne dla miasta. Tak? Trzecia rzecz, o której my musimy pamiętać, przyglądając się tym planom, to, aby była pełna koordynacja między inwestycjami drogowymi a kolejowymi, że aby jednak projektanci i ci, którzy projektują w tej chwili obwodnicę miasta, i ci, co będą projektowali te łącznice, aby ze sobą po prostu koordynowali swoje plany i współpracowali.
1: PKP PLK chce zlecić projekt budowy bezkolizyjnego skrzyżowania, które zastąpiłoby przejazdy kolejowo-drogowe przy Sikorskiego, ale najpierw trzeba znaleźć na to pieniądze. Do tematu z pewnością będziemy wracać. Derby, masa i inne rowerowe atrakcje. Gorzów kolejny raz powalczy rowerową stolicę Polski. Zabawa zacznie się w poniedziałek. Gorzowianie będą mogli kręcić kilometry już w niedzielę, zaraz po północy. Wzorem poprzednich lat odbędzie się nocny przejazd. W planach 12-godzinny wyścig na terenie Big Gorzów i masa rowerowa przejedzie z Górczyna na Stadion Żużlowy. Nowością będą gravelowe derby lubuskie. Mówi Sandra Kwiatkowska z Wydziału Sportu Urzędu Miasta.
7: Startujemy w nocy z 31 maja na 1 czerwca. Tutaj na cały czerwiec przygotowaliśmy jako miasto szereg różnych wydarzeń dla naszych mieszkańców, aby jeszcze bardziej ich zachęcić i zaktywizować, aby wsiadali na rower. I tutaj właśnie, tak jak już wspomniałam, w nocy z 31 maja na 1 czerwca symbolicznie ze Starego Rynku o północy ruszymy takim nocnym przejazdem, aby zasygnalizować start rywalizacji. Następnie kolejny weekend i sobota 13 czerwca. Tutaj proponujemy mieszkańcom taki 12-godzinny wyścig rowerowy. Odbędzie się on na parkingu Parku Handlowego Big Gorzów. Jest to dokładnie taka sama formuła, jak była w zeszłym roku. Ona została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców, dlatego też zdecydowaliśmy się ją powtórzyć. Kolejny weekend i sobota 20 czerwca tutaj mamy zupełnie nowe wydarzenie do zaproponowania mieszkańcom. Jest to takie duże rowerowe wydarzenie składające się z mniejszych poszczególnych wydarzeń i tutaj każdy rowerzysta znajdzie coś dla siebie, bo będzie i część poświęcona dla tych trochę bardziej profesjonalnych kolarzy i będzie to taki wyścig z Gorzowa do Zielonej Góry i z powrotem i w tym samym czasie z Zielonej Góry także wystartuje taki wyścig do Gorzowa i z powrotem do Zielonej Góry. Będzie też w tym dniu ulubione wydarzenie rowerowe naszych mieszkańców, czyli masa rowerowa. Ta masa rowerowa zakończy się na stadionie żużlowym, na którym odbędzie się piknik militarny oraz taki duży festyn dla całych rodzin. Dlatego chcielibyśmy, aby tutaj jak najwięcej rodzin wraz z dziećmi wzięło udział. Te gravelowe derby lubuskiego, bo chyba nie wspomniałam samej nazwy wydarzenia, wyścig ten profesjonalnych kolarzy będzie też startował ze stadionu żużlowego i u nas w Gorzowie i w Zielonej Górze. I kolejny weekend tutaj proponujemy taki wyścig na setkę, czyli dla mieszkańców, którzy w dniach od 26 do 28 czerwca przejadą 100 km. Pośród nich zostaną rozlosowane pakiety nagród dla tych mieszkańców, którzy właśnie przejadą te 100 km. I tutaj na podsumowanie, już naprawdę nie będzie to czerwiec, a będzie to 4 lipca, tutaj na bulwarze powstanie miasteczko rowerowe PZU, podczas którego my podsumujemy udział Gorzowa w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, a także jak co roku nagrodzimy naszych mieszkańców medalami za przejechanie 250, 500 i 1000 km.
1: Żeby wziąć udział w rywalizacji, Rowerowa Stolica Polski, należy zainstalować na telefon aplikację Aktywne Miasta. No i oczywiście wybrać Gorzów.
8: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
9: Wojtek Hańczuk, dzień dobry. No ja nie wiem, czy dzisiaj rozmowa dla wszystkich, czy to trzeba mieć specjalne predyspozycje i specjalne zdolności, żeby być bardzo zaangażowanym. Jak to jest? Nasz gość, proszę się przedstawić.
10: Dzień dobry, Andrzej Modzelan, klub szachowy Steel on Gorzów.
9: Szachy to gra dla każdego, czy jednak nie dla każdego?
10: No, zdecydowanie dla każdego i w każdym wieku.
9: Czyli nie trzeba mieć jakichś specjalnych predyspozycji, nie jest to elitarny sport.
10: Nie, każdy w nim odnajdzie coś dla siebie.
9: Sport, no właśnie, to jest chyba jeden ze starszych, co? Przypomnijmy trochę historię.
10: No, początki szachów to szósty wiek naszej ery. No
9: właśnie.
10: Indie. Jak uczy się dzieci na pytanie, kto zamieszkuje Indie, to wiadomo, że odpowiedź brzmi, że Indianie. A kto inny ma tam zamieszkiwać?
9: A to szachiści jednak.
10: No, pierwszaczki. Natomiast no, do Europy VII-VIII wiek naszej ery i oczywiście szachy nie były w takiej postaci, jak dzisiaj je znamy. To wszystko ewoluowało, a więc poszczególne bierki szachowe nazywały się inaczej, poruszały się inaczej, aż doszły do formuły takiej, w jakiej je znamy w czasach współczesnych. No i to wieloletnia historia, tradycja, grają w to ludzie na całym świecie, w każdym wieku i zawsze można się przyłączyć.
9: To jest chyba faktycznie jeden z pewnie z najbardziej rozpoznawalnych sportów na świecie.
10: Duży boom, że tak powiem, szachowy powstał w czasach pandemicznych, bo...
9: O, do tego wrócimy jeszcze, tak na pewno.
10: Bo to wiadomo, że ludzie pozamykani, czym jakąś aktywność musieli uprawiać, ale też film, słynny serial Gambit Królowej na Netflixie, zresztą doskonale zrobiony, spotkał się z dużym i bardzo pozytywnym wydźwiękiem ze środowiska szachowego, bo to chyba po raz pierwszy była sytuacja, kiedy dosyć wiernie był osadzony w realiach szachowych, a więc i te wydarzenia pozamykania ludzi plus ten serial, rzeczywiście koniunkturę na szachy napędziło to w sposób znaczny. Zresztą po dzisiejszych dniach również to widać, jak to funkcjonuje, no więc nie możemy powiedzieć, że to są szachy, to elitarny sport. Jeżeli chodzi o zawodników licencjonowanych w naszym kraju, to przed nami piłka nożna, lekka atletyka, jeżeli wierzyć dokumentom. No więc z tą elitarnością to tak różnie. Oczywiście my nie mierzymy kibiców na zawodach ilością biletów, bo u nas biletów nie ma. chociaż teraz jest turniej Super B, w Warszawie się toczy bardzo silny, prestiżowy i tam jest to impreza biletowana. Natomiast u nas wszystko się przeniosło do sieci. A to jest tak do końca niesprawdzalne. Ilość portali szachowych, platform szachowych jest przeogromna i tam ludzie grają z całego świata.
9: Historia szachów w Gorzowie
10: też ma swoje lata.
9: No właśnie, powiedzmy, bo to nie przez przypadek rozmawiamy. Bo...
10: Przyjęliśmy pan dr Konrad Tołkacz, który no taką postacią jest w naszym środowisku sztandarową, który to wszystko rozpowszechnił i długie lata kierował. Po rozmowach z nim ustaliliśmy, że to możemy przyjąć, że za początek 1961. Czyli tak naprawdę mamy w tym roku, jesteśmy już na emeryturze. Ale jak na emeryta, to trzymamy się zupełnie dobrze. Mamy swoje lokum na ulicy Chrobrego 28, centrum miasta.
9: Harry widoczny z daleka, można zauważyć, później trzeba wejść w bramę.
10: Naprzeciwko long playa, a więc można po zawodach udać się tam coś zjeść. Można też i na słodko, blisko miasta jesteśmy. Centrum, no więc taka lokalizacja bardzo dla nas dogodna. Dojadą i starsi, i młodsi. No więc bardzo dobra lokalizacja i to też o to chodzi, że nie jesteśmy na peryferiach, gdzie trudniej jest i młodym ludziom samodzielnie, ale też i starszą osobą. Mamy taki dzień otwarty, co środa o 17. Zapraszamy. Każdy może przyjść, zagrać partijkę niezobowiązującą. Napić się kawy czy herbaty i spędzić, myślę, miło czas.
9: Ale też przy okazji nauczyć się czegoś?
10: Również, bo każda gra jest nauką, natomiast zajęcia takie stricte, no to jednak kierujemy w stronę dzieci i młodzieży. I tu rzeczywiście cały tydzień od poniedziałku po piątek mamy zajęcia w naszych dwóch salkach klubowych i tu jest pełno i tutaj no, jest intensywnie. A dla dorosłych są te środy, co środa 17, ale też robimy różne zawody w weekendy. Informujemy o tym. No w tej chwili wiadomo, to wszystkie media społecznościowe, więc na Facebooku mamy grupę otwartą i tam jest informacja o zawodach, które się będą odbywały. A historia nasza, no to 65 lat trochę tego się nazbierało, jak to padło pytanie, bo to były przeróżne medale, osiągnięcia, olimpiady. Trudno to wymienić, ale chyba no, dla mnie z perspektywy lat, kiedy tam gdzieś staram się pana Konrada teraz no, zastępować mniej czy bardziej udanie, najważniejsi są ludzie. To, że nasi uczniowie są rozsiani po całym świecie, bo znajdziemy coś i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie, i w Australii. O Europie już nie wspomnę. I to chyba są takie nasze medale, myślę, że największe z perspektywy czasu. Tak to widzimy i staramy się pielęgnować środowisko lokalne, miejscowe. Staramy się w miarę możliwości nie podążać drogą polegającą na tym, że, no, że kontraktujemy zawodników, którzy są silni z Europy. Oczywiście, że można, to też jest fajne, to napędza koniunkturę, natomiast skupiamy się na lokalnych działaniach. Przede wszystkim, jak mamy fajnych wychowanków, to staramy się dbać o nich.
9: To, żeby jeszcze trochę tła pokazać, to ilu mamy arcymistrzów z Gorzowa?
10: Z Gorzowa wychowanych arcymistrzów jest Kamil Dragun, który w 2019 został mistrzem Polski mężczyzn. Do tego był na olimpiadzie w Batumi, gdzie polska reprezentacja zajęła 4. miejsce, o włos bijąc się o złoto. W ostatniej rundzie, gdybyśmy pokonali Hindusów, padło 2-2 i to my byliśmy z tego wyniku niezadowoleni. No to minęło 7-8 lat i trochę to się już zmieniło. Dzisiaj remis z Indiami to w zasadzie chyba w sferze marzeń. Ale tak to było. Na przykład w meczu z Rosją Kamil pokonał arcymistrza Jakowienkę ponad 2700 ranking. To już są Himalaje szachowe, a Polska wygrała z Rosją w szachy na olimpiadzie. No to po prostu to ci wielcy mistrzowie z dawnego Związku Radzieckiego, Smysłow, czy Petrosjan, czy Spaski, to oni się w grobach przewracają. To z Polską w szachy, no to niewiarygodne. To była taka olimpiada i był tam nasz wychowany, który zresztą zagrał kapitalny turniej. Do tego Kamil Dzida, drugi młody człowiek, który za chwileczkę zagra we wrześniu z nami na Ekstralidze, ma szlify arcymistrzowskie, bo uzyskał jedną normę arcymistrzowską. Do tego mieliśmy też zawodników z tytułem mistrza międzynarodowego. No nie jest łatwo o stworzenie, tak, że tak to ujmę, arcymistrza. To musi zagrać wiele elementów. To i talent, i pasja, i wsparcie domu. No cały szereg zdarzeń musi się zadziać, bo Porównują, że tytuł arcymistrza to jest tak jak profesura w takim życiu naukowym. To mniej więcej tak mówią, że tak jest przełożenie.
9: No dobrze, no to teraz trochę może więcej dla tych, którzy chcieliby spróbować, a tak jak wspominaliśmy, bardzo mocno skupiacie się na tych najmłodszych, to może najpierw od tego, co daje trenowanie szachów? Często słyszę od rodziców, że no, nawet jeżeli ktoś nie zostanie, nie wiem, piłkarzem, tenisistą, no to jednak ten ruch na świeżym powietrzu, koordynacja, one sprawiają, że warto na te zajęcia uczęszczać. A jak jest z szachami?
10: Bardzo dobre pytanie. Oczywiście u nas ruch też występuje, może nie bezpośrednio przy grze, ale nasze zawody już takie poważnej rangi, no to partia trwa 90 minut dla każdego zawodnika i zegar dokłada po 30 sekund po każdym wykonanym ruchu. Czyli na 40 posunięć, na 60, partia trwa około 4 godzin. Wytrzymać obciążenie 3,5-4 godzinne w pełnym napięciu i koncentracji to nie jest taka prosta sprawa. Ci ludzie muszą mieć przygotowanie kondycyjne, bo by tego po prostu nie wytrzymali. A więc 3,5-4 godziny gry. Do tego wieczorami są przygotowania do kolejnej rundy, które zajmują średnio godzinę, półtora, bywa i dwie. No więc wytrzymanie 6 godzin obciążenia dla umysłu na przestrzeni 7 czy 9 dni jest to naprawdę bardzo duży wysiłek. To mówimy już o tych szachach takich zawodniczych, nie powiem wyczynowych, chociaż też oczywiście, ale już zawodniczych. Żeby takie obciążenia wytrzymać, to naprawdę z czołówki światowej każdy z zawodników, ale i u nas również uprawia jakiś sport. Bardzo powszechne jest pływanie, ale też i piłka nożna. Generalnie ruch. Bywały te sporty troszeczkę inne, bo bywało tak, że czołowi arcymistrzowie też parali się boksem, tenisem, różnie. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko, dziecko ma naturalną potrzebę ruchu, jaką by dyscyplinę nie uprawiało. Czy to będą szachy, czy to będą dyscypliny stricte fizyczne, ma potrzebę ruchu i tutaj się nie różni niczym młody szachista od młodego chłopca, który gra w piłkę nożną. On ma potrzebę ruchu, taką ma fizjologię. Co do samej definicji sportu, w ustawie w punkcie 1a na pierwszej stronie jest tam wyraźna informacja, że za sport uważa się też wysiłek intelektualny i tak dalej, bo to jest to w ujęciu tabelarycznym, jest wysiłek, wszystkie elementy, które składają się na sport i jest to formalnie też zapisane. Nie każdy będzie pływał, nie każdy będzie grał w piłkę, jeździł na motocyklu, część będzie grała w szachy, różne są aktywności. To jest fajne, że ci młodzi ludzie, oprócz tego, że uczęszczają do szkoły, ale oni też mają przed sobą trudne zadanie, nauczenie się rozwoju tego emocjonalnego, poznawczego, siebie, środowiska, bliskich osób i tutaj te szachy się kapitalnie w to wszystko wkomponowują. Oczywiście są jeszcze kwestie takie stricte, które podlegają szachom, bo jednak u nas nie krzyczy się na sali gry, w sensie dopingu, tak? Jest cisza, więc jest ta koncentracja. Logiczne myślenie, bezwzględnie. Myślenie też konkretno wyobrażeniowe, abstrakcyjne, bo trzeba na tej szachownicy te posunięcia przewidywać. Powstają emocje. Gdy czytamy książkę 2-3 godziny, to już jest to wiele, a w szachach otrzymujemy informację od przeciwnika, który zagrał ruch, przetwarzamy go w naszych głowach i swoim posunięciem tą emocję i tą logikę musimy oddać na szachownicy. I tak przez 3 do 4 godzin. No więc i napięcia emocjonalne, oczywiście te dzieci mają potem łatwość uczenia, mają łatwość takiego układania sobie priorytetów też w życiu, co jest istotne, co teraz, co później, co jest niezbędne, pilne od razu. No to jest pewien poukładanie, bo w szachach co ruch te dzieci podejmują takie decyzje. I potem ja pamiętam, jak rozmawiałem z moimi uczniami i mówię, słuchajcie, macie teraz egzaminy, niebawem egzaminy maj, klasy 8, a mówią mi ośmioklasiści, panie Andrzeju, no ale jaki problem, przecież my takie egzaminy mamy co partię. Musimy rozwiązywać je, tak? Dla nas porażka jest to gdzieś, że coś się nie udało. Dlaczego tak? I dociekamy. Natomiast ja idę tam napisać egzamin, to co potrafię. Gdzie tu są emocje i nerwy? No to mówię, rodzice, wiadomo, rodzice, jak zwłaszcza jak nie grali w szachy, to się denerwują. Ale sami zawodnicy mówią, to jest dla nich jakby kolejna partia do rozegrania. No więc takie postrzeganie rzeczywistości, takie troszeczkę przez pryzmat szachownicy. Co mogę zrobić w danej sytuacji, Czego wymaga ode mnie ta sytuacja na szachownicy? Troszeczkę się czasami dystansują do walki, w sensie ja, tylko muszę rozwiązać problem na szachownicy. W bardzo konkretnej jednostce czasu. Muszę ponieść za to odpowiedzialność. Proszę sobie wyobrazić sytuację. Niebawem będziemy mieli ligę juniorów, ekstraligę, gdzie na zespół zagra. I tam są takie sytuacje, kiedy kończą się zawody. Jest ostatnia runda. Tam się gra 6 zawodników. I że któryś z nich, z tej szóstki, będzie grał jako ostatni. No bo już inni skończą. I ta jego partia decyduje o wyniku w tym meczu, ale i na przykład czy się utrzymamy w tej ekstralidze, czy spadniemy do pierwszej ligi, albo czy walczymy medal, czy będziemy na 4 lub 5. Ten młody człowiek o tym wie. On ma 14 lat. On to musi unieść. Raz drugi mu się nie uda, no nie od razu Kraków zbudował, ale wreszcie zacznie się udawać. Kiedy będzie świadomy tego, co potrafi. Zrobi to, co może w danej chwili zrobić. Inni go wspierają i wiedzą, że nawet jak się nie uda, to on da z siebie absolutnie wszystko. Co ważniejsze, te więzi między zawodnikami uważam chyba to za najważniejsze. No taki przykład. 2 lata temu nasza zawodniczka Marysia, w tej chwili już jest lekarzem medycyny i żyje i mieszka w Australii. Zaprosiła swoją szachową przyjaciółkę, Klaudię, która pojechała do niej na 3 tygodnie w odwiedziny do Australii. Zaczęło się tylko od szachownicy. Te więzi przyjaźni zaczęły się w małej 13 tu w Gorzowie od grania w szachy. A w tej chwili, oczywiście już nie rozmawiają o szachach, obie skończyły medycynę i to są dla mnie takie perełki. To są takie największe medale, więzi między ludźmi, które pozostają. Ci ludzie się rozjeżdżają potem w świat i mają ze sobą kontakt. No wiadomo, że nie codziennie mają swoje obowiązki, swoje życie osobiste i zawodowe, ale ta bliskość relacji, te emocje, które tu powstawały, są tak głębokie i mocne, że żadne kilometry i lata tego nie zmienią. Nieraz się ludzie nie widzą parę ładnych lat. I kiedy się spotykają, to jakby zaczynali od miejsca, jakby się widzieli dzień wcześniej. Tu nic nie zanika, bo to było prawdziwe, naturalne i głębokie. I te więzi są najpiękniejsze, najbardziej trwałe i chyba po latach, jak patrząc na to wszystko, to tak mi się wydaje, że chyba to najważniejsze.
9: Sporo usłyszeliśmy, padły takie słowa jak emocje, jak więzi, jak relacje, ani słowa o matematyce, o pamięci, o nauce, a ten słynny 20-40-40 szachowy, że tak powiem, no dogmat właściwie. Powiedzmy trochę więcej.
10: No tak, to tak konkretnie, tak. Oczywiście, no jest to prawdą, że umysły stricte ścisłe, matematyczne mają przewagę nad umysłami humanistycznymi w szachach. Ale też ja jestem bardzo daleki od stwierdzenia, że ta przewaga jest w jakiś sposób ogromna. Nie jest. Mamy wiele przypadków osób, które grają naprawdę fantastyczne szachy i tutaj zaskoczę, wcale w matematyce orłami nie byli. Także tu reguły nie ma. No biorąc proporcjonalnie, takie badania się odbywały. No oczywiście, no jest tam ta skala jednak po stronie tych ścisłowców, że takich nazwiemy, ale to wcale nie powiedziane i nie oznacza, że osoby o umyśle stricte humanistycznym, czy też wręcz artystycznym gdzieś tam odstają. Poza tym każdy w szachach poszukuje czegoś innego. Dla jednych jest to rywalizacja, jest to wynik, wymierne miejsce, ranking, medal, pieniądze, które się z tym oczywiście gdzieś tam na poziomie najwyższym wiążą. Inny ma podejście naukowe. Oczywiście wynik jak najbardziej, no jak mam przegrać czy wygrać, no to lepiej wygrać, ale jego fascynuje, czy na przykład dana sytuacja na szachownicy w tej konkretnej partii, czy ona była wygrana, czy ona była remisowa. Ja wiem, dzisiaj mamy silniki, każdy, nawet laik, podłączył sobie Stockfisha 17, jest do pobrania z sieci i już jest, i gra jak arcymistrz. Żaden arcymistrz nie ma szans ze Stockfishem 17, a to dopiero mówić o jeszcze bardziej specjalistycznym sprzęcie. No takie mamy czasy, elektronika się w te czasy nam wpisuje, również i w szachach. Ale abstrahując od elektroniki, przecież mogę tego nie używać. I mogę na partię szachów patrzeć jako na pewien rodzaj nauki. Czy ja tą pozycję obronię, czy nie? I to mnie bardziej fascynuje. Słynne są spotkania z dawnych lat Laskera, Emanuel Lasker, urodzony no nieopodal, bo w Berlinku, drugi mistrz świata. Mało kto nie z branży szachowej gdzieś tam usłyszał to nazwisko. Natomiast nazwisko Einstein to usłyszała większość, a oni się przyjaźnili. chłopaki się spotykali tam na herbatce. I Einstein powiedział fajną rzecz. On powiedział, że on docenia walory królewskiej gry szachów, ale nie mógłby w to grać zawodniczo, bo jego nie interesuje pokonywanie umysłów innych ludzi. Wspaniałe, to jest podejście naukowe. Sam też grywał zupełnie przyzwoicie, ale od innej strony. On dociekał problemu. Jaka jest ta sytuacja? Co można w tym momencie zrobić? Obcą gdzieś mu było, co się potem z tym będzie wiązało dalej. No ja, mój przyjaciel Aleksander mówi, że bo chodzi tak naprawdę o to, żeby lubić szachy same w sobie, a nie tylko siebie samego w szachach. Fajne. Bardzo mi się to podoba. Jest też podejście artystyczne, czyli że chodzi o jedną piękną, rozegraną partię. Wynik ma dla mnie znaczenie drugorzędne. Tą jedną partię zagrać tak, że dech zapiera. A wynik ogólny, no jakiś tam będzie, ale nie o to chodzi, bo o nim się zapomina. A te perełki zbieramy, to są te nasze the best. No więc każdy gdzieś tam w tych szachach odnajdzie coś, co jest bliskie jemu. Mamy też i rywalizację, czasami bezwzględną. Czasami, proszę sobie wyobrazić, 4 godziny siedzę, mam partię wygraną, z którą się wiąże, powiedzmy, Mistrzostwo Polski, nominacja do kadry narodowej, udział w Mistrzostwach Świata, Europy i ja jednym ruchem to psuję. Jednym nierozważnym moment nieuwagi. Jak w boksie, tam chwila nieuwagi i nokaut, tak? U nas dlatego zawsze porównuję, że szachy mają coś z boksu. Chwila nieuwagi i nagle wysiłek i praca 4 godzin, można wrzucić to do kosza. Pod kątem wyniku, jeżeli patrzymy tylko tak. Jak to inteligentny człowiek może znieść? Każdy człowiek, jak to może znieść? To bardzo trudne, bo to jest już gra na emocjach. Nad tym pracujemy z młodymi ludźmi. Tutaj jakąś perspektywę im się staramy przekazać, taką bardziej długoterminową. Po co gramy w szachy, o co chodzi, żeby te napięcia, które z czasem no i tak się pojawią. Jak w każdym sporcie one są. Na tym sport się zasadza, żeby jednak je potrafić znieść. Bo w sportach fizycznych wydaje mi się, że może ciut łatwiej. To składa się na wielu poprzez fizykę, tak wysiłek, gdzieś można odreagować tą psychę. Też nie do końca, bo widzieliśmy, jak chłopaki olimpiadę tam przegrali wcześniej siatkę raz czy drugi, no to jak to przeżywali w sposób ogromny, tak? To jest ich praca, ich życie. Ale tu w szachach jest to tym bardziej takie dojmujące, że siedzę naprzeciwko drugiego człowieka. Patrzę mu w oczy. 3 godziny, 4. Czuję jego emocje. Widzę jego grę, widzę jego zachowania. I taki mecz trwa 3 do 4 godzin. I nagle jeden ruch się nie udaje. I przez to tracę tam, powiedzmy, jakieś benefity, tak? Medal, ranking, miejsce, awans i tego typu rzeczy. I teraz jak się z tym uporać? Dlatego myślę, że jeżeli młody człowiek ma też to poczucie piękna w grze, że gra nie tylko po to, żeby wygrać, a żeby sprawić, żeby on potrafił zachwycić się taką partią, jedną czy drugą, to on te szachy będzie miał na długie lata. Gdziekolwiek będzie żył i mieszkał, sieć teraz jest wszędzie. Ludzie grają wszędzie, nawet w Australii. A więc on będzie mógł zagrać sobie wszędzie, obejrzeć różne imprezy, które się toczą online, te partie są pokazywane i ma z tego mnóstwo radości. I to tak naprawdę są rzeczy niemierzalne, a rzeczy, które są szalenie ważne i być może właśnie są najważniejsze.
9: To prawda, aż pięknie się słucha, ale, muszę to ale wtrącić, żeby móc tak rozkoszować się jakąkolwiek aktywnością, to jednak te narzędzia trzeba zdobyć i tą pracę trzeba wykonać. Jest tej pracy w szachach dużo. Jeszcze raz, jakby wrócę do tego 20, 40, 40, jakby rozszerzmy trochę to pojęcie szachowe. To chodzi o naukę początku, tak, poświęcamy 20% czasu na otwarcia i jednak jest ten duży zakres wiedzy, którą trzeba zdobyć i zapamiętać. To są całe podręczniki na otwarcia szachowe, na ten środek partii, na końcówki. To wszystko to jest rzecz, którą trzeba się nauczyć, żeby później mieć tą przyjemność z tego grania i mieć te poczucie bycia artystą, jakby takiej wolności szachowej.
10: Oczywiście tak. Są sporty, gdzie nie trzeba wiedzy, żeby je odebrać i mieć z tego dużo przyjemności i radości. No bo w piłce wiadomo, kto kopnie więcej goli, ten wygra, widzimy kto jak tu biega. W sportach innych, na przykład tu w Gorzowie Speedway, no wiadomo jaka jest meta, komentator nam przybliży pewne rzeczy. Tu nie trzeba być żużlowcem, żeby mieć przyjemność w oglądaniu. Mhm. A i tu ma pan rację, rzeczywiście, jeżeli chodzi o szachy. chociaż kiedyś się spotkałem, że komentarz pod tytułem tam zaleciał go z lewej, koniem go. Może i to emocje wzbudza, nie wiem. Chociaż bywało pewnie i tak, ale rzeczywiście, żeby tutaj czerpać jakąś taką no, większą radość i zrozumienie, no wymagana jest też wiedza, która no troszeczkę czasu nas kosztuje. I jeżeli chodzi o dzieciaczki, mamy trzy formacje partii szachowej. Jak wszystko w życiu, początek, środek i koniec, czyli u nas jest to początek, debiut, środek to gra środkowa i koniec, gra końcowa, albo inaczej mówimy na to końcówka. Każdy z tych elementów musimy gdzieś tam przepracować. Dzieci małe, ten debiut w sumie roli u nich takiej nie odgrywa, bo ilość błędów jest tak wielka, że debiut ciut ułatwi, ciut utrudni. Debiut ma kolosalne znaczenie na poziomie arcymistrzowskim. Jak to się źle ustawi, to potem przy zbliżonym, bardzo wysokim poziomie graczy bardzo trudno jest to obkręcić. A więc poszczególne fazy gry szachowej w zależności od wieku dominują. W wieku młodszym jest to gra środkowa, czyli tam, gdzie to ten rozlew krwi, te ataki gwałtowne, szturmy na króla, kiedy to jest najważniejsze dla dziecka i też dla niego najpiękniejsze i najciekawsze. Końcówka jest żmudna, jest no, często nudna, jest taka no, mało przyswajalna. Debiutu młody człowiek się nauczy dosyć szybko, ma świetną pamięć w tym wieku. Potem jest tym bywa nieco gorzej. A w gra środkowa to dla młodych ludzi no, to jest ten raj. Natomiast końcówki, mówimy, że z juniorem to do końcówki. Końcówki gra się zupełnie inaczej, bo końcówka to jak w życiu, to jest wiek i doświadczenie. A ten młody człowiek skąd ma je nabrać? On gra końcówkę jak grę środkową, to jest zupełnie inna faza gry i wymaga innych elementów. Cztery filary szachowego mistrzostwa. I jak tam mam okazję, przyjemność różne kursy prowadzić, to o tym mówię. I tutaj powiem taką rzecz chyba kontrowersyjną, no bo zazwyczaj się mówi, że talent to 5%, a reszta to praca, praca, praca i praca. Ja się z nią kompletnie nie zgadzam.
9: Dzisiaj naszym gościem był pan Andrzej Modzelan, prezes klubu szachowego Stilon. Zostajecie przy tej nazwie historycznej.
10: Tak, to jest jednak sentyment, to jest prawda. Tradycja, wywodzimy się...
9: Zmieniać.
10: Tak, dlatego były różne pomysły, ale myślę, że to... Jak to mówią Adam Asnyk, ale nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść, tak?
9: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
10: Dziękuję również.
8: Dyskusję nad wartą w Radiu Vox

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane i rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok.
1: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami.
0: Stanisław Kraciek mówi o sobie jako o rzemieślniku, który ma zadanie do wykonania. Jak zdradził komisarz, plan ogólny ma się średnio.
1: Plan ogólnie ma się średnio, natomiast będziecie Państwo mogli o stanie przygotowań posłuchać na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Godzina 18, zapraszamy. Tam jeszcze są dwa inne, KSC4 i tor motocyklowy, więc o wszystkim pewnie będzie rozmowa.
0: Stanisław Kracik to były poseł, burmistrz Niepołomic i wojewoda Małopolski. Do niedawna pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Komisarzem będzie do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, a to powinno się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Polski MSZ przygotowany na wypadek rosyjskiego uderzenia w naszą ambasadę w Kijowie. Moskwa wzywa do ewakuacji cudzoziemców i placówek dyplomatycznych i ostrzega przed atakami w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie ukraińskiej stolicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To jaki jest plan na wypadek zagrożenia?
2: Plan jest, ale resort nie chce mówić o szczegółach. Zaznacza jednak, że polska placówka funkcjonuje w warunkach wojennych nie od dziś, a nasi dyplomaci już nieraz udowodnili swoją odwagę. MSZ wyraźnie zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa na Ukrainie będzie traktowane jako celowy i zamierzony. W związku z groźbami Kremla niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji. Przekaz Berlina jest jasny. Nie damy się zastraszyć i dalej będziemy wspierać Ukrainę. Podobny sygnał płynie z Brukseli. Tam unijna dyplomacja wezwała rosyjskiego chargé d'affaires.
0: Głos w sprawie rosyjskich gruźb zabrał też Kijów. To bezczelna prowokacja i potwierdzenie, że Kremlowi zależy na przedłużaniu wojny, oświadczył szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha. To już prawomocne. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżona o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, tłumaczył rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
3: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniem pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
0: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy, ciało 26-latki znalazło w listopadzie 2022 roku w mieszkaniu w Oświęcimiu jej ojciec. Od razu podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. O 300% rośnie z roku na rok liczba materiałów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci. To zatrważające dane z najnowszego raportu dużurnet.pl, zespołu, który zajmuje się wykrywaniem tego rodzaju treści w ramach NASK. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun, który wie, o jakich konkretnie treściach mowa.
4: Chodzi o materiały wytworzone przez AI na podstawie prawdziwych zdjęć, które rodzice publikują w sieci, nie mając świadomości, co może wydarzyć się potem.
5: Drodzy rodzice, nie publikujcie materiałów swojego dziecka, bo na podstawie materiału waszego dziecka mogą powstać bardzo realistyczne obrazy.
4: Tłumaczy i apeluje Martyna Różycka z działu reagowania na nielegalne treści w internecie dyżurnet.pl. Pożywkę dla cyberprzestępców dostarczają też często same dzieci, te oczywiście nieco starsze.
5: Nastolatki korzystają z aplikacji nudyfikujących, rozwierają swoje koleżanki, kolegów i te materiały wrzucają do internetu.
4: Specjaliści starają się śledzić późniejsze działania użytkowników w sieci, którzy dzielą się takimi materiałami, często kierując konkretne sprawy na policję. Mają też jednak bardzo ważny i prosty apel. Chrońmy swoją prywatność.
0: Relacjonował i donosił Mateusz Chłystun. Bardzo dziękujemy. Tragiczne statystyki. Od 1 kwietnia utonęło o 6 osób więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Takie dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W całym kraju w ten sposób straciło życie już 30 osób. A gdzie najczęściej dochodzi do utonięć, to sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Najczęściej do śmiertelnych wypadków dochodzi na jeziorach i zalewach. To 3/4 wszystkich utonięć w kraju. W wodzie giną przede wszystkim mężczyźni. Z 30 ofiar w tym roku tylko 4 osoby to kobiety. WOPR jak co roku przypomina o zasadach bezpiecznego odpoczynku nad wodą.
7: Wybieramy tylko i wyłącznie strzeżone kąpieliska, nie przeceniamy swoich umiejętności, to jest główna przyczyna utonięć, więc zawsze staramy się mierzyć siły na zamiary. Nie oddalamy się zbytnio od brzegu, uważamy też na różnego rodzaju zabawki, na przykład materace dmuchane.
6: Mówi Karol Różanowski z WOPR. W przypadku konieczności wezwania pomocy należy poinformować ratownika, zadzwonić na 112 lub na numer WOPR 984.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. A teraz wracamy jeszcze do tematu Krakowa i do porannej rozmowy w Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
8: Bardzo dziękuję, a ta poranna rozmowa będzie z Piotrem Guziałem, człowiekiem, któremu nie udało się obalić przed laty Hanny Gronkiewicz-Waltz w referendum warszawskim. No panie Piotrze, w Warszawie się nie udało, a w Krakowie się udało. 0-1, jest pan twarzą porażki Warszawy w starciu z Krakowem.
9: Absolutnie żadnej porażki tutaj nie mogę przyjąć na siebie, bowiem każde referendum to jest ogromne zwycięstwo mieszkańców danej miejscowości, a w szczególności jak do niego w ogóle dochodzi, bowiem referenda są tak skonstruowane w Polsce, że zdecydowana większość w ogóle nie dochodzi do skutku, bo nie udaje się zmobilizować na tyle mieszkańców, przeciwników, aktywistów, żeby zebrać podpisy do tego, żeby referendum się odbyło. W Warszawie no to było wielkie święto demokracji. Przypomnę, że to było prawie 1/4 miliona podpisów. Nigdy w historii Warszawy nie udało się w tak krótkim czasie zebrać tyle podpisów w jakiejś sprawie. To jest zaangażowanie mieszkańców. Przy tej okazji toczy się przecież dyskusja w każdej takiej miejscowości na temat tego, czego w mieście brakuje, co można zmienić, co można ulepszyć. Tak samo było w Warszawie. No, skutki referendum warszawskiego są odczuwalne do dziś. Ówczesna prezydent Gronkiewicz-Waltz pod wpływem swojego otoczenia, swoich PR-owców, a być może też i z własnej mądrości, no kompletnie zmieniła podejście do spraw. Aktywiści, miejsce, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zaczęły zyskiwać na znaczeniu, a takim najbardziej skrajnym, pozytywnym przykładem zmian poreferendalnych to jest przecież wybudowanie obwodnicy Warszawy, tunelu przez Ursynów, gdy Donald Tusk, ówczesny premier, podjął decyzję, żeby przeznaczyć środki na taką obwodnicę. Wcześniej nie było to w planie, nie mieściło się w budżecie. A dlaczego przez Ursynów? No bo ja byłem ówczesnym burmistrzem Ursynowa, no i to chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że na tym Ursynowie też mogą się dzięki prezydentowi Gronkiewicz-Waltz dziać pozytywne rzeczy. Więc referendum, święto demokracji. Nie porażka.
8: W Warszawie i w Krakowie widać było taką zależność, mimo upływu lat, że niewiele więcej osób idzie na referendum niż osób, które podpisują wniosek o referendum. To ciekawe chyba spostrzeżenie socjologiczne, że są ludzie tacy aktywni, a reszta nie jest właśnie aktywna. No jak się przebić przez tą skorupę? I zapytam pana od razu, pytanie dotyczy już nie Warszawy, Krakowa, lecz kraju. Widać, że jest wielu chętnych na nowe referenda. Czy im się uda przebić skorupę? Mamy minutę.
9: Oczywiście, że im się uda przebić skorupę. Czasy się zmieniły. 2013 rok, gdy organizowaliśmy referendum w Warszawie, które prawie zakończyło się odwołaniem prezydenta, zabrakło 3%, przypomnę, no to był inny czas też dla naszej aktywności zewnętrznej, naszej, czyli obywateli. Social media, dzisiaj te kanały decydują o sukcesie polityka bądź o jego porażce. Pokazały to Stany Zjednoczone, pokazują to kraje Unii Europejskiej, pokazuje także Polska. Prezydent Miszalski przegrał, bo też i social media są znacznie mocniejsze, i Hanna Gronkiewicz-Waltz dzisiaj by też przegrała. Po tym wniosku posypią się kolejne wnioski referendalne w Polsce. To jest oczywiste. Opozycja wobec różnych włodarzy będzie zachęcona tym sukcesem krakowskim, ale też sukcesem Zabrza. Bo przecież w tej kadencji też odbyło się referendum o odwołanie prezydent Zabrza. Zatem będzie tych referendów więcej, a na ile skuteczne, to zależy od postawy włodarzy. Prezydent Miszalski był arogancki. Prezydent Miszalski nie budował wokół siebie koalicji na rzecz obrony. Przecież premier Donald Tusk kiedyś w 2013 roku bronił niemalże każdego dnia Hanny Gronkiewicz-Waltz. W sprawie prezydenta Miszalskiego jakoś tak się nie zaangażował. Lewica. Lewica w 2013 roku stanęła murem za Hanną Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i przyczyniła się do jej obrony.
8: Wtedy mówiło się, że
9: Krakowie stała z boku.
8: Że lewica przez zaniechanie.
0: Dalsza część rozmowy Jana Wróbla do znalezienia na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. To najpopularniejsza aplikacja rządowa w Europie. Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. W aplikacji można skorzystać z aż 47 różnego rodzaju usług. W studiu był Jakub Krzyżak, który wie, która z nich jest najpopularniejsza.
10: Weryfikacja liczby punktów karnych. Z tej opcji skorzystaliśmy już ponad 31 milionów razy. Na drugim miejscu znalazła się weryfikacja historii pojazdu, ale portfel usług jest znacznie szerszy, przypomina minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
11: Rodzice dziecka mogą od kilku tygodni zarejestrować nowonarodzone dziecko. Jest w chwilach też trudnych, takich jak stłuszka.
10: Z mObywatela korzysta już 12 milionów Polaków. Dziennie do aplikacji loguje się ponad 1,5 miliona użytkowników, mówi wiceszef resortu Dariusz Standerski.
12: Zazdroszczą nam w innych państwach Unii Europejskiej albo nas podziwiają.
10: Po ostatniej aktualizacji w mObywatelu można odnaleźć pozwolenie wykonywania zawodu fizjoterapeuty i farmaceuty, a wkrótce do listy usług ma dołączyć baza rejestru KRS.
0: Relacjonował nasz reporter Jakub Krzyżak. To wyjątkowe miejsce do świętowania Dnia Mamy. Tam wiele kobiet dostaje szansę, aby mieć dzieci. Zaglądamy do Łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki, ponieważ 26 maja obchodziliśmy Dzień Matki. Jak podkreśla profesor Michał Krekora, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii, w ubiegłym roku urodziło się w Polsce 20 tysięcy dzieci z in vitro i jest to powód do satysfakcji. Jednocześnie w całym kraju na świat przychodzi coraz mniej maluchów, a kobiety często to odkładają macierzyństwo na później.
13: Jeszcze nie mieliśmy do końca wybranego imienia, ale jak już mąż zadecydował, to zostaje Adrianna chyba. Bardzo fajnie być mamą. Już mamy jedną córeczkę, 3-latka, także wiemy, z czym to się je.
14: Najpiękniejsza jest. Ma na imię Pola, waży 2,590. Bycie mamą jest najpiękniejszą, co może na mnie spotkać. Już 7 lat temu zostałam pierwszy raz, bo mam w domku 7-letniego Fabianka.
13: Wielkie szczęście zostać mamą. Nie każda może. Nie każda ma takie szczęście.
15: I to będzie przekaz w Dniu Matki. Michał Krekora, Centrum Zdrowia Matki Polki. Nie odkładajmy pewnych decyzji na później, bo później może być nigdy.
0: Mamy i maluchy w łódzkim szpitalu odwiedziła z mikrofonem Ela Piotrowska.

0: Vox FM.
1: Ta rozmowa będzie z Piotrem Guziałem, człowiekiem, któremu nie udało się obalić przed laty Hanny Gronkiewicz-Waltz w referendum warszawskim. No panie Piotrze, w Warszawie się nie udało, a w Krakowie się udało. 0-1. Jest pan twarzą porażki Warszawy w starciu z Krakowem.
2: No absolutnie żadnej porażki tutaj nie mogę przyjąć na siebie, bowiem każde referendum to jest ogromne zwycięstwo mieszkańców danej miejscowości, a w szczególności jak do niego w ogóle dochodzi, bowiem referenda są tak skonstruowane w Polsce, że zdecydowana większość w ogóle nie dochodzi do skutku, bo nie udaje się zmobilizować na tyle mieszkańców, przeciwników, aktywistów, żeby zebrać podpisy do tego, żeby referendum się odbyło. W Warszawie no to było wielkie święto demokracji. Przypomnę, że to było prawie 500 000 podpisów. Nigdy w historii Warszawy nie udało się w tak krótkim czasie zebrać tyle podpisów w jakiejś sprawie. To jest zaangażowanie mieszkańców. Przy tej okazji toczy się przecież dyskusja w każdej takiej miejscowości na temat tego, czego w mieście brakuje, co można zmienić, co można ulepszyć. Tak samo było w Warszawie. No, skutki referendum warszawskiego są odczuwalne do dziś. Ówczesna prezydent Gronkiewicz-Waltz pod wpływem swojego otoczenia, swoich PR-owców, a być może też i z własnej mądrości, no kompletnie zmienił podejście do spraw. Aktywiści, miejsce, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe zaczęły zyskiwać na znaczeniu, a takim najbardziej skrajnym pozytywnym przykładem zmian poreferendalnych to jest przecież wybudowanie obwodnicy Warszawy, tunelu przez Ursynów, gdy Donald Tusk, ówczesny premier, podjął decyzję, żeby przeznaczyć środki na, takie na taką obwodnicę. Wcześniej nie było to w planie, nie mieściło się w budżecie.
1: A
2: dlaczego przez Ursynów? No bo ja byłem ówczesnym burmistrzem Ursynowa, no i to chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że na tym Ursynowie też mogą się dzięki prezydentowi Gronkiewicz-Waltz dziać pozytywne rzeczy. Więc referendum, święto demokracji. Nie porażkę.
1: W Warszawie i w Krakowie widać było taką zależność, mimo upływu lat, że niewiele więcej osób idzie na referendum niż osób, które podpisują wniosek o referendum. To ciekawe chyba spostrzeżenie socjologiczne, że są ludzie tacy aktywni, a reszta nie jest właśnie aktywna. No jak się przebić przez tą skorupę? I zapytam pana od razu, pytanie dotyczy już nie Warszawy, Krakowa, lecz kraju. Widać, że jest wielu chętnych na nowe referenda. Czy im się uda przebić skorupę? Mamy minutę.
2: Oczywiście, że im się uda przebić skorupę. Czasy się zmieniły. 2013 rok, kiedy organizowaliśmy referendum w Warszawie, które prawie zakończyło się odwołaniem prezydenta, zabrakło 3%, przypomnę. No to był inny czas też dla naszej aktywności zewnętrznej, naszej czy obywateli. Social media, dzisiaj te kanały decydują o sukcesie polityka bądź o jego porażce. Pokazały to Stany Zjednoczone, pokazują to kraje Unii Europejskiej, pokazuje także Polska. Prezydent Miszalski przegrał, bo też i social media są znacznie mocniejsze. I Hanna Gronkiewicz-Waltz dzisiaj by też przegrała. Po tym wniosku posypią się kolejne wnioski referendalne w Polsce. To jest oczywiste. Opozycja wobec różnych włodarzy będzie zachęcona tym sukcesem krakowskim, ale też sukcesem Zabrza. Bo przecież w tej kadencji też odbyło się referendum o odwołanie prezydent Zabrza. Zatem będzie tych referendów więcej, a na ile skuteczne, to zależy od postawy włodarzy. Prezydent Miszalski był arogancki. Prezydent Miszalski nie budował wokół siebie koalicji na rzecz obrony. Przecież premier Donald Tusk kiedyś w 2013 roku bronił niemalże każdego dnia Hanny Gronkiewicz-Waltz. W sprawie prezydenta Miszalskiego jakoś tak się nie zaangażował. Lewica. Lewica w 2013 roku stanęła murem za Hanną Gronkiewicz-Waltz w Warszawie i przyczyniła się do jej obrony.
1: Wtedy mówiło się, że...
2: Stała z boku.
1: Może dodam, że Piotr Guzioł miał taki długi okres przerwy w polityce, ale chyba do niej wróci, bo sam tak zapowiada, że wróci i w Warszawie na przykład chce pan ZOO przeprowadzić w lepsze miejsce. Jest pan działaczem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, czyli nasza rozmowa nie jest tylko wspominką starszych panów o tym, jak to kiedyś było, lecz wręcz przeciwnie, jest rozmową o przyszłości. I proszę pana, przed chwilą pan zarysował tę przyszłość w ten sposób, że referendum krakowskie przypomni nam o referendum w Zabrzu, a dwa referenda to już prawie seria i że będzie seria nowych zwycięskich referendów. Chyba pierwsze odbędzie się w Rzeszowie. Tam Jacek Strojny je zapowiada. Tyle, że Jacek Strojny to jest ten, który przegrał wybory na prezydenta z Konradem Fiołkiem. Czy to jest dobra rekomendacja dla kogoś? Przegrałem, to teraz się zemszczę?
2: Traf chciał, że pozdrawiam z Rzeszowa, gdzie się właśnie znajduje na Kongresie Bezpieczeństwa i Smart City Forum. To jest tak, wygrać referendum, to znaczy A, doprowadzić do skutecznego zebrania podpisów, B, faktycznie odwołać prezydenta to jedno, a wygrać wybory to jest zupełnie inna sprawa. Trochę inny profil też elektoratu. Trochę inni ludzie idą głosować na nie i się mobilizują, inni na tak. Prezydent Rzeszowa uchodzi za bardzo dobrego, otwartego prezydenta, otwartego na ludzkie sprawy. Jest bardzo doświadczonym samorządowcem. Zgromadził wokół siebie poparcie nie tylko jednej formacji politycznej, ale wielu, więc ciężko będzie go odwołać, ale nawet gdyby to się udało, to nie znaczy, że nie ma szans wygrać kolejnych wyborów odwołany prezydent. To taki trochę paradoks, ale jak wspomniałem, trochę inni ludzie inaczej się mobilizują na nie, a inaczej na tak. Może dojść w Polsce do serii referendów i dojdzie zapewne. Przypomnijmy, że w tą ostatnią niedzielę oprócz Krakowa też przecież było referendum w Ciechocinku, gdzie prezydent, przepraszam, to burmistrz albo prezydent, nie jestem tutaj pewien, ale włodarz ocalał bodajże dzięki 26 czy 28 głosom. Więc to jest niesamowite w tej demokracji, że naprawdę każdy głos decyduje. O prezydenta Rzeszowa się nie martwię, bo jak wspomniałem, raczej uchodzi za prezydenta, który jednoczy i który ma sukcesy. A opozycjoniści się zawsze znajdą, znaczy każdy ma swojego przeciwnika. No pytanie, na ile racjonalne są podstawy takiego referendum. No, w Rzeszowie jakoś nie odczuwam takiej tej atmosfery, że miałby dojść do przełomu, jeżeli chodzi o włodarza tego miasta.
1: A proszę pana, a w Warszawie? Bo w końcu, jak wiadomo, mnóstwo jest przeciwników Rafała Trzaskowskiego. Pytanie tylko, czy oni są warszawiakami. Czy ta zła sława prezydenta miasta to nie jest kwestia prawicy warszawskiej, która nie jest też bardzo mocna. Jest mocna, ale nie aż tak bardzo. Oraz ogólnopolskiego zrywu pod tytułem Byle nie Trzaskowski.
2: Warszawa ma swoją specyfikę z uwagi na wielkość. W takim mieście bardzo ciężko jest w ogóle zebrać podpisy, zmobilizować się mieszkańców. Natomiast no, prezydent Trzaskowski, ja powiem tak, to jest bez wątpienia mądry człowiek. To jest człowiek starannie wykształcony, tylko trochę źle dopasowany. Wydaje mi się, że ktoś zrobił trochę Warszawie, a też trochę jemu krzywdę, desygnując go na to stanowisko. On by się wybornie nadawał na ministra spraw zagranicznych, komisarza Unii Europejskiej, dyplomatę, wysokiego przedstawiciela Polski gdzieś w organizacjach międzynarodowych. Warszawa to jest nie jego format. Nie dlatego, że jest za mała czy za ciasna, tylko dlatego, że po prostu on jest tak skonstruowany, że ta Warszawa go trochę drażni, trochę nudzi. On je trochę nie rozumie w rozumieniu takiego podejścia właśnie gospodarskiego. To nie jest człowiek, który zakłada kalosze, jedzie na plac budowy, żeby zobaczyć, czy mury Warszawy
1: to jest człowiek, który jak robi sobie zdjęcia w metrze, to czyta książkę w obcym języku, żeby ktoś nie pomyślał, że wie pan, no, że po polsku tylko czyta jak zwykły człowiek.
2: To żadna wada, ale co legło podstaw...
1: To śmieszne.
2: Co było takim...
1: Przyznam pan, że było w tym trochę coś śmiesznego pod tytułem, no słuchajcie, no jak ja już czytam, no to czytam, prawda? To, co najmniej tukidydys po angielsku. Chociaż to chyba akurat nie był tukidydys, ale mógłby być, no.
2: Mógłby być. No, tak, znaczy to są takie trochę przerysowane zachowania, ale nie otarł się o taką groteskę, jaką się otarł prezydent Miszalski. No, nie tańczył na dachu, nie biegał z mopem, no, nie zachowywał się w sposób no, taki trochę, można powiedzieć, dziwny, jak dla człowieka dojrzałego i włodarza dużego miasta, więc tutaj no, nie naraził się na śmieszność. A polityka można zabić nie tyle argumentami merytorycznymi, co właśnie ośmieszeniem. I ten polityk najczęściej sam się zabija ośmieszeniem. Więc prezydent Trzaskowski uniknął tego, natomiast strefa czystego transportu, to co było tą taką podstawą medialną, merytoryczną i tym triggerem referendum krakowskiego, no w Warszawie też się pojawia, bo prezydent Trzaskowski chce zawężać ulice, chce ograniczać ruch w centrum miasta.
1: Zawęża i ogranicza.
2: Tak. Czy to dobre, czy złe, to z reguły jest to tak. Czas pokaże. No i tak jak w wyborach prezydenckich reprezentanta Polski, czas pokazał, że prezydent Trzaskowski był pewniakiem tych wyborów i nic nie był w stanie mu zagrozić, no i wywrócił się o własny sztab, o słabości swojego otoczenia i swoje własne. pokonały go znowu końskie. Pytanie, czy tutaj takie końskie też Warszawy są możliwe? Znaczy, co musiałoby się wydarzyć, żeby prezydenta odwołać? No pytanie, czy warszawiacy są dzisiaj w stanie tak się zmobilizować? Ja tego dzisiaj osobiście w Warszawie nie odczuwam, ale faktycznie ze wszystkimi, którymi rozmawiam o mieście stołecznym Warszawa, to raczej nie dają laurki prezydentowi Trzaskowskiemu. Jest trochę uszczypliwości, a na pewno każdy dostrzega to jego słabe zaangażowanie w miasto. Więc jeżeli ktoś z tego będzie potrafił ulepić pulę referendalną, no to powinien się bać.
1: Proszę pana, wróćmy do czasów referendum 2013 roku. Czasów, w których mogę powiedzieć, no nie schodził pan z pierwszych stron gazet, zwłaszcza Gazety Wyborczej, która nie cierpiała tego pomysłu referendum przeciwko dobrej, dla Gazety Wyborczej nie tak znowuż bardzo dobrej, no ale relatywnie dobrej, prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Rok 2013 w naszej rubryce Słowo się rzekło.
0: Sens jest chodzić na wybory, a nie na referendum, które jest rok bez żadnej specjalnej sytuacji. Zresztą gdyby jakaś była wielka katastrofa, nadużycie, afera, no to wtedy oczywiście temu służy referendum. Natomiast tak po prostu, żeby wypromować się na referendum, tak jak to robi pan Guzioł, to uważam, że jest to wysoce, powiedziałam, dziwne.
1: Ja tylko dodam, że ta sama Hanna Gronkiewicz-Waltz w tym samym momencie referendalnym powiedziała po już referendum: to zobowiązanie do jeszcze bardziej wytężonej pracy, to referendum mi pomogło. No, często mają tak politycy, że troszkę mówią niezupełnie to samo w każdym medium.
2: Zmusiliśmy Hannę Gronkiewicz-Waltz do faktycznie zainteresowania się sprawami Warszawy bardziej niż to było przed referendum, i to jest to zwycięstwo. Teraz ja na przykład osobiście uważam, że referenda powinny być obligatoryjne. Powinno być tak, że w połowie kadencji z mocy ustawy mieszkańcy każdej miejscowości w Polsce idą do urn potwierdzić mandat prezydenta.
1: I ale proszę pana,
2: radosne święto, gdzie robimy podsumowanie.
1: To wtedy by oznaczało, że każdy polityk ubiegający się o stanowisko prezydenta czy burmistrza ma tak naprawdę przed sobą 2 lata pracy. To lepiej, żeby miał 4-5, akurat bym wydłużał te kadencje samorządowe, bo wtedy można, wie pan, zrobić sobie w głowie taką ustawkę. Zaczniemy rozbudowywać czy unowocześniać sieć wodociągową, pierwsze efekty będą za 3,5 roku, no to jeszcze wystarczy. A tu będziemy szukali, wie pan, dla poklasku szybko czegoś, co w ciągu 2 lat przekona naszych wyborców, że jesteśmy strasznie fajni. Będzie dużo takiej pośpiesznej, wie pan, jak zagierka budowy, żeby jak najszybciej zdążyć, żeby przeciąć wstęgę na 22 lipca. Wówczas dzisiaj będzie jakaś inna ta fajna rocznica. Może właśnie rację mają ci, którzy mówią, że wbrew pokutującej opinii, że bardzo trudno jest doprowadzić do odwołania prezydenta czy burmistrza, jest w miarę łatwo, jak na skalę przedsięwzięcia i zagrożenia dla polskiej demokracji, że ona będzie promowała takie populistyczne zachowania prezydentów.
2: Trudno się z tym zgodzić, bo przecież referendum jest przedstawione w krzywym zwierciadle, no przede wszystkim przez tych, którzy mają być odwołani, i ich popleczników politycznych. Natomiast przecież sama idea referendum, no to jest jak najbardziej zbożna idea, no to tu chodzi o wyrażenie opinii przez lokalną społeczność w jakiejś sprawie, no w tych konkretnych przypadkach w sprawie stylu sprawowania władzy przez włodarza. I nie słyszałem w Polsce referendum, żeby mieszkańcy chcieli kogoś odwołać za to, że coś robi, na przykład wodociągi. Ten przykład dał pan redaktor. No, raczej odwołuje się za to, czego nie robi. Za opieszałość, lenistwo, arogancję. Nawet jeżeli to jest tylko i wyłącznie subiektywne odczucie tych, którzy chcą odwołać przeciwników lokalnych, przeciwników politycznych, no to jednak jeżeli znajduje taki poklask, że się udaje zebrać podpisy, a w konsekwencji też w niektórych przypadkach odwołać, no to coś jest na rzeczy. I wydaje mi się, że gdyby w połowie kadencji, po 2,5 roku, było obligatoryjne referendum, nawet z jakimś podniesionym progiem, żeby to ten próg był taki jak przy... Znaczy po prostu większość ludzi musi być za jego odwołaniem, a nie przeciwko jego odwołaniu, przy frekwencji zupełnie normalnej, w tym momencie prezydent mógłby mobilizować też swoich wyborców, żeby poszli go bronili, ale też od pierwszego dnia swojego działania wiedziałby o tym, że musi pokazać się jako aktywny prezydent. Musi przedstawić jakiś swój program. Przecież obywatelki są w swojej masie bardzo racjonalni. Wiedzą o tym, że w 2 lata się nie da zbudować mostu, no bo pewnie tyle trwa przygotowanie dokumentacji. Ale jeżeli prezydent pokaże, że coś rozpoczął, to myślę, że nie pozwolą, żeby przerwał ten proces, jeżeli będzie oceniony jako dobry właśnie dla dobrostanu miasta i mieszkanek, mieszkańców. Więc ja myślę, że referendum powinniśmy odwrócić w ogóle retorykę, że to nie jest jakieś wynaturzenie demokracji, tylko to jest kwintesencja demokracji. To jest powiedzenie sprawdzam. No i to sprawdzam, dla prezydenta Miszalskiego skończyło się fatalnie.
1: Proszę pana, jak ktoś zna pana życiorys, to może łatwo zbudować taką narrację, że jest pan modelowym uczestnikiem życia politycznego. Zaczynał pan w młodzieżówkach lewicowych, był pan nawet działaczem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, którego jeszcze dzisiaj pamięta. Potem stał się pan burmistrzem Ursynowa. Potem referendum, które rzeczywiście zrobiło panu nazwisko w całym kraju, ubiegał się pan o prezydenturę Warszawy. Dostał pan 9%, ale przecież każdy znający się powie, że to był dobry wynik w dobie polaryzacji, bo to był ten trzeci wynik. Więc to wcale nie przynosi panu wstydu. Potem poparł pan Jacka Sasina z PiS, czyli umiał pan wyczuć, gdzie wieje wiatr. Potem popierał pan Patryka

0: przekonania, miałem poglądy lewicowe, no, wstąpiłem do organizacji młodzieżowych, kształtowałem je, no, jestem twórcą, współtwórcą organizacji młodzieżowej dzisiaj Nowej Lewicy, a wówczas SLD, Federacji Młodych Socjaldemokratów, no i byłem tymże radnym lewicy, no ale też dostrzegłem dosyć szybko, że sytuacja się w Polsce o tyle zmienia, że partie tracą na znaczeniu w samorządach i zyskują lokalne organizacje skupione wokół lokalnych problemów. I po dwóch kadencjach bycia radnym lewicowym założyłem wraz z moimi współpracownikami komitet Nasz Ursynów, który okazał się bestsellerem w pierwszych wyborach 24%, w kolejnych 32%. I tak zostałem też burmistrzem Ursynowa, bezpartyjnym burmistrzem wówczas w koalicji z PiS-em. Dlaczego z PiS-em? No były dwie partie na Ursynowie, PiS i Platforma. No to skoro krytykowałem włodarza z Platformy, to ciężko było potem z nim koalicję zawiązywać, więc niejako naturalną konsekwencją tej mojej opozycyjności do ówczesnych włodarzy była koalicja z PiS-em. Referendum przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz, no to siłą rzeczy też ustawiało mnie w takiej oto sytuacji, że raczej nie popierałem Hanny Gronkiewicz-Waltz, więc alternatywą dla Hanny Gronkiewicz-Waltz był Jacek Sasin w drugiej turze wyborów prezydenckich w Warszawie. Więc to wybory nie tyleż koniunkturalne, co jakby pełna konsekwencja poprzednich działań. No skoro krytykuje jakiegoś włodarza, to ciężko nie głosować.
1: Nie myśli pan, że taka decyzja podejmowana przez ludzi siebie określających jako tę trzecią siłę, trzecią drogę, alternatywę, czy jak się czasem mówi niezbyt gramatycznie poprawnie, inną alternatywę, a najczęściej nową alternatywę, to w momencie, w którym oni mówią, no dobra, alternatywa, alternatywa, ale teraz głosujcie na PO albo głosujcie na PiS, bo tam jest lepiej, to właśnie wtedy zaczyna się ich zmierzch. Niech pan zobaczy, że ileś lat później podobnie było z Szymonem Hołownią, którego początek upadku bierze się stąd, że poparł Rafała Trzaskowskiego i wtedy nagle wiele osób zobaczyło, że Boże, tak mało ich różni. No to alternatywa. Nie żałuje pan po latach? Znaczy, może pan nie żałować, bo był pan wiele lat potem w radach nadzorczych, tylko głupi by z tego powodu miał wyrzuty sumienia, prawda? To legalna praca zaproponowana przez ludzi, no, się nie odrzuca dobrych ofert. Ale tak politycznie, nie żałuje pan tego przytulenia się do PiS?
0: Absolutnie nie żałuję. Takie były wtedy decyzje wynikające z okoliczności. Z Szymonem Hołownią to trochę jeszcze inaczej, bo jego problem, ten samorządowy w Warszawie, który w konsekwencji też się przełożył na późniejsze jego losy czy jego formacji, no to właśnie jest to, że nawet w pierwszej turze się nie określili. Przecież gdyby wystawili listę do Rady Warszawy i kandydata na prezydenta Warszawy, no to wypromowaliby jakieś nazwisko, wypromowaliby swój program. Szymon Hołownia też mógłby się w to zaangażować, wspierając swojego kandydata. No i ludzie by zobaczyli, że oni mają jakąś ofertę i personalną, i programową. Skleili się z Platformą, no i tak naprawdę przesądzili o swoim losie. Wtedy jeszcze nic na to nie wskazywało, może tak jaskrawie, ale no ci, którzy znają scenę polityczną, wiedzieli, że takie przyklejenie się, niewystawienie kandydata na prezydenta tak dużego miasta jak Warszawa, no jest takim symbolicznym końcem. Ja wystartowałem na prezydenta Warszawy, a w drugiej turze kogoś poparłem. Można nikogo nie poprzeć, można kogoś poprzeć. Ja uważałem zawsze, że lepiej być aktywnym niż biernym. No z tymi konsekwencjami później radami nadzorczymi czy Orlenem, no to też bym nie przesadzał, bo ja byłem zawsze przedsiębiorcą, dość dobrze wykształconym, z kursami uprawniającymi zasiadanie w tych radach nadzorczych, no to kto ma w nich zasiadać? No ja znam przypadki, i to z każdej partii politycznej, że nauczyciel WF-u zostawał prezesem spółki Skarbu Państwa, no to takie praktyki są naganne. Natomiast karać kogoś, że jest do czegoś przygotowany i akurat jest środowisko, które chce go zagospodarować, no to jakbyśmy tym się kierowali, to musielibyśmy wykosić za każdych rządów pewnie większość członków rad nadzorczych i prezesów spółek Skarbu Państwa, bo to są ludzie, którzy startowali w jakichś wyborach albo są sklejeni z jakimiś formacjami politycznymi.
1: Ale jednak
0: uważam, że po prostu
1: teraz, przepraszam pana, bo teraz, kiedy no już pana, od roku gdzieś nie jest pan w tych spółkach, to chce pan wrócić do polityki, a nie na przykład rozwinąć jakiś super biznes, prawda? Piotr Guzioł, kompan.
0: Tu się z panem redaktorem nie zgodzę. Ja jestem teraz na konferencji w Rzeszowie, wczoraj odebraliśmy jako spółka nagrodę, to jest spółka, polski startup technologiczny. Zbudowaliśmy platformę do pracy z dokumentami napędzaną sztuczną inteligencją. Ja jestem jednym z trzech założycieli tego startupu, jestem prezesem, większościowym udziałowcem i w tej chwili no, jesteśmy taką platformą, można powiedzieć, numer jeden w Polsce. I to jest dzieło, które nikt mi nie przyniósł w politycznej teczce, od nikogo tego nie dostałem, ani nie odziedziczyłem, ani nikogo nie musiałem popierać, żeby to mieć. No to wynika po prostu z tego, że podjęliśmy takie decyzje z kolegami, że jest ten czas, jest ten moment. Stworzyliśmy spółkę, która dwa lata temu była dosłownie w garażu na Pradze i była trzyosobowa, a w tej chwili to jest kilkadziesiąt osób, to jest kilka tysięcy użytkowników. No i wczoraj zostało to docenione, otrzymaliśmy nagrodę na kongresie, więc

0: jest życie poza polityką, można mieć z tego frajdę, można mieć sukcesy, po prostu trzeba tylko chcieć, to jest wszystko kwestia głowy i motywacji. Natomiast czy do polityki wrócić? No, moim marzeniem oczywiście byłoby zakończyć mój żywot zawodowy jakimś takim akcentem nawiązującym do mojej 20-letniej działalności samorządowej, gdzieś zostać wójtem, prezydentem, burmistrzem w miejscowości, w której będzie dane mi żyć. No to oczywiście byłoby takie fajne spełnienie i fajne domknięcie koła zawodowej, politycznej, społecznej historii, ale dzisiaj jeszcze nie czas na to. Dzisiaj chętnie pokomentuję, dzisiaj chętnie podpowiem jakieś rozwiązania. Mazowiecka Wspólnota Samorządowa złożyła w Warszawie 65 uwag do strategii Warszawa 2040+. To są rozmaite spostrzeżenia i uwagi, jak nasze miasto może być jeszcze lepsze dla mieszkańców. Zobaczymy, czy prezydent Trzaskowski spotka się z nami, żeby o tym porozmawiać i czy te uwagi będą uwzględnione. Więc wspierać rozwój samorządu jak najbardziej, czy osobiście się angażować. Dzisiaj niekoniecznie, mam inne wyzwania, inne motywacje.
1: Proszę pana, to skoro ma pan bogate doświadczenie polityczne i chyba każdy słuchacz naszej rozmowy przyzna, że no, nie ma takiego tematu politycznego, który by pana mógł spłoszyć, to niech pan rozwiąże zagadkę, którą sondaż Super Expressu postawił uczestnikom sondażu. Brało udział 1024 osoby, więc przyzwoite, te wyniki dość potraktować jako przyzwoite. No, z którą partią prawicową powinien PiS wchodzić w koalicję? 38% nie powinien wchodzić w koalicję z żadną z tych partii, czyli oczywiście chodzi o obie konfederacje. Tak, 14% mówi, że zarówno z Konfederacją Mentzena, jak i Konfederacją Brauna. 14 kolejnych procent, tak, ale tylko z Konfederacją Wolność i Niepodległość Mentzena. A 3%, to rzeczywiście niezbyt wiele, tak, ale tylko z Konfederacją Grzegorza Brauna. I 31% nie ma w tej sprawie zdania. Proszę pana, czy nie jest tak w polityce, że zawsze jesteśmy gotowi na każdą koalicję i uczestnicy tego sondażu trochę dali się w tym sensie nabrać, że politycy i tak zawiążą koalicję, która będzie im pasowała, choćby 99% ich elektoratu powiedziało nie, nie, z tymi nigdy?
0: Coś w tym jest, bo koalicja zawiązuje się nie przed wyborami, a po wyborach i ona wynika nie tyleż z naszych głębokich przekonań co do słuszności decyzji, co z prostej matematyki. Przecież każda z tych partii, a w szczególności tych głównego nurtu, mam tu na myśli Koalicję Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, no chce przecież rządzić, po tydzień do wyborów. A żeby rządzić, trzeba mieć większość. I dzisiaj każdy sondaż pokazuje, że ani Koalicja Obywatelska, ani Prawo i Sprawiedliwość tej większości samodzielnie mieć nie będą. Więc muszą zawiązać jakiś pragmatyczny sojusz. Myślę, że dobór lewicy do obecnej koalicji to też nie było spełnienie snów premiera Donalda Tuska. Jego stosunek chłodny, cierpki, uszczypliwy do lewicy, do pana marszałka Czarzastego, no był znany. No a jednak zagryzł zęby, no i to ta koalicja funkcjonuje. No podobnie jak niegdyś LPR, Samoobrona w koalicji z PiS-em. No to też to nie było to spełnienie marzeń prezesa Kaczyńskiego. Myślę, że taka koalicja Konfederacja PiS, ta konfederacja panów Bosaka i Mentzena, no to jest takie małżeństwo z rozsądku. No te partie może się nie kochają, ale są chyba sobie jednak najbliższe.
1: No a dobiorą do tego związku partnerskiego koalicję Grzegorza Brauna, koalicję Korony Polskiej?
0: Nie wydaje mi się, bo gdzieś na koniec dnia ta matematyczna pragmatyka no, zderza się też ze zdrowym rozsądkiem i no, w wielu państwach jest to znane. Włochy są takim tego szczególnym przykładem, gdzie rządy tam z reguły trwają krócej niż rok. Obecny rząd premier Meloni jest takim dobrym wyjątkiem, natomiast w przeszłości bywało różnie. Rozpadają się, bo ta matematyka no, nie zawsze zwycięża. No Izrael też jest dobrym przykładem, gdzie tam bardzo ciężko jest po wyborach zebrać matematyczną większość. Myślę, że jeżeli doszłoby do tego, że każdy ta koalicja jest w Polsce możliwa, ale z Grzegorzem Braunem, to będą przyspieszone wybory przynajmniej w tym pierwszym obrocie. No po to, żeby jednak no, nie iść w to ekstremum i żeby pokazać wyborcom, no, że jakby prosimy was o ponowne rozważenie oddania głosów na rozsądek, a nie na ekstremum i dojdzie do przyspieszonych wyborów i dopiero po nich ewentualnie partie takie ekstremalne jak partia Grzegorza Brauna będą dobierane. W pierwszym ciągnięciu nie sądzę, żeby to się odbyło.
1: Na koniec, proszę pana, nasza rubryczka Kto by pomyślał? Karolu Nawrocki, popełniłeś straszny błąd i nawet to, kto i w jaki sposób ci doradzał, nie tłumaczy tego błędu. Uzasadnienie, które dałeś tej złej decyzji w sprawie powołania sędziego Zbigniewa Karpińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, jest piramidalnym kłamstwem. to Sławomir Cenckiewicz, jeszcze przed chwilą szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i współpracownik Karola Nawrockiego. Wydawało się nawet, że taki dobry współpracownik, że tam jest chemia między nimi. Widać, coś się skończyło. Przyznam, zaskoczyło mnie, pytam czy pana, że tak szybko Sławomir Cenckiewicz zaatakował swojego dotychczasowego zwierzchnika. Przy okazji ten zwierzchnik jest prezydentem Rzeczypospolitej i to prezydentem, którego tak w ogóle politycznie Cenckiewicz wspiera. Zaskoczyło pana, nie zaskoczyło?
0: No, jeśli chodzi o wypowiedź pana Cenckiewicza, to mnie o tyle nie zaskoczyło, że pan Cenckiewicz jest znany z takich publicznych wypowiedzi, które budzą kontrowersje. No, natomiast to trochę szkoda, no bo trochę jakby uderza w swój własny dorobek. Pełnił istotną funkcję, jest historykiem przez wiele środowisk uznawanym za historyka dobrego czy odważnego i wydaje się, że odchodząc z istotnej funkcji w państwie, jaka by ona nie była, czy prezydent Krakowa, czy szef BBN-u, no to najpierw trzeba pomilczeć, poobserwować, poszukać własnej refleksji, a dopiero za jakiś czas komentować nie tak na gorąco, no bo wtedy można uznać to za po prostu małostkowość i jakieś wylewanie publiczne osobiste.
1: Ale wie pan, ale Jarosław Kaczyński też jest wściekły z powodu decyzji prezydenta, bo przecież sędzia Karpiński uczestniczył w procesie lustracyjnym Wałęsy, w procesie Lecha Kaczyńskiego. No krótko mówiąc, właśnie on na pewno nie. To jak to się dzieje, że prezydent tak robi, że robi co chce?
0: To może nie co chce. No prezydent jest organem państwa suwerennym, no nie jest gremium, które wieloosobowym, gdzie musi wypracowywać jakąś decyzję. No podjął taką decyzję, widać...
1: Ale będzie z tego burza na prawicy? Czy to będzie tylko burza w szklance wody, jutro o niej zapomnimy?
0: Przy tym tempie zdarzeń, które się dzieją w polskiej, ale też i przecież zagranicznej polityce, no myślę, że to było zdarzenie dnia wczorajszego, ale to nie będzie zdarzenie, które będzie rzutowało na jutro.
1: Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Piotr Guzioł z Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej. A kim będzie jutro, nie wiadomo. Wójtem, burmistrzem, prezydentem, w każdym razie człowiekiem,
0: Czas pokaże.
1: Człowiekiem, o którym się na pewno jeszcze będzie sporo mówiło.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Jak mówi tymczasowy zarządca miasta, inwestycje będą kontynuowane i rozpoczną się prace nad budżetem na przyszły rok.
1: Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami.
0: Stanisław Kraciek mówi o sobie jako o rzemieślniku, który ma zadanie do wykonania. Jak zdradził komisarz, plan ogólny ma się średnio.
1: Plan ogólnie ma się średnio, natomiast będziecie Państwo mogli o stanie przygotowań posłuchać na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Godzina 18, zapraszamy. Tam jeszcze są dwa inne, KSC4 i tor motocyklowy, więc o wszystkim pewnie będzie rozmowa.
0: Stanisław Kracik to były poseł, burmistrz Niepołomic i wojewoda Małopolski. Do niedawna pełnił funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. Komisarzem będzie do czasu wyboru nowego prezydenta miasta, a to powinno się odbyć w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników referendum. Polski MSZ przygotowany na wypadek rosyjskiego uderzenia w naszą ambasadę w Kijowie. Moskwa wzywa do ewakuacji cudzoziemców i placówek dyplomatycznych i ostrzega przed atakami w obiekty wojskowe i przemysłowe na terenie ukraińskiej stolicy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. To jaki jest plan na wypadek zagrożenia?
2: Plan jest, ale resort nie chce mówić o szczegółach. Zaznacza jednak, że polska placówka funkcjonuje w warunkach wojennych nie od dziś, a nasi dyplomaci już nieraz udowodnili swoją odwagę. MSZ wyraźnie zaznacza, że każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa na Ukrainie będzie traktowane jako celowy i zamierzony. W związku z groźbami Kremla niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji. Przekaz Berlina jest jasny. Nie damy się zastraszyć i dalej będziemy wspierać Ukrainę. Podobny sygnał płynie z Brukseli. Tam unijna dyplomacja wezwała rosyjskiego chargé d'affaires.
0: Głos w sprawie rosyjskich gruźb zabrał też Kijów. To bezczelna prowokacja i potwierdzenie, że Kremlowi zależy na przedłużaniu wojny, oświadczył szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha. To już prawomocne. 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki wyrok usłyszał Ingebrigt G., oskarżona o zabójstwo 26-latki w Oświęcimiu i porwanie ich córki. Ta decyzja ma związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym mężczyzny, tłumaczył rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański.
3: Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniem pewnymi w tym zakresie, powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
0: W apelacji obrona domagała się uniewinnienia od zarzutu uprowadzenia dziecka, a w części dotyczącej zabójstwa o uchylenie wyroku i ponowne rozpatrzenie sprawy. Przypomnijmy,